0: takie pokazy mody, które tak jakbym został teleportowany do lat 90. i do takiego heroin look. I coś mi zaświtało, zadzwoniłem do Gosi Mordarskiej, skontaktowałem się z Krystianem i okazało się, że moje podejrzenia były bardzo, bardzo na rzeczy. Gosia, powiedz mi, co tu się takiego dzieje? Czy moda nas oszukała, czy moda nas po prostu całe życie oszukuje, a my o tym w ogóle nie wiemy? Jak byś to widziała?
1: Uważam, że pomiędzy modą a ciałopozytywizmem zawsze było trochę hipokryzji. Tak naprawdę to nie ma żadnego, że jeżeli, przepraszam, jeżeli ciałopozytywność nastała, to nie było żadnego przebudzenia w zarządach wielkich korporacji. To była czysta, bezwzględna kalkulacja i strach przed rosnącą siłą internetu. Bo to, co zaważyło na tym, że ta ciałopozytywność się rozpoczęła i zaczęła się opłacać, to tak naprawdę, bo kiedyś o tym, co było piękne, modne i dopuszczalne, decydowało kilkoro ludzi na świecie, bo to były redaktorki naczelne, na przykład redaktorzy naczelni flagowych magazynów modowych, garstka jakichś tam dyrektorów kreatywnych z Mediolanu czy Paryża. Tak naprawdę my jako konsumenci w tamtych czasach, w latach 90. byliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie biernym odbiorcą. My nie mieliśmy jak odpowiedzieć na to, że nie podobały nam się te sylwetki na pokazach. I co się zmieniło? To zmieniły się na pewno media społecznościowe, bo zabrały monopol. Bo zwykła użytkowniczka lub użytkownik Instagrama czy TikToka mogła napisać pod zdjęciem luksusowej marki komentarz, który w kilka godzin zyskał na przykład 50 tysięcy polubień. I przeobrażał się w viral. Internauci zaczęli publicznie obnażać markom, że nie promują różnorodności, że nie mają reprezentacji, wytykać fotomontaż, bo to też dużo się o to obijało niedawno, i promowanie zaburzeń odżywiania. Więc marki duże zaczęły się obawiać po prostu też cancel culture i myślę, że to był główny motor napędowy ciałopozytywizmu, po prostu marketing.
0: A nie to, że jest ktoś, kto tam w tych wszystkich korporacjach siedzi i myśli sobie, zróbmy coś dobrego. Krystian, ty przypatrujesz się temu wszystkiemu, co dzieje się od lat i to, co teraz następuje. Pewnie będziemy rozmawiać o lekach, pewnie będziemy rozmawiać o dietetyce w kontekście modowym. Ale jak ty to widzisz? Czy też... też tak, jak ja to zobaczyłem w jakimś momencie, czyli jako takie zrzucenie z oczu takiego pozytywnego wrażenia, że ktoś chce dla nas ubraniami zrobić dobrze naszemu życiu, naszemu dobrostanowi i tak dalej.
2: Znaczy, no, dla mnie to od początku ja wyczuwałem w tym, może nie, że spisek, bo to nie był spisek, to po prostu pieniądze. To one dzisiaj jakby warunkują tak naprawdę wszystko. I myślę, że właśnie dla wielu firm, no to był kolejny sposób, kolejne źródło dochodu. No jeżeli możemy ubierać szczupłych, to możemy też tych plus size. No pytanie właśnie, na ile to się sprzedawało, bo wydaje mi się, że problem polegał na tym i stąd teraz odchodzimy od tego, że być może nie do końca przynosiło to takie zyski, w jakie pokładano, jakby kalkulowano, że to będzie. No i cóż, wracamy tak naprawdę, kolejny trend, trendy powracają co kilkanaście lat, zależy od wielkości trendu. I wydaje mi się, że teraz przychodzi znowu czas, kiedy ten trend na heroin look, na po prostu bycie takim super skinny, wraca do nas, no, czy chcemy, czy nie. I jakby to, na ile to się przyjmie i jak bardzo szerokim echem się to odniesie, to zależy od nas tak naprawdę. Na ile my to faktycznie znowu przyswoimy i będziemy dążyć do tego, żeby znowu być jak najszczuplejszymi. Wydaje mi się, że właśnie to, co powiedziałeś, leki, możliwość tego bardzo szybkiego schudnięcia dzisiaj i przejścia z, nie wiem, tam 3-4 rozmiary mniej, z większego do mniejszego, to sprawia, że ludzie no faktycznie podążają za tym, tak?
0: Myślę sobie, i to teraz pytanie do ciebie, Krystian, jeszcze, czy to nie jest też tak, że body positive i to całe wielorozmiarowość i tak naprawdę rozmiarowość wszystkiego w każdym rozmiarze, od spodni po góry i męskie, i kobiece, czy to nie było też tak, że gdzieś tam w korporacjach zorientowano się, że społeczeństwa zachodnie, no zwłaszcza amerykańskie, to bogate społeczeństwa po prostu tyją, są po prostu tak, tam jest, większe.
2: Będąc w Nowym Jorku, ja zauważyłem, jak oni źle jedzą. To jak jemy my w Europie, a to jak odżywia się, czym odżywiają się właśnie Amerykanie, to jest jakaś masakra. Tam we wszystkim jest cukier, we wszystkim są właśnie jakieś takie rzeczy dodawane, spulchniacze, wypełniacze, które tak naprawdę to powoduje, że wszystko jest bardzo przetworzone. Kupienie tam po prostu świeżych owoców, nieprzetworzonych, czy też warzyw, jest dużo droższe niż kupienie slajsa pizzy, tak? Kawałka pizzy, więc to warunkuje. Jest też, no, jakby jest bardzo drogo, wszystko jest bardzo drogie, więc zdrowa żywność jest tym bardziej droga, dlatego ludzie wybierają to, na co sobie mogą pozwolić, bo też nie myślą, też myślę, że my możemy się pochwalić tym, że jednak u nas ludzie mają dużo większą świadomość, jest dużo większy poziom edukacji tego zdrowego odżywiania, tego co jeść, czego nie jeść, co można ograniczyć, czy jak sobie zastąpić. Natomiast tam to społeczeństwo, no niestety, jest dużo bardziej mniej świadome.
0: A ty byłeś w Nowym Jorku. Dodam, że gdybyś troszeczkę na zachód jeszcze pojechał, no to jest w pewnym momencie takie uderzające, że jaki skinny look, o czym my mówimy.
2: Tam są same plus size,
0: jakim w Europie bardzo często się nie mówi. Ale zanim zapytam cię, Gosia, o ostatnie kolekcje modowe, które wracają do tego, co było w latach 90., to chciałbym cię poprosić o taki rys historyczny. Co to w ogóle jest heroin look? Co to jest skinny look? Ja wynotowałem sobie, pamiętam te czasy, kiedy Kate Moss powiedziała, że nic nie smakuje tak dobrze jak uczucie szczupłości. To były bardzo kontrowersyjne słowa w latach 90. Ty mówisz o tym, że wtedy projektanci szefowie mediów modowych kreowali rzeczywistość, ale jak wyglądała moda wtedy? Ona zupełnie nie brała pod uwagę ludzi w innych rozmiarach?
1: Zanim odpowiem, muszę wrzucić małe, ale ważne sprostowanie, bo to słynne zdanie Kate Moss o tym, że nic nie smakuje tak dobrze jak bycie chudą, padło tak naprawdę w 2009 roku, ale tak, przygnęło w sumie do niej na zawsze, bo ono idealnie podsumowało tą dietetyczną traumę tamtej dekady. W ogóle skąd się wziął heroin chic? To był gwałtowny bunt mody, bo jak wiemy, moda zawsze idzie w dwóch biegunach, tak? Albo jest właśnie body positive, a teraz mamy znowu skinny fit. I tak naprawdę to był bunt mody przeciwko latom 80., bo w latach 80. Mieliśmy wybiegi pełne zdrowych, wysportowanych sylwetek. Ja pamiętam wybiegi, znaczy nie pamiętam, bo nie oglądałam, ale lubię sobie przeglądać sobie stare pokazy i w latach 80. najbardziej mi zawsze imponują pokazy Versace, gdzie była Cindy Crawford albo Linda Evangelista. One miały po prostu, wiecie, tą sportową, fajną sylwetkę. Więc w latach 90. przyszła recesja i nadeszła muzyka grunge. I moda musiała odpowiedzieć na ten, nie wiem, pesymizm. I heroin chic polegał na wyglądaniu tak, jakbyś nie spała od trzech dni, wracając z undergroundowej imprezy. Blada cera, androgeniczna sylwetka, jakaś taka skrajna chudość. No wiadomo, największą, powiem teraz w cudzysłowie, gwiazdą, to była właśnie Kate Moss. Ona jest najczęściej przywoływana, jeżeli mówimy o tym trendzie. I powiem wam, że przeczytałam w sumie, bo nie wiedziałam o tym, że w 1997 roku sam prezydent Clinton potępił branżę mody za gloryfikowanie uzależnień. No ale dla projektantów, jak wiemy, to był czysty biznes, bo ta właśnie niezdrowa estetyka była tą odpowiedzią na tą sportową estetykę z lat 80. i ona się super sprzedawała jako taki symbol, teraz jestem autentyczna.
0: Mm-hmm. A to też było takie antysportowe, bo ja też pamiętam różnego rodzaju teledysków, z różnego rodzaju filmów takich, nie wiem, typu Miami Vice albo coś takiego, jak te wszystkie...
1: Słoneczny Patrol,
0: że to było bardzo z jednej strony kobiece, w takim rozumieniu... Oh, no właśnie, co to znaczy? To nie chcę w to wchodzić, bo tutaj można bardzo dużo zrobić takiego błędu niechcący. Natomiast też i marynarki, to było raczej obfite w porównaniu z tym, co się pojawiło po grunge'u i po wejściu heroin look. Natomiast i co stało się dalej? No, czy ludzie zaczęli do tego chudnąć? Czy zaczęli to w siebie wciskać? Czy zaczęli od tego traktować to jako rzecz tylko i wyłącznie dla wybranych? Jak to wyglądało?
1: Myślę, że to jest tak samo jak w dzisiejszych czasach wtedy, czyli że dobrą torebkę albo logo projektanta dzisiaj można łatwo sobie podrobić, tak? Ale właśnie w dzisiejszych czasach mamy ten Ozempik, właśnie tą nienaganną cerę, którą sobie tworzymy przy pomocy drogich zabiegów i też przy pomocy właśnie wspierania się lekami czy operacjami plastycznymi. I wydaje mi się, że właśnie takiej wyrzeźbionej sylwetki nie udało się udawać. I zawsze wiemy, że moda jednak jest dla elit, tak głównie wysoka moda, prawda, bo to są drogie ceny produktów, więc elity zawsze dążą do czegoś nieosiągalnego, tak, więc dla zwykłego zjadacza chleba. Więc kiedyś bycie chudym oznaczało biedę. Dlatego dzisiaj, w świecie, w którym właśnie, jak mówił tu Krystian, przetworzone jedzenie jest najtańsze, najłatwiej dostępne, tak naprawdę szczupła sylwetka w tym momencie jest taką głośną deklaracją mam czas i bardzo dużo pieniędzy. Jest luksusem, dokładnie tak. Więc moda tak naprawdę jest tylko wizualnym interfejsem dla tych nierówności.
0: To jest bardzo, właściwie cała ta audycja, cała dzisiejsza nasza rozmowa będzie do tego zmierzała, do tego, czym ty się, Gosia, zajmujesz, czyli tym wyjmowaniem absurdów branży fashion z takiej niewiedzy, dlatego że rzeczywiście jest odwrotnie, chudy kiedyś to biedny, chudy teraz
2: dzisiaj
0: to jest
2: bogaty.
0: Mający czas, to powiedziałeś o Nowym Jorku. W Nowym Jorku ludzie nawet bardzo dobrze wyglądają, w tym sensie są szczupli. A problem zaczyna się w biedniejszych rejonach Stanów Zjednoczonych, ale w Kalifornii i w Nowym Jorku akurat tak nie jest, bo są po prostu zamożniejsi.
2: Dla mnie, ja zauważyłem ten cały ruch, tak naprawdę jak to bardzo przyspieszyło i jak nagle wszystko zaczęło się zmieniać, w momencie jak wszystkie te duże popowe gwiazdy w przeciągu dwóch, trzech miesięcy, wiecie, nowy człowiek, który wcześniej, załóżmy, rozmiar 40, teraz rozmiar 36, wychudzone, zapadnięte pośladki, jego policzki.
0: Ale pośladki też.
2: Pośladki, no to kwestia ćwiczenia, prawda? Ale też dla mnie taka artystka Lizzo, która najpierw właśnie wychodziła z tego całego body positive, super, jestem duża, duże kobiety są super i tak dalej.
0: Nagle... Dwa lata temu była na openerze, czy tak, rok temu?
2: Rok
0: jakoś
2: temu,
0: tak, tak.
2: W tej chwili to już jest zupełnie inna osoba, w sensie jej rozmiar ciała, rozmiar ubrań, no, znaczy widać, że tam pytanie, na ile to jest praca faktycznie na siłowni, na ile to są leki, a na ile jedno i drugie być może. Natomiast, no, gdzieś to też właśnie ta hipokryzja, o której Gosia mówiła. No to najpierw mówimy, że bycie dużym jest super, a teraz robimy wszystko, żeby z miesiąca na miesiąc wyglądać na coraz szczuplejszego, szczuplejszą. Ja rozumiem, że to też jest, no, otyłość jest to choroba, więc...
0: Tutaj jakby, ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj tą taką czysto medyczną stronę zostawili, bo tutaj też mamy w radiu ekspertów, nie jesteśmy specjalistami, a z pokorą do tego podchodzę, bo chciałoby się coś mówić, ale no, ekspertami nie jesteśmy i chciałbym być uczciwy, żebyśmy wszyscy byli tutaj we troje uczciwi wobec państwa. Rozmawiamy o modzie i o tym, jak ona podąża, a nie co jest zdrowe, a co nie. To tylko intuicyjnie wiemy. Lata 90. Chciałbym jeszcze do nich wrócić, Gosia. Jest ten heroin look, grunge, no w jakimś momencie no odpuszcza, tak? Świat idzie do przodu, Bill Clinton krytykuje, nikt się tym nie przejmuje za bardzo specjalnie. Natomiast rzeczywiście w pewnym momencie wchodzi trend body positive, który z jednej strony jest na początku super gloryfikowany za to, że wreszcie można być sobą i podkręcany przez reklamy na przykład kosmetyków, gdzie są w różnym kształcie modelki zatrudniane, gdzie jest dużo więcej naturalności, gdzie jest piętnowane wręcz pokazywanie nieprawdy, czyli retuszowanie. To jest ta jedna strona, a z drugiej strony właściwie w tym samym momencie i to do dzisiaj istnieje jako krytykowanie body positive za gloryfikację otyłości. Gosia?
1: Ach, tak, jestem. Właśnie to trzeba trochę też odróżnić od siebie, to gloryfikowanie otyłości, bo żeby też dobrze jakby zrozumieć, musimy oddzielić ciało pozytywność jako ruch społeczny, który wywodzi się z lat 60. i ciało pozytywność jako strategii marketingowej, bo...
0: Ja chyba mówię o marketingu.
1: Okej, bo tak naprawdę chodzi o to, że ten ruch uczył nas po prostu, żeby się odczepić od własnego ciała, przestać je nienawidzić, że to strategia że dziewczyna w rozmiarze 42 ma prawo jakby zebrać brawa na Instagramie, tak? Odhaczyć i tak dalej. I chodzi za każdym razem, gdy na wybiegu albo w kampanii pojawia się modelka o okrąglejszych kształtach, w sieci wybucha panika, promowanie chorobliwej otyłości. Mhm. Tyle, że to jest jakby błędne założenie, bo ciało pozytywności nigdy nie mówiła zjedź kolejnego burgera. Nie wiem, bycie chorym jest super. Ciało pozytywność mówi, że nawet jeżeli ubierasz sukienkę, żeby pójść na plażę, masz prawo się ubrać w tą sukienkę, masz prawo, to, że masz nadwagę, masz prawo ubrać się w tę sukienkę, tak? Masz prawo pójść na plażę i masz prawo nie być obrażanym
0: za tym
1: na ulicy. Mhm. Dokładnie. Moda w ogóle nie służy jakby, no tak jak powiedziałaś przed chwilą, że moda nie służy do leczenia ani do diagnozowania. Od tego są lekarze. I używanie ubrań do wykluczenia ludzi ze społeczeństwa pod pretekstem, nie wiem, troski o ich zdrowie, to nie jest medycyna. To jest jakby dla mnie to jest czysty hejt.
0: No przemoc po prostu, jakaś forma
2: wykluczenie,
0: przemocy.
2: Tak, wykluczenie.
1: Więc jakby też umówmy się na moda. Tak naprawdę to, jak powiedzieliśmy na początku, to był czysty marketing i to jest marketing, więc moda i ciało pozytywizm to razem nie idzie ze sobą po prostu.
0: Ale w pewnym momencie przynajmniej taka moda, która pojawiła się jako... Wcześniej tego nie było, fast fashion. Kiedyś po prostu były ubrania. W pewnym momencie pojawia się fast fashion i jest wszystkie fasony dopasowane do wszystkich rozmiarów, czyli każdy znajdzie coś dla siebie i to ta ciała pozytywność, że każdy może ubierać się modnie, fajnie, nie musisz się zakrywać, nie musisz ubierać się w sklepach dla puszystych, tak? Były takie, przecież i wciąż są pewnie tego typu, ale już raczej kierowane do ludzi starszych, natomiast do młodych moda zaczęła wychodzić z takim komunikatem, że właściwie bez względu na to, jaki masz rozmiar, to tutaj my dla ciebie mamy ofertę i tych firm oczywiście jest mnóstwo w galeriach, państwo na pewno je widzą. I czy nie macie takiego wrażenia, że świat uwierzył, że teraz już będzie tak, że będziemy się ubierać tak, jak chcemy i tak, jak nam jest wygodnie i tak, jak nam jest komfortowo? Krystian.
2: No ja myślę, że ludzie w to trochę uwierzyli. W sensie to wszystko, tak jak też Gosia wspomniała, to jednak dzisiaj główną siłą napędową są social media. TikTok, Instagram, wszystkie te aplikacje, tak naprawdę to one dyktują, czego pokazują, no, że właśnie jak jesteś duży, większy, czy jakby odchodzisz od tej normy, tego rozmiaru 36-38, to też jesteś w porządku, wręcz w drugą stronę. Czasem im większy, tym lepiej. Albo że jakby nikogo nie negujemy. Wydaje mi się, że to też jest kwestia pokoleniowa. Bo jeszcze właśnie milenialsi, wydaje mi się, że bardzo się jakby gdzieś ograniczają, patrzą na siebie, na swoje ciało, staramy się być idealni, czy jakby przypasować się. Natomiast już te młodsze pokolenia, zauważyłem, że właśnie oni mają totalnie gdzieś jakby to, czy są rozmiaru takiego, czy takiego. A przynajmniej, jeżeli nawet nie mają, to przynajmniej na takich starają się...
1: Wyglądają.
2: Tak, wyglądać, tak, dokładnie, że gdzieś to jest tak mówione. I być może no to też wszystko, co powtarzamy wiele razy, staje się prawdą, tak? No, wierzymy w to, więc wydaje mi się, że też właśnie to wszystko, co obserwujemy na social mediach, no, staje się dzisiaj tą normą. Więc te wszystkie odstępstwa, jakby to bycie większym, mniejszym, tak bycie innym, też staje się okej w tej chwili, co według mnie jest super, no bo to właśnie wszystko powinno polegać na tej różnorodności, tym, że każdy z nas jest inny, a nie taki sam. No, nie wiem, na ile to w Polsce ciągle działa, bo jednak mam wrażenie, patrząc po ulicy, że jednak ludzie starają się jednak wyglądać podobnie, czy jakby przypodobać
1: się. Boją się inności.
2: Tak, natomiast no, patrząc jakby na Europę i szerzej, to mam wrażenie, że faktycznie... tak jest. Poszliśmy do przodu pod tym kątem, że faktycznie i właśnie też ta dostępność ubrań w rozmiarach większych sprawiła, że no, ludzie mogą wyglądać dobrze, modowo powiedzmy, właśnie w każdym rozmiarze, tak? Czy mogą sobie to tak wystylizować, pokombinować, żeby to wyglądało ciekawie, nie nudno.
0: Ja sobie przypominam filmy i pewnie państwo też sobie przypominają. Zresztą jeżeli chcecie, drodzy słuchacze, skomentować to, o czym rozmawiamy, to w jakiś sposób... waga i to, jak wyglądamy, odnosi się do mody, w jaki sposób koresponduje to z tym, co jest trendem, a co jest trendem tworzonym, to zapraszam. klimek@radio357.pl. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy moda chudnie wraz z pojawianiem się na przykład lekarstw. Natomiast o tym, kto, co, jak dzisiaj kreuje modę i czy ona jest kreowana oddolnie czy odgórnie, o tym opowiemy sobie za chwilę. Jealous Lover to z nowej płyty The Rolling Stones.

The Rolling Stones, Jealous Lover. A Mick Jagger ma 80 lat i od 70, od kiedy jest znany, wygląda tak samo. Czyli jest super, super, super chudy. A ostatnio pojawił się na finale Mistrzostw Świata w New Jersey. No i wyglądał jak Mick Jagger. Chudo. I teraz przypominam sobie jego stare zdjęcia. Też wyglądał chudo i tak to wtedy było. Raczej chudo. Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj w publicystycznej audycji Plac na Rozdrożu o modzie. Czy moda nas oszukała? Czy moda pozwoliła nam wierzyć w to, że możemy być w każdym rozmiarze, a tak naprawdę po prostu wpadliśmy w jakiś trend, który właśnie z tego, co się zorientowałem, mija i wraca coś, co było znane w latach 90. I dlaczego mija? Gosia Mordarska w internecie wypowiada się o branży fashion, jest stylistką, wyjaśnia historię ubrań i prostuje bardzo często mity, jakie dotyczą fashion po prostu branży. I Krystian Szymczak, Kryszy, projektant mody, projektant kostiumów teatralnych, scenograf. A Marcin Klimkowski, Klimek Małpa, radio357.pl, poproszę o Państwa wypowiedzi, będziemy sobie dyskutować. Jeszcze jedna rzecz, bo kiedy piosenka brzmiała, to sobie z Kryszym porozmawialiśmy o tym, że był taki moment, a właściwie ten moment był bardzo wyraźny, że nad

0: mody i jako takiej, że to homoseksualni projektanci, że oni tworzą jakieś swoje fantazje i wypuszczają te fantazje na wybiegi modowe, a później cały świat czerpie z tych wybiegów. Jak ty to widzisz, Krystian?
1: No, wydaje mi się, że jest w tym dużo prawdy. Ja nie do końca uważam, że to wynikało z jakiejś nienawiści do kobiet, czy jakby z nielubienia, tylko właśnie wręcz odwrotnie, z tego, że ideałem dla tych mężczyzn wtedy, którzy właściwie no, seksualnie nie byli zainteresowani kobietami, ale uwielbiali je ubierać, no właśnie było to, że taki wieszak przysłowiowy jest najłatwiej ubrać. Wszystko na rozmiarze 36 będzie wyglądało dobrze. Ja sam jako projektant wiem, że projektując po prostu duże formy, pełne falban, no wyglądają najlepiej na wysokiej, szczupłej dziewczynie. Niestety. Ale też wiem już dzisiaj z doświadczenia, że jakby można do każdej sylwetki dopasować, tylko trzeba się na tym znać. No ale najłatwiejszą drogą faktycznie jest to, że ubierasz dziewczynę w rozmiarze 36, wysokiej na 1,80 m i ubierasz ją w cokolwiek. I każdy kawałek materiału będzie wyglądał na tym dobrze, na takim typie sylwetki, więc wydaje mi się, że no
0: tak, tak rzeczywiście, jeansy, wszystko, t-shirt, naprawdę, kostium kąpielowy.
1: Dlatego też McQueen, który kombinował właśnie z, tak jak teraz rozmawialiśmy, z sylwetką, żeby ją jeszcze bardziej wydłużyć, zaburzyć trochę te proporcje, obniżał tą linię talii, stanu, wręcz to było tak, że to przykrywało ledwo co
0: łono
1: dokładnie, tak było totalnie nisko, z tyłu czasem było już widać rowek, no jakby tak. I teraz, mam wrażenie, też Gosia pewnie to potwierdzi, wraca ten trend. U McQueena znowu pojawił się ta sylwetka, znowu ten look tej bardzo niskiej talii, takiej zaniżonej. Więc
0: ja też przyglądałem się pokazom Prady i zobaczyłem spodnie, które tak bardzo idą w opozycji do tych bagi spodni, które super są przez ostatnie lata. Super skinny, czyli super przylegające, wręcz lateksowe, tak. Gosia, powiedz, jak to się zmienia przez ostatnie lata? No bo bagi, czyli bardzo, bardzo szerokie, takie no nie skate'owe, ale powiedzmy tego typu szerokości były jeszcze kilka lat temu powszechne i one wciąż są w jakiejś formie dresowej na przykład, albo w formie jeansowej.
2: Tak, też widzę to, że moda nasza działa jak wahadło, nie? Czyli, że po latach mieliśmy bardzo dużo oversize'u, mieliśmy bardzo dużo luźnych ubrań. Wracają te bardzo dopasowane fasony i widać to wyraźnie na pokazach. Właśnie o tym pokazie McQueena wspomniał też Krystian i to było też widać u niego. Więc myślę, że po prostu sama branża mody wraca do tego minimalizmu lat 90. Jest bardzo duży powrót wąskich spodni, bardziej dopasowane sylwetki. Jest ten grunge w sumie też, tylko w takiej bardziej wygładzonej wersji. Mamy kraty, koszule, warstwy, no i Y2K przede wszystkim. No te jakby same te sylwetki, to samo Krystian mówił, ja się z nim w 100% zgadzam, czyli same te sylwetki trochę promują te szczupłe ciała, no bo one po prostu są tak uszyte też, że po prostu ciężko mieć tam jakiekolwiek kształty w tych ubraniach.
0: Czy to znaczy, że będziemy chudnąć, czy już chudniemy? I to jest tak naprawdę pytanie społeczne, bo tutaj u Grażyny Morek, wielokrotnie naszej specjalistki od zdrowia, ale też w audycjach publicystycznych mówiliśmy, jaki wpływ na świat mają leki. Ja to sobie wypisałem, GLP-1, czyli leki na bazie semaglutydu, liraglutydu, tirzepatydu. To trudne są nazwy, ale nazwy handlowe pewnie nie możemy mówić, bo tam nas pozwą zaraz. Leki w rozumieniu stosowanych na cukrzycę albo na inne schorzenia dotyczące spraw związanych z wagą. Ja też nie jestem ekspertem tutaj. Natomiast wiem, że coś takiego się dzieje i teraz co? Cały świat schudnie do tej mody, czy ta moda podąża za chudnącym światem? Jak to widzisz, Krystian?
1: Ja myślę, że to już się zaczęło i ta skala osób, które zaczynają faktycznie, no mamy troszeczkę te czasy on demand, na żądanie, już, chcę mieć wszystko już, serial chcemy zobaczyć cały już, płytę chcemy przesłuchać całą już, schudnąć chcemy też już, nie chcemy na to czekać rok czy pół roku, tyle ile powinno się tak naprawdę prawidłowo prowadzić
0: dla zdrowia.
1: I dla zdrowia, tak, żeby
0: ale też dla sylwetki, bo to nic złego.
1: Dokładnie, tak, natomiast no chcemy to już, tak? Chcemy za 2-3 miesiące mieć już faktycznie te minus kilkanaście kilo. I wydaje mi się, że właśnie te leki są odpowiedzią na te nasze czasy.

0: pracy i na to nasze zapotrzebowanie. No ja nawet dzisiaj słuchałem jakiejś audycji, w której jakaś pani, która jest specjalistką, mówiła, że jak najbardziej, że oni polecają ludziom. Oczywiście też właśnie proszą o zachowanie rozsądku i chyba to jest najważniejsze.
1: No tak, ale co to jest zaproszenie ludzi o zachowanie
0: rozsądku?
1: Ale właśnie
0: w dzisiejszych czasach nie ma rozsądku.
1: Serio?
0: Nie, że nie możemy. No dokładnie, to jest takie troszkę mydlenie ludziom oczu, no ale za tym też stoją ogromne pieniądze. Te leki nie są refundowane i raczej nie będą, z tego co słyszałem, bo ostatnio w Sejmie właśnie no nie została przegłosowana ta ustawa, która miała prowadzić do częściowej refundacji tych leków. Więc no, ludzie płacą naprawdę grube pieniądze po to, żeby dawać sobie zastrzyki raz na tydzień i chudnąć w takim tempie na już.
1: Ja pamiętam, jak taka wiadomość do mnie dotarła, sprawdzone info, czyli zweryfikowałem ją oczywiście, że w pewnym momencie, ja nie wiem jak teraz to wygląda, natomiast w Danii, no całe dekady największą firmą duńską była firma Lego. Największy producent zabawek na świecie i w pewnym momencie firma produkująca lek na O została, jeżeli chodzi o kapitalizację, większym organizmem duńskim, duńską dumą, niż wszystkie te lata pracy Lego, tak, nad budowaniem legendy, tak, imperium. A jeszcze wrócę na chwilę do tego pytania, które obiecałem zadać tobie, Gosia. Kto dzisiaj kształtuje trendy? Mówiłaś kilkanaście minut temu o tym, że w latach 90. to byli, no nie wiem, Anna Wintour i Vogue i pewnie parę innych tytułów w Polsce. Jak sądzę, to twój styl, ale generalnie magazyny kobiece, pewnie telewizja. Jak to wygląda dzisiaj? I rzucę to na mundial, bo dopiero co się skończył i te sylwetki piłkarzy, to przecież to są profesjonalni sportowcy. Oni wyglądają jak modele, co nie było kiedyś tak powszechne. Czy ty po prostu może w internecie kształtujesz gusta, albo internet, którego jesteś częścią, Gosia? To Gosia jest z nami? A, nastąpiło przerwanie. No to w takim razie pytanie kieruję do ciebie.
0: Według mnie Gosia bardzo kształtuje. Znaczy, z tego co się orientuję, nie wiem, bo nie mam wglądu w te ludzie.
1: Ale internet, wiesz o co mi chodzi.
0: Tak, oczywiście, ale myślę, że osoby takie jak Gosia, te, które opowiadają i opowiadają faktycznie w jakiś taki sposób racjonalny, powiedzmy to, mają w dużej mierze, bardzo dużej wręcz mam wrażenie, faktycznie ten influence, jakby ten wpływ na to, jak młodzi ludzie postrzegają siebie, przez pryzmat czego. W momencie, nie wiem, jak widziałem kilka jakichś tam rolek Gosi, która mówi, że słuchajcie, rajstopy są super. Można rajstopy wystylizować tak, można tak, można tak. No i faktycznie można, tak? I wydaje się, że właśnie ci młodzi ludzie dzisiaj do tych młodych ludzi chcąc dotrzeć, trzeba im pokazywać takie proste, codzienne sposoby, że troszkę też te sesje właśnie w Vogue'ach, w tych wszystkich magazynach, sesje, które też ja tworzę ze swoimi ubraniami, czy takie high fashion, troszeczkę do ludzi nie docierają. W sensie postrzegamy to jako coś pięknego, jako sztukę, jako jakąś formę bardzo estetyczną, natomiast nie ma to przełożenia na życie. Na takie coś codziennego. Więc wydaje mi się, że właśnie robota, którą robi Gosia, czy wiele innych osób, no to na maksa przekłada się dzisiaj na tą naszą ulicę, na to, jak młodzi ludzie wyglądają, chcą wyglądać.
1: A czy ty myślisz, że to, co też rozmawialiśmy wcześniej, czy wcześniej pewne marki, pewne historie były dostępne tylko dla elit i dla ludzi bardzo, bardzo zamożnych, a teraz wydaje mi się, że one są dzięki streetwearowi, dzięki temu, co dzieje się na ulicach, no trudno nie być modnym. Chyba naprawdę trzeba nie chcieć być modnym, żeby się dobrze
0: ubierać. Jest to na pewno dużo bardziej dostępne. Nawet sama ilość sklepów w małych miastach, że jakby zobaczmy, jak to się rozwinęło na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Kiedyś galerie handlowe były tylko w tych największych miastach. Dzisiaj one już są praktycznie wszędzie. Te sklepy, sieciówki mamy już dostępne naprawdę na wyciągnięcie ręki praktycznie z każdej...
1: No i komunikacja.
0: Dokładnie. Więc naprawdę, żeby wyglądać w cudzysłowie modnie, no nie trzeba wiele. Nawet second handy, które dają ci wiele możliwości, jak właśnie tylko masz trochę wyczucia. Są różne aplikacje do tego wtórnego rynku, tak, i kupowania, znajdywania jakichś perełek. Także myślę, że i też ludzie zwracają dzisiaj bardzo na to uwagę. A to wydaje mi się, że jest napędzane właśnie social mediami, które, w których, no, ostatnio też właśnie czytałem jakiś taki artykuł, w którym ktoś mówił, że są dzisiaj dwie równoległe rzeczywistości. Ta internetowa, czyli to takie krzywe zwierciadło, do którego gdzieś tam pretendujemy wszyscy, i ta rzeczywistość tu i teraz, gdzie jesteśmy, gdzie ja z tobą rozmawiam, tak na żywo. No i właśnie ludzie troszkę, nie wszyscy potrafią rozróżniać te rzeczywistości. Nie, to, co jest w internecie, tego nie ma zazwyczaj w tej drugiej rzeczywistości, tej realnej.
1: I one się nie nachodzą na siebie.
0: No trochę wręcz mam wrażenie, bardzo rozjeżdżają.
1: Pan Tomasz napisał, był na podmiejskim festynie, duże miasto. Na co dzień przyznaje, że nie ma dużego kontaktu z większą grupą młodzieży. No i uderzyło go, że wszyscy wyglądają bardzo do siebie podobnie, wszyscy w podobnej kolorystyce, bo tutaj zwraca uwagę, że nie chodzi tylko o fasony, ale też, ale kolorystykę. Czarne, białe, szare. Podobne fryzury, podobne makijaże. Czy to jest to, co stworzył internet? Czy grupy same się do tego skłaniają? Czy to jest to, że gdzieś kiedyś ktoś jakoś kilka lat temu to w wielkich domach mody wymyślił? Gosia, rozmawialiśmy o tym, kto, jak uciekłaś nam z połączenia.
2: Tak, niestety.
1: Kto dzisiaj według ciebie kreuje modę? Kto odpowiada za to, co na siebie zakładamy? Tak jak powiedziałeś, że w latach 90. były to, no nie wiem, magazyny mody na przykład i wielcy projektanci.
2: Myślę, że teraz, kiedyś to było odgórnie jakby, nie? Czyli najpierw to się coś pojawiało na pokazie, później się pokazywało w magazynie modowym, później się pokazywało w sklepach na ulicy. W tym momencie jest to tak trochę oddolnie brane pod uwagę, bo bardzo często trendy nie powstają przez samych projektantów. Projektanci bardzo często kopiują trendy, które pojawiają się na TikToku, i trendem takim na przykład był balletcore, który się najpierw pojawił na TikToku, a później przyjęli to projektanci, i dopiero później trafiło to na, jakby z ulicy przeszło, prawda, do mody wysokiej, więc fajnie to jest, że po prostu teraz mamy to, że tak naprawdę ulica bardzo często kreuje trendy, więc nie ma już czegoś takiego, że teraz tylko dyrektor kreatywny marki kreuje trendy. I to jest bardzo fajne, że to się stało w taki sposób, bo że moda wróciła na ulicę.
1: Dobrze, ale czy tobie nie zaprzeczało, albo może ja mam, zresztą bardzo prawdopodobne, że tak jest, że mam takie romantyczne wyobrażenie, trochę może, nie wiem, z diabeł ubiera się u Prady, tak? Że tam ten niebieski, ten kazus niebieskiego sweterka, tak? Że ktoś tam to wymyślił, ktoś wziął jakąś barwę, ktoś wziął jakiś fason, ktoś, kto się na tym zna, czyli tak na przykład jak ty, zna 200, 300, 400 lat historii mody, a nie ostatnie 6 sezonów. I żongluje różnego rodzaju nawiązaniami kulturowymi, społecznymi, łamiącymi tabu. To było coś takiego, że ci ludzie, tacy jak, nie wiem, Galliano, McQueen i tutaj, nie wiem, moglibyśmy pewnie wymieniać tych najbardziej awangardowych. Tak, Versace, Lagerfeld. Że to oni byli tymi geniuszami, tymi rządzącymi duszami. A z tego, co ty mówisz, to teraz naprawdę są w drugą stronę, że tacy wielcy projektanci tych szefowie domów mody, oni po prostu biorą z ulicy albo z internetu?
2: Bardzo często, ale nie zawsze, tak? Bo wiadomo, że część projektantów dalej skupia się na WGSN-ie na przykład, który przewiduje trendy i tak dalej na przyszłość. Też patrzymy na to też pod względem społecznym, kulturowym i wiemy, co będzie, jak będzie się to zmieniało, prawda? Ale bardzo to, jakby, to też nie chodzi o to, że projektanci już nie inspirują ludzi, tylko bardzo często ci projektanci są również inspirowani przez ludzi. I ja też często omawiam trendy i mówię o trendach, które się pojawiały na wybiegu, ale tak naprawdę to ulica decyduje o tym, czy te trendy, które się pojawiły na wybiegu, będą widoczne na ulicy, czy one się przyjmą na ulicy. Więc to nie jest tak, że teraz się skupiamy tylko i wyłącznie na oglądaniu magazynów modowych i z tego się inspirujemy, tylko inspirujemy się też sami przez siebie, sami od siebie. Te trendy też powstają oddolnie, więc to jest po prostu teraz taka naprawdę duża machina. No i też umówmy się niestety, algorytm, tak, bo wiemy, jak marki ultra fast fashion działają w tym momencie, działają na algorytmie sztucznej inteligencji i tak dalej, więc to też bardzo mocno wpływa na te trendy.
1: No to teraz przechodzimy do tych leków. Jakie jest twoje zdanie na temat tego, co jest dodatkowym takim czynnikiem, który tak naprawdę jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, tym czynnikiem chudości nowej? Czy to jest to, co będzie nas czekać przez najbliższe... No właśnie, jeżeli będzie nas czekać, to przez ile lat? Ile lat będziemy znowu mierzyć się z tym? I tutaj nie mówię o tym oceniająco, to nie jest dobrze albo źle, tylko po prostu stwierdzam fakt. Z bardzo dopasowaną sylwetką, z wizerunkami osób szczupłych, albo super szczupłych. Przesadnie szczupłych, czasami też podkreślone to jest makijażem. Gosia?
2: Nie, na pewno nie wejdziemy drugi raz do tej samej rzeki, ale nie chodzi o to, że nie wejdziemy do chudości, bo chudość lat 90. była brudna, była buntownicza. Kojarzyła się z imprezą do rana, o czym już mówiłam wcześniej.
1: Teraz no tak, mierzamy to też do czegoś... były rejwy, nie? Rejwy, tak. Narkotyki, grunge, to było wszystko to.
2: Więc mam wrażenie, że teraz zmierzamy do czegoś, co ja sobie nazwałam kiedyś clinical chic, czyli taką chudością kliniczną. Czyli to jest nowa chudość, ona jest sterylna, ona nie jest brudna. Ona jest sterylna, ona jest wyliczona w gabinetach medycyny estetycznej, u dietetyków klinicznych i to nie jest już ta wizualna autodestrukcja. To jest taka ekstremalna kontrola nad organizmem. I to, co chciałabym dodać jeszcze, bo przerwało nas wcześniej, a Krzysztof też o tym opowiadał, czyli że w latach 90. idealna sylwetka patrzyła na ciebie, na nas. Ile razy patrzyła na nas ta idealna sylwetka? Raz w miesiącu z okładki magazynu, który, nie wiem, kupowaliśmy w kiosku. Dziś, dzięki scrollowaniu, idealne ciało patrzy na nas, nie wiem, 50 razy dziennie. No to raz z Instagrama, drugi raz z TikToka, kolejny raz z jakiejś reklamy, kolejny raz, nie wiem, z profilu koleżanki. I to już nie jest kwestia estetyki. Ja mam wrażenie, że tutaj dochodzi do takiej inżynierii społecznej na masową skalę, bo umówmy się, algorytm pokazuje nam to, co nas najbardziej angażuje, a najbardziej angażuje nas to, co rodzi nas kompleksy. I to w sumie, tak jak mówiłeś kiedyś, to może wcześniej, to może brzmieć jak teoria spiskowa, ale umówmy się, firmy farmaceutyczne, aplikacje treningowe, influencerzy, nie wiem, marki odzieżowe, wszyscy zarabiają na tym, że my nigdy nie będziemy z siebie zadowoleni. Zadowolony. Więc moda tak naprawdę w tym wszystkim jest takim jednym z trybików tej maszyny. Więc mam pytanie takie, sama do siebie zadaję sobie to pytanie cały czas, czyli czy w świecie, w którym ciało stało się towarem, a ciało każdego z nas jest tak naprawdę nieustannie oceniane, nieustannie porównywane, czy w ogóle jesteśmy w stanie mieć właśnie my z tym ciałem jakąkolwiek zdrową relację? Myślę, że my milenialsi, o czym Krystian też wspomniał, mamy też taki zły stosunek do swojego ciała, bo pamiętajmy o tym, co się działo w telewizji w latach 90. i w magazynach. Ja w ogóle niedawno sobie znalazłam egzemplarze dziewczyny. Jak ja już tam było napisane, to wow. Więc no, dochodzimy
1: ale
2: tutaj do sedna.
1: Takie... Zacytuj z pamięci. Czyli co tam było napisane, że musisz się odchudzać?
2: Nie
1: czy
2: no,
1: co?
2: Britney Spears goliła włosy, wygląda brzydko, zgrubła po ciąży. Wiesz, Kate Winslet jest gruba w Titanicu i tak dalej, wiesz... I to po prostu, no, ja nie dziwię się, że milenialsi mają taki głęboki problem z własnym ciałem teraz, po tym, co czytaliśmy w dzieciństwie.
0: Kompleks, tak, znaczy mówiono nam wprost, tak dobrze, tak źle, tak rób, tak nie, zobacz, jak ona
2: dokładnie
0: wygląda. Dzisiaj już takiego języka się nie stosuje w mediach, w tej przestrzeni publicznej. Jednak jest to bardzo wygładzone, ta rzeczywistość Netflixowa, że tak powiem, ta super poprawność polityczna i tak dalej, która przychodzi do nas, no jednak odbija się bardzo szerokim echem, mam wrażenie, właśnie w tej przestrzeni publicznej. Już nie ma miejsca dzisiaj na takie właśnie wprost, bezpośrednie, bezczelne wręcz sformułowania kiedyś, które no właśnie no były i nikt z tym nic nie robił. W sensie nikt nie widział w tym nic złego, no bo...
2: Teraz to było normalne. Ja tak, w ogóle nie zwracałam na to uwagi. To były moje egzemplarze dziewczyny. I ja teraz je czytając miałam wow.
1: Tylko teraz to, co powiedziałaś, Gosia, to było bardzo, bardzo pesymistyczne. No, tutaj nie ma co ukrywać, nie ma co owijać w bawełnę, nie ma co udawać, że jest dobrze, jak nie jest. Natomiast to, co powiedziałaś o tym takim algorytmie, no to ja się zastanawiam, czy może wcale czymś najgorszym nie było takie wskazywanie to dobrze, to źle, to grubo, to chudo, niż to, że my się sami teraz zapętlamy w oglądanie rzeczy, rzeczy, które nas wprowadzają w jeszcze większe kompleksy. No bo jak dobra znajoma moja powiedziała, media antyspołecznościowe, z jednej strony jest bardzo dużo wartościowych treści tam, no, ale jeżeli klikamy, algorytm nam ustawia to, co klikamy, jako to, co chcemy widzieć i to nas wprowadza w kompleksy, no to my zapętlamy się jak ten chomik w tej spirali, tak? Biega dookoła. I chyba to jest jakieś ogromne zagrożenie dla tego, jak wyglądamy, jak się w swoim ciele możemy czuć, bez względu na to, co robią projektanci na swoich pokazach dwa razy do roku, albo w tej chwili już cztery.
2: Dokładnie tak, bo my tu dochodzimy do sedna, że nie mówimy tak naprawdę o modzie, mówimy o tym, jak właśnie kapitalizm, nie wiem, media, technologia, one no teoretycznie połączyły siły, żeby stworzyć system, w którym nasze ciało nigdy nie jest wystarczające. Nigdy nie jest wystarczająco dobre, nigdy nie jest wystarczająco zrobione, nigdy nie jest jakby idealne, gotowe. I ja uważam, że w ogóle całym sednem naszej rozmowy, że to nie jest... I ten problem właśnie, o którym teraz mówimy, jest znacznie większym problemem niż to, jaki mają rozmiar spodni w Zarze. Że po prostu to jest smutne, że co byśmy nie robili, tak naprawdę i tak nigdy nie jesteśmy idealni.
1: Bez względu
2: na to. Jakby to nam się wmawia, wiecie, że musimy dalej robić coś innego, coś kolejnego.
0: Teraz jesteś dobry taki, ale za chwilę już właśnie, teraz fajnie jak jesteś krągły, bo to jest super, bo ten, ale za chwilę komuś to już nie będzie, znaczy ktoś wychwyci, że faktycznie teraz powinniśmy zwrócić w drugą stronę, bo trzeba coś sprzedać.
2: Bo albo musimy zarobić, tak, no dokładnie.
0: No wiadomo, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Więc wydaje mi się, że tak samo właśnie też ten trend, który teraz ma miejsce, wydaje mi się, że się zaczął, nie wiem, Gosia, ty to postrzegasz, ale od Kim Kardashian, która tak naprawdę próbowała się za wszelką cenę wcisnąć, nie wiem, czy to była Met Gala, czy
1: sukienkę
0: Marilyn Monroe. Przyszedł wielki skandal i ona wtedy zaczęła tak diametralnie szybko chudnąć, robić wszystko, żeby być w jak najmniej...
1: Co zresztą jest paradoksalne, dlatego że Kim Kardashian, no chcemy czy nie, idolka bardzo, bardzo dużej części świata, bo to też bez oceny, po prostu jest tą idolką i na Met Gali wcisnęła się w suknię Marilyn, która i jakby biorąc standardy lat 90. czy tam 2000, no to po prostu była obfita nawet, można powiedzieć. To raz, dwa. Kim Kardashian jest jakby genetycznie obfita, tak? Taka po prostu jest. Ma bardzo szeroko biodra i ma duży biust i to jest jej... To są jej cechy, takie dość obiektywne. Natomiast to było paradoksalne i takie absurdalne. Natomiast nie pamiętam, żeby to w kimś wzbudziło takie pytanie, dokąd idziemy? Dlatego, że jak wy mówicie, że do tego momentu ta audycja zmierzała, to ja jestem bardzo dumny z siebie, bo dokładnie o tym ona miała być i ona dokładnie o tym jest, że tam gdzieś na górze to jest sprzysiężenie i naprawdę...
2: Płota kalkulacja.
1: I odrzucam zarzut, że to jest wiara w teorie spiskowe. Nie. To nie, nic
0: to
1: takiego.
0: Nie jest. To jest, myślę, że czysta matematyka, czysty zysk po prostu obliczony, kto teraz ma zarobić i na czym dokładnie, albo na czym można w tej chwili, tak? I no, myślę, że to wszystko idzie właśnie w farmację, w te duże firmy, które no, teraz zobaczyły, że faktycznie można tych ludzi wyprowadzić, że tak powiem, z otyłości, ale przy okazji bardzo dobrze zarobić, a właściwie nawet tych, tu nie chodzi nawet właśnie, bo wydaje mi się, że najbardziej łapią się nie ci otyli, tylko ci, którzy są właśnie nieidealni, czyli ten taki rozmiar 38, 40, ale oni bardzo by chcieli 36, 34. I to oni są najbardziej takim...
1: A kojarzysz, Krystian, takie jeszcze wiele, wiele lat temu były takie nagłówki, tak? Tam, nie wiem, w Men's Healthie albo Women's Healthie, tych takich fitnessowych tytułach, że tam 8 tygodni do wakacji, to jeszcze zdążysz się ogarnąć, sylwetkę, jeszcze zrobisz idealną sylwetkę. I wszyscy wiedzieli, że to jest takie trochę ściemnianie, ale tą sylwetkę jakąś tam polepszyć jednak jakoś można, tak? Na lato każdy chce, może wyglądać troszeczkę inaczej, ale troszeczkę. Natomiast mam wrażenie, że teraz to jest taki moment, kiedy to troszeczkę inaczej jest dość oczywiste, biorąc pod uwagę te leki. To znaczy 8 tygodni to jest masa czasu dla leków, które są w stanie nas odmienić. W związku z czym jest poluzowanie i w stronę jedzenia, no bo zawsze jest to rozwiązanie, które nam pomoże powrócić do jakiejś tam letniej, tak zwanej letniej sylwetki.
0: No tak, wydaje mi się, że tak, że to właśnie... I to jest taki ten łatwy sposób, szybciutki taki właśnie, że bierzesz, i te 8 tygodni dajmy na to i masz super sylwetkę na plaży, możesz się tym chwalić, możesz wyglądać wow, nie chce ci się jeść, więc nie wydajesz pieniędzy. No teoretycznie same plusy, tak? No ale...
1: Bez względu na to, co pokazują wielkie domy mody, a to one, jak powiedziała Gosia...
0: Widziałem wielkie banery właśnie, które reklamują te substancje za granicą. Jeszcze w Polsce tego nie mamy, ale właśnie w Azji czy w Ameryce to już jest. Jakby to już ludzi zagarnia, tak? Jakby to jest... To tak jak właśnie się, nie wiem, u nas promuje, co też jest w ogóle ciekawym zjawiskiem, że na przykład wszystkie kosmetyki, czy znaczy może nie wszystkie, ale bardzo dużo kosmetyków, właśnie, że z jednej strony jest ten trend na bycie fit i skinny, a z drugiej strony właśnie wszystkie te firmy kosmetyczne i tak dalej promują się jedzeniem, owocami, słodyczami, jakimś miodem lejącym, że to wszystko jest w ogóle, że z jednej strony promujemy
1: to... Ale to musi watę z mózgu robić.
0: No właśnie.
1: Przepraszam, że tak kolokwialnie.
0: Pokręcone mam wrażenie.
1: Gosia, jakbyś zostało nam 2 minuty. Czy jesteś w stanie przewidzieć, czy to nasze wspólne już, jak sądzę, spojrzenie na to, w którą stronę to zmierza, się rozwinie? To znaczy, co nas czeka przez najbliższe 3 lata? Będziemy chodzić bardzo przy ciele ubrani do ciała? Czy będziemy chodzić tak, jak chcemy? Czy będzie jakaś kontrrewolucja? Czy nie będzie kontrrewolucji? Co ty myślisz?
2: Myślę, że to jest trudne, wylosowało się bardzo trudno, bo trudno jest przewidzieć jeden kierunek, bo moda zawsze jest reakcją na coś, co było wcześniej, tak? Więc ja myślę, że możemy mieć na przykład 2 nurty jednocześnie. Z jednej strony powrót do tych właśnie szczupłych ideałów z przeszłości, dopasowanych sylwetek. Myślę, że na siłę będą nam to wciskać. A z drugiej strony będzie po prostu różnorodność i wygoda. I życzę sobie tego, żeby tak było, żeby nie było tylko w stronę jednej szczupłości. Bo no fajnie, żeby jednak było różnorodnie.
1: Ja przyjmuję to... Przy tym zastrzeżeniu, oczywiście przyjmuję, to jest twoje zdanie, ja się z nim nie kłócę, natomiast chodzi mi o to, że przyjmuję to z takim też zastrzeżeniem, że wielokrotnie tutaj w radiu ucinaliśmy sobie rozmowy w ogóle, czym jest zdrowie. No skoro w tej chwili nawet w internecie algorytm promuje, bardzo często o tym rozmawiamy w radiu, tak zwanych ekspertów, którzy też dają recepty zdrowotne, które są groźne dla organizmu, które dają błyskawiczne rozwiązania, i to już abstrahuję od tych leków, które mówią, że żywiąc się w jakiś sposób, który dla dietetyków jest sposobem absurdalnym, bo no, na przykład monodieta, tak? Monodiety wszelkiego rodzaju, czy monoćwiczenia, czy tego typu recepty, więc tutaj bym...
0: No rozsądek chyba, zdrowy rozsądek. Nie powinniśmy tego tracić, ale przynajmniej też jakby no, konfrontować te wszystkie właśnie nowinki i tak dalej, że nie tylko z jednego źródła korzystać, tylko słuchać kilku osób albo nie wiem sobie... No ale, no nie wiem, wydaje mi się, że...
1: Krystian, po prostu proponuję, żeby wszyscy weryfikowali źródła, żeby wszyscy zostali dziennikarzami. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy o tym, czy będziemy nosić szczupłe, czy nie szczupłe, i o tym, że nic nie wiemy. Wiemy, że nic nie wiemy. Gosia Mordarska w internecie punktuje absurdy branży fashion, stylistka, tłumaczy historię ubrań i udowadnia. I dzisiaj też, że moda to świetny komentarz do rzeczywistości. Krystian Szymczak Kryszy, projektant mody, projektant kostiumów teatralnych, scenograf i gość dzisiejszej audycji, klimek@radio357.pl, Marcin Klimkowski, byłem gospodarzem Placu na Rozdrożu i bardzo serdecznie Państwu dziękuję. A tu już jest Mariusz Duda. Zaraz będzie Państwu grał.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo? Lato!
3: Przez okrągły rok odliczamy dni do urlopu. Planujemy, pakujemy walizki, w końcu docieramy na miejsce, siadamy na leżaku. No i właśnie, zamiast upragnionego odcięcia od rzeczywistości pojawia się gonitwa myśli, ukradkowe sprawdzanie maili podręcznikiem albo frustracja, że nie realizujemy narzuconego sobie napiętego planu zwiedzania. To jeden z tych wspaniałych, współczesnych absurdów. Uciekamy od pracy, żeby odpocząć, a ostatecznie traktujemy ten czas jak kolejny projekt z twardym deadline'em, z którego wracamy jeszcze bardziej zmęczeni. Dziś wspólnie z państwem poszukamy obsługi prawdziwego resetu. Michał Trantał, Bartek Wasilewski, Michał Foltak, mówimy państwu dzień dobry i od razu zadaję pytanie, czy potrafię wypoczywać w wakacje? Zapraszam do wzięcia udziału w naszej sondzie. Ona znajduje się tradycyjnie w aplikacji. Oczywiście mogą państwo do nas zadzwonić 510 357 357. Także uruchamiamy już dla państwa nasze tekstówki w aplikacji, więc jeżeli nie chcą państwo do nas dzwonić, mogą państwo do nas napisać i podzielić się swoimi wakacyjnymi spostrzeżeniami na temat odpoczywania. Mogą państwo również bezpośrednio do mnie napisać na Instagramie. 510 357 357. Czy potrafię wypoczywać w wakacje? Zaczynamy.

0: Prawie 4 minuty po godzinie 12. Co państwo lato? A dziś pytam państwa, czy potrafią państwo wypoczywać w wakacje? Zapraszam do wzięcia udziału w naszej sondzie. Wystarczy wejść w aplikację, kliknąć tak lub nie, a przy okazji można, będąc już w tej aplikacji, napisać tekstówkę dotyczącą właśnie wakacyjnego wypoczywania. Ale tradycyjnie mogą również państwo do mnie zadzwonić. 510-357-357 to dobrze znany telefon do naszego studia. Bardzo proszę. A już teraz na naszej antenie Filip Jaślar, członek grupy Mozarta. Witaj Filipie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć Michał, miło cię słyszeć, hej.
0: Zdradzę takie nasze kulisy, że na komunikatorze, którym się łączymy z tobą, masz zdjęcie profilowe na desce windsurfingowej w charakterystycznym dla siebie fraku. Czy właśnie tak wyglądają wakacje Filipa Jaślara?
1: Bardzo chciałbym, żeby tak wyglądały i zrobię wiele, żeby już w przyszłym tygodniu tak wyglądały, ale też wiesz, Michał, nie wszystko ode mnie zależy, dlatego że ja jestem w dużej mierze uzależniony jako windsurfer. Po pierwsze od swojej kondycji, którą sprawdzę dopiero wtedy, kiedy wejdę na deskę, a ta deska popłynie po wodach Zatoki Puckiej, a poza tym bardzo dużo zależy od pogody. Czyli żeby był wiatr, ale nie za mocny, ale też nie za słaby. To jest bardzo chimeryczny sport, zwłaszcza jeżeli ma się ograniczone, tak jak ja, możliwości. I PESEL też już daje o sobie znać. Natomiast jeżeli doczekam pięknego, słonecznego dnia, kiedy będzie wiało mniej więcej, będzie wiał wiatr o sile około 4 stopni w skali Beauforta, 3, 3,5, 4, no to rzeczywiście to może być cudowne. Natomiast chciałbym też przyznać się, że nie pływam we fraku. Nie gonię za taką popularnością. Wiesz, nie zależy mi na tym, żeby rozdawać autografy na środku Zatoki Puckiej. Nie, nie, nie. Ale był taki moment, rzeczywiście przyjechał przesympatyczny kolega mój z kamerą i on miał taki pomysł, żeby zrobić ze mną filmik, film z chłopakiem, który we fraku pływa na desce windsurfingowej. I ja rzeczywiście, wiesz, w pełnym rynsztunku, czyli no poza butami, które byłyby niebezpieczne, bo są, mają skórzaną podeszwę i to byłoby bardzo śliskie. Natomiast poza tym spodnie, pas, biała koszula, muszka, frak. Byłem bardzo elegancko ubrany. Nawet wiem, że na brzegu były zakłady, o co to chodzi, czy ten chłopak się będzie oświadczał. Zastanawiano się, dlaczego, skąd taki performance.
0: Było dobrze, bo my tu niechcący zrobiliśmy kącik małego windsurfera, ale chcielibyśmy porozmawiać o wakacjach i odpoczywaniu. Znamy ten stereotyp Polaka na wczasach. I teraz tak, czy my za tym naszym parawanem, harmonogramem atrakcji od 7 rano i denerwowaniem się na wszystko, co idzie niezgodnie z planem, potrafimy w ogóle wrzucić na luz podczas wakacji?
1: Michał, mi się wydaje, że ja się kompletnie na tym nie znam. Chociaż akurat na odpoczywaniu powinienem się znać, bo podobnie jak ty, jak wszyscy nasi, a na pewno znakomita większość naszych słuchaczy, ciężko pracujemy. I ten wypoczynek jest dla nas bardzo ważny. Ja tak sobie zacząłem myśleć, przygotowując się do naszego spotkania, że powinniśmy chyba odpoczywać w kontrze do tego, czym zajmujemy się na co dzień. Czyli jeżeli ktoś na przykład przez cały rok siedzi przy biurku, to w czasie wakacji powinien chodzić. I teraz zastanawiam się nad tym, czy my jesteśmy, jeżeli cały rok się denerwujemy, no bo się denerwujemy, żyjemy w takich czasach, które nas bardzo stresują, dużo się dzieje, szybko się dzieje, to może powinniśmy w myśl tej zasady, żeby wypoczywać w sposób odwrotny niż pracujemy i niż żyjemy w ciągu roku, ten stres sobie odłożyć, jeżeli to jest możliwe.
0: Powiem ci ciekawą rzecz, bo powiedziałeś, że przygotowując się audycji, to ja też, żeby odbić piłeczkę, ja również przygotowując się do audycji przeczytałem, że takie city breaki, które uwielbiamy, 3-dniowe, to tak naprawdę w ogóle nie jest odpoczywanie, bo przez pierwsze 3 dni urlopu dopiero schodzi nam to ciśnienie, ten stres, a dopiero później zaczynamy odpoczywać, więc my jadąc na city break wcale nie jedziemy odpoczywać, tylko przyjeżdżamy jeszcze bardziej zmęczeni.
1: Dwa razy w życiu miałem takie wakacje, które trwały przez miesiąc i naprawdę przez ten miesiąc nie miałem żadnych obowiązków poza ćwiczeniem na skrzypcach, co uwielbiam i co mnie też relaksuje. I wtedy zauważyłem, że przez pierwszy tydzień tych wakacji zaczynałem lądować z tych wszystkich stresów, z tej bieżączki, z tego, w czym żyłem. 2 tygodnie moim największym problemem było to, czy będzie na Półwyspie Helskim wiało i czy będę mógł pływać na windsurfingu i czy iść na opalać się nad zatokę czy nad morze. I ostatni tydzień przed powrotem do pracy już telefon zaczął dzwonić, już maile zaczęły spływać, już mózg zaczynał wracać na takie obroty pracowe. I wtedy pomyślałem sobie, że taki miesiąc wakacji, a przynajmniej 3 tygodnie, żeby mieć ten tydzień na wylądowanie, tydzień na pełen relaks i tydzień potem, żeby wrócić, no to jest minimum. Ale my zauważyjemy w takich czasach, że dla nas standardem teraz to są wakacje 10-dniowe. 2 weekendy, 5 dni w środku i tyle. I odpoczęliśmy to, i wracamy do obowiązków.
0: To słuchaj, bo powiedziałeś o, uwaga, miesięcznych wakacjach, więc teraz musisz zdradzić sposób, jak ze sobą wytrzymać przez miesiąc. No, wyjeździcie w trasę, też musicie ze sobą wytrzymywać, nawet w najlepszych relacjach są pewne trudności, więc zdradź te sposoby, jak nie pozabijać się na takim wyjeździe, bo wspomniałem też przed chwilą o tym, że denerwujemy się często na wszystko.
1: Ja żyję, a wtedy szczególnie to było dla mnie ważne i bolesne, w ogromnym deficycie życia rodzinnego, ponieważ, tak jak wspomniałeś, moja praca polega na tym, że mnie nie ma w domu przez tam 15-17 dni w każdym miesiącu. Więc ten miesiąc, kiedy byłem z rodziną cały czas, był dla mnie absolutnie wspaniałym, cudownym czasem. I też zauważyłem jakby w kontrze do tego, czym żyłem w ciągu roku. W ciągu roku tęskniłem za rodziną i bywałem gościem w domu czasami, a tutaj miałem rodzinę i rodzina miała mnie 24/7 przez cały miesiąc. Nie pamiętam żadnych konfliktów. Co więcej, to był taki czas odbudowywania pewnych relacji, gdzie byłem takim tatą już naprawdę na 100% i tatą, który nie musi się odrywać do telefonu komórkowego. Byłem tego rodzaju mężem, który jest cały czas i może dawać wsparcie. Nie, wiesz co, być może ja to idealizuję, ale nie pamiętam konfliktów, że nie wiem, że jest kolejka po dorsza. Też w takim miejscu bywam i też wiem, kiedy warto pójść do smażalni, a kiedy nie, kiedy kolejka jest większa, kiedy jest mniejsza. Nie pamiętam, żeby wakacje dawały mi jakieś stresujące rzeczy. No chyba, że któreś dziecko się przewróci, rozwali kolano, no to wiadomo, takie stresy się przydarzały. Ale takie bycie razem nawet w tym małym pokoju, co raz było bardzo trudne. Nie uwierzysz, nad polskim morzem bywa tak, że jest zimno i pada.
0: Ojej, nie spodziewałem się tego.
1: Uwierz mi na słowo, przeżyłem to parę razy.
0: Niesamowite.
1: Byliśmy z małymi dzieciakami. Ta Marysia, młodsza moja córa, ona mogła mieć wtedy ze 2-3 latka. Już chodziła, ale to był jej takie początki podróży przez świat na własnych nogach. I byliśmy, wiesz, jak wyjeżdża się na wakacje, to człowiek jednak zmienia otoczenie, czyli już nie jesteśmy w swoim mieszkaniu, w swoim domu, gdzie mamy tych metrów, każdy ma swój pokój, metrów do dyspozycji mamy sporo. Nie, jesteśmy w jednym niedużym pokoju. I co tu zrobić z tymi dzieciakami? Jak je zabawić, żeby wytrzymać? Akurat padało przez tydzień. I pamiętam, że jedną z zabaw było to, że położyliśmy walizkę na podłodze na środku tego pokoju, czyli pomiędzy stolikiem a łóżkami, i Marysia stawała na tej walizce i śpiewała nam piosenki, bo to była jej mała scena. Ale nawet w tamtych warunkach nie było to jakoś, żebyśmy zaczynali na siebie warczeć. Czytaliśmy sobie książki, oglądaliśmy filmy, spaliśmy dużo. Okej. W ogóle też zastanawiałem się, Michał, nad tym, że żeby wypocząć, bądźmy szczerzy, to wypocząć, jakie są warunki potrzebne do wypoczynku, na przykład nad polskim morzem. Żeby lało. Jak leje, jest zimno, człowiek nie wychodzi na spacery i co robi? Odpoczywa, śpi. W ciągu dnia nie ma wyrzutów sumienia, że ucina sobie drzemki, czyta książki. No to chyba mamy teraz idealny lipiec do tego, żeby naprawdę wypocząć.
0: Ja też myślę, że to jest zależne od charakteru, kto w jaki sposób wypoczywa, ale mam do ciebie jeszcze 2 pytania. Które wybierasz? Najpierw merytoryczne, czy najpierw podchwytliwe?
1: Wiesz co, ja wybiorę najpierw pierwsze.
0: Pierwsze, czyli merytoryczne. To czy jest tak u was, bo lato dla artystów to często środek sezonu koncertowego, sezonu na występy, a wtedy jest to sezon wakacyjny dla innych ludzi. Czy tak też jest u was, że wy pracując musicie obserwować ludzi, którzy wypoczywają?
1: Bardzo rzadko. Wiesz, grupa Mozarta jednak rzadko grywa koncerty plenerowe, Dni Miast, tego rodzaju koncerty. Unikamy ich, albo one unikają nas. I rzeczywiście teraz, kiedy jest ten bardzo wysoki sezon dla muzyki pop, tak to nazwijmy, my mamy puste kalendarze, trochę z wyboru, trochę z konieczności i w ogóle nie narzekamy, chociaż bywały takie momenty, kiedy zdarzało nam się robić takie... chyba ze dwa razy zrobiliśmy taką trasę nad morskimi amfiteatrami.
0: To się okazało, i po tej trasie stwierdziliście, że to nie ma sensu.
1: To nie ma sensu, Michał, kompletnie, bo osoby, które wtedy były nad morzem, nie reagowały entuzjastycznie na plakat, że grupa Mozarta. Poza tym ten amfiteatr, do którego dobiega zapach pieczonych, smażonych ryb i jeszcze tam, to chyba w Międzyzdrojach było, my graliśmy, a dosłownie za ścianą tego amfiteatru było takie miejsce, gdzie są gry sprawnościowe. I my tutaj staramy się zagrać jakąś ładną melodię, coś, a za płotu dobiega
0: numerek 25, odbiór zamówienia.
1: I to jest druga rzecz. Także nie, no... Ale jeżeli był, znaczy kiedy byliśmy w takich sytuacjach, że my w pracy, a państwo nad morzem, to nie, to ja po prostu wiem, że jestem w pracy i czekam na ten moment, kiedy ja będę miał swoje wakacje i wtedy będę patrzył na plakaty informujące, którzy koledzy z kabaretów lub z zespołów muzycznych przyjeżdżają do miejscowości opodal i gratuluję im sukcesu i trzymam kciuki za to, żeby te koncerty się sprzedawały i były sukcesami.
0: Na zakończenie podchwytliwe, więc uwaga. Gdybyś dostał propozycję, luksusowe wakacje przez 2 tygodnie za darmo, ale całkowity zakaz używania telefonu komórkowego, ale także korzystania z instrumentów muzycznych. Czy po 3 dniach szukałbyś zasięgu na czubku drzewa albo uciekał gdzieś z instrumentem?
1: Telefonu bym sobie poradził, ale nie zabieraj mi instrumentu na 2 tygodnie. Michał, wiesz dlaczego? Dlatego, że ja jestem w tej grupie muzyków, którzy bardzo ciężko wracają potem do formy po takich 2 tygodniach bez instrumentu. Podziwiam kolegów moich, którzy mogą włożyć instrument na szafę, pojechać nad morze na 2-3 tygodnie, wrócić, wracają, biorą instrument i po jednym dniu są w normalnej formie. Ja nie. Ja bardzo szybko zaczynam. Mam takie odczucie instrumentu, jakbym miał ręce z drewna, wiesz, taki Pinokio się ze mnie robi. Nie cierpię tego w ogóle i nie lubię. W wakacje gram mniej, ćwiczę mniej, ale lubię mieć codziennie, a najdalej co drugi dzień kontakt z instrumentem. Wiesz co, mnie to relaksuje, a wakacje są po to, żeby odpoczywać, prawda?
0: Tak jest. Dziękuję, do usłyszenia pod koniec audycji. Jeszcze dziękuję się Michał. Usłyszymy, dziękuję, więc nie mówię do usłyszenia, raczej do usłyszenia, ale za kilka chwil. 17 prawie minut po godzinie 12. Audycja Co Państwo Lato? Zaglądam w Państwa tekstówki. Pan Rafał zaznaczył tak, że potrafi wypoczywać, potrafi wypoczywać na wyjeździe, o ile wyjedzie. Dla pana Rafała wypoczynek to na przykład zajeżdżanie się na rowerze lub spacery w góry. Ale nasz słuchacz też lubi poleżeć nad wodą. Nie ma problemu, aby odciąć się od świata. Jeszcze pan Grzegorz. Kiedyś tak odpoczywałem, tylko 10 dni, że zapomniałem hasła do kompa. To chyba jednak umiem się odciąć, tak twierdzi pan Grzegorz. A na naszej antenie pani Magda. Dzień dobry, pani Magdo.
2: Dzień dobry. Ja potrafię odpoczywać. Właśnie odpoczywam w upale na południu Francji. I odpoczywam z instrumentem, podobnie jak pan Filip, tylko moim instrumentem są druty i włóczka. Także relaks, słonko, przyjemność. Pozdrawiam wszystkich, którzy są przed urlopem. Pozdrawiam moje koleżanki.
0: Czyli jednak uspokaja panią włóczka i robienie na drutach, bo nie każdego nie, to raczej nie mogłoby.
2: Nie, ja nie robię tego dla uspokojenia, tylko robię tego z pasji.
0: O!
2: Także robię to, ponieważ sprawia mi to ogromną przyjemność.
0: Dziękuję, do usłyszenia. 510-357-357 to telefon do naszego studia. Czy potrafię wypoczywać w wakacje? Można zadzwonić do naszego studia, można także napisać tekstówkę, która znajduje się w naszej aplikacji. Możliwość wysłania tekstówki znajduje się w naszej aplikacji, a skoro są Państwo już w naszej aplikacji, to także zachęcam do udziału w naszej sondzie. I spoglądam właśnie w nasze tekstówki. Pan Mateusz napisał: oczywiście, że potrafię odpoczywać i to nie tylko w wakacje czy na urlopie. Wypoczynkiem może być wiele aktywności, czy to bieg po lesie, zabawa z dziećmi, czy wieczorne posiedzenie przy 357, czy książce i zimnym, złocistym trunku. Pan Mateusz Stychów pozdrawia. Pani Maja z Poznania. Dlatego tak ważne jest odpoczywanie w międzyczasie, na przykład w listopadzie. Odpoczywanie to umiejętność, którą też warto regularnie pielęgnować. Bardzo, bardzo mądre zdanie od naszej i słuchaczki z Poznania. Pan Filip mówił o miesiącu urlopu, a nic o remoncie, nawet nic o malowaniu. Coś tu się nie zgadza, napisał do nas pan Konrad. I jeszcze jedna tekstówka od pana Andrzeja. Zachwyty nad jagodziankami w schronisku na hali boczarskiej nie są ani trochę przesadzone. W zeszłym roku jeden ze słuchaczy mówił o tym na antenie. Chciałem podziękować. Czyli pan Andrzej, rozumiem, że jest na urlopie i nam tutaj chce to w bardzo jasny sposób zakomunikować. No bardzo proszę, cieszymy się pana urlopem, może i my w końcu wyjedziemy. 510-357-357 to telefon do naszego studia. Czy potrafię wypoczywać w wakacje? To jest to pytanie, które chciałem dziś państwu zadać. Może ktoś z państwa jest na przykład teraz na wakacjach i chciałby się podzielić swoim odpoczynkiem i tym, jak wygląda ten odpoczynek, czy na przykład państwo wyciszają, wyłączają służbowego maila, służbowe komunikatory. Czy odbierają państwo telefony od szefostwa? No bo szefostwo często potrafi zadzwonić i powiedzieć: a, no przecież wiem, że masz wakacje, przepraszam cię bardzo serdecznie, ale tu jest bardzo, bardzo ważna sytuacja, o której chciałem z tobą porozmawiać. No my nie musimy takich telefonów odbierać, ale według różnych badań często mamy wyrzuty sumienia, drodzy państwo, że my nie odebraliśmy właśnie takiego telefonu z pracy, więc chyba coś tutaj jest nie tak. Pani Dorota pozdrawia z deszczowej Pragi. Jeśli ktoś nie potrafi odpoczywać na urlopie, to polecam uczyć się od Greków i chyba większości narodów śródziemnomorskich. Pani Dorota mieszka w Grecji od 7 lat i wreszcie zrozumiała, jak ogromnym darem dla samego siebie jest tak zwane dolce far niente. Odpoczywajmy i wracajmy z wakacji z nową, dobrą energią, pisze nasza słuchaczka. Pan Bartek, staram się tak żyć, aby każdy dzień był dla mnie wakacjami. Tak sobie obiecaliśmy z moją partnerką Martą. Czy grupa Mozerta była kiedyś w Sofii? Pan Bartek pyta, bo pan Bartek wpisał sobie jako miejscowość Warne, więc pytanie jest jak najbardziej adekwatne. Jeżeli Filip Jaślar nas słucha, to być może w drugim łączeniu odpowie na to pytanie. To będą takie didaskalia dotyczące właśnie wakacyjnych podróży. Jeszcze Oktawia z Wrocławia. Każdy równie odpoczywa, dlatego przydałby się osobny urlop na takie zwiedzanie i odkrywanie świata, które bywa intensywne, oraz wakacje na kompletny reset w lesie, nad wodą, nad morzem, w uzdrowisku i tak dalej. Przyznam się państwu, że ja zdecydowanie lepiej odpoczywam aktywnie. Zrobiłem sobie kiedyś taki test i poleciałem na Maltę na kilka dni i nie mogłem wytrzymać na plaży, na leżaku. Nie jest to coś, co mi odpowiada i przekonałem się o tym i trudno mi będzie polecieć drugi raz do ciepłych krajów, chociaż moi znajomi się ze mnie śmieją, szczególnie ci uwielbiający takie mniej aktywne wakacyjne posiedzenia. Pan Rafał napisał: ja wprawdzie nie zapomniałem hasła do komputera, ale koledzy po powrocie po 2 tygodniach zamienili 2 klawisze w klawiaturze odpowiadające literom, które mam w nazwisku. A taki psikus. Aha, jest jeszcze o jagodziankach na hali boczarskiej. Tak, na hali boczarskiej, przecież tak powiedziałem, chyba że coś się pomyliłem, za co przepraszam. 510-357-357 to telefon do naszego studia. Czy potrafię wypoczywać w wakacje? Zachęcam państwa do telefonu, zachęcam również do wzięcia udziału w naszej sondzie i napisania tekstówki, bo tekstówek naprawdę bardzo, bardzo dzisiaj w naszej audycji jest dużo, za co bardzo, bardzo dziękuję. No i drodzy państwo, wracamy za chwilę.

0: Prawie 26 minut po godzinie 12. Co państwo lato? Czy potrafię wypoczywać w wakacje? 510-357-357. Telefon niezmienny do naszego studia. Pan Krzysztof wbija szpilkę Filipowi Jaślarowi, bo audycja iście satyryczna, napisał nasz słuchacz. To mówi pan miesiąc urlopu. I to zdanie skierowane jest do Filipa Jaślara, który o miesiącu urlopu wspomniał. A na naszej antenie Dorota Minta, psycholożka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przeczytałem, że gdy wyjeżdżamy na wakacje, nagle zaczyna nas boleć głowa, łapiemy przeziębienie i pierwsze dni po prostu cierpimy. Kiedy przeczytałem, że możemy mieć taki syndrom, to aż nie mogłem uwierzyć. Czy to jest prawda?
1: Tak się zdarza, szczególnie wtedy, kiedy nie umiemy odpoczywać, regenerować się w ciągu całego roku. Ale statystyki pokazują, że na przykład chorujemy na problemy kardiologiczne w czasie świąt, kiedy właśnie się odprężamy, nie jesteśmy tacy bardzo zmobilizowani. Ja mam takie poczucie, że my trochę demonizujemy znaczenie wakacji, bo odpoczynek, regeneracja, też taka samodbałość o naszą kondycję psychiczną jest potrzebna nam przez cały rok. Nie załatwimy czegoś przez 2 tygodnie lata. To jest tak jak z profilaktyką zdrowia w ogóle. Jeżeli nie będziemy się szczepić, robić badań kontrolnych, stosować do zaleceń lekarzy, to nawet jeżeli zachorujemy, to będziemy mieć kontrolę nad tą chorobą i jej przebieg będzie łagodniejszy.
0: A czy to też nie...
1: Podobnie z urlopem.
0: A czy to też nie jest tak, że my często bardzo chcemy kopiować wakacje innych, a każdy z nas jest inny. Introwertycy, ekstrawertycy, oni odpoczywają inaczej, mają różne sposoby na odpoczywanie, więc jak dopasować styl do odpoczywania do swojego temperamentu, do swojej osobowości, żeby faktycznie naładować baterię, to po pierwsze, a jak również może trzeba to pogodzić ze swoim partnerem, partnerką, bo tutaj także trzeba iść na kompromis, bo nasz partner czy partnerka też może poszukiwać innego sposobu na odpoczynek.
2: Ależ związek jest chodzeniem na kompromisy i odpowiadaniem na swoje i potrzeby wspólne i potrzeby partnera. Ja myślę, że trzeba być bardzo otwartym i słuchać siebie przez cały rok, ale przede wszystkim zadawać pytania, czego ta druga osoba potrzebuje. Bo my czasami w takiej miłości, dobroci wyobrażamy sobie, że nasz partner potrzebuje tego samego, co my.

0: mogą pracę stracić, że mogą stracić pozycję w tej pracy, że zwyczajnie nie dostaną jakiejś magicznej premii. Ci wszyscy, którzy się czują zagrożeni, niepewni, ale też niedoceniani, to właśnie są takie osoby, które sięgają po takie maile, telefony i u nich to wzbudza niepokój. Wtedy, kiedy mamy dobrą samoocenę, lubimy swoją pracę, nie mamy związanych z nią lęków, to mamy takie zachowania, że właśnie koniecznie odbieramy telefon czy maila. To też mogą być objawy wypalenia zawodowego, które bardzo często ukazują nam się w taki wyraźny sposób właśnie w czasie urlopu.
1: A ile my powinniśmy wypoczywać? Ile powinien trwać urlop taki idealny?
0: A, to zależy, powiem po psychologicznemu. Ostatnie badania z ostatnich lat pokazują, że jednak oprócz takiego urlopu 10-dniowego, 2-tygodniowego, potrzebne nam są krótsze urlopy w ciągu roku, ale to też zależy od naszego stylu pracy, od naszego temperamentu, od stylu życia, jaki prowadzimy, rodziny i tak dalej. Natomiast jeden urlop w ciągu roku, nawet jeżeli on jest 2-3-tygodniowy, nie da nam takiego pełnej wydajności i dobrego zdrowia psychicznego i fizycznego przez cały rok. Przez wszystkie pozostałe miesiące. Dlatego my psychologowie, psychoterapeuci, zalecamy obserwowanie siebie, przyglądanie się sobie, co nas bardziej regeneruje. I ja mam pacjentów takich, którzy potrzebują, bo już wiedzą, mają taki poziom samopoznania, że oni potrzebują 2 tygodni gdzieś w głuszy, ale mam też pacjentów, którzy potrzebują mniej więcej raz na kwartał zrobić sobie taki 5-dniowy urlop, tak? Dodają do weekendu 3 dni i to im lepiej pomaga się zregenerować, są w lepszej kondycji, zmniejsza się zagrożenie wypaleniem zawodowym czy jakąś frustracją związaną z pracą. Więc myślę, że tutaj nie ma jednego złotego środka. Dobrze jest przyjrzeć się sobie, co na nas długofalowo lepiej działa.
1: Dorota Minta, psycholożka, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: 510-357-357. Czy potrafię wypoczywać w wakacje? To pytanie do Państwa. Dziś w audycji Co Państwo Lato. I teraz na to pytanie odpowie Pani Ania. Dzień dobry, Pani Aniu.
2: Dzień dobry. Tak, potrafię odpoczywać w trakcie urlopu. Jestem w tej fajnej sytuacji, że pomimo tego, że pracuję w korporacji, wszyscy szanują to, że jesteśmy na urlopie. Tak więc nikt nie dzwoni, nie trzeba sprawdzać żadnych maili i jest spokojnie. Szanujemy sobie to i powiem panu, że to jest zdrowe i przede wszystkim jak wychodzę z pracy, to w tym momencie nie rozmawiam o pracy. Jak wyjeżdżam na urlop, nie rozmawiam o pracy, nie sprawdzam niczego. Często nie sprawdzam w ogóle, co się dzieje w moim mieście i to jest zdrowe. Odcinam się, bo chcę po prostu wypocząć i wszyscy żenują z mojego otoczenia i polecam każdemu taką rutynę. I czasami łapię się na tym, że jeśli słyszę na przykład w autobusie gdzieś, tak na Malcie słyszałam, właśnie pan wcześniej mówił o Malcie, ale zdarzała mi się taka sytuacja, że siedziałam w autobusie w Malcie i panie z Polski rozmawiały o pracy. Prawie się pohamowałam, żeby po prostu nie podejść do nich i nie powiedzieć, drogie panie, jesteśmy na wakacjach, proszę poczywać. Polecam.
1: Również dziękuję bardzo. Dziękuję do usłyszenia. Bardzo. Spoglądam w tekstówki. Pani Anna pisze, ze względu na specyfikę pracy nie mogę brać dłuższych urlopów niż 2 tygodnie. Raz w życiu miałam urlop ciągiem przez 3 tygodnie i to był najlepszy wypoczynek w życiu. I jeszcze jedna tekstówka teraz od Państwa. Jestem jeszcze na etapie nauki w szkole średniej, ale stres po wyciągnięciu ocen na lepsze ciągnie się nawet w wakacje. Moim sposobem na pozbycie się go jest po prostu zajęcie się rzeczami, na które zwykle nie mam czasu w czasie roku szkolnego. Pisanie nowych historii, robienie biżuterii i spędzanie czasu z rodziną. Pani Barbara taką tekstówkę do nas napisała, a na naszej antenie Tomasz Prosiński, Fundacja Mentalnie Równi, Instytut Zdrowia Mentalnego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Gdyby Pan miał powiedzieć naszym słuchaczom, jak powinien wyglądać idealny urlop, jeżeli chodzi o odcięcie, to gdyby powiedział Pan 5-6 takich porad najważniejszych, co zrobić, aby wypocząć?
4: No przede wszystkim urlop to ma być czas wypoczynku. To nie ma być czas histerycznego nadrabiania zaległości w tych obszarach i w tych zajęciach, które nie mieliśmy czasu w trakcie roku. Pamiętajmy, że urlop to jest czas wypoczynku.

0: To nie jest czas pędu, w którym zastępujemy pracę koniecznością odwiedzenia wszystkich atrakcji, odwiedzenia wszystkich muzeów, zaplanowania naszego urlopu minuta do minuty. To musi być czas wypoczynku. W związku z tym w pierwszych dniach przede wszystkim musimy dać sobie czas na wyhamowanie. Nasz organizm potrzebuje tego, żebyśmy wyhamowali. Pierwsze dni urlopu dajmy sobie czas na to, żeby te dni nie były wypchane co do minuty atrakcjami, elementami, na które musimy zaliczyć, musimy zobaczyć, musimy zrobić fotkę na Instagrama bądź dla znajomych. To ma być czas wprowadzenia i spokojnego wejścia na czas, w ten czas urlopowy. W kolejnych dniach pamiętajmy o tym, żeby ilość aktywności nas nie przygniotła. Nie nadrobimy wszystkiego w ciągu, nie wiem, 7, 9, 10 dni naszego urlopu. To ma być czas, kiedy zajmujemy się tymi rzeczami, które są dla nas przyjemne, ale mimo wszystko zasadniczą część wypełnia nam spokojna rozmowa, spokojny wypoczynek, spokojny ruch i czas, w którym nie pędzimy od miejsca na miejsce. No i przede wszystkim taki truizm, ale najważniejszy, odetnijmy to, co stymuluje nasz mózg w trakcie roku, aktywności, które nas męczą, aktywności, które nas wykańczają podświadomie, a mianowicie wszelkie powiadomienia z telefonu. Zapomnijmy na czas tego urlopu o pracy. To nie jest tak, że dedykujemy na to tylko 5 minut. Otworzenie naszej poczty firmowej czy włączenie firmowych powiadomień tylko na 5 minut oznacza, że kolejne godziny będziemy o nich myśleli, będziemy analizowali. Więc taka higiena cyfrowa na pewno będzie sprzyjać.
1: A czy my możemy jakoś nauczyć się słuchania własnego organizmu i dostrzegania tych potrzeb?
0: Dostrzegać potrzeby, no to jest kluczowa umiejętność nie tylko na urlopie, ale też w czasie naszego codziennej egzystencji, żeby bardzo uważnie przyglądać się naszemu organizmowi, przyglądać się jakości snu. Czy można się nauczyć tego w 7 dni? Nie, nie można. Czy można dedykować ten czas na to, żeby zwiększyć uważność, jak zachowuje się nasz organizm, jak się zmienia, jakie są różnice pomiędzy tym czasem, kiedy bardzo intensywnie pracujemy i w życiu pędzimy. Na przykład obserwujmy swój sen. Czy on jest spokojny? Czy wybudzamy się w nocy? Jak nam się śpi? I zobaczymy, obserwując swoje ciało, swoją rytm dobowy, że te zmiany nadchodzą powoli, ale one są znaczące i są bardzo jasnym drogowskazem na to, czy dzień aktywności, które planujemy, one pomogły nam się regenerować, czy nie. Popatrzmy na napięcie mięśniowe. To jest też bardzo ważny sygnał naszego poziomu stresu, którego nie zawsze odczuwamy od razu, ale warto się mu przyglądać.
1: Zapytam jeszcze ogólnie o odpoczywanie, nie tylko to odpoczywanie wakacyjne, ale także codzienne, bo tutaj także chyba są pewne problemy, bo tak zahaczył pan o sen i tak dalej, a to jedno z drugim się wiąże.
0: No to w codziennym życiu odpoczywać również musimy się nauczyć. Zdecydowanie pomagają tutaj takie codzienne, małe rytuały, które stają się immanentną częścią naszego codziennego życia. O jakich rytuałach mówię? 10-minutowy spacer przed pracą. Ale nie spacer z telefonem w ręku, z podcastami na uszach, gdzie bombardujemy swój umysł już kolejną dawką informacji. Tylko spokojny sen, gdzie spokojny spacer, gdzie przyglądamy się temu, co się dzieje i pozwalamy sobie się zregenerować. Poranna kawa, którą siadamy, wypijamy w spokoju, to jest te 5-10 minut dla nas na to, żeby w dniu się zanurzyć i rozpocząć go właściwie. Takie same rytuały również w trakcie dnia pracy, czy wieczorem możemy sobie dedykować, czy lunche, czy posiłki. Zwolnijmy na ten czas, odłóżmy telefon, nie bombardujmy się, dajmy sobie chwilę na siebie. To będą takie wentyle bezpieczeństwa naszego pędu, naszego, takiej umiejętności chwilowej regeneracji na tym w ciągu całego dnia. I one nie wymagają ani wielkiego wysiłku, ani specjalnych nakładów, a pozwolą nam te 5 czy 10 minut dedykować na regenerację nas i naszych emocji, naszego pędu i rozbiegania oraz dać sobie chwilę na to, żeby nasze myśli nie były bombardowane tysiącem nowych bodźców i informacji.
1: Tomasz Prosiński, Fundacja Mentalnie Równi, Instytut Zdrowia Mentalnego. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Czy potrafimy wypoczywać w wakacje? 510-357-357 to telefon do naszego studia. Mogą Państwo zagłosować także w naszej sądzie w aplikacji, a będąc w aplikacji warto napisać do mnie tekstówkę również, a tych tekstówek jest bardzo, bardzo dużo. Pan Robert z Londynu. Potrafię wypoczywać dzięki odpowiedniemu planowaniu, pisze pan Robert. A jeden z największych, najlepszych odpoczynków miał pan Robert podczas 3-tygodniowego korona lockdownu. Najdłuższych wakacji. Dom, książki, filmy, ogródek, pisze pan Robert z Londynu. Drodzy państwo, to jeszcze jedna tekstóweczka od pana Tomka z Brodnicy. Niestety nie potrafię odpoczywać. Przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej ciężko wziąć urlop. Urlop dla przedsiębiorcy jest równy z niezarabianiem pieniędzy. Nawet jeśli uda się wyjechać, to telefon odbierać trzeba. Chociażby, żeby powiedzieć, że jestem na urlopie i wracam za tydzień. Bardzo słuszne stwierdzenie pana Tomka z Brodnicy. I jeszcze pani Mila. Tak nauczyłam się odpoczywać. Umiem po 3-dniowym wyjeździe mieć wrażenie wyłączenia się, tak jakby to był tydzień co najmniej. Jest to dla mnie bardzo, bardzo zdrowe. Pan Przemek na naszej antenie. Dzień dobry, panie Przemku. Halo, halo.
2: Tak, jestem.
1: I pana sposób na odpoczywanie albo stwierdzenie, że nie umie pan odpoczywać. To już zależy od pana odpowiedzi.
2: Oj, nauczyłem się. Muszę powiedzieć, że nauczyłem się. Oczywiście nie ma jednej metody i każdy będzie miał inne problemy, z którymi musi sobie poradzić, tak jak z tą działalnością, jednoosobową działalnością gospodarczą. Ale myślę, że znalazłem klucz do sukcesu dla pracowników korporacji. Otóż wypracowałem przez kilka ładnych lat taką oto metodę. Gdy idę na urlop, wszyscy wiedzą, że nie odbiorę od nikogo telefonu z pracy, od współpracowników, poza moim szefem. Czyli zasada jest taka, jeżeli coś jest tak niesamowicie ważnego, że mój szef uzna, że musi do mnie zadzwonić, wtedy odbiorę. To trochę adresuje taki temat, że tak naprawdę ten przełożony mógłby nas cofnąć z urlopu, gdyby coś ważnego się działo. Mówiąc od szefa, telefon odbieram. To automatycznie sprawia, że te wszystkie osoby, które chciały ze mną porozmawiać, nie dzwonią, bo musiałyby iść do mojego szefa. I to pomaga wyciszyć telefon. Testem na koniec urlopu, czy się wszystko udało, jest to, co powiedział chyba pierwszy słuchacz, którego pan cytował. Trzeba zapomnieć hasła do laptopa.
1: I jeżeli to jest bardzo słuszne, zdecydowanie.
2: Hasła, to naprawdę się nie logowaliśmy tydzień, dwa, trzy i udowadnia to nam, żeśmy potrafili nie zaglądać. I trzecia sprawa, taka na co dzień. Te spacery są fajne, te momenty bez elektroniki są fajne. Pamiętajmy, że nasze telefony mają od lat już profile. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ustawić telefon tak, aby maile służbowe przychodziły do 17, 15, 14, czy tutaj pracujemy, a po pracy, żeby po prostu były wyciszone. To też pomaga się odciąć.
1: Pięknie dziękuję, do usłyszenia. 42 minuty po godzinie 12. Audycja Co Państwo Lato, 510-357-357, telefon do naszego studia. Spoglądam również w tekstówki. Pani Ewa, obecnie jesteśmy bombardowani ogromną liczbą bodźców, reklamy, wiadomości, rolki na Instagramie. Odpoczynek to nie tylko wyłączenie maila służbowego, ale również odcięcie się od męczących sygnałów. Polecam urlop bez zasięgu internetowego, pisze pani Ewa z Radomia. Jedyne wakacje, na których naprawdę odpoczywam, to te, gdzie jestem w zupełnie innej strefie czasowej lub w kraju, gdzie roaming jest bardzo drogi, a o dobre Wi-Fi bardzo trudno. To bardzo podobny komentarz od pana Grzegorza tym razem. I jeszcze muszę coś sprostować. Drodzy państwo, Beskid Żywiecki, hala Boracza oczywiście. Nie wiem, czemu ciągle mówię hala Boczarska. Może pani Magdalena Boczarska, aktorka, mi w głowie, więc uprzejmie kłaniam się i przepraszam za halę Boczarską. Halę Boracza muszę z Mateuszem Kuźniewskim porozmawiać. On musi mi opowiedzieć co nieco więcej na temat polskich miejsc związanych z górami, bo on akurat to ma w małym paluszku. 510-357-357, telefon do naszego studia. Dodzwonił się do nas pan Piotr. Dzień dobry.
3: No witam, witam. Z tej strony Piotr, pan nadmienił. Chciałem wziąć udział w dyskusji. Co prawda nic pewnie wielkiego nie powiem, ale nie zawsze ustano tak, że urlop polega na tym, żeby robić to, czego nie musimy robić na co dzień. Robić to, co chcemy. Ja urlop spędzam fizycznie bardzo intensywnie, ponieważ łowię ryby na dalekich północnych morzach i wracam z tego urlopu, no, za przeproszeniem, strany jak koń po westernie, ale psychicznie głowa jest wypoczęta, bo tak jak poprzednicy moi powiedzieli, nie ma zasięgu, nie ma kontaktu z firmą, nie ma kontaktu ze sprawami zawodowymi, jest dzika natura, jest odpoczynek. A fizycznie jestem bardzo zmęczona, ale na tym polega mój urlop.
1: Pięknie dziękuję. Do usłyszenia. Pan Andrzej na antenie Radia 357 w audycji Co Państwo Lato. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Andrzej Figurski z tej strony. Ja mam, panie redaktorze, mój urlop od parunastu lat podzielony na dwie części. Pierwsza część to jest taka bardzo męcząca. Jest to wyprawa rowerowa po Polsce. Trwa 2 do 3 tygodni. W tym roku była prawie 3 tygodnie, 700 kilometrów. Po Dolnym Śląsku, bardzo męczące, tam jest niestety górek bardzo dużo, ale za to głowa odpoczywa. Wracam z tego urlopu szczęśliwy, że i kilometrów się zrobiło i głowa odpoczęła. A druga część urlopu, na którą wyjeżdżam jutro, to jest odpoczywanie nad jeziorem. Wszystko zależy też od pogody, jak będzie padało, czy będą grzyby, to będę dreptał po lesie i wyciągał jakieś tam kurki, czy inne podgrzybki, a jeżeli będzie bardzo ładna pogoda, czyli będzie sucho w lesie, no to będzie rower znowu i będzie jeżdżenie, zwiedzanie okolicy. Także można odpocząć. To wszystko zależy od tego, co się chce w ogóle na urlopie robić. Czy chce się leniuchować, iść na plażę. Nie, przepraszam, szlak trafi, jak mam iść na plażę. Miałem, bo dzieci były małe, żona chodziła z nimi. Ja się z tego strasznie broniłem. Ja wolę właśnie aktywny taki wypoczynek. Chociaż bywają dni, że mi się nie chce zrobić, tylko zrobię sobie śniadanie i obiad i leżenie bykiem. To wszystko zależy od okoliczności przyrody.
1: Pięknie dziękuję. Do usłyszenia. 510-357-357, czy potrafię wypoczywać w wakacje? Spoglądam w tekstówki z naszej aplikacji. Pan Piotr. Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne w Bieszczadach, więc pracuję od maja do października. Wakacje mam więc zimą. To sposób życia pana Piotra. Jeszcze jedna tekstóweczka od pani Eweliny. Dla mnie ważny jest odpoczynek od pracy w ciągu tygodnia. Jak mam tylko możliwość, biorę psa i jadę na tereny zielone, których mam wokół dużo. Spacerujemy, siedzimy, podziwiamy krajobrazy. Takie 2-3 godziny odpoczynku w przyrodzie dają bardzo dużo i czasami wracam do domu wypoczęta, jak po całym tygodniu urlopu, pisze pani Ewelina. I pani Ewelina napisała również, że ma dużo terenów zielonych w okolicy, więc od razu spojrzałem na miejsce. A pani Ewelina jest z Cieszyna, więc bardzo zazdrościmy dużej liczby terenów zielonych. Pan Krzysztof na antenie Radia 357. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Czy potrafi pan wypoczywać na wakacjach?
5: Myślę, że coraz lepiej. To też zależy od różnych zmiennych, jak się do tego urlopu przygotujemy. Natomiast myślę, że to jest kluczowa sprawa, że każdy chciałby odpocząć i w zasadzie każdy to tą sprawę wie, co trzeba zrobić, żeby odpocząć, ale nie zawsze to, co wiemy, wystarcza, żeby to zrobić. I chciałbym zachęcić wszystkich do takiego prostego i darmowego ćwiczenia. Można sobie zrobić test sabotażystów mentalnych, czyli takich naszych wewnętrznych dociskaczy, pewnych schematów, pewnych nawyków, cech działania, które no właśnie nie pozwalają nam odpocząć. Bo na przykład jeden z takich sabotażystów nazywa się niespokojny. i no on właśnie cały czas będzie, to są te osoby, które na urlopie mam 5 dni, ale potrzebuję zrobić program 14-dniowy. I to jest, świadomość tego już nam pozwala w fajny sposób funkcjonować, zwłaszcza kiedy planujemy wypocząć z rodziną, no bo jeżeli jeden trafi się właśnie sabotażystą mentalnym, niespokojny, a drugi na przykład będzie miał pizera, czyli zadowalacza, to no właśnie ten z zadowalaczem dostosuje się i będzie cierpiał, ten, który ma niespokojnego, będzie wszystkich ganiał, no i ten urlop zamiast być wypoczynkiem będzie po prostu męczarnią. Ten test można sobie zrobić na stronie pozytywnainteligencja.pl. Jest to darmowy test, zajmuje 7 minut, a zobaczenie wyników jest bardzo uwalniające i przede wszystkim dające możliwość zrozumieć, no co mnie tak naprawdę czasami goni, no bo często przed czymś uciekamy albo za czymś gonimy. No i właśnie ta refleksja i chwila zatrzymania jest kluczowa, żeby okej, no to może tym razem robię inaczej. Więc serdecznie zachęcam do takiego prostego ćwiczenia.
1: Pięknie dziękuję, do usłyszenia. Bardzo ważne słowa i być może warto również ten test wykonać. Pan Paweł na antenie Radia 357 w audycji Co Państwo Lato. Czy potrafi pan wypoczywać w wakacje?
6: Dzień dobry, witam serdecznie. U mnie wypoczynek jest kwestią specyficzną, ponieważ jestem księdzem. Urlop to jest kwestia odpoczynku od pracy. Ja swoją pracę traktuję jako powołanie. Natomiast wiem, co lubię i co pozwala mi odpocząć, oderwać się. Lubię rower i lubię las. W związku z tym, organizując sobie wakacyjny wypoczynek, organizuję pielgrzymki rowerowe. Z grupą osób od 17 lat jeździmy po Polsce i nie tylko odwiedzamy różne sanktuaria, ale też po prostu ciekawe i piękne miejsca. W związku z tym tak łączę swoją pracę i powołanie ze sposobem na wypoczynek.
1: A czy ksiądz pracuje w szkole jeszcze? Bo to tu może jest okres wakacyjny i chwila przerwy.
6: Powiem tak szczerze, od 7 lat na szczęście nie pracuję w szkole, natomiast mam kontakt z dziećmi i z młodzieżą w parafii.
1: Okej, dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam. 510-357-357. Audycja Co Państwo Lato? Czy potrafię wypoczywać w wakacje? Nasi eksperci już z nami połączeni, ale zajrzyjmy jeszcze do naszej sondy. Czy potrafię wypoczywać w wakacje? Tak, 75% słuchaczy Radia 357 audycji Co Państwo Lato? 25% uważa, że nie potrafi wypoczywać. Dorota Minta, psycholożka, Filip Jaślar, członek grupy Mozarta. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Na początek pytanie do pani Doroty. Pani Doroto, nasi słuchacze twierdzą, że potrafią wypoczywać. 75% tak twierdzi, ale czy twierdzenia pokrywają się z realiami? Bo często my zaprzeczamy rzeczom, które się dzieją w naszym życiu.
7: No ja mam nadzieję, że słuchacze Radia 357 to są świadomi ludzie, rozumiejący siebie, znający siebie. W związku z tym faktycznie te odpowiedzi są prawdziwe. Myślę, że wielu z nas faktycznie odpoczywa. Nie wiem, czy to jest 75% całej populacji Polaków, ale myślę, że jednak potrafimy, bo też między innymi państwo w radiu, w mediach przyczyniacie się do tego, że ten wypoczynek jest w ostatnich latach moim zdaniem bardziej uważny i odpowiadający na indywidualne potrzeby i może faktycznie wielu z nas umie odpoczywać również w czasie wakacji tych letnich. Chociaż, ale mam nadzieję też przez cały rok.
1: Chociaż mam wrażenie, że my nie nauczyliśmy się jeszcze funkcjonować z telefonem komórkowym, ze smartfonem, że wcale nam łatwo odpoczywanie ze smartfonem nie przychodzi, bo ta technologia szybciej nas dogoniła, niż my zdążyliśmy się jej nauczyć i z nią współpracować. I nie mówię tutaj o obsłudze tego, jak korzystać z aplikacji, tylko tego, jak mądrze z tego korzystać.
7: Ja o tym rozmawiam dużo u siebie w Instytucie Stare z pacjentami i przygotowujemy się do tego, w jak świadomy sposób używać tego bardzo użytecznego narzędzia, jakim jest smartfon. To znaczy, żeby na przykład wyłączać powiadomienia, chociażby o tym mailu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, tym z pracy, ale też, żeby wyznaczać sobie takie pory, kiedy nie korzystamy z telefonu. i traktować go bardziej jako aparat fotograficzny, w którym będziemy uwieczniać piękne rośliny odkryte gdzieś w lesie, a nie jako nieustający ekran do scrollowania. Ale ja też namawiam i Państwa, i moich pacjentów, i sama też tego używam. To znaczy wyłączam telefon albo chowam go faktycznie na dno plecaka i spełnia tam tylko funkcję po prostu bezpieczeństwa, po to, żeby się skupić na tym, jak wygląda przyroda, jak wygląda miejsce, wyglądają miejsca, które oglądamy. Myślę, że takie skupienie się na tym, co dookoła, a nie na tym, co na ekranie telefonu, wymaga od nas trochę wysiłku, ale ci, którzy tego spróbowali, doceniają bardzo szybko, jak to jest ważne do tego, żeby nasza psychika, nasz mózg odpoczywał.
1: Filip Jaśler, jeden ze słuchaczy w tekstówce zasugerował nam, że prowadzimy tutaj audycję satyryczną, bo wspomniałeś o miesięcznym urlopie, no i to było tak napisane z przekąsem, że kto może pozwolić sobie na miesięczny urlop?
8: No to ja się usprawiedliwię, to było wiele lat temu i rzeczywiście wtedy mogłem sobie na taki urlop pozwolić. Wiesz, mój komornik jest bardzo wyrozumiały, więc to się wtedy udało. A przede wszystkim udało się to, że nie miałem innych obowiązków zawodowych. Wtedy moje życie ograniczało się zawodowe. Po prostu byłem członkiem grupy Mozarta. Nie współpracowałem wtedy z radiem i miałem tego czasu wolnego więcej. Mogłem taki miesiąc sobie wygospodarować. Albo wiesz, to też trochę tak, że ten świat wygospodarował ten miesiąc za mnie. To, o czym mówiliśmy na początku, że nasz kwartet po prostu unika koncertów plenerowych, gra te koncerty bardzo rzadko, więc taki miesiąc nam się uskładał i... Ale potem też chciałem powiedzieć, że osobom, które uważają, że fiu, co to jest, że miesiąc wakacji, ale ja bardzo często pracuję nie 5 dni w tygodniu, tylko 8 dni w tygodniu, pracując znacznie bardziej intensywnie niż osoby pracujące na etacie, więc no nie chcę cytować tutaj klasyka, że ten urlop mi się po prostu należał wtedy, ale miałem taką świadomość, że ciężko na te miesięczne wakacje zapracowałem, natomiast to też była po prostu urok chwili. Taki był moment, że wtedy mogłem na takie wakacje pojechać.
1: Nasza słuchaczka powiedziała, że korciło ją, żeby zwrócić uwagę w autobusie na Malcie, uwagę Polakom, którzy rozmawiali o pracy podczas wakacji. Czy ty pokusiłbyś się o zwrócenie komuś uwagi, żeby nie rozmawiał o wakacjach?
8: Wiesz co, ja to nawet bałbym się zwrócić uwagę, żeby nie używali ci ludzie niecenzuralnych słów, więc dalej to już na pewno w wątki rozmów bym nie wnikał. Sam staram się nie rozmawiać o pracy. Co więcej, wiesz, jak mam ten taki fajny moment, kiedy po prostu idę sobie na spacer i idę przez lasy, też idę brzegiem morza, brzegiem jeziora i po prostu mogę sobie patrzeć spokojnie na tafle wody, czy słuchać szumu liści, staram się o pracy nie myśleć. W ogóle staram się nie myśleć. Staram się szukać takiego stanu nudy. Gdzieś znalazłem taką informację, że my się boimy nudy, a nuda jest wybawieniem dla naszego mózgu, że wtedy nasz mózg może sobie poukładać dane, które przez cały dzień, przez lata zbiera i tej nudy się nie boję. Bardzo lubię po prostu patrzeć na wodę i starać się nie myśleć ani o pracy, ani w ogóle o niczym, ograniczyć swoje aktywności umysłowe do podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych.
1: Dorota Minta, Filip Jaśler byli gośćmi dzisiejszej audycji Co Państwo Lato. Dziękuję, do usłyszenia.
7: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Bardzo. Drodzy Państwo, to jeszcze przypomnę wyniki naszej sondy. 75% z Państwa zagłosowało, że tak, potrafi wypoczywać podczas wakacji, więc mamy nadzieję, że będzie tylko zdecydowanie lepiej. Drodzy Państwo, za chwilę Tomek Smokowski i Mam Grać, a ja już dziękuję Państwu w imieniu całej naszej ekipy. Bartek Wasilewski, Michał Foltak i Michał Trantał. Do usłyszenia.

kochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi

Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak, co krzyczał, gdy widział mnie.

Ale się to wszystko wycisza, to jeszcze 40 sekund piosenki chyba powinno być, no nieważne. Nieważne, drodzy państwo, bardzo dobrze się słyszeć ze wszystkimi po drugiej stronie, jak to znakomicie być tutaj. Adam Szuraj za sterami, Tomasz Jeleński audycję przygotował, Krzysztof Tubilewicz odpowiedzialny będzie za serwisy informacyjne, a Tomek Gorazdowski za sport. Ja nazywam się Mateusz Fusiarz i jesteśmy razem do godziny 9. Widzę, że już wiadomość jest od pani Grażyny, że ojciec założyciel w domu 357. Tak się składa, że w lutym roku 2022 rozpoczęliśmy zabawę z audycją Kafemata i tak właśnie jest. Więc gramy sobie dalej.

Sinead O'Connor. 11 minut po godzinie 6. Skoro już się wszyscy przedstawiliśmy, to równie dobrze możemy przedstawić Państwu to wszystko, co wydarzy się do godziny 9 w audycji Cafe Mate. Chłopak z konewką pojawi się jeszcze między godziną 6 a 7. Oczywiście Marcin Klimkowski. Już widziałem Klimka, także będzie to spotkanie na żywo, co mnie bardzo cieszy zawsze o tej porze, kiedy są ludzie w radiu. To jest dobra informacja. A później po godzinie 7 oczywiście, tak jak na pewno Państwo czekają, po pierwsze piosenka dnia i to dzisiaj Seth Smiles Plastic World z gościnnym udziałem Johna Portera. Potem pytanie z Księżyca od doktora Tomasza. Jak zwykle będzie to porywające pytanie. Wczoraj zresztą już anonsowane to nasze spotkanie w ranku Marcina Łukawskiego, także bardzo to cieszy. Tomek Jeleński pojawi się mniej więcej o godzinie 7.45 ze swoimi przemyśleniami dotyczącymi tematu, więc też bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby z nami być, a potem po godzinie 8 będzie gość, właściwie powinienem powiedzieć gościni, bo Ula Sołocha nas odwiedzi z Fundacji Off School. Ula już bywała u nas w audycji, także bardzo się cieszę na to ponowne spotkanie i dzisiaj będziemy rozmawiali o starterze podróżniczym. Bardzo, bardzo ciekawy temat i zachęcam do tego, żeby być z nami cały czas, bo jeśli być może ktoś planuje podróż solo, to warto tego posłuchać, bo no, nie zawsze warto się nastawić na najlepsze na początku. Trzeba się stopniowo o wszystkim przekonywać. 357 kęsów na śniadanie także w audycji, także 12 minut po godzinie 6. Proszę po prostu z nami być i dawać się znać za pośrednictwem wszystkiego, co pod ręką, czyli tekstówek, czyli głosówek, czyli maili. Można także dzwonić 510-357-357. Ja bym chciał po prostu usłyszeć taki odgłos głosówki, taki the sound.

Ja w ogóle zauważyłem, że państwo strasznie pokochali te nasze tekstówki. Mam nadzieję, że nie kosztem głosówek. Bardzo serdecznie jednak zachęcam do tego, żeby państwo się ponagrywali i sprzedali nam trochę ciekawych informacji do godziny 9, bo to zawsze miło usłyszeć nie tylko głos prowadzącego, tego nudziarza, tylko państwa zdecydowanie. Więc zachęcam, a tekstówki też bardzo ciekawe, bo napisał pan Marcin. Panie Mateuszu, proszę się trzymać i kawy nie żałować, bo się dzisiaj długie godziny pracy wylosowały. No, trudne się wylosowało, ale to wszystko z przyjemnością. Potrzebujemy pana jeszcze wieczorem nad jeziorem. No dobrze. Najważniejsze, że będzie Marcel. Najwyżej ja coś tam jakiegoś komara przytnę, a Marcel będzie działał. Także 17 minut po godzinie 6. No rozkręcamy się. Rozkręcamy się i słownie, i muzycznie, więc zobaczmy, co teraz tam się wylosowało. No, wylosowało się coś innego niż przewidywałem, więc tak sobie myślę. Losujemy dalej, maszynę zwalniamy blokadę i co? I teraz będzie Dawid?

21 minut po godzinie 6. Gdyby Państwo się zastanawiali, to mamy dzisiaj 24 lipca i jest to piątek. Na szczęście, na szczęście. Nie wiem, czy Państwu też tak ten tydzień zleciał, ale był taki moment, że się trochę dłużył, a potem już uciekł. Tak to jest z tymi tygodniami. No ale dobra, zobaczymy jak będzie dalej. Słońce wzeszło o godzinie 4:52, a zajdzie o 20:45. To jest już... To jest możliwe, że to jest 205 dzień roku? Możliwe. Możliwe, że tak jest. 2026, żeby to wszystko tutaj umiejscowić dobrze. 30 tydzień roku, a do końca roku pozostało jeszcze 160 dni, w tym 113 dni roboczych. Dzień będzie trwał 15 godzin i 53 minuty. Będzie można coś zmajstrować po drodze. I będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 11 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 53 minuty. Cały czas jest lato, mimo że... Takie mam wrażenie, że pogoda to jakoś tak nie do końca to wszystko udowadnia. Imieniny obchodzą Krystyna, Kinga, Krzesimir oraz Olga, Wiktor, Augustyn, Kunegunda, Gleb. Tak patrzę na Krzesimir, to może byśmy Dumkę? Nie, dobra, innym razem. Ważne jest to, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, Dzień Pszczółki Mai, a także Dzień Policjanta, ale tak sobie myślę, że z perspektywy słuchaczy Radia 357 to nade wszystko mamy pływającą listę i otóż odezwała się znana Państwu wszystkim doskonale pani Izabela Stawicka. Pisała: dzień dobry, nad Zalewem Koronowskim wstało słońce, a wraz z nim cały zespół Fundacji PVE Dobra Energia, bo już dziś czwarta pływająca lista piosenek i zlot patronów Radia 357. Będą rejsy z Adamem Zbyrytem, rozmowy przy ognisku, a przede wszystkim lista współprowadzona z Domu na Wodzie przez panią Katarzynę i jej córkę Ninę. Ślemy serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, z którymi spotkamy się dziś po południu, a którzy być może już szykują się do wyjazdu. No i pani Iza tak bezpośrednio już do mnie tutaj uderzyła, że no, wprawdzie to jest po raz pierwszy, kiedy jestem na liście tej właśnie pływającej. Także no, nie mogę się doczekać, mówiąc szczerze. Jest jeszcze sporo czasu kafematę, którym się trzeba zająć, ale potem to już tylko lista, drodzy Państwo, więc no, będzie szał absolutny.

No, a to oczywiście byli Editors, drodzy państwo. Myślę, że to nie jest, nie trzeba państwu przypominać absolutnie, ale Editors zagrają na Inside Seaside, więc zachęcam bardzo mocno do tego, żeby się także naszym festiwalem zainteresować i przede wszystkim pojawić na nim, bo to jest najważniejsze, żebyśmy tam wspólnie pokazywali, jak wielka, jak mocna jest społeczność Radia 357. Jeśli być może zaglądają państwo na Facebooka, to tam też jest post zapowiadający audycję, na przykład na moim profilu facebookowym, także zachęcam. Pani Gosia napisała, aż sobie włączyłam radyjko, pewnie jeszcze przysnę, to co z góry przepraszam oraz czego panu nie życzę. A może właśnie powinni państwo mi tego

0: Wydaje mi się, że tak muzycznie to nawet państwa dzisiaj trochę zaskakujemy. Jak mam być szczery, to sami siebie trochę, ale okej. Okay. Niech i tak będzie. Przed sekundą. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Hej. Wszystko się zgadza. Natomiast jeszcze jedna rzecz by się nie zgadzała. Pogoda chyba. Bo ja przypomnę, że jest 24 lipca. I tak, dziś zachmurzenie będzie umiarkowane miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Okresami nawet duże może być. Możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu również burze. I uwaga teraz, temperatura maksymalna od 18 stopni do 22, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat od 13 do 17. A jak tam nad zalewem, to proszę dawać znać, może państwo mają jakieś lepsze po prostu te prognozy pogody, jakby ktoś tam jakiś, nie wiem, może screena wysłał czy coś, to ja wtedy powiem na przykład, a nad zalewem koronowskim będzie dzisiaj wspaniałe 25 stopni i słońce. To może wtedy byłoby okej. Okay. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.
1: 3, 5, 7.
0: Mam taką potężną ochotę, żeby od godziny 6 udać się po prostu na ulicę snów, czy też marzeń i może w końcu nam się uda.

0: No nie wiem jak państwo, ale ten spacer po tej ulicy był uff. I co można robić spacerując na przykład?
1: Podlewać.
2: Chłopak z konewką.
0: Ja nie wiem, czy ja już pytałem. Kto to tam gwieżdża?
3: Kto to tam gwieżdża? No jakże.
0: Tak teraz.
3: To ja. Przepraszam, gwizdanie w radiu to jest chyba zakazane.
0: Tak? Marcin, to całe szczęście, że nie ja to zrobiłem, prawda?
3: Marcin Klimkowski, klimek@radio357.pl. Dzień dobry państwu, chłopak z konewką, a ze mną dziewczyna od przesadzania, Katarzyna Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów.
4: Dzień dobry.
3: A wczoraj mieliśmy...
0: Poczekaj, ja muszę powiedzieć, że to jest niesamowite, że o tej porze dwoje ludzi jest ze mną w studiu i oboje są po prostu tak od ucha do ucha uśmiechnięci. To jest niesamowite.
3: A
0: ta pora jest taka niewdzięczna, powiedziałbym, do takiego uśmiechania, a wy, no niesamowite. Teraz ja się uśmiecham. Adam jak się uśmiecha. Tomek jak się uśmiecha. Artura już nie ma. Artur teraz się uspokaja. Ale to nieważne, inna historia.
3: Wczoraj byłeś na koncercie Suede.
0: Byłem. Suede to?
3: I to jest Zamsz. Mm-hmm. Tak, ja też miałem z tobą być, no ale jakoś się nie złożyło. To jest Zamsz. Pani Katarzyno, czy są rośliny, które przypominają Zamsz?
4: Oj tak, i to bardzo, na liściu.
3: Tak. Mm-hmm. No jakież
4: czyściec to? Czyściec wełnisty na przykład.
3: Czyściec wełnisty, Mateusz.
0: To jak jest czyściec po angielsku?
3: Purgatory.
0: Purgatory. I wełnisty? Sprawdziłem, drodzy państwo, i to nie jest tak, że jest purgatory wełnisty. Nie wiem, jak jest wełnisty po angielsku, nie pamiętam, jak jest wełna.
3: Dobrze, wool. Jeszcze coś?
0: Wool. A wool to co?
3: Wool, purgatory, wool. Dobra, nie iść w tę stronę. Ale coś jeszcze bardziej zamszowego?
4: Coś bardziej? No nie, no czyściec chyba jest jednym takim najbardziej zamszowym z wyglądu, ale podobnym jest też szałwia muszkatołowa na przykład, albo srebrzysta.
3: I z niej się robi musztardę, tak?
4: Nie, ją można... Nie można smażyć jak schaby.
3: Okej, no widzisz, no to mamy coś, co
4: w panierce,
3: można jeść.
4: Albo w jajeczku.
0: Ale to jest takie am-am potem?
4: Am-am, naprawdę.
0: Czyściec wełnisty?
4: Nie czyściec, szałwia.
3: Słuchajcie.
0: Ja już jestem daleko.
4: Szałwia muszkatołowa jest do jedzenia liście bardzo dobre. Jak kanie smażymy.
0: Czyściec wełnisty brzmi jak coś, co mogłoby zaszkodzić.
4: Nie, on nie szkodzi. Ale okay. Nie
3: wszystko jest zdrowo.
0: Jeżeli to czyściec, to czyściec taki jest, przejściowy.
4: Czyściec jest rośliną zdrową, tak, jadalną, ale niekoniecznie go smażymy.
0: Okej. Okay. Ja już, tylko teraz słucham.
3: Być może część z państwa odnosi wrażenie, że nie rozmawiamy merytorycznie. Natomiast teraz chciałem, bo okazuje się, że miesiąc, który mamy teraz, lipiec, to jest taki miesiąc idealny nie do osłaniania roślin przed gradem, bo to nie do końca się udaje zrobić, natomiast jest to idealny miesiąc, żeby ciąć. Dlaczego w lipcu tniemy i dlaczego to jest ten czas, kiedy to jest najlepszy czas do cięcia?
4: Znaczy, zależy, co chcemy uzyskać. W ogóle cięcie powinno być przemyślane. To kiedyś już rozmawialiśmy na ten temat, czyli sekater bardzo lubimy, w lipcu najbardziej, ale musimy przemyśleć, czego oczekujemy po cięciu. Czyli na przykład byliny, jak tniemy, to przedłużamy im kwitnienie. I one powtarzają kwitnienie, czyli tniemy kocimiętki, szałwie, przycinamy przekwitłe kwiatostany, na przykład w lawendzie. I to powoduje, że te rośliny powtórzą kwitnienie.
3: A
4: w różach.
3: Czy my ich nie ranimy przez to? Nie, trochę ranimy, ale one od nowa żyją, nie?
4: Tak.
3: Czyli nie robimy im
4: wszystko
3: nic złego.
4: Wszystko przekwitnięte kwiatostany przycinamy, przedłużamy kwitnienie dzięki temu, więc ta roślina się zagęszcza, odmładza, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. Róże tniemy i one też powtarzają kwitnienie. Więc jeżeli róża jest najdłużej kwitnącą rośliną w sezonie, więc możemy przedłużać, oczywiście w zależności od odmiany, ale możemy przedłużać nawet w listopadzie, ona może być na pąkach, tak jak róża okrywowa na przykład.
3: To trochę jak ten czyściec. Przedłużamy swój pomysł, zanim pójdziemy do piekła. Albo jak w przypadku Mateusza, do nieba. No bo to wiadomo, że
0: proszę,
3: do nieba.
0: Proszę mi nie wciągać w takie dyskusje.
3: Dobrze, a tu je, bo rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o...
4: żywopłotach.
3: O żywopłotach, tak. I to
4: teraz,
3: jakoś inaczej?
4: Teraz tniemy żywopłoty. I tu, no czego oczekujemy po żywopłotach? Ciąć,
3: żeby nas osłaniały.
4: Żeby nas osłaniały, czy żeby osłaniały, muszą być gęste, wyższe. I te cięcia są idealne teraz w lipcu, tak? Nie zaszkodzimy tym roślinom w żaden sposób. Czyli tniemy graby, derenie, ligustr, buk, te wszystkie liściaste, cisy z iglastych i tuje. Tak, nie bójmy się cięcia tui, skracamy je od góry, skracamy je z boków, one się wtedy ładnie zagęszczają, a nie zrobimy im żadnej krzywdy.
3: Czy ty masz jakieś patenty, Kasiu, do swojego cięcia? No bo ja rozumiem, że ty zajmujesz się tym zawodowo, więc sekator prawie do ręki ci przyrasta i żeby, nie wiem, nie urazić się, ludzie raczej nie robią tego, no nie mają tak, że muszą, nie wiem, swoje mięśnie oszczędzać, ale czy są jakieś takie dobre patenty na cięcie?
4: Nie, to każdy dobry sekator, dobre narzędzie, czy wyczyszczone, pamiętajmy, że są sekatory dla lewo- i praworęcznych stworzone.
3: Widziałeś o tym, Mateusz?
0: W takim razie ja zawsze używałem tego dla leworęcznych, a jestem prawo.
4: Więc to każdy sobie znajdzie jakiś tam sposób. Natomiast mam patenty przy samych roślinach. Pamiętajmy, że nie wystarczy dobrze przyciąć. Róże na przykład, jeżeli chcemy faktycznie mieć piękne kwitnienie ponowne, to najlepiej ją ciąć nad dobrze wykształconym liściem, takim tym spięciu, bo jak zwrócicie uwagę, to róża ma najpierw pąk, czy tam kwiat nasz, potem są liście z listek z trzech, a potem z tych z pięciu. I nad tym spięciu tniemy różę, dobrze wykształconym właśnie tym liściem z pięciu listków.
3: Czyli nie nad trzech, nad pięciu, i nie nad siedmiu. Ja policzę dzisiaj wszystkie róże. Szanowni Państwo, lipiec to jest miesiąc, w którym tniemy i nie oszczędzamy się ani... A jeszcze...
4: Nie, proszę. Bardzo ważne, o czym pewnie nie wiemy. Wszystkim nam się kojarzy, że drzewa owocowe tniemy zimą. Natomiast bardzo ważne, żeby teraz przyciąć w jabłoniach te dziczki wystające, takie pionowe, tegoroczne pędy. To wtedy doświetlimy nasze jabłka, to co będzie za moment, one będą słodziutkie, duże, piękne i będą bardzo dobrze owocowały.
3: I będą smaczne. Katarzyna Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, Marcin Klimkowski, chłopak z konewką, i oddajemy głos Mateuszowi Fusiarzowi, prowadzącemu.
0: Chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o cięcia, to i tak największym zwycięzcą dzisiejszego poranka jest Katarzyna. Wspaniała fryzura, naprawdę.
4: Dziękuję. A nie od fryzjera.
0: No ale sama ewidentnie po prostu. Ekspertka od cięcia, no jak słyszeliśmy.
4: Pieje coś?
0: Nie, w ogóle to... Proszę się nie doszukiwać szydery tam, gdzie jej nie ma. 16 do 7.

0: Ezra Collective Well Organized. I taka właśnie znakomicie zorganizowana jest pani Julita. Dzień dobry, napisała. Pogoda idealna do przysypiania, jak to właśnie czyni mój mąż, i nie mam pomysłu, jak go wyrwać z tego snu. Ja szybciutko zabieram się za głosowanie i to jest właśnie to dobre zorganizowanie, bo za chwilkę mogę nie mieć łączności ze światem. Trochę zazdroszczę. Pozdrawiam cieplutko. Cieplutko przy tych 15 stopniach na zewnątrz, napisała pani Julka. Ale na szczęście, drodzy państwo, dziękuję oczywiście pani Julito za tę wiadomość. Na szczęście państwo w końcu zdecydowali się odezwać.
1: Poranna głosówka.
0: No to posłuchajmy.
2: Dzień dobry, Lucyna Zleszna, patronka. Ja tylko chciałam dopytać a propos odgłosu głosówki, to czy wysyłane przez nas słuchaczy głosówki do państwa przychodzą z jakimś sygnałem dźwiękowym, czy tylko pojawia się gdzieś ikonka? Jak to technicznie wygląda?
0: Technicznie wygląda to tak, że możemy sobie z tym wszystkim ładnie pokombinować.
3: Masz głosówkę, masz głosówkę.
0: Tego to się nie spodziewałem, dobra. To było całkiem okej. Okay. Także, drodzy państwo, proszę nagrywać głosówki. Mamy jeszcze kilka takich historii w zanadrzu. No, to ja się uśmiałem, to teraz The Bangles.

0: The Bangles, Hazy Shade of Winter. No, nie jest to zima wprawdzie za oknem, a jednak lato, aczkolwiek, no, o, widzę teraz pani idzie z pieskami i ma kurtkę. No, kurtka to jest jednak taka bardziej jesienno-wiosenna historia, bym powiedział. Teraz to powinniśmy wszyscy w klapeczkach, chociaż Klimek był w ja mam wrażenie, że po prostu pogoda nam robi jakieś psikusy. Pani Małgorzata napisała: dzień dobry, panie redaktorze, proszę złożyć ode mnie, Małgorzaty, życzenia z okazji 16. rocznicy ślubu dla mojego męża Andrzeja. Niech będzie szczęśliwy. Po prostu. No to niech po prostu będzie szczęśliwy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której państwu nie powiedziałem, a powinienem od początku. Właściwie od tego wszystkiego dzisiaj audycja powinna się zacząć. Na szczęście słuchacze przypominają.
1: No to wieczorem rusza najlepsza liga świata. Zaczynamy. Pierwsza liga, Ekstraklasa, do boju.
0: Jak ja w ogóle mogłem o tym zapomnieć, pominąć taką historię? 8 minut pozostało do godziny 7. Mam nadzieję, że teraz już się żadna z takich arcyważnych informacji z głowy wymykać nie będzie. A teraz daliśmy państwu przykład głosówki, która nie była okraszona takim dźwiękiem. Mówiłem, kombinujemy sobie, no tak jak umiemy.

0: Gdzie jesteśmy? W 357. A czego słuchamy?
1: Kafe Mate.
0: A gdzie słuchamy, to już jest znacznie szersze pytanie. Napisał pan Piotr. Pozdrowienia z deszczowej lekko Norwegii. Proszę o wsparcie i życzenia dla mojej żony Anny. Dzisiaj ciężki dzień dla niej, ponieważ obchodził urodziny ze zmianą cyfry z przodu, ale uczcimy je wizytą na fiordach i oby pięknymi widokami. No i takich właśnie widoków państwu życzymy. A teraz już Owl Nation, Maniac, to cover jest w ogóle, żeby było jasne, a śpiewa Connor Mason także z Nothing But Thieves.

0: Dzień dobry, tu Radio 357, jest piątek, 24 lipca. I właśnie wybiła nam godzina siódma. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: W samo południe oświadczenie dla mediów ma wygłosić prezes PiS Jarosław Kaczyński. O północy minął termin ultimatum dla stronników Mateusza Morawieckiego, czyli czas na wybór. Partia albo stowarzyszenie byłego premiera Rozwój Plus. Zwolennicy Morawieckiego nie podpisali tzw. lojalek, choć deklarują, że chcą pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Szans na pojednanie wewnątrz partii nie widzi już posłanka Agnieszka Wojciechowska-Vanhaeuckelom.
2: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
3: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
1: Przekonywał wczoraj w ciągu dnia stronnik Morawieckiego Piotr Miller. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia. Silnego PiS, a nie partii coraz mniejszej i zamkniętej, napisał polityk już po wczorajszych rozmowach. Karanie kierowników szpitali grzywnami do 30 tysięcy złotych, jeśli medycy będą przekraczali nowe limity godzin pracy. To proponują władze Ministerstwa Zdrowia. Personel medyczny miałby pracować nie dłużej niż równowartość dwóch etatów, a maksymalna stawka wynagrodzenia za godzinę pracy miałaby nie przekraczać 1,20 płacy minimalnej. Teraz to około 240 zł brutto. W regulacji określono także maksymalne miesięczne wynagrodzenie, które nie będzie mogło przekroczyć 16-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli to przy obecnej wysokości płacy minimalnej do 76 800 zł brutto. Te regulacje miałyby dotyczyć zarówno osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, jak i kontraktów. Podczas testów bezpieczeństwa nowego modelu ChatGPT sztuczna inteligencja wydostała się z zamkniętego środowiska i włamała do zewnętrznych systemów jednej z firm. Czy daleko nam do scenariusza z Odysei Kosmicznej?
4: Specjaliści podkreślają, że to kolejny już raz, gdy AI wybiera własny pomysł na rozwiązanie danego problemu ku zaskoczeniu ludzi. Ale to nie znak, że sztuczna inteligencja stała się niespodziewanie mądrzejsza. To dowód na błąd człowieka, uspokaja Aleksander Kostuch, inżynier Stormshield, doradca w obszarze cyberbezpieczeństwa.
5: AI nie buntuje się ani nie podejmuje decyzji z własnej woli. Model językowy, jeżeli został zdefiniowany nieprecyzyjnie, to AI może wybrać sobie sposób działania.
4: Jednak zagrożenia mogą być realne, na przykład przez działanie cyberprzestępców.
5: Możemy spodziewać się prób łączenia różnych modeli AI oraz wykorzystywania ich do agresywnych działań.
4: Dlatego tak ważne jest bezpieczeństwo IT i jego równoległy rozwój. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: A oddzielone odpowiednie środowisko testowe dla nowych programów może uchronić nas od niespodziewanych informatycznych problemów. Krótkie spodenki i łyżwy. Takie połączenie na koniec serwisu. Katowicki Mosir w środku lata zaprasza mieszkańców na lodowisko. Obiekt uruchomiono głównie dla klubu łyżwiarskiego, ale skoro lód jest, skorzystać z niego będą mogli wszyscy.
6: Podczas otwarcia tego lodowiska będą tam także instruktorzy UKE Spin, więc oni będą mogli czy udzielić wskazówek, czy troszeczkę pokierować początkujących być może adeptów łyżwiarstwa. Zachęcamy też mieszkańców do tego, żeby zabrali swoje łyżwy czy swoje kaski, ponieważ na miejscu oczywiście będzie możliwość ich wypożyczenia, ale liczba par jest ograniczona.
1: Mówi Marwina Kaczor z tamtejszego ośrodka sportu. Wstęp na katowickie lodowisko jest bezpłatny.
0: A teraz wiadomości sportowe, Tomasz Gorazdowski.
7: Trzeba przyzwyczaić się do piłki pozamundialowej, do krajowej, ligowej, a czasami pucharowej. Raków Częstochowa wygrał u siebie z Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Rewanż na Malcie odbędzie się 30 lipca. Piłkarze GKS Katowice przegrali na wyjeździe z MKS Żlina 1-2 i w tym przypadku wszystko rozstrzygnie się 30 lipca. A dziś rusza piłkarska ekstraklasa. Jako pierwsi w sezonie na boisko wybiegną jedenastki Radomiaka i Wieczystej Kraków o 18, a o 20.30 Pogoń Szczecin zagra z Legią. Ekwadorczyk Richard Carapaz wygrał 18 etap wyścigu Tour de France. A jak to wyglądało na trasie? O tym Marek Brzeziński.
8: 185 km, najpierw powoli. To góry izerskie szerokim łukiem omijają Grenoble, a potem już wysokie Alpy, bardzo wysokie, ogromne. Meta już pod chmurami. Raz w górę, raz w dół, tylko Pogacar nie traci zimnej krwi. Jego peleton traci 6, potem 7, w końcu 8 minut, a nawet już 9. do uciekającej grupy. Przed nim kilku kolarzy uciekają i gonią, bo są tacy, którzy robią jedno i drugie. Tych, którzy są w czubie, a tam gna szóstka. Mają ponad minutę 40 przewagi nad pierwszym pościgiem. Cały czas pod górę, pod górę, pod górę, pod górę. Kozice by się ucieszyły.
7: Słoweniec Tadej Pogacar zachował żółtą koszulkę lidera. Michał Kwiatkowski był 80. A dziś między innymi górska premia poza wszelkimi kategoriami. W Katowicach rozpocznie się dziś rajd Polski, czwarta runda Mistrzostw Europy. Aktualni mistrzowie Starego Kontynentu, Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, mają nadzieję na dobry start, bo na razie zajmują w klasyfikacji generalnej dopiero 11 miejsce, mówi Mikołaj.
9: Rozpoczynamy właśnie czwartą rundę Mistrzostw Europy, czyli 82. rajd Polski. Po raz pierwszy w ramach najważniejszej imprezy w polskim rajdowym kalendarzu przyjmujemy naszych międzynarodowych rywali na asfaltach na południu Polski i w okolicach Katowic i Chorzowa. To właśnie tutaj będziemy się ścigać, choć doskonale ten rajd znamy, bo w przeszłości jeździliśmy go jako właśnie rajd Śląska. Organizator przygotował naprawdę wyjątkowe próby, między innymi ta w sobotę wieczorem pod Stadionem Śląskim w Chorzowie, a także mnóstwo prób w okolicach Jastrzębia Zdrój, Skoczowa, Bielska Białej. Także zapraszam serdecznie wszystkich do kibicowania.
7: Wszystko wskazuje na to, że Jürgen Klopp zostanie dziś trenerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Na 11 zwołano konferencję prasową, na której zostanie przedstawiony nowy trener.
10: Partnerem pogody jest pan Karp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
0: Jürgen Klopp, trenerem reprezentacji Niemiec. No nieźle, no nieźle. A tam chyba jeszcze w ogóle jakieś roszady, że Guardiola miałby być trenerem Włochów, a Zidane Francuzów. To ta druga opcja to raczej taka prawdopodobna, a ta druga, no zobaczymy jak tam Paolo Maldini ponegocjuje ze słynnym Pepem. Dziś w dzień na większości terenów zachmurzenie umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, okresami wzrastać może do dużego. Na terenie całego kraju możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami na wschodzie i południu również burze. Na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Kozice by się ucieszyły. Temperatura od 18 stopni w Kielcach, 19 Suwałki, Lublin i Rzeszów, 20 to Gdańsk, Koszalin, Olsztyn, Białystok, Łódź, Kraków i Radom, 21 stopni to Warszawa, Katowice i Opole, a najcieplej 22 stopnie wskażą termometry w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze. O, 30 stopni w Zalew Koronowski. Nie, to dopisałem. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty zachodni i północno-zachodni.
11: Radio 357.
0: Pach, pach. 8 po 7.

0: kafe mate.
1: A na posterunku cały czas Adam Szura i Tomasz Jeleński, Mateusz Fusiarz i jesteśmy z Państwem jeszcze już przez niespełna dwie godziny, ale jeszcze do tego czasu wszystko się wydarzy, zanim powiemy sobie do usłyszenia. You can't hurry love the Supremes.

Oj, w każdej wersji ta piosenka znakomicie nastraja na dzień nadchodzący, tak mi się wydaje, a tym bardziej, kiedy jest to piątek. The Supremes, You Can't Hurry Love, a ta inna wersja, o której pomyślałem, to oczywiście wersja Phila Collinsa. 12 minut już prawie po godzinie 7, to czas na naszą piosenkę dnia, bo za chwilę już będzie dr Tomasz. I proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj gramy dla Państwa Seth Smiles, Plastic World i jeszcze będzie tutaj, uwaga, John Porter.

0: I zdraví nám všech, kvadrans po siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: A z nami już doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry, panie doktorze, po długich tygodniach niesłyszenia się.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Czy pan w ogóle jeszcze pamięta mnie?
2: Ja pana nigdy nie zapomnę.
0: O, pamiętaj mnie, jak było w jednej bajce,
2: pana,
0: ale to...
2: Będzie... Pana nie da się zapomnieć.
0: Tak, no, mam nadzieję, że jednak nie jest to
2: ale
0: do końca prawda.
2: W takim dobrym, dobrze.
0: Niech i tak będzie. Drogi panie doktorze, wspaniale się usłyszeć. Wczoraj słuchałem sobie też z dużą uwagą tego, jak pan odpowiadał na pytanie Marcela zadane, znaczy właściwie słuchacza poprzez Marcela. I ja też dzisiaj mam pytanie słuchacza poprzez mnie akurat, ale mamy wspólne imię, więc mogę sobie powiedzieć, że trochę ja też zadaję to pytanie, gdyż podekscytowało mnie ono trochę. Pamiętam, że lata temu sprawdzałem sobie, o co dokładnie chodzi, ale pamięć ludzka zawodna, więc już dawno zapomniałem, więc chętnie się dowiem. A Mateusz, lat 39, pyta. Ciekawi mnie pewne zjawisko, pojawiające się w słoneczne dni na autostradzie, szczególnie przy podjeżdżaniu pod górkę. Droga na jej końcu wydaje się znikać, odbijając niebo czy pobliską okolicę. To wygląda jak leżące na drodze wielkie lustro. Jak to wytłumaczyć?
2: W zasadzie w pewnym sensie to jest lustro. Tylko, że lustro, które nie jest przedmiotem, tylko raczej zjawiskiem wyginania, zaginania promieni słonecznych. I rację ma pan Mateusz, gdy mówi, no czy tak to rozumiem, czy to aby nie jest obrazek nieba, czy to aby nie jest tak, że to jest odbicie nieba. Tak jest. Już tłumaczę po kolei, o co chodzi. Takie bardzo słoneczne dni, szczególnie ciemna nawierzchnia, czy ciemne nawierzchnie, no a droga asfaltowa jest taką ciemną nawierzchnią, bardzo mocno się nagrzewają. Czasami do temperatur naprawdę bardzo wysokich, 50, 60, nawet 70 stopni Celsjusza. A jeżeli jakaś powierzchnia tak właśnie się ogrzewa, czy do takiej temperatury nagrzewa, powietrze, które ma bezpośredni z nią kontakt, czyli ta warstwa powietrza, która jest tuż nad asfaltem, jest znacznie, znacznie cieplejsza, a jak cieplejsza, to i rzadsza, niż warstwy powietrza kilka zaledwie albo kilkanaście centymetrów wyżej. I w tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, tworzy nam się taka trochę kanapka jak gdyby. Jest twarda powierzchnia ciała stałego, bardzo nagrzana, później cieniutka, to wystarczy dosłownie kilka centymetrów powierzchni, czy takiego obszaru powietrza o wysokiej temperaturze, a później już tych kilkanaście centymetrów wyżej, to powietrze jest znacząco chłodniejsze. Mówię znacząco chłodniejsze, czy mówiąc znacząco chłodniejsze, nie mam na myśli to, że jest zimne. Mam na myśli, że ma na przykład temperaturę 40 stopni, a nie ma temperatury 70 stopni. Ta różnica temperatur na zaledwie kilku centymetrach jest naprawdę duża. I teraz, światło zachowuje się inaczej w ośrodkach, w miejscach o różnej gęstości. I to możemy zauważyć na przykład w takim eksperymencie, w którym mamy szklankę wody i wkładamy tam na przykład ołówek czy jakiś patyk i jak popatrzymy pod odpowiednim kątem, to w miejscu tego styku wody z powietrzem ten ołówek wygląda jak gdyby był złamany. No właśnie dlatego, że w różnych gęstościach ośrodka światło się inaczej trochę zachowuje. I tu jest podobnie. Co prawda nie mamy wody i powietrza, tylko mamy powietrze i powietrze, ale ta różnica temperatury pomiędzy tymi dwoma powietrzami powoduje, że światło zachowuje się inaczej, że światło zaczyna się uginać, że światło nie biegnie tak, jak intuicja by nam podpowiadała, po linii prostej czy po najkrótszej linii, tak, pomiędzy dwoma punktami, tylko zaczyna się rzeczywiście uginać. Cieplejsze, rzadsze powietrze ma niższy współczynnik załamania. Chłodniejsze, gęstsze powietrze wyższy. I teraz promienie świetlne, czy promienie światła idą od góry do dołu, od nieba, od odległych obiektów, na przykład od drzew, od samochodów. Wpadają w ten obszar różnicy temperatury i załamują się, zakrzywiają się ku górze w stronę gęstszego powietrza. Dlatego widzisz jak gdyby niebo odbite tak jak w wodzie, albo znikającą drogę, albo no, całość w ogóle wygląda jak takie wielkie lustro właśnie, czy jak kałuża. Do nas trafiają promienie słoneczne, do naszego mózgu, do naszych oczu, a nasz mózg to interpretuje, jak gdyby to leżało na powierzchni, ale tak naprawdę to jest trochę jak gdyby odbicie nieba albo odbicie chmur. Dlaczego to się dzieje szczególnie przy podjeździe pod górę? Tam jest jeszcze jeden warunek, o którym za chwilkę powiem, który jest bardzo ważny. Gdy jedzie się po takie właśnie lekkie wzniesienie, kąt obserwacji jest korzystniejszy, jak gdy patrzymy pod skosem na ten dalszy odcinek drogi, na ten, gdzie warstwa gorącego powietrza jest dobrze widoczna na tle horyzontu. Na płaskim odcinku też miraż może występować. O właśnie, powiedziałem, że to zjawisko się nazywa mirażem. Natomiast jest trochę mniej wyraźny. Zależy od tego, jakie jest właśnie tło. Bo jak to wszystko dzieje się na przykład w sytuacji, w której jest otwarta przestrzeń, a w oddali, tam gdzie ten miraż mógłby występować, jest na przykład zacieniony las, no to bardzo trudno go zobaczyć albo w ogóle go nie widać. Innymi słowy, to co widzisz, to jest obraz nieba. A to nie jest kałuża, to nie jest woda na drodze, to nie jest lustro. Dlaczego mówię o jeszcze jednym warunku? Dlatego, że ważne jest to, żeby powietrze stało w miejscu, czyli żeby nie było wiatru. Nawet jak jest bardzo ciepło, ale wieje wiatr, te warstwy powietrza przy samej powierzchni drogi, one się mieszają cały czas. Nie ma właśnie tego zjawiska tej kanapki, tak? Tych dwóch sąsiadujących warstw, które mają różnice, w których występuje różnica temperatury, to chciałem powiedzieć. To, co ciekawe, to to, że to zjawisko nie występuje tylko i wyłącznie na powierzchni drogi. Ten sam mechanizm tworzy miraże na przykład na pustyni. I na pustyni też może się wydawać, że na horyzoncie jest na przykład jezioro. Albo może się wydawać, że pojawiają się obiekty, które tak naprawdę fizycznie znajdują się znacznie, znacznie dalej. Stąd zjawisko mirażu, fatamorgany, nawet w popkulturze, czy z popkultury wiemy, że dawni podróżnicy często byli mamieni tym, wydawało im się, że już tu blisko gdzieś jest jakaś osada, czy jakieś palmy, jak palmy to i woda, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście miraż znika, gdy słońce zachodzi. Po pierwsze dlatego, że promienie światła przestają spadać z nieba na ziemię, czy odbijać się od obiektów, a światło tu jest kluczowe. Po drugie dlatego, że jak zachodzi, to i asfalt styknie, a więc ten gradient temperatury, te różnice temperatur też znikają. No i chyba tyle, czyli tak podsumowując, tam nie ma żadnego lustra czy wody. Jest tylko jak gdyby zakręcające w cudzysłowie światło w tej warstwie gorącego powietrza nad podgrzaną czy nagrzaną drogą.
0: Bardzo dziękuję, panie doktorze. Ja się czuję po prostu absolutnie pochłonięty tym wszystkim, co teraz usłyszałem.
2: Pan się tak ze mnie trochę chyba podśmiewuje.
0: W ogóle nie.
2: Aha, to dziękuję.
0: Proszę zapytać Adama, ja cały czas w skupieniu słuchałem, nie przerywałem, a zdarza mi się, pan doskonale wie, a tym razem absolutnie.
2: Może pan zasnął?
0: Nie, no bo to nie? Gwarantuję panu, żeby pan słyszał.
2: A nie, no bo wtedy bym słyszał, tak. Uderzenie głową o blat.
0: Tak. Nie, tak. Ale ja myślę, że zarówno Mateusz lat 39, jak i Mateusz lat, nieważne, jesteśmy uzatysfakcjonowani. No znacznie to bym tak nie ryzykował, ale jest okej. Okay. Doktor Tomasz Rożek był z nami. Bardzo panie
2: dziękuję
0: doktorze,
2: bardzo.
0: Dziękuję.
2: Wszystkiego
0: i
2: dobrego.
0: Życzę wspaniałego panu piątku.
2: Dziękuję.
0: Czy będzie może jakiś badminton?
2: Dzisiaj nie, w niedzielę będzie.
0: No i wszystko.
2: Ale jutro będzie aktywność fizyczna. I dzisiaj też jeszcze na ogrodzie trochę muszę jedną rzecz zrobić.
0: A, dobrze. To trzymamy kciuki w takim razie, żebyś tam nic nie odbijało.
2: Dobra.

Bryan Adams, 51st State. No to myślę, że to jest dobry pomysł przypomnieć Państwu, że do godziny 12 trwa głosowanie na listę piosenek Radia 357. Od godziny 9 już tutaj na posterunku pojawi się Antek Grudniewski i w audycji Wspieraj System będzie Państwa zachęcał do tego i mam nadzieję wykręcał rekordowe liczby, jeśli chodzi o głosowanie. Natomiast no już teraz też warto o tym przypomnieć, bo jak ktoś jest akurat przy telefonie czy komputerze, to można sobie wpisać lista.radio357.pl i tam będąc patronem, po prostu oddać swoje głosy. Będzie nam bardzo miło, jeśli dzisiaj się tam ładnie przy tej liście potasuje, tylko tak proszę uważać z tymi nowościami. 6 wystarczy, 7 to już jest zawsze trochę za dużo.

0: którym Tomaszem a propos tego, no dlaczego na autostradzie czy na jakiejś drodze szybkiego ruchu gdzieś tam z daleka widać takie lustro przed nami, a tu proszę, z pytań z Księżyca wyciągnięte o coś takiego. Pan Paweł napisał, chrapie pan redaktor?
1: Kafe mate.
0: Podobno ostatnio mniej, ale my nie o tym, drodzy państwo. Teraz będziemy zapraszali państwa do naszych podcastów. I jak pisze o sobie Ania, od zawsze czułam się inna. Nigdzie nie pasowałam, nie mieściłam się do żadnej z szuflad. Jak Nosowska w piosence Cudzoziemka, jeszcze raz, Cudzoziemka w raju kobiet śpiewała, że jest zbyt szczecińska dla Warszawy, a dla Szczecina zbyt warszawska. Tak, ja byłam zbyt normalna dla jednych, a zbyt nienormalna dla drugich. Od 2 lat mówię o sobie Asper Girl. No i Ania zaprasza na podcast, a Ania to oczywiście Ania Dobiegała.
2: Dziś rozmawiam z Krzysztofem Tokarskim, psychologiem, wykładowcą, ekspertem w biurze Rzecznika Praw Dziecka, autorem bloga Autyzm i życie z zespołem Aspergera, tatą 2 chłopców, w tym jednego z zespołem Aspergera. Sam usłyszał diagnozę w dorosłym życiu w wieku 32 lat.
3: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie.
2: Chciałam zacząć naszą rozmowę od pytania, czy się diagnozować, czy też nie?
3: Oczywiście, że się diagnozować. Każdy, kto ma wątpliwości i chciałby się zapoznać ze swoim zdrowiem psychicznym, ze swoimi problemami, powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jestem, czy mam coś, co mnie niepokoi w życiu psychicznym, czy mam spektrum autyzmu, czy moje dziecko ma spektrum autyzmu. Diagnoza spektrum autyzmu, w tym również diagnoza zespołu Aspergera, który z nami towarzyszy jeszcze przez ten ostatni rok w diagnostyce polskiej, to rzeczy, które warto o sobie wiedzieć, gdyż wówczas możemy iść przez życie z lepszą wiedzą o sobie, o tym, jaki jestem, ze swoimi potrzebami, bardziej świadomym swoich potrzeb, bardziej świadomym potrzeb swojego dziecka. I ja nazywam usłyszenie diagnozy o spektrum autyzmu jak opad mgły. Wyobraźcie sobie, że na naszym szlaku, na naszej ścieżce jest mgła, która uniemożliwia nam rozeznanie się w tej ścieżce, dokąd zmierzamy, gdzie idziemy, jacy jesteśmy. A po opadnięciu mgły po prostu nasz szlak, naszą ścieżkę widać dalej, znacznie, znacznie dalej. A brak diagnozy i brak właściwie odpowiedzi na pytanie, mam spektrum czy nie mam spektrum autyzmu, jest możliwością, owszem, przejścia przez życie, ale bardziej na zasadzie takiego przypadku, jak mi się uda albo jak mi się nie uda iść dalej i co zastanę na swojej drodze, jak to rozwiążę, należy do szczęścia i przypadku.
0: Masz autyzm? Nie wyglądasz. Taki jest tytuł podcastu, który przygotowała Anna Dobiegała i 21 lipca ukazał się nowy odcinek zatytułowany Tomi nie wygląda na autyzm. 2 odcinki już są dostępne, więc zachęcam do tego, żeby zajrzeć do naszej zakładki i posłuchać tych pasjonujących momentami rozmów. Bardzo, bardzo zapraszamy. 25 minut pozostało do godziny 8:00, to może teraz czas na mroza.

0: 19 minut pozostało do godziny 8. No tak, trzeba było w końcu to zaakcentować. Suede, Beautiful Ones. No to wszyscy śpiewaliśmy wczoraj to la la la la la i tak dalej. Brett Anderson zapodawał, a my razem z nim. No był to wyjątkowy koncert. Muszę powiedzieć, że progresja pękała w szwach i myślę, że zarówno wszyscy fani na widowni, jak i zespół bawili się znakomicie. To było półtorej godziny naprawdę fajnego, takiego przyjemnego grania przy czwartkowym wieczorze. I tak sobie myślę, że no oby więcej takich koncertów i oby Suede nagrywali dalej płyty. Widziałem, że koledzy z radia, którzy też byli na koncercie, zachwyceni tym, co prezentował zespół i jak się prezentował, więc myślę, że to tylko kwestia czasu, że Suede wrócą do Polski, oby z jakimś kolejnym wydawnictwem, bo zawsze przyjemnie to na antenie Radio 357 odnotowywać. No i wtedy mam nadzieję, że będą też mieszać na liście.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A na razie niech pięknie mieszają inni.

0: No ja myślę, że nieszczególnie trzeba Państwa namawiać akurat do głosowania na tę konkretną artystkę. Nosowska, Sos Chaosu oczywiście do wyboru w naszym zestawieniu do listy piosenek Radia 357. Dziś od godziny 19 kolejne jej notowanie, a Katarzynę Nosowską z nowym repertuarem będzie można zobaczyć na Męskim Graniu w Krakowie. To będzie 8 sierpnia, a także 22 sierpnia w Warszawie. Myślę, że taką sytuację też warto rozważyć. A teraz...
1: Głosówka w 357.
2: Dzień dobry, Monika z klubu Metalowca. Jak jest Klimek na żywo, to chciałam się przypomnieć a propos nowych członków, bo mam coś fajnego do przekazania. Prowadzący też to już ma. A czy ja dobrze usłyszałam, że nasz pan sędzia Tomasz też jest w tym klubie? Bo jeżeli tak, to dla niego też mam prezent. Pozdrawiam!
0: Ależ oczywiście, że jest sędzia Tomasz. Oczywiście. Czyli tak w ogóle grupa się poszerza. Czy my potencjalnie nie mieliśmy gdzieś na jakiś koncert razem ruszyć? Może. I teraz wypadałoby zagrać coś bardzo, bardzo metalowego. Ale z drugiej strony wiem, że państwo nie wszyscy oczekują takiego grania o poranku, więc postawiłem na spokojniejsze dźwięki. Piluj.

0: No jest to utwór, który bardzo, bardzo mocno kojarzy mi się z audycją Cafe Mate, bo kiedy zaczynaliśmy, to właśnie po Jeremiego Loopsa przy okazji tych naszych porannych, piątkowych spotkań bardzo, bardzo często po niego sięgałem i pamiętam, że pani Beata z Norwegii pisała, że też jej się bardzo mocno ten artysta i ten konkretny utwór, czyli This Town, skleił z audycją Cafe Mate. No to taki sobie powrót zrobiliśmy po latach trochę, ale gra to świetnie.
1: Ranek 357.
0: I oczywiście audycja Cafe Mate, audycja piątkowa. I teraz będą słowa, które nie wiem, czy przejdą mi przez gardło, ale spróbuję. Lato w pełni. No dobra, ale no, to oznacza, że także i sezon żeglarski. Jak co roku na Mazurach mnóstwo jachtów, motorówek i skuterów wodnych i niestety nie wszyscy wiedzą, jakie zasady ruchu obowiązują na jeziorach, bo tu, tak jak w ruchu drogowym, obowiązują zasady.
2: Gdzie płyniemy teraz?
3: Na jezioro Niegodziwe.
4: Starym kanałem.
2: Starym kanałem, wszystko jasne.
5: Kolejny sezon, kiedy wiele osób rezygnuje z wakacji zagranicznych na rzecz Polski.
6: Wiktor Wróblewski, Polski Związek Żeglarski.
5: I Mazury od zawsze są mekką polskiego żeglarstwa i należy się spodziewać wielu turystów.
7: Często jest tak, że pływają ludzie, którzy zupełnie nie przestrzegają przepisów. Ludzie nie wiedzą, kto ma pierwszeństwo. Zdarzają się takie kuriozalne sytuacje, że ludzie potrafią wpłynąć na czerwonym świetle do kanału.
5: No to jest jak na zatłoczonej ulicy po prostu. Im ciaśniej, tym łatwiej, niechcący nawet, nadepnąć sobie nawzajem na palce albo na odcisk. Więc kultura, uważność bardzo by się przydały, chociaż no wiemy, że jak im więcej osób, tym szanse na to, że tej kultury, uważności zabraknie, są większe. Obszar wolności, który jest w zliberalizowanych przepisach żeglarskich, jest bardzo duży, bo łódki żaglowe, jachty żaglowe do 7,5 metra są zwolnione z obowiązku posiadania patentu do prowadzenia. I tak samo z jednostkami z napędem motorówkami. Motorówki do 10 kW, czyli to jest około 13 koni mechanicznych. Sternik jest zwolniony z obowiązku posiadania patentu.
7: Ten, kto ma większą łódkę, ten uważa, że ma pierwszeństwo i potrafi pływać w taki sposób, by uniemożliwić bezpieczne płynięcie innym.
8: Miecz mamy opuszczony?
9: Miecz na pewno nie.
10: Oho, już na dnie.
11: Teraz szklanka dla Neptuna, tak?
5: To z przykrością trzeba powiedzieć, że żeglarstwo jako forma bocznek na wodzie jest traktowany tak samo jak grill. I to jest ta sama kategoria spędzania czasu. I oczywiście w związku z tym to przyzwolenie, czy ta kultura korzystania z łódek, korzystania z motorówek i żaglówek na podwójnym gazie, to prawda, że jest.
12: Prawy fokaszot luz?
13: Jest prawy fokaszot luz.
14: Prawy, lewy... Nie znają.
5: Zawsze, jeżeli się zastanawiamy, która łódka ma prawo drogi, my czy ta druga, to i nie jesteśmy pewni, to proszę przyjąć zasadę, że ta druga. Za każdym razem, kiedy ta druga łódka z przepisów wynikałoby, że powinna nam ustąpić miejsca, a tego nie robi, to nie gramy w tchórza, tylko też obowiązek zapobiegania derzeniom, zapobiegania wypadkom przechodzi w tym momencie na nas. Najważniejsze jest to, żeby nie doszło do zderzenia dwóch jednostek.
15: Do zwrotu przez tak?
13: Jest do zwrotu przez tak.
0: Oj tak, zasady bezpiecznego pływania naprawdę warto znać. A z żeglarzami rozmawiał Tomasz Jeleński i tak sobie pomyśleliśmy z Adamem Szurajem, że może dobrym pomysłem byłoby zaproponowanie Państwu teraz takiego utworu. No, zobaczymy, jak Państwo zareagują.

Tak sobie właśnie pomyśleliśmy się, co to w ogóle było za zdanie, tak sobie właśnie pomyśleliśmy, że może dla tych wszystkich, którzy jednak potrzebują pędu na wodzie, to ich tak trochę ukołyszemy razem z Rodem Stewartem. Mam nadzieję, że jednak nie ukołysaliśmy państwa do snu. Jeśli być może tak się jednak wydarzyło, za to przepraszam, ale jednak no, to było silniejsze od nas, żeby to zrobić, to teraz coś, to może zastąpić kawę.

0: To dzień dobry raz jeszcze. Tu Radio 357, jest piątek, 24 lipca. I właśnie minęła godzina 8. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem pytanie ma brzmieć, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Swoją decyzję ogłosił podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy.
2: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
1: Wcześniej Izba Wyższa nie zgodziła się na przeprowadzenie referendum. Część senatorów argumentowała, że poprzednie pytanie proponowane przez prezydenta było nacechowane politycznie i sugerowane. Odpowiedź. Głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Ukraińskie drony uderzyły minionej nocy w magazyn firmy wysyłkowej Wildberries w aglomeracji Petersburga na zachodzie Rosji, wywołując pożar. Potwierdzają to lokalne rosyjskie media i władze. To trzeci w ostatnim czasie atak na obiekty firmy zwanej rosyjskim Amazonem. Atak wywołał duży pożar nad drugim pod względem wielkości miastem Rosji. Unosiły się kłęby szarego dymu, relacjonował dziennikarz agencji AFP. Petersburg jest oddalony od ukraińskiego frontu o ponad 800 kilometrów. Drony uderzyły również w magazyn na okupowanym przez Rosję Krymie, przekazuje portal Ukraińska Prawda. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa potrzebują pieniędzy do sprawnego funkcjonowania. Z tego powodu od stycznia wzrosną opłaty za krew. Podwyżka uwzględni inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby oraz podwyżki płac minimalnych. Jest to krew wydawana dla pacjentów do szpitali.
3: Wiemy, że sytuacja ekonomiczna powoduje wzrost cen w bardzo wielu obszarach i miejscach systemu ochrony zdrowia. Również te zmiany dotykają obszaru publicznej służby krwi. Każdy z składników krwi, każdy preparat został jakby oszacowany na właściwym dla siebie poziomie.
1: Mówi Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia. Kilkuprocentowy wzrost cen nie wpłynie na sytuację honorowych dawców krwi, a podwyżka zacznie obowiązywać od nowego roku. Zakopane jak Majorka, Gran Canaria czy Barcelona to nie tani clickbait z brukowca, a po prostu obraz polskiej stolicy Tatr. Miasto odnotowuje rekordowe ceny mieszkań. Rynek został zdominowany przez kupujących pod wynajem krótkoterminowy i lokalsi o własnym M mogą tylko pomarzyć. Andrzej Zasadni.
4: Za mieszkanie z widokiem na Tatry trzeba zapłacić już średnio 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy.
5: Myślę, że byśmy znaleźli 50 i więcej za metr kwadratowy. Te ceny są dosyć wysokie i pewnie porównywalne z kurortami gdzieś na zachodzie Europy.
4: Mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz, który dodaje, że wysokie ceny wypychają młode rodziny z miasta.
5: Sytuacja demograficzna w Zakopanem jest trudna. Każdego roku odnotowujemy spadek ilości mieszkańców.
4: Ratunkiem miała być ustawa regulująca najem krótkoterminowy.
5: Wtedy byłoby wiadomo, że te ceny nie będą tak szybować w górę, bo presja inwestycyjna inwestorów z zewnątrz nie byłaby tak duża. Nie chcieliby kupować tego pod zwrot z inwestycji, bo wynajem z tym się głównie wiąże.
4: Zmian nie wprowadzono, jest więc nadzieja, że kiedyś w Zakopanem pozostaną sami turyści. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Jednym z rozwiązań dla części mieszkańców jest rozbudowa programu mieszkań socjalnych, których pod Tatrami jest już ponad 500.
0: Czas na wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski.
6: W piłkarskich pucharach i na wozie i pod wozem. Piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali z zespołem z Malty Valletta FC 3-1 i za tydzień powalczą o awans. Straty odrabiać będzie musiał natomiast GKS Katowice. Piłkarze GKS-u przegrali w Żlinie 1-2 i też mają tydzień na ogarnięcie się i wygranie rewanżu. To druga runda kwalifikacji do Ligi Konferencji. Michał Pasiut zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim rozgrywanych w Oklahoma City, a chodzi o konkurencję slalomu K1.
7: Szkoda, bo była forma, była dyspozycja, bo wejść do dwunastki na świecie nigdy nie jest łatwo w naszym sporcie. Dałem z siebie wszystko, na dzisiaj wystarczyło to na to miejsce, może troszeczkę więcej w tych newralgicznych miejscach sprzydałoby się spokoju. Co zrobić?
6: Najlepszy był Czech Jakub Krejci. Nie poszło natomiast Klaudii Zwolińskiej. W finale K1 Pań nie obroniła tytułu, plasując się na 10. pozycji. Ekwadorczyk Richard Carapaz wygrał 18 etap kolarskiego Tour de France. Dziś wspinaczka pod same niebo. Trochę łatwiej będą miały kolarki w zaczynającym się dziś Tour de Pologne kobiet, mówi Czesław Lang.
8: To organizujemy już czwarty raz rzędu, Tour de Pologne dla pań, Tour de Pologne Women. No i ten wyścig bardzo się dynamicznie rozwija, ponieważ nie, nawet jeszcze nie będąc w klasie World Touru, to w tym roku już mamy 8 drużyn z World Touru, które chcą wystartować tutaj w Polsce. Coś, co wyróżnia ten wyścig w gronie Tour de France, Giro d'Italia dla pań i tak dalej, bo jest pula nagród. Myśmy pulę nagród podnieśli wspólnie z realizatorem sportowym do wysokości nagród, jaką mają mężczyźni. Czyli jest największe nagrody dla kobiet, jakie są we wszystkich wyścigach dla pań.
6: Jürgen Klopp najprawdopodobniej zostanie dziś trenerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Konferencję prasową zwołano na 11. Właśnie, trenerskie zmiany. Jaime Moriyasu zostanie trenerem piłkarskiej reprezentacji Japonii do przyszłorocznego Pucharu Azji, po czym nowym trenerem zostanie szkoleniowiec reprezentacji do lat 21 Go Aiwa. I zostając z piłką przy nodze, Chorwat Luka Modric przedłużył o rok kontrakt z AC Milan i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Luka ma już 41 lat.
9: Partnerem pogody jest Pan Kerb na szlaku, sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Ale bardzo przepraszam, Luce Modricowi wieku nie liczymy. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o sport, a jeśli chodzi o pogodę, to dziś zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami zwłaszcza na południu i wschodzie kraju okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu również burze. Temperatura od 18 stopni w Kielcach, 19 będzie w Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie, 20 to Gdańsk, Koszalin, Olsztyn, Białystok, Łódź, Kraków i Radom, 21 stopni to Warszawa, Katowice i Opole, a najcieplej 22 stopnie wskażą termometry w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.
10: Radio 357.
0: To po raz trzeci się przedstawiamy, bo za godzinę to już się będziemy żegnać w takim składzie. Czyli tak, Adam Szuraj, Tomasz Jeleński, Mateusz Fusiarz, jesteśmy z Państwem jeszcze przez, no, godzinkę myślę. Godzinkę to będzie akurat okej. I w tej godzince też sporo ciekawego.

12 minut po godzinie 8. Freedom, Anthony Hamilton i Elaina Boynton przed chwilą na antenie Radia 357. Co to mi to jest? Jakieś karteczki? O, to od poniedziałku do czwartku to są ruszane, to wiadomo. Dobrze, ja od razu Państwa zachęcam do tego, żeby jutro przysłuchiwać się Zielonemu Żoliborzowi. Więcej nie powiem, ale w kontekście być może czegoś, co przed chwilą wybrzmiało na antenie, jeszcze będzie powielone. Także proszę słuchać Antka, który zaraz zresztą tu będzie. Będzie można go już osobiście zapytać. A teraz jeszcze Dave Matthews Band, a potem rozmowa.

0: Napisała do nas jeszcze pani Ola i skorzystała z opcji tej nowej w naszej aplikacji, czyli opcji tekstówki. Django to dzięki temu filmowi mój pieseł ze schroniska zdobył swoje imię. No i ładnie. Ja potem będę gdzieś szedł, tak ktoś będzie wołał Django i ja będę się zastanawiał, czy przypadkiem dziś Jamie Foxx nie chodzi.
1: Gość Radia 357.
0: Wspaniały to aktor, wspaniały zdecydowanie i film także. Pozdrawiamy Quentina Tarantino, bo na pewno słucha naszych poranków. A w studiu już Ula Sołocha, Fundacja Off School. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I będziemy sobie, drodzy państwo, rozmawiać o bardzo ciekawej koncepcji, ale zanim przejdziemy do tematu głównego, to ja cię chciałem, Ula, jeszcze podpytać o coś, co kiedyś tutaj w audycji Kafe Mate poruszaliśmy, czyli o starter pack dorosłości. To były takie wskazówki, jak zacząć sobie radzić w tym dorosłym życiu dla osób, no, które wkraczają w ten wiek dorosłości. Chciałem zapytać, jak wam to poszło? Bo to jest, myślę, bardzo ciekawa koncepcja. Bardzo to obiecująco wyglądało, ale pewnie jakieś wnioski już zostały wyciągnięte.
2: Nie minął jeszcze rok, bo w sumie premiera była we wrześniu, a sam starter pack dorosłości dotarł do ponad 10 tysięcy osób, więc jest to super liczba, zwłaszcza, że w tych 10 tysiącach też są rodzice, którzy przekazują ten starter pack dorosłości swoim dzieciom, co dla mnie jest całkiem urocze. I ja też mam młodszą siostrę, więc podrzucam jej te starter paki, żeby je rozdawała wśród swoich znajomych na osiemnastkę. Pomysł się sprawdza i dociera do coraz większej ilości osób, do tego stopnia, że jak byliśmy teraz na Openerze jako Fundacja Off School, to podeszła do nas właśnie taka 19-letnia dziewczyna i powiedziała, że sobie wydrukowała ten starter pack dorosłości, żeby sobie zaznaczać te najważniejsze informacje. No więc chyba się sprawdza, bo widzimy, że dociera do coraz większej liczby osób i mimo, że teraz aż tak dużo o tym nie mówimy, to widzimy, że cały czas ktoś to pobiera.
0: I bardzo dobrze, i trzymamy kciuki, żeby się to dalej pobierało i żeby ludzie z tego korzystali, no ale z tego co widzę, idziecie za ciosem i przygotowujecie nowe starter paki, bo jak się okazuje, tych takich aspektów życia, w których takie rzeczy by się przydały, jest znacznie więcej i tym razem proponujecie coś takiego jak starter pack podróżniczy. I mowa tutaj o podróżach nie w dużych grupach, gdzie pewnie łatwiej jest sobie to wszystko poogarniać, ale jednak podróżach solo. Przyznam szczerze, że chyba na takim dużym tripie, jeśli mogę się tak wyrazić, solo, to chyba nigdy nie byłem. Zawsze jednak montowałem jakąś ekipę albo z kimś bliskim, po prostu się wybierałem. Pewnie byłoby to dla mnie jakieś wyzwanie, mimo że już tyle razy byłem za granicą, no a ludzie próbują. No i pytanie, co jest w takim starter packu i dlaczego został przygotowany?
2: Generalnie chyba dlatego, że kiedy nie podróżować solo, jak właśnie w młodości i te pierwsze razy, pierwsze decyzje stricte w zakresie podróżowania są trudne od samego wyboru kierunku, po zaplanowanie tego wszystkiego od A do Z, więc tak naprawdę czytając właśnie ten starter podróżniczy, idziemy krok po kroku o tym, jak w ogóle się nastawić na tą podróż, żeby się na przykład nie stresować tym, że coś może nie wyjść, że nie trzeba robić wszystkiego w 3 dni, kiedy jesteśmy za granicą, bo głównie na tych podróżach zagranicznych się skupiamy. Potem przechodzimy do tego, jak właśnie ogarnąć nocleg, jak się spakować, jak zadbać o swoje płatności za granicą, bo też ten starter wyszedł w partnerstwie z Wizą, więc oni tutaj byli nieocenioną wiedzą na temat tego, jak zadbać o swój portfel właśnie za granicą. Po też to, jak w ogóle odnaleźć się na miejscu, jak nie dać się oszukać, jak zadbać o siebie i właśnie o te takie swoje emocje, ale też nawet jak przerzucić TikToki, bo bardzo często zbiera się TikToki z miejscami podróżniczymi, no to jak przerzucić te TikToki w taki gotowy plan podróży. Więc jest tam wszystko.
0: Pamiętam, że przy okazji tej naszej rozmowy o starter packu dorosłości mówiłaś bardzo dużo z własnego doświadczenia, że to też się wzięło z potrzeby takiej, że ty pamiętałaś, jak tobie było ciężko wchodzić w tę dorosłość i chciałaś umożliwić niejako łatwiejszy start dla tych wszystkich, którzy są trochę już po tobie. No a skąd się wzięła ta potrzeba? Czy to też gdzieś z doświadczenia tutaj wyniknęło?
2: To chyba nie było moje doświadczenie, a doświadczenie innych osób, które miały taką potrzebę, bo tak jak przy starter packu dorosłości, tutaj też chcieliśmy konsultować zakres, jaki poruszamy. I w tym przypadku właśnie konsultowaliśmy jakiś taki ramowy obraz tego, co chcielibyśmy poruszyć. I najwięcej było właśnie o tym, jak podróżować samemu, jak w ogóle się za to zabrać, bo nikt o tym nie mówi. To jest kolejna jakaś taka porcja wiedzy, która wydaje się oczywista, no bo przecież podróżujemy, ale w sumie tak, żeby zrobić to samemu, to bardzo mało kto o tym wie. Więc tutaj raczej to nie była moja potrzeba, a potrzeba osób wokół, młodych i nie tylko.
0: Bardzo podobało mi się przy okazji tego starter packa podróżniczego fakt, że no, jakby to całe zdanie, które jest wyjściową, czyli jak wybrać gdzie jechać solo po raz pierwszy i się nie zniechęcić, tak? Bo to też zakładam, że właśnie przeglądając media społecznościowe, czy TikToka, czy cokolwiek, jesteśmy naładowani takimi treściami i widzimy, jak sobie po prostu ludzie świetnie sami podróżują, gdzie oni w ogóle są, jakie miejsca odwiedzają. Nikt im jeszcze nad uchem nie krzyczy, że nie tak, nie tędy, nie coś tam, ale czasami porywamy się być może na zbyt głęboką wodę i potem wracamy do domu i mamy takie, nie, już więcej samemu nie jadę.
2: No pierwsza podróż wcale nie musi być do Tajlandii z samym plecakiem, tylko może być nawet do Pragi, która jest bardzo blisko, ma bardzo zbliżony język do języka polskiego i wcale nie musi być zawrotnym kierunkiem, gdzie wstawimy nie wiadomo co na nasze media społecznościowe, tylko tak naprawdę nauczymy się w ogóle przebywać samemu ze sobą.
0: Gdziekolwiek pojedziemy, tak. Jeszcze takie pytanie, bo zastanawiam się, mamy w Radiu 357 teraz coś takiego jak turnusy. I teraz na przestrzeni ostatniego tygodnia Antek Pyzel proponował właśnie takie turnusowanie trochę za sprawą city breaków, tak? Czyli wyjeżdżamy sobie na dwa dni. Myślisz, że to jest dobry taki start takiego solo podróżowania? Gdzieś tutaj niedaleko właśnie jakieś takie miasta europejskie sprawdzamy, doświadczamy i potem ewentualnie szukamy czegoś dalej.
2: No ja myślę, że na pewno nawet to polecamy właśnie w tej publikacji, żeby zacząć właśnie od 2-3 dni, nie porywać się na od razu tydzień wyjazdu, tylko zobaczyć w ogóle, jak się czujemy w takiej materii takiego 3-dniowego wyjazdu, który wcale nie musi być napakowany, nie wiadomo jak zawrotną ilością atrakcji i odhaczanie różnych punktów właśnie z mediów społecznościowych, tylko takim spokojnym przebywaniem po prostu w innym miejscu niż nasze miasto rodzinne.
0: Komu najbardziej proponujecie ten starterpak? Powiedziałaś o osobach młodych, ale czy to było jakoś mocniej sfokusowane?
2: My rozmawialiśmy przede wszystkim z osobami, które są na końcówce szkoły średniej, czyli to jest ta grupa 18-19 lat i z osobami, które są pod koniec studiów, więc raczej to są takie dwie grupy fokusowe i wydaje mi się, że ten przedział wiekowy właśnie 18-25 lat to jest to ta grupa, której to dedykujemy, aczkolwiek moi szefowie też znaleźli rzeczy, które są dla nich ciekawe, a Aga i Grzesiek zdecydowanie jeszcze w tej grupie 18-25 albo już się nie mieszczą.
0: To co jeszcze w takim razie jest takiego, co byś wyróżniła przy okazji tego startera podróżniczego?
2: Co bym jeszcze wyróżniła? Ja najwięcej się nauczyłam z tej części o płatnościach za granicą, bo przyznam, że dla mnie takie coś jak karta wielowalutowa i płatności za granicą raczej opierały się nie na właśnie jakichś takich skomplikowanych rozwiązaniach, które dla mnie są dobre, tylko po prostu na tym, że ja wyjeżdżałam i miałam to, co miałam w telefonie. Więc tam najwięcej się nauczyłam i wydaje mi się, że to jest najbardziej praktyczną wiedzą, aczkolwiek to, jak się spakować w plecak, który będzie pasował do tych najtańszych linii lotniczych, też jest całkiem niezłym protipem. Okay. Także każdy coś dla siebie znajdzie. Jest tam chyba 60 stron tekstu, jak dobrze pamiętam, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Czyli nawet takie rzeczy tam są?
2: Nawet takie.
0: To bardzo fajnie, bo tak sobie pomyślałem właśnie, czy to jest taki starter, który należy przeczytać wcześniej, ale z tego co słyszę, to jest taki przewodnik i poradnik, który możesz mieć cały czas przy sobie. I jak masz jakiś problem, to wyciągasz telefon, sprawdzasz jak rozwiązać sytuację i jest załatwione.
2: Dokładnie tak, a że jest to w formie e-bookowej, bezpłatnej do pobrania z naszej strony Spokojna Młodość, no to w każdej chwili można go sobie otworzyć i znaleźć to, co nas interesuje.
0: Drodzy Państwo, najlepsza ekspertka, bo chciałem zapytać jeszcze, gdzie to wszystko znaleźć, ale już powiedziała. Także
2: uprzedziłam.
0: Także zachęcamy do tego, żeby sprawdzać i być może próbować tych solo podróży, ale oczywiście też podkreślamy, że podróżowanie w grupach, nawet 20-osobowych, nie jest wcale takim złym pomysłem. Wszystko dla wszystkich, drodzy Państwo. A Ula Sołocha była z nami z Fundacji Offschool. O Ula, bardzo Ci dziękuję za to poranne spotkanie. Zawsze miło, jak ludziom się chce wstać do nas. Dzięki.
2: Dzięki bardzo.

0: Dopiero co wstawałem, drodzy Państwo, a tu już pół godziny pozostało raptem do zakończenia audycji Cafe Mate. No tak to jest, tak? Właśnie szybko czas mija przy dobrej zabawie. A przy okazji naszego spotkania z Ulą Sołochą z Fundacji Off School, to zaręczam Państwu, że jeszcze do końca tego roku na pewno Ulę będziemy u nas gościć, bo szykują się jeszcze dwa bardzo ciekawe projekty, ale na razie
1: wspieraj system i zagłosuj.
0: Oczywiście głosy oddajemy do godziny 12, no i może?

Don't be shy, drodzy Państwo, tak sobie teraz sprawdziłem, tak coś chodziło mi po głowie, ale jednak tego numeru już nie ma w zestawie do głosowania, bo wypadł ostatnio, no tak Państwo zagłosowali. Czy ja zagaduję utwór w Cafe Mate? Być może, ale proszę głosować na inne, no przecież. I refren już będzie cały.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Głosówka w 357.
3: Kasiu, Nino, widzimy się wieczorem na liście, no nie tylko z wami, ale wy jako główne prowadzące nasze bohaterki dzisiejszego wieczoru, więc ściskam was mocno, ja wracam właśnie z pracy, zaraz się szybko pakujemy i do was dołączamy. Mam nadzieję, że nie denerwujecie się, będzie wszystko pięknie, cudowne doświadczenie, my to w zeszłym roku już przeżyłyśmy, a teraz wasza kolej, bardzo się cieszę, że już za parę godzin się widzimy. No z wami, z całą ekipą 357, ściskam was mocno i do zobaczenia niedługo, no i oczywiście też czekam na co ekipę 357, do zobaczenia w Koronowie. Pozdrawiam, Agata.

0: Panie redaktorze, kochany, co z panem to męskie granie zrobiło? Strasznie pan złagodniał, jakoś tak piątkowy poranek, kafe mate, kafe, espresso, kofeina, a wy tu takie jakieś smenty puszczacie. Czuwaj.
1: A, to było dla mnie zaskoczenie troszkę. To się powiem, nie uzgadnialiśmy tego, Adam, dziękuję. Co to znaczy w ogóle? Queens of the Stone Age właśnie przed chwilą było zagrane, to chyba wszystko się zgadza. A muszę państwu powiedzieć, że kiedy w zeszły wtorek ukazała się ta piosenka Easy Street, no to było to takie małe święto dla mnie i trochę byłem niezadowolony, że na koncertach w sobotę i w niedzielę Queens of the Stone Age ostatecznie nie postawili na ten singiel, ale z drugiej strony mieli też inne zadanie, mieli rozgrzewać publiczność przed koncertem System of a Down i to zrobili absolutnie brawurowo. A czy będzie jeszcze mocniej do godziny 9? Myślę, że możemy jeszcze coś spróbować tutaj przemycić. Tymczasem cofamy się do roku 1987 i być może po drugiej stronie są jacyś fani tego zespołu.

Tak, już dostałem sygnał, że po drugiej stronie są fani Fleetwood Mac i bardzo dobrze. Będziemy to wszystko tutaj jeszcze niejednokrotnie w audycji Cafe Mate przemycać. Pani Dominika napisała: dzięki wielkie za informacje o starter packu. Dobrze pamiętam audycję, w której mówiliście o pierwszym wydaniu, tym starter packu w dorosłość, a w moim telefonie właśnie wylądowało wydanie podróżnicze, bo niedługo wybieram się w pierwszą solo podróż do Włoch. No to właśnie dla takich państwa jest przygotowany ten starter pack i proszę się absolutnie nie sugerować tutaj wiekiem, dla wszystkich jest to starter pack i informacje tam są naprawdę ciekawe, bo ja sobie wczoraj przeglądałem i mnóstwo ciekawostek, zresztą Ula też przed chwilą o tym mówiła. Jest jeszcze jedna tekstówka od pani Ani. Dzień dobry, mam nadzieję, że koncert Suede spełnił oczekiwania. Z panią Anią spotkaliśmy się tuż przed koncertem. Teraz już rozumiem, czemu wczoraj skomentował pan, że koncert zaczyna się późno, bo dzisiaj wachta od 6 rano. Pozdrawiam serdecznie. My, pani Aniu, również panią pozdrawiamy i mam nadzieję, że koncert Suede spełnił oczekiwania. Tymczasem Kat Burns, How to be Human, a potem już mam nadzieję, że nasza Kat się pojawi.

0: i kwadrans do dziewiątej.
1: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: Pozwolę sobie śpiewająco, dobrze?
2: Dobra.
0: Jak dobrze widzieć cię.
2: Pozwól, że nie odpowiem śpiewająco.
0: Dlaczego?
2: Ale dobrze, że jesteś tu.
0: Dziękuję. Nie to, że namawiam, ale na pewno masz piękny głos do śpiewania. Znaczy, wiem, że masz
2: ale
0: piękny głos, ale...
2: na pewno nie.
0: To nie będziemy tego teraz rozstrzygać, już wystarczająco ja się popisałem. Katarzyna Błażejewska-Sztur w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Będziemy dzisiaj mówić o diecie.
2: Tak.
0: Dla
2: odmiany.
0: Ale innej diecie trochę i takiej, z którą ja niestety nie mam wiele wspólnego, nie będę miał.
2: No tak, ale w zeszłym tygodniu mówiłam o andropauzie między innymi i będziesz miał z nią kiedyś do czynienia.
0: Dzięki.
2: Więc, no, wszystkich nas to czeka, więc zostałam teraz poproszona o zwrócenie się do młodszych słuchaczy, a właściwie słuchaczek, o żywienie w trakcie zespołu napięcia przedmiesiączkowego.
0: Znaczy nie, z drugiej strony potencjalnie mogę mieć z tym do czynienia.
2: No tylko więc tak, właśnie, tylko nie o...
0: Nie bezpośrednio.
2: Tak, właśnie, nie na swoim ciele. W związku z czym postanowiłam tutaj sprawdzić, co mówi nauka na temat tego, jak to się ewentualnie może zmieniać i czy się zmienia. I rzeczywiście na przykład zapotrzebowanie kaloryczne do tygodnia przed miesiączką nieco się zmienia, ale nie aż tak, jak można by sądzić, obserwując jakieś rolki w internecie, bo zmienia się o 3-5%, czyli między 30 a 120 kilokalorii w ciągu dnia. Ale badania, z kolei taka duża metaanaliza sprzed 2 lat, która obejmowała 15 dużych zestawów danych, pokazała, że kobiety w fazie lutealnej, czyli właśnie wtedy, spożywają średnio 168 kilokalorii więcej. Czyli mimo, że to zapotrzebowanie kaloryczne nie jest aż takie duże, no to jednak kobiety czują się głodniejsze. Wynika to przede wszystkim oczywiście z działania hormonów, progesteronu i estrogenu. Progesteron spada, w związku z czym możemy być bardziej drażliwe, z całą pewnością bardziej odczuwamy ból na przykład, ale również powoduje to zwiększoną temperaturę ciała, nieco podniesiony, jak mówiłam, metabolizm, osłabione sygnały sytości, zwiększą motywację do jedzenia i pogorszony nastrój, co z kolei związane jest z działaniem drugiego hormonu estrogenu, który jak jest wysoki, to jeszcze raz. Estrogen i progesteron wpływają na serotoninę. I serotonina to jest hormon szczęścia. I tuż przed miesiączką właśnie mamy trochę mniej tej serotoniny, czyli właśnie mamy obniżony nastrój i potrzebujemy na przykład więcej produktów, które mają na przykład cukier, żeby nam było milej i weselej. I żeby temu zapobiec, to powinnyśmy jeść tryptofan, który jest takim prekursorem serotoniny, bo inaczej nasz układ nagrody nie będzie działał w taki sposób, jak potrzeba. I ten tryptofan znajdziemy na przykład w pestkach dyni, albo w tuńczyku, albo w mozzarelli, więc warto te produkty wybierać. Jest również w gorzkiej czekoladzie, czy na przykład w bananach, więc to na pewno warto jeść. Warto też jeść magnezu więcej, bo i również magnez jest w pestkach dyni, ale też w kaszy gryczanej, na przykład w szpinaku, w jarmużu, czy w pełnoziarnistej mące. Ważna jest także odpowiednia podaż witaminy D. Teraz jakby na przykład było słońce, chociaż coś już troszeczkę się przebijało,
0: no oby,
2: to możemy ją sami sobie wyprodukować. Jak nie, to powinniśmy ją suplementować. Ważne jest również dobre nawodnienie i to, żeby nie jeść za dużo soli, bo sól podnosi ciśnienie, ale też zwiększa obrzęki i zatrzymywanie wody, co również może być taką nieprzyjemną dolegliwością.
0: Tak sobie pomyślałem teraz, proszę sobie nie myśleć, że ja sobie tutaj dworuję absolutnie z tej sytuacji, bo to są poważne rzeczy i no, warto byłoby się na pewno tego trzymać, ale wyobraziłem sobie sytuację w sklepie, gdzie dwóch, no, potencjalnie mężczyzn, tak, kupuje tuńczyka, pestki dyni, szpinak, jarmuż i spotyka drugiego mężczyznę, który kupuje to te same rzeczy i masz tak, aha, okej, wszystko wiadomo, wszystko w porządku.
2: Może tak być, to by było bardzo miłe wsparcie, ale oczywiście
0: właśnie
2: panom...
0: o to chodzi, o wsparcie.
2: Tak, ale panom też ten tryptofan i serotonin
0: nie zaszkodzi.
2: Więcej nie zaszkodzi, wszystkim nam będzie lepiej będzie i też potrzebny jest tryptofan do dobrego spania i do produkcji melatoniny, więc również wszystkim, którzy chcą dobrze spać, się to przyda przez cały miesiąc i rok.
0: Wspomniałaś jeszcze o tym cukrze, to może jeszcze jakiś tam batonik też dorzucić do tego zestawu, żeby tak się polepszyło trochę.
2: No można, ale lepsze są węglowodany złożone, czyli właśnie kasze, pełnoziarniste pieczywo, ewentualnie owoce czy owsianka. I to będzie na pewno lepsze tak długoterminowo, ale można złagodzić sobie te dolegliwości troszeczkę. Tu pozdrawiam Natalię Fiedler, która mówiła mi o tym, że słyszała o piciu hibiskusa i że to pomaga. I rzeczywiście niektóre badania mówią, że tak może być, a inne badania mówią, że raczej nie ma wpływu. No więc na pewno nam nie zaszkodzi. Wiemy, że
0: trzeba po prostu na sobie wypróbować.
2: Tak, dokładnie. Wiemy na pewno, że imbir może być przydatny. Rumianek, cynamon, szafran albo takie zioło, które się nazywa niepokalanek. I ono jest najlepiej przebadane na PMS i zmniejsza drażliwość, wahania nastroju, więc warto panowie do tego koszyczka, do tuńczyka włożyć jeszcze niepokalanek.
0: Katarzyna Błażej-Kasztor, bardzo dziękuję,
2: dziękuję
0: za to poranne spotkanie. Nie wiem, co mnie tak rozbawiło, ale no ewidentnie tak jest przy piątku. Ty, czy też jesteś, Kasiu, troszkę rozbawiona?
2: Tak. No. Mi się bardzo podoba nazwa niepokalanek.
0: No właśnie mnie też. Adam, jak z tobą? Też się podoba.

0: I zostało nam 3 minuty, właściwie zostały 3 minuty do 9.
1: Kafe Mate.
0: Ja nie jestem, drodzy Państwo, osobą, którą łatwo sprowokować, na pewno nie, ale dostałem chyba no tak 10 wiadomości na temat tego, że dzisiaj trochę zaleciutko, że no tutaj zgoda i poparcie dla słuchacza, który tam troszkę ponarzekał, coś tam. Nie jestem osobą, którą łatwo jest sprowokować, tak? No dobrze, a ktoś był w sobotę i niedzielę na PGE Narodowym? To jeśli nie, to teraz przez chwilę będzie.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 24 lipca. I właśnie minęła godzina 9. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przygotował po raz trzeci dzisiaj Krzysztof Tubidewicz.
1: Ceny paliw konsekwentnie idą w górę. Jakie są prognozy? Benzyna kosztuje już średnio 7 zł i 30 groszy. Olej napędowy 7 zł i 64 grosze. Eksperci nie mają złudzeń. Przez niezmiennie napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie ceny paliw nadal będą rosnąć, mówi analityk rynku Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: Wyraźna zmiana będzie zapewne faktem, zwłaszcza w przypadku diesla. Ona będzie mocniej odczuwalna, bo diesel w hurcie dużo szybciej drożeje. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
1: Tylko Autogaz niespodziewanie w ostatnich dniach potaniał o kilka groszy. Nad ranem polskiego czasu przedstawiciele amerykańskiej armii poinformowali o zakończeniu 13 z rzędu serii nocnych ataków na Iran. Władze w Teheranie ostro potępiają plany przejęcia przez USA zamrożonych państwowych aktywów, ostrzegając przed zapalnym precedensem, który może wywołać groźny chaos. Na początku przyszłego tygodnia Ministerstwo Cyfryzacji ma pokazać projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego. Będą nim objęci giganci technologiczni, którzy generują w Polsce 25 milionów złotych przychodu. Podatek w wysokości 3% obejmie zyski między innymi z reklam na platformach.
3: Jeżeli ktoś czerpie miliardowe zyski z polskiego rynku, a w żaden sposób nie dokłada się do rozwoju gospodarki Polski, powinien płacić taki podatek, ponieważ to jest wypełnienie luki systemowej, która powstała ze względu na nowe modele biznesowe.
1: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym. W serwisie najnowsze obserwacje z rynku pracy. Home office przestał być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie, mówi Monika Banyś z ePetrol z Personal Service.
4: Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków.
1: Pracę zdalną w wybrane dni wybiera niemal 30% badanych. Podobna część pytanych chciałaby dodatkowych dni wolnych, a ponad co czwarte z nas skróconego tygodnia pracy. Zupełnie inne podejście mają pracodawcy. Ponad 1/3 właścicieli firm przekonuje, że przyszłość należy wyłącznie do pracy stacjonarnej. Na koniec jeszcze zaproszenie do Rzeszowa. W mieście szykuje się 6 spektakli, w tym 2 w plenerze w czasie 3 najbliższych wieczorów. Dziś o godzinie 18 rusza 9. edycja Budy Jarmarcznej. Festiwal inspirowany sztuką Tadeusza Kantora, jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku, organizuje Teatr Przedmieście. Stąd różnorodność i treści, i formy, mówią gospodarze. Aneta Adamska-Szukała i Maciej Szukała.
5: Będzie teatr intymny, autorski, teatr okrucieństwa, farsy i groteski. Tutaj mówię o terminus aquo. Będzie zabawa formą i lalką teatralną, absurdem, czyli teatr Fieter i Robert Konowalik. I będzie muzycznie. Ostatni dzień, czyli teatr Witkacego i Tango de Amor, autorski koncert Teatru Przedmieście.
6: Czy to jest taka letnia propozycja dla stęsknionych sceną teatralną?
7: To jest właśnie taka propozycja lekka, przyjemna, chociaż nie wszystkie spektakle są, że tak powiem, rozweselające, ale większość faktycznie ma być w konwencji takiego jarmarcznego teatru, który ma też pobudzać nas do myślenia, ale dawać takie uczucie jakiejś takiej lekkości istnienia.
5: Zapraszamy na Budę Jarmarczną.
1: A z organizatorami wydarzenia rozmawiała Maria Kornaga. Wstęp na festiwal, który potrwa do niedzieli, jest bezpłatny, obowiązuje tylko rezerwacja miejsc.
0: I to jest jeszcze moment na trzeci serwis sportowy o poranku. Tomasz Gorazdowski.
8: Najpierw piłka. Przypomnienie pucharowych starań polskich zespołów. Raków Częstochowa wygrał u siebie z Valletta FC 3-1. Pierwszy mecz drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. GKS Katowice przegrał na wyjeździe z MKS Żliną 1-2. Rewanże za tydzień. A dziś rusza Ekstraklasa. Pierwszy gwizdek o 18:00. Radomiak i Wieczysta. A o 20:30 spotkają się Pogoń Szczecin i Legia Warszawa. W Katowicach rozpoczyna się dziś rajd Polski, 4. runda Mistrzostw Europy. W znakomitej obsadzie, mówi Kajetan Kajetanowicz.
9: Wielkie rajdowe święto, 82. rajd Polski. Mam nadzieję, że tam się pościgamy, że przede wszystkim uśmiech na twarzy nie będzie znikał. Będziemy mieć dobry feeling. Razem z Maćkiem, z całym zespołem Orlen Rally Team jesteśmy gotowi. Rywale nie ukrywajmy, pomimo tego, że jesteśmy na moim terenie, ścigali się tam więcej razy w ostatnich latach. Te drogi nieco się zmieniają, są bardzo zdradliwe moim zdaniem, a to, że są znane te odcinki w zasadzie prawie wszystkim, również czołówce europejskiej, to sprawia, że ten rajd jest bardzo wyścigowy.
8: A na dwóch kołach kolarze pojadą w kolejnym etapie Tour de France, dziś naprawdę wysoko, pod niebo. Marek Brzeziński.
10: Start przy ślicznie położonym Ga, pełnym uroku mieście. Meta w stacji narciarskiej Alpe d'Huez. Droga jak wieżowców w Dubaju. Podjazd na przełęcz wychodzącą poza wszelkie oceny. Or kategorii to droga pod chmury. Jak drapacze w Dubaju. 14 km, kąt nachylenia ponad 8%. To jest tylko dla kozic, tylko dla orłów i dla kolarzy z Tour de France.
8: Liderem pozostaje Tadej Pogacar. Argentyński piłkarz Nicolas Otamendi ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę. 38-letni obrońca to mistrz świata sprzed 4 lat i wicemistrz z tego roku. W drużynie narodowej rozegrał 139 meczów i zdobył 8 goli. Luka Modric zaś, jeżeli chodzi o piłkarzy doświadczonych, mimo 41 lat przedłużył o rok kontrakt z Milanem. W Barcelonie nie ma już Lewandowskiego, jest za to Balcerowski, polski koszykarz. Podpisał kontrakt z gigantem. Dla środkowego koszykarskiej reprezentacji Polski to przede wszystkim duże wyzwanie. Trafia do zespołu wielkiego, ale ostatnio rozczarowującego. Trafia na poziom, od którego ostatnio się odbił. Co się wydarzy? Czy pomoże Barcelonie, czy też Barcelona go zje? Przekonamy się wkrótce, a wcześniej wracam ze sportem o 17.30.
0: W dzień na większości terenów zachmurzenie umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, okresami może wzrastać do dużego. Na terenie całego kraju możliwe przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie i południu również burze. Na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 18 stopni do 22, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam od 13 do 17. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty zachodni i północno-zachodni.
1: Radio 357.
0: I to jest ten moment, kiedy przedstawiam nas po raz czwarty w takim zestawieniu i już ostatni. Czyli Adam Szuraj, Tomasz Jeleński i Mateusz Fusiarz. Bardzo dziękujemy za zakończone właśnie w tym momencie Kafe Mate. Do usłyszenia za tydzień w piątek. Będzie z Państwem Mateusz Kuźniewski, a w studiu już Antek Grudniewski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. No widzisz, dzień dobry.
0: No
11: coś
0: widzę.
11: Coś poszło nie tak, no.
0: Kiedy?
11: Teraz,
0: nie,
11: bo
0: wszystko w porządku.
11: Się zdławiłem, a po drugie tu jest strasznie wysoko mikrofon, nie wiem czy zauważyłeś.
0: Tak, bardzo jesteś nisko... wysokim mężczyzną.
11: No ale jednak nie dosięgam, czyli nie aż tak wysokim, jakby się mogło wydawać. No nic, będę doskakiwał w takim razie do tej wysoko postawionej poprzeczki.
0: Ale głosem?
11: Wszystkim.
0: A było, wszystkim. Okej. Okay. Nie, ty masz niższy głos ode mnie, to tutaj, zobacz. Specjalnie dla ciebie.
11: Bardzo dziękuję.
0: No, trochę się nie chce wychodzić, wiesz?
11: Zostań. Rozwiążesz zagadkę muzyczno-filmową, bo zaraz pojawi się pierwsza podpowiedź.
0: Ja lubię te zagadki.
11: No to i, właśnie.
0: Przyznaj, że tam raz mi poszło szybko.
11: Nawet i dwa.
0: Nawet dwa.
11: Może dobrze. Nawet trzy, ale wiesz, ja nawet dzisiaj zastanawiałem się, ile, jak długo my już rozwiązujemy te zagadki muzyczno-filmowe i nie jestem w stanie odnaleźć się w rachunkach. Mhm. Czy to jest rok, czy to są dwa lata, nie wiem.
0: Ja dzisiaj też poczyniłem jedną taką zagadkę muzyczno-filmową, wiem. Którą szybko odgadłeś.
11: Wiem.
0: A potem się zorientowałem, że na naszej liście, ja już może poprawię ten mikrofon, bo to coś jest nie tak. Jest piosenka zatytułowana Django Django.
11: Tak. Zresztą, gdyby nie Tomek Smokowski, który mnie uprzedził, to prawdopodobnie ja bym dodał ją do zestawu do głosowania, ale ja tydzień temu jeszcze byłem daleko, hen, głową gdzie indziej, więc Tomek mnie wyprzedził.
0: Croatia. Będziesz się jeszcze chwalił, czy już nie będziesz denerwował ludzi, że odpocząłeś?
11: Na zdjęcie profilowe dzisiaj w aplikacji do audycji. Ale to zaraz sobie spojrzysz.
0: A, dobra, to zaraz.
11: To zaraz.

0: Od razu Państwu powiem, bo tej pierwszej podpowiedzi może być trudno odgadnąć, ale specjalnie tak to poukładałem. Nieco więcej rozjaśni się po 10, a na pewno jeszcze więcej po godzinie 11. Moby, Porcelain to była pierwsza podpowiedź do naszej dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu 14 minut po 9.
1: Wspieraj system.
0: Adam Szuraj i Antoni Grudniewski, chciałem powiedzieć, w zastępstwie. Ale w zastępstwie kogo? W zastępstwie siebie? Nie, nie, nie. Bardzo dziękuję wszystkim druhom zastępowym z ubiegłych tygodni. Podsłuchiwałem. Troszeczkę, ale podsłuchiwałem. Dziś do godziny 12 oczywiście właściwie stały rozkład jazdy. 10 minut po godzinie 11 nasza płyta tygodnia, o 9.30 piosenka dnia. Kwadrans po 10.00 zobaczymy. Może będzie muzyczne kalendarium, może jeszcze, może nie, zobaczymy. No i oczywiście zagadka muzyczno-filmowa, pozostałe dwie podpowiedzi po 10.00 i po 11.00. Moc atrakcji również w naszej aplikacji, o czym opowiem Państwu za chwilę, ale najpierw adresy antoni.grudniewski@radio357.pl. Jestem również na Facebooku i na Instagramie. No i adres mailowy. Mówiłem o adresie mailowym, Adaś? antoni.grudniewski@radio357.pl.

Nie powiedziałem dokładnie i wyraźnie. antoni.grudniewski@radio357.pl. Musiałem się streszczać. Bardzo dziękuję. Wiadomości już przychodzą. Przychodzą również z tekstówek, to z aplikacji. No i w aplikacji wiedzą państwo, że mamy swoje turnusy wakacyjne. To wiadomo. Mamy oczywiście możliwość zagłosowania na listę piosenek 357 i o tym dziś oczywiście do 12 będzie sporo, bo mamy 20 propozycji do zestawu do głosowania, ale mamy również dla państwa małą wakacyjną sondę i warto w niej odpowiedzieć na pytanie, jak państwo głosują na listę. No i mamy takie pytanie, czy spokojnie w tygodniu, czy w czasie wspieraj system? No i co nieco nam się w tej sprawie rozjaśni. Proszę zaglądać do aplikacji. Kwadrans plus jeden po dziewiątej, zaczynamy.

To są zupełnie normalne zabiegi, kiedy obchodzimy 30, 40, 20-lecie płyt albo twórczości i wznawiamy edycję płyt, które już kiedyś zostały wydane, dodając malusieńkie bonusiki. To się zdarza. Ja nawet dzisiaj trafiłem na płytę, ojej, Yoko Ono, która w tej chwili wznowiła swoją płytę wydaną chyba 45 lat temu. I nawet zawiesiłem się na jednej piosence. To było bardzo dziwne. Ale nie o Yoko, bo o pani Katarzynie Nosowskiej. Pani Katarzyna Nosowska świętuje 30-lecie solowej, artystycznej działalności. W związku z tym w październiku, mniej więcej w połowie października, ukaże się płyta z zupełnie, zupełnie nowymi piosenkami. I to jest piękna postawa. Przed tygodniem Sos Chaosu jako nowość na miejscu piątym. Nowości również od Alabama Shakes.

Przez 10 lat była cisza. I nagle pojawiła się piosenka Another Life bez żadnej anotacji, informacji o tym, czy to zapowiedź nowej płyty, czy nie zapowiedź nowej płyty. I w końcu mamy, w końcu wiemy, 28 sierpnia nowa płyta się ukaże. I Feel Hope Coming to kolejna zapowiedź tej płyty. Płyty, która będzie zatytułowana It Must Be Dreamin'. Alabama Shakes. Lista.radio357.pl. A właśnie, drodzy państwo, chodzę ostatnio z takim dźwiękiem. On informuje państwa, że czas tyka i głosowanie czeka.

Ja nie wiem, czy państwo pojmą tę konstrukcję, bo jest trudna. Po pierwsze, to są siostry. The Womack Sisters. No, to nazwa już dużo wskazuje. Po drugie, to są wnuczki Sama Cooka. Tego Sama Cooka. Po drugie, to są córki z duetu Womack and Womack. Cecil and Linda Womack. I są to również siostrzenice Bobiego Womacka. No, niezłe. The Womack Sisters, If I Let You, również jako nowość w zestawie do głosowania. Bardzo, bardzo państwu polecam. Trafiłem na nie chwilę temu, ale jest na czym ucho zawiesić. I nie, nie jest to 66 rok, ani 68. If I Let You. Lista.radio357.pl, 9.30. Pierwsza z nowości i nasza dzisiejsza piosenka dnia. Seth Smiles.

Chwilę temu zastanawialiśmy się wspólnie, czy pojawi się dzisiaj jakaś interesująca pozycja w muzycznym kalendarium. I wtem przychodzi redaktor Łukawski i mówi, słuchaj, jest tak i tak, dzisiaj jest rocznica wydania tej i tej piosenki. Oj, będą mieli państwo za 3 kwadranse, nawet nie całe, ucztę. Seth Smiles z gościnnym udziałem Johna Portera, Plastic World, to nasza dzisiejsza piosenka dnia. A propos plastiku, to jeszcze 4 minutki.

No właśnie, i nowa piosenka Alabama Shakes pojawiła się w poniedziałek w Record Store, ale pojawił się również Damon Albarn, śpiewający po francusku. Tak było, proszę, proszę oczywiście sprawdzić. Gorillaz i Melancholy Hill. On, Melancholy Hill. Czy państwo też odnoszą wrażenie, że płyta Hackney Diamonds grupy The Rolling Stones okazała się tylko podnóżkiem dla płyty Foreign Tongues? Jeżeli tak, to proszę pisać.

83 lata i falset. Jealous Lover i The Rolling Stones. Ta piosenka jest, pozostała, czeka na Państwa głosy w zestawie do głosowania. lista.radio357.pl. Na tej płycie złożyli również hołd artystce, której nie ma już z nami od półtorej dekady.

Wczoraj minęło 15 lat od śmierci Amy Winehouse. You know I'm no good. O ile dobrze pamiętam, spotkali się na jednej scenie w 2007 roku. Oni już byli fanami jej fanami, ona była fanką ich prawdopodobnie od zawsze. Piękny hołd na nowej płycie Foreign Tongues, You Know I'm No Good i The Rolling Stones. Proszę tej płyty posłuchać od deski do deski. Nie pożałują państwo. Jest pod nóżkiem Hackney Diamonds i państwo też potwierdzają to w mailach. To jedna sprawa. A po drugie, jak będą mieli państwo godzinę z małym okładem, to proszę obejrzeć i proszę posłuchać wywiadu Conana O'Briana właśnie z Mickiem Jaggerem. No, godzinka dla słoninki. O, może tak. Za 11 minut będzie 10. Django, Django.

Unosi się tutaj taki mały duszek grupy The Last Shadow Puppets. Django Django i Cameos. Dziś napisałem, ponieważ mamy 20 propozycji do zestawu do głosowania, że wychodzi 6,6 na godzinę. To musimy nadrabiać. Pan Leon Bridges.

piękne wiadomości na jesieni tego lata. Nie, że żartowałem, ale dziś rano było 12 stopni. Natomiast 25 września, to a propos tych wieści, 25 września ukaże się nowa płyta Leona Bridgesa. Płyta, która powstaje, pewnie już powstała we współpracy z Joshem Lloydem Watsonem i Lydią Kito z grupy Jungle. Chociaż brzmią tutaj, Adaś ma rację, brzmią tutaj jak Ezra Collective. Light the Way jest w zestawie do głosowania. Za 4 minuty będzie 10. Mam nadzieję, że Państwo spisują te nowości.

0: Knock in the Sky, The Last Dinner Party, również w zestawie do głosowania. Ile my tych nowości przerobiliśmy przez tę pierwszą godzinę? Raz, dwa, trzy, cztery. Oj. Będzie co nadrabiać. 10 minęła.
1: Radio 357.
0: A, no to gramy od razu drugi.
2: Wspieraj system.
0: Adaś wziął mnie z zaskoczenia. Adam Szczuraj i Antoni Grudniewski zapraszamy do 12. Przed nami druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej i mam wrażenie, że teraz tłumnie się państwo rzucą do maili i zaczną odkręcać to, co napisali chwilę po 9. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl. No to idę szukać płyty dla zwycięzcy.

Paco de Lucia. To była druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl, Facebook, Instagram również do Państwa dyspozycji, a w naszej aplikacji Sonda, o czym wspominałem po godzinie 9. Sonda nieco Państwo lato ani na to, ale to jest sonda z pytaniem, jak Państwo głosują na listę. Czy w tygodniu, czy w trakcie Wspieraj System. Proszę oddać głosy, a po 12 będziemy wiedzieli, ilu Ancymonów tutaj teraz, a ile w ciągu tygodnia. 8 minut po godzinie 10. Nowości, nowości, nowości. Zegar tyka. Jordan Lakey.

Chyba najbardziej charakterna piosenka Jordana Rakey dotychczas. Enemies jest w zestawie do głosowania. Lista.radio357.pl. Wczoraj po 19, jeżeli włączyli państwo radio, to gospodarza nie było, ale była Katarzyna Pasierbik, a gospodarz Rachciach poleciał na koncert. Zastanawiam się, czy państwo też byli. Jeżeli tak, to ręka do góry. Paluszek pod budkę.

Swayed, Emotionally Unavailable. Wczoraj na letniej scenie progresji zespół Swayed, jeżeli widzieli państwo, byli państwo, trochę zazdroszczę, ale kompletnie nie miałem siły. To nie był ten dzień, wczoraj. Natomiast 24 sierpnia również w tym samym miejscu na letniej scenie progresji wystąpi grupa OMD. I w najbliższych tygodniach będę miał do państwa, nie dzisiaj, ale w najbliższych tygodniach będę miał do państwa również zaproszenie na ten koncert. No zobaczymy, czy uda mi się wybrać, bo 24 sierpnia to, czy ja dobrze mówię, sierpnia? Sierpnia dobrze mówię. To jest poniedziałek. No i spotykamy się między 19 a 21 w Record Store. Ale może jakoś, jakaś bilokacja? No zobaczymy. Kwadrans po godzinie 10. Do muzycznego kalendarium zajrzymy za 3,5 minuty, tymczasem Teddy Swims.

0: Teddy Swims, Break Up in Universe. 18 minut po godzinie 10. Mówiłem Państwu, że redaktor Łukawski przybył i powiedział, wiesz co, mam taką pozycję z muzycznego kalendarza i ona by dobrze dzisiaj u Ciebie zagrała. Mówię, tak, bo ja wyrytowałem ten kalendarz, szukałem i... no i nic. On mówi, nie, mam na pewno. Mhm.
1: Radio 357.
0: No i chyba się coś koledze pomerdało, bo jeżeli w Państwa kalendarzach jest 24, to chyba wszystko w porządku, bo wychodzi na to, że ta piosenka jednak ukazała się 23, ale udajmy, chociaż to do niektórych nie będzie miłe, że dziś jest czwartek, że dzisiaj było wczoraj.

23 lipca 1984 roku. Piosenka przez wiele, wiele tygodni zajmowała pierwsze miejsce i Billboardu, i oczywiście UK Singles Charts. No właśnie, jeżeli chodzi o muzyczne kalendarium, to na dobrą sprawę prawie tyle, ale skoro już jesteśmy przy UK Singles Charts i wielu innych listach przebojów Wielkiej Brytanii, wczoraj w Muzycznym Gońcu opowiadałem Państwu, że firma Official Charts Company obchodzi swoje urodziny, chyba 75. W związku z tym opublikowała takie nieco większe zestawienie, informując o tym, które płyty w Wielkiej Brytanii sprzedały się na przestrzeni lat najlepiej. I pierwsze dwa miejsca okupują płyty, które są składankami, między innymi Queen i ABBA, to pierwsze dwa miejsca, a na trzecim miejscu pojawił się już album studyjny. Nie składanka, nie The Best Of, nie Greatest Hits, tylko album studyjny. Wiedzą Państwo jaki? No to będzie śpiewane.

To chyba będzie wrzesień. Na festiwalu filmowym w Wenecji swoją premierę będzie miał dokument o ubiegłorocznej trasie, o reunionie braci Gallagherów i trasie Oasis. I nie będę ukrywał, że w momencie, w którym wejdzie na jedną z platform streamingowych, a prawie na pewno wejdzie, to wraz z kolegą Wojtkiem i Pawłem będziemy tam siebie wypatrywali, bo trafiliśmy, mimo wszystko udało się na oficjalnego Instagrama Oasis i w ogóle zdjęcie z koncertu w Dublinie, także będziemy szukać i na pewno będziemy podziwiać kulisy tego, co działo się przed rokiem na tej absolutnie spektakularnej trasie. Don't Look Back in Anger, no właśnie ta płyta What's the Story Morning Glory zajęła trzecie miejsce w zestawieniu sprzedaży wszystkich płyt Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 70 lat. Sprzedana tylko w Wielkiej Brytanii w liczbie ponad 6 milionów egzemplarzy. Absolutnie niebywałe. 10:30. A na tym koncercie ostatnio państwo byli?

polubili państwo te tekstówki z aplikacji. Chyba nawet nieco łatwiej. No właśnie, pani Kasia napisała przez tekstówkę: tak, byliśmy i mokliśmy na Queens of the Stone Age. Trochę państwu zazdroszczę. Poszedłbym nawet dla jednej piosenki, ale z drugiej strony iść na Stadion Narodowy, żeby tej jednej piosenki nie usłyszeć, bo nie słychać, to w sumie trochę bez sensu. Easy Street jest w zestawie do głosowania. lista.radio357.pl. Wiemy już, kiedy ukaże się nowa płyta Artura Rojka. Wychodzi na to, że będę miał naprawdę niezły prezent urodzinowy. Ukaże się 18 września.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Yeti, Artur Rojek i Dawid Podsiadło. Nowa płyta Artura Rojka ukaże się 18 września. Za 21 minut będzie 11. Tydzień temu minął rok od śmierci Joanny Kołaczkowskiej.

Asia Kołaczkowska, będąc moim gościem, kiedy to mogło być? 2-3 lata temu, przy okazji audycji Sobota i Gomora, właśnie wspominała o swoich wielkich miłościach muzycznych i o tym, że jej wielką miłością zawsze był Paul McCartney, o tym, że napisała do niego list, napisała wiadomość. Była urażona tym, że nigdy tej wiadomości nie odczytał. Ale mówiła również właśnie o Johnie Mayerze, do którego miała wielką, wielką słabość. To dla Asi.

John Mayer i Last Train Home to dla Asi, a wcześniej również dla Asi pod tytułem Aśka zaśpiewał Marcin Januszkiewicz. Ta piosenka jest w zestawie do głosowania. Za 14 minut będzie godzina 11. lista.radio357.pl. Przypominam o głosowaniu, przypominam również o sądzie w aplikacji, która również nam da trochę do myślenia, kiedy państwo głosują. Czy w trakcie tygodnia, czy między tymi trzema godzinami, między 9 a 12 właśnie w piątki we Wspieraj System. Ja co nieco wiem, ale tak dla sportu. W sierpniu również nowa płyta Jungle.

Nowa płyta Jungle już w sierpniu. A co my mamy? Końcówkę lipca? No to za miesiąc. Someday, somewhere. Jakaś psia afera jest za oknem. Nie wiem, czy państwo teraz usłyszą. Nie. Andrus już chyba poszedł do domu. Chyba się rozeszli. Ale chwilę temu było naprawdę gorąco. Już chciałem ich rozdzielać, ale na szczęście się ogarnęli.

Don't Forget Me, Charlie Winston i Mina. Przy okazji tej psiej afery za oknem zerknąłem za okno. Odsłoniłem kotary. Ostatnio szukałem tego słowa. Odsłoniłem kotary i nie uwierzą państwo. Słońce wyszło. Ciekawe jak z temperaturą. Aż zerknę z ciekawości. 18. Szaleńczo 18 stopni. Ale nie będę ujadał, bo do 35 wcale nie chciałbym wracać. A propos Don't Forget Me. Krzysztof Zalewski również nie chce, żebyśmy Don't Forget About His ostatnia płyta. W związku z tym samym tą piosenką prawie zamyka etap płyty z głowy.

Krzysztof Zalewski i tak, tak. Wiedzą Państwo, co oznacza ten dźwięk? Że za 4 minuty będzie 11. I że czas ucieka, i że głosować trzeba.

0: Czy to nowe wcielenie First Aid Kit? Trochę tak brzmią. New Sunday, The Empty Streets. I mamy dla Państwa zaproszenie.
1: Uff, strasznie męczące to podejście. Daleko jeszcze?
2: Nie marudź, jeszcze chwila i będziemy na szczycie.
1: Na jakim szczycie?
2: No jak to, mówiłem ci przecież, na wzgórzu 357.
1: Sprawa jest banalnie prosta. My kochamy góry, nasi słuchacze kochają góry i właśnie dla takich osób powstał Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.
2: W tym roku Radio 357 współorganizuje to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dla naszych patronów mamy zniżkę na bilety i karnety. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie i w aplikacji.
1: A jeżeli jeszcze Państwo nam nie patronują, można to szybko zmienić na wspieram radio357.pl.
2: Do zobaczenia we wrześniu na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Mateusz Kuźniewski
1: i Tomasz Gorazdowski.
3: Partnerem strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
0: Byłem 2 lata temu, widziałem, podziwiałem, uczestniczyłem, polecam. Festiwal Górski, zapraszają Tomasz Gorazdowski i Mateusz Kuźniewski. 11 minęła.
4: Radio 357.
5: Wspieraj system.
0: Adam Szuraj i Antoni Grudniewski, zapraszamy do południa. Lista.radio357.pl, to Państwo wiedzą. No i adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl. On się przyda, ponieważ teraz pojawi się 3. podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. I no właśnie, ile z Państwa dozna w tej chwili olśnienia? Bardzo jestem ciekaw.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Do końca. Nie Doris Troy, ale Doris Day. Perhaps, perhaps, perhaps. To była trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl, Facebook i Instagram również, tam jestem do Państwa dyspozycji. Nasze oficjalne kanały to Rzecz Jasna, no i nasza sonda w aplikacji do godziny 12 trwa i tam mogą Państwo odpowiedzieć na pytanie, kiedy głosują Państwo na listę piosenek 357. Pani Alicja napisała, w dzisiejszej sądzie przydałaby się opcja trzecia. To zależy. Jak pamiętam i mam czas, to na spokojnie w tygodniu. A jak zapomnę, to w czasie Wspieraj System, jak pan Antoni przypomina. Tym razem zagłosowane wcześniej. Pozdrawiam. My również pozdrawiamy ze Słowackiego 19A. Teraz pojawi się dwa razy to samo, nie to samo nazwisko. Steve Lacy i Jasmine Lacy.

0: Steve Lacy to się tam niestety brzydko wyrażał. No, ja sobie z nim porozmawiam. Ale ja z Min Lacy troszeczkę lepiej. Summer Haze, a wcześniej Doom. 12 minut po 11.
1: Radio 357.
0: I to jest czas na naszą płytę tygodnia, Frozen Charlotte i Jack White. Wiem, koleżeństwo państwu tej płyty nie rozdało, ja też nie rozdam, ale ja jestem świętym Mikołajem w lipcu i będę miał dla państwa płytę niespodziankę. Już przygotowana, koperta i płyta. Proszę pisać czy dzwonić. Może być dzwonić. 510 357 357. Płyta do rozdania jest i piosenka też będzie.

Wiedzą Państwo, jakie kombinacje człowiek musi wykonać, aby jednocześnie tutaj wszystko ogarniać, odebrać telefon od słuchacza, uzyskać imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, czyli ulicę, kod pocztowy, to wszystko. I jeszcze wrócić tutaj na czas i z Państwem porozmawiać? Nie było łatwo, ale wróciłem, a płytę niespodziankę otrzymuje pan Grzegorz ze Stargardu. 17 minut po godzinie 11, teraz też pojawią się dwie nowości, musimy gonić. Jerzy Grunwald, a następnie Shania Twain i Josh Homme.

Jerzy Grunwald, wcześniej Virtuos Nigdy Nie Umiera, a teraz Shania Twain i Josh Homme. Faded Blue Jeans, tak jest zatytułowana ta piosenka. Jeżeli zastanawiali się Państwo, którą chciałem potencjalnie usłyszeć na Stadionie Narodowym, to no to jest ta.

0: Majstersztyk. No, bezbłędne. Queens of the Stone Age, Make It With You. 27 minut po godzinie 11.
1: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
2: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
3: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
4: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
0: Tak, jedno z takich spotkań również ja będę miał okazję poprowadzić w przyszły weekend właśnie we Wrocławiu na męskim graniu. Do usłyszenia i do zobaczenia. Ghostly Kisses.

Ghostly Kisses. Wystąpią, właściwie wystąpi 17 listopada w warszawskim klubie Niebo. Easy Your Mind jest w zestawie do głosowania. Chwilę temu wspominaliśmy o spotkaniach na męskim graniu, spotkaniach wokół czytania, spotkaniach również wokół muzyki, bo takie spotkania na naszej scenie i w naszej strefie mają właśnie miejsce, będą również miały w najbliższy weekend we Wrocławiu. Natomiast w ostatni wtorek, 3 dni temu, w Kieruj się na południe wraz z panem Markiem ogłaszaliśmy strefę rozmów również na Inside Seaside. Pan Marek będzie miał okazję porozmawiać z Anną Marią Jopek, a ja poinformowałem państwa, że moim gościem w strefie rozmów będzie ta pani.

Kaśka Sochacka będzie moim gościem w strefie rozmów Radia 357 na Inside Seaside. I pod tym samym dachem, w tej samej przestrzeni, mam nadzieję, nie w tym samym czasie, wystąpią ci panowie.

Będzie piękny listopad. Hermanos Gutierrez, It's All In Your Mind, a wcześniej Kaśka Sochacka. I szum to zapowiedzi tego, co na Inside Seaside. Za 21 minut będzie południe, lista.radio357.pl. Jerry Reed i pan DJ, a no właśnie, nie tylko oni.

Switchblade i Biba Dubi. Za 18 minut będzie południe. Przypominam o sądzie. To już właściwie ostatnie chwile, żeby oddać swój głos. Tak albo nie. Właściwie nie tak albo nie. Kiedy państwo głosują na listę piosenek 357, czy w tygodniu, czy w trakcie Wspieraj System, sonda do odnalezienia na stronie głównej naszej aplikacji i również przekierowanie oczywiście, no właśnie, do głosowania na listę piosenek 357. Głosujemy, no i wszystko wskazuje na to, że za ile? Niecałych 10 minut rozwiążemy naszą zagadkę muzyczno-filmową.

Cinnamon Gum i Mary Liz. No właśnie, sonda już właściwie zakończona. Wyniki bardzo miłe, bardzo fajne. Otóż 26% spośród głosujących oddało głos na to, że tak, głosują na spokojnie w tygodniu. Natomiast w trakcie wspieraj system 74%. Jak to było? Leją państwo smar na moje serce.

Sytuacja bardzo, bardzo lennonowska. Suki Waterhouse i Nothing Hill. Za 6 minut będzie południe. Mamy rozwiązanie naszej dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Nie nastąpiło tak prędko, jak myślałem. Ta pierwsza podpowiedź była delikatną zmyłką. Może nie tyle zmyłką, co nie naprowadzała idealnie na ten film. Ale po godzinie 10 już było dużo wiadomo i jako pierwszy poprawną odpowiedź wysłał pan Michał z Malin. Bardzo proszę. Jeżeli jeszcze państwo nie wiedzą, no to w ciągu tych 2 minut to nie ma szansy, żeby państwo się nie dowiedzieli.

Ale mnie kiedyś denerwowała ta piosenka. I to sepenienie do Barcelona. Ile można było? Ale jednak czas weryfikuje, prawda? No właśnie, Vicky, Krystyna, Barcelona. Tego filmu dziś poszukiwaliśmy. I jako pierwszy wysłał poprawną odpowiedź pan... No przed chwilą mówiłem państwu, pan Michał. Pan Michał z Malin. I do pana Michała powędruje płyta. Dziś po 19, drodzy państwo, 248 notowanie listy piosenek 357 z nad zalewu Koronowskiego, pływająca lista. Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Marcel i Mateusz państwa zapraszają, a my usłyszymy się w poniedziałek po godzinie 19 w Record Store. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w imieniu Adama Szureja i swoim kłaniam się, życzę dobrego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia.

0: Przy mikrofonie Krzysztof Zimoch. Dzień dobry.
1: Radio 357.
0: Podróż na dach świata, czas zacząć. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Będziemy łączyć, opisywać, opowiadać i zaciekawiać tym, co się dzieje. Dzieje się jak zawsze sporo, proszę państwa. Na Filipinach spotkali się szefowie dyplomacji amerykańskiej i rosyjskiej. Marco Rubio i Siergiej Ławrow rozmawiali głównie o wojnie na Ukrainie i normalizacji stosunków pomiędzy Moskwą i Waszyngtonem. Chociaż tematem była również sytuacja w Zatoce Perskiej. Ten wątek na pewno musiał być ciekawy, choćby w kontekście tropów amerykańskiego wywiadu odnośnie wspierania przez Kreml ataku irańskich dronów na obiekty CIA w Zatoce. Jak radzi sobie administracja Donalda Trumpa, mając otwartych tak wiele frontów, w które Stany są mniej lub bardziej zaangażowane? I czy zbliżające się wybory parlamentarne w USA będą miały przełożenie na ofensywną politykę Białego Domu? O tym wszystkim za chwilę porozmawiam z amerykanistą Rafałem Michalskim. Co jeszcze? Na dachu świata spojrzymy też na Amerykę Łacińską, konkretnie na Nikaraguę. Tamtejszy współdyktator ogłosił koniec z wyborami. Deklaracja przywódcy sprawującego władzę w kraju wspólnie z żoną to kolejny krok w umacnianiu autorytarnych rządów. Czy kraj, w którym nie ma mocnej tradycji demokratycznej, staje się podobny ustrojowo do Korei Północnej? Jak USA reagują na bliskie położenie jednego chyba z większych sojuszników Rosji na tamtej części globu? Opowie nam o tym dr Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na dachu świata również zajrzymy do Strefy Gazy. Tam nasilają się ataki Izraela, nie tylko te militarne. Izraelska armia szybko i bez rozgłosu buduje długi na 23 km wał ziemny. Ten wał oddziela okupowaną przez nią część Strefy Gazy od reszty palestyńskiego terytorium. Czy to kolejny krok w nasilającej się ekspansji Izraela na zachodnim brzegu Jordanu? Jak reaguje świat na coraz bardziej opresyjne ruchy wobec ludności Palestyny? Porozmawiamy o tym dziś z Markiem Matusiakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. A w programie również Mołdawia, która właśnie oddała władzę w ręce nowego premiera. Wasil Tofan zastąpił Aleksandru Muntianu, który zrezygnował zaledwie po 8 miesiącach. Kraj, którego akcesja do Unii Europejskiej tak bardzo zależy od losów wojny na Ukrainie, musi uporać się z wewnętrznymi trudnościami, od demografii poczynając, na głębokiej korupcji kończąc. A jakie jeszcze bolączki polityczne towarzyszą administracji w Kiszyniowie, powie nam Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To wszystko do godziny 14. Krzysztof Zimoch na dachu świata, dziś w zastępstwie za Michała Żakowskiego.

0: A razem ze mną Rafał Michalski, amerykanista. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tak jak sobie obiecuję za każdym razem, że sprawy międzynarodowe spróbuję poruszyć bez Donalda Trumpa, no to chyba się jednak w tym tygodniu, panie Rafale, nie da. Zaczynając od Filipin i spotkania szefów dyplomacji, czyli Marco Rubio i Siergieja Ławrowa, jak pan myśli, czemu miało służyć to spotkanie tak de facto?
1: Rozpoznaniu sytuacji. To jest, my wiemy o tym, że od kilku miesięcy te rozmowy amerykańsko-rosyjskie, one trwają, między innymi są w nie zaangażowane wyższe szczebla wojskowe, ale od czasu fiaska tej pierwszej fali negocjacji w połowie roku 2025, uwaga Waszyngtonu zdecydowanie odeszła od strony rosyjskiej. Tutaj tak naprawdę prowadzona jest w dużej mierze taka polityka podobna do tej z czasów końcówki pierwszej kadencji Donalda Trumpa czy Joe Bidena, czyli współpraca z Ukrainą naturalna, czyli próba współpracy z państwami europejskimi, a Rosja jest traktowana jako państwo, z którym można szukać porozumienia, ale właśnie podobnie jak przed laty, chociażby w tym roku 2020, na razie członkowie administracji Białego Domu nie widzą szansy na porozumienie ze stroną rosyjską, to po tym spotkaniu sam sekretarz stanu Marco Rubio sam powiedział, że te stanowiska są na razie zbyt różne, że oczekuje, że strona amerykańska oczekuje usłyszenia nowych propozycji, a te próby powrotu, chociażby Ławrow mówił, próbował wspominać o tym spotkaniu na Alasce z prezydentem Donaldem Trumpem, to jest ta wiara w to porozumienie szybkie, ona zniknęła i także zniknęła między innymi po tym, że po tej Alasce niewiele więcej
0: udało się zbudować. No właśnie, bo z tą Alaską to, wie pan, jest taka dziwna sprawa, że Amerykanie twierdzą, że tam żadnych kluczowych i jakichś wiążących ustaleń nie było, a strona rosyjska z kolei twierdzi, że były i że tam no w zasadzie dokonał się pierwszy taki krok w stronę jakichś rozmów pokojowych dotyczących wojny na Ukrainie.
1: Znaczy, na pewno było to przełamanie pewnego rodzaju tabu, tak otwarte porozumienie otwarte rozmowy z Rosją, więc to na pewno było coś, co na nowo mogło zapoczątkować tę erę stosunków amerykańsko-rosyjskich, ale od tego czasu my nie widzieliśmy chociażby ze strony Kapitolu żadnego ruchu w stronę normalizacji. To jest, jeżeli miałoby dojść do jakiegoś istotnego przygotowywania gruntu pod porozumienie, rozmowy handlowe, czy szeroko pojęte rozmrożenie relacji, musiałby być w to zaangażowany kongres, a nie było ani razu, kiedy Biały Dom przesłał jakikolwiek kawałek projektu, ustawy, szkicu, który miałby nam sugerować to, że ten zwrot w polityce rosyjskiej jest obecny. Republikanie na Kapitolu również nie mówią od zeszłego roku o tym, żeby te relacje amerykańsko-rosyjskie się na nowo poprawiały, a więc te twierdzenia rosyjskie, one może są na poziomie interpersonalnym, być może w tych rozmowach kuluarowych z wybranymi urzędnikami Białego Domu można było odczuć pewien zwrot, ale jeżeli chodzi o taką stricte politykę amerykańską, tej żadnej rewolucji po prostu nie widać, chyba że mówimy o tym froncie amerykańsko-ukraińskim, bo tutaj mimo wszystko Kapitol nadal i republikanie i demokraci w dużej mierze opierają się i chcą tej silniejszej współpracy dla państwa ukraińskiego przeciwko agresji rosyjskiej, więc ze strony polityki amerykańskiej my nie widzimy, żeby na tej Alasce do czegoś wielkiego miałoby dojść.
0: Pytanie, co dalej po tym spotkaniu Marco Rubio i Siergieja Ławrowa, bo no, Rosja też chyba tutaj chciała troszkę tak dyplomatycznie pogrozić palcem Amerykanom, mówiąc, że dalsze wspieranie chociażby w kwestii zbrojeniowym Ukrainy jest zdaniem strony rosyjskiej niedopuszczalne, więc chyba też starają się tutaj no, pokazać, zaznaczyć jakąś swoją pozycję. Pytanie tylko, czy to spotkanie może w dłuższej perspektywie doprowadzić na przykład do spotkania pomiędzy Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem, a może też Władimirem Zełenskim?
1: Donald Trump kilkukrotnie pytany o te drugie spotkanie z Władimirem Putinem zawsze mówił o tym, że musiałoby się pojawić coś na tyle istotnego, żeby ta rozmowa miała sens. To jest tam ewidentnie w tych słowach Donalda Trumpa wielokrotnie. My słyszeliśmy rozczarowanie tym, że Alaska nie przyniosła z perspektywy prezydenta żadnej istotnej zmiany. A więc jeżeli ta sytuacja, chociażby Rosja przedstawiłaby całkowicie nowe warunki, które byłyby z perspektywy Departamentu Stanu łatwiejsze do pogodzenia ze stanowiskiem ukraińskim, tutaj nie wykluczałbym takiego spotkania, bo to byłaby ta właśnie nowa sytuacja, o której Donald Trump kilkukrotnie mówił. I tutaj musimy pamiętać o tym, że obecnie dla polityków amerykańskich, i mówimy tutaj i o Białym Domie, i szczególnie o Kapitolu, o wiele istotniejsze są wydarzenia na Bliskim Wschodzie. I to one angażują wszystkie najważniejsze siły i frakcje polityczne w amerykańskiej polityce. Ta sprawa europejska, ukraińska, ona naturalnie zeszła na dalszy plan. Tak samo sprawa związana z Ameryką Południową. czy z Chinami, a więc w najbliższych tygodniach, być może nawet miesiącach, z ust urzędników mniej będziemy słyszeć o Europie, bardziej będziemy słyszeć o Bliskim Wschodzie, bo to jest sprawa, która wpływa i na sytuację wewnętrzną, na gospodarkę, na ceny, przecież zaraz wybory. Więc tutaj Europa, ona, to też nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. Wielu urzędników zapowiadało, że priorytetem, że ta Europa nie jest największym priorytetem, że to państwa europejskie powinny przyjąć większy prymat, a więc tutaj znowu te takie nowe porozumienie amerykańsko-rosyjskie, ono jest o tyle ewentualnie utrudnione, że my na razie nie widzimy tego, żeby dla Białego Domu to był jakikolwiek priorytet. To był jeden z priorytetów w pierwszej połowie 2025 roku, nic z tego nie wyszło, więc Biały Dom sobie znalazł nowy priorytet.
0: No i to widać też po aktywnościach ostatnich, aktywnościach medialnych Donalda Trumpa, który napisał, że rozważa masowy atak na Iran, większy niż kiedykolwiek wcześniej, ale no, do retoryki Donalda Trumpa zdążyliśmy się przygotować. Natomiast sytuacja w Zatoce Perskiej też była tematem rozmów pomiędzy Marco Rubio i Siergiejem Ławrowem, a to dlatego, że amerykański wywiad bada, czy Rosja wspierała atak irańskich dronów na obiekty CIA w Zatoce Perskiej i co ciekawe, Kreml odmówił komentarza dotyczącego tej sprawy.
1: To jest wątek bardzo istotny z tego powodu, że teraz strona amerykańska poszukuje dodatkowych, powiedziałbym, narzędzi wpływu na stronę irańską. To jest ta pierwsza faza tej operacji militarnej, bo to nie jest wojna, ponieważ na wojnę musiałby się zgodzić kongres. To jest jeszcze operacja militarna przeciwko Iranowi. To jest, ona nie powiodła się z sukcesem. Cieśnina Ormuz została zablokowana. Widzimy coraz bardziej eskalujące sytuacje. Stany Zjednoczone w wielu różnych sektorach, na wielu różnych polach zastanawiają się, w jaki sposób Teheran jeszcze można przycisnąć. I te badania, chociażby współpracy irańsko-rosyjskiej, to jest jeden z kolejnych kanałów do tego, żeby zobaczyć, gdzie mogą być te soby dyplomatyczne czy wojskowe strony Iranu. I tutaj stanowisko rosyjskie może być problematyczne, ponieważ jest duża część członków Partii Republikańskiej, którzy naciskają na to, żeby uchwalić przepisy sankcjonujące wszystkie państwa współpracujące z Iranem. Chociaż i to bez znaczenia, czy kwestia energetyczna, czy kwestia wojskowa.
0: Zresztą chce chyba też tego Donald Trump, który zaapelował do kongresu, żeby w tym projekcie ustawy przewidującej sankcje dla Rosji zapisać również sankcje na Iran.
1: Dokładnie, to jest, bo początkowo ta ustawa irańsko-hezbollańska, ona miała być składana oddzielnie, teraz Donald Trump proponuje, żeby ją włączyć do tej ustawy rosyjskiej. Czy to się stanie, to jest rzecz trudna do oszacowania, ponieważ jest część polityków obawiających się, że taka ustawa zajęłaby kolejne tygodnie negocjacji, oni chcieliby tą ustawę rosyjską uchwalić mimo wszystko szybciej niż te kolejne kilka tygodni oczekiwania, ale ta presja jest, to jest grono jastrzębich republikanów, ale także demokratów. Oni chcą jak najszybciej zakończenia wojny, ale republikanie, czyli operacji militarnej, ale Donald Trump tutaj stoi w kropce. I to jest kropka, do której sam, to jest ten kąt, do którego sam siebie wprowadził, ponieważ od całego roku eskalował on medialnie sytuację, to jest jego groźby były coraz ostrzejsze. Doszło do tej ostatecznej groźby, czyli do celów na terenie Iranu, ale Iran się nie ugiął. I teraz Donald Trump ma wybór, że wybory są w listopadzie, więc on wie, że jeżeli w listopadzie wybory wygrają demokraci, oni nie podpiszą żadnej ustawy budżetowej dla Pentagonu, która będzie autoryzowała wydatki na wojnę z Iranem. Więc Donald Trump rozumie, że ma czas do końca tego roku, w którym może w miarę dowolnie prowadzić działanie na Bliskim Wschodzie. Więc albo to będzie, albo zaryzykuje i spróbuje zakończyć to siłą amerykańskiego wojska kolejnymi atakami, albo zrobi krok do tyłu i zgodzi się na porozumienie ze stroną irańską, które będzie kontrowersyjne na arenie wewnętrznej, ale będzie mniej ryzykowne dla amerykańskiej gospodarki czy dla szans republikańskich wyborach. Więc tutaj ja widzę w tych działaniach Białego Domu, a też w retoryce, czy to Donalda Trumpa, czy to sekretarza energii Chrisa Wrighta, takie poszukiwania, gdzie są jeszcze takie punkty, na które można byłoby nacisnąć, żeby ten taki pad militarny, pad energetyczny czy pad geostrategiczny można by rozwiązać.
0: To ciekawe, bo no, z tego, co pan mówi, rozumiem, że jest w kropce troszkę Donald Trump, a też czytam, to są doniesienia medialne, więc no, trudno je jakoś jednoznacznie oceniać, że administracja rozważa kolejną wojnę, czy też operację militarną, tym razem przeciwko dżihadystom powiązanym z Al-Kaidą w Mali, w Afryce. Czy pan w ogóle o tym słyszał? Może się pan do tego jakoś odnieść? Czy to jest zwykła taka no, kaczka dziennikarska, czy rzeczywiście jest coś w tym, że administracja Donalda Trumpa widzi interes, żeby uderzyć na dżihadystów właśnie w tym momencie?
1: są tutaj, to ciężko nam dzisiaj zweryfikować, na ile ta historia jest prawdopodobna, nieprawdopodobna, ale tutaj są dwa interesujące wątki zawarte. To jest po pierwsze, tak jak powiedziałem, Donald Trump wie, że ma jeszcze w miarę pół roku carte blanche, jeżeli chodzi o budżet, i jeżeli on będzie chciał jakieś sprawy rozwiązać z użyciem szerokiego finansowania federalnego, musi to zrobić do końca tego roku, bo demokraci się nie zgodzą na to, więc będziemy prawdopodobnie też zobaczymy do końca tego roku przyspieszenie w sprawie kubańskiej, bo to też trzeba byłoby zakończyć już w roku 2026. To jest jeden wątek. A drugi wątek jest taki, że musimy pamiętać, jaka była główna linia przeciwko porozumieniu nuklearnemu z Iranem Baracka Obamy. To jest tam i republikanie, i demokraci zawsze powtarzali, że tamte porozumienie Baracka Obamy nie zawierało przepisów antyterrorystycznych. To jest, oni zawsze wskazywali na to, że nie ma narzędzi do tego, żeby kontrolować, czy Iran nie wspiera tutaj organizacji terrorystycznych. Dzisiaj to jest to chociażby kwestia Houthi. Ale jeżeli zostałoby podpisane jakiegoś rodzaju memorandum, to jest Donald Trump, on będzie musiał pokazać światu, ale też społeczeństwu, że dla niego te sprawy walki z terroryzmem są istotne. Jeżeli by się nie udało sprawy terroryzmu rozwiązać na Bliskim Wschodzie, można spróbować rozwiązać ją w innym regionie, jak chociażby Al-Kaida. Więc tutaj takie może myślenie bardzo silnie spekulacyjne, ale my widzimy tutaj pewnego rodzaju przyspieszenie. My wiemy też o tym, że Pete Hegseth tymi zmianami personalnymi, jeżeli chodzi o łańcuch dowodzenia, jeżeli chodzi o przyspieszenie tego momentu od rozkazu do wykonania decyzji, teraz jest to o wiele prostsze niż było w czasach pierwszej kadencji, i Donald Trump może wiele tego typu jeszcze operacji militarnych rozpocząć, bo znów jeszcze może, a po drugie będzie musiał jakoś pokazać, że Iran nie jest słabością Stanów Zjednoczonych, tylko Stany Zjednoczone nadal są silne.
0: Poza tym przywykliśmy do tego, że tak szybko jak Donald Trump wojnę wszczyna, tak samo szybko może ją zakończyć, to jest czasami kwestia kilku godzin.
1: Dokładnie, a wszystko dlatego, że dzisiaj Kongres nie ma narzędzi do tego, żeby Donalda Trumpa kontrolować. To jest, w pierwszej kadencji była duża część partii republikańskiej, która potrafiła zagłosować chociażby przeciwko wspieraniu finansowemu broni dla Arabii Saudyjskiej. Dzisiaj takiej większości nie ma. Partia Republikańska jest bardzo podzielona i sam Donald Trump na tym braku i na tej bierności Kongresu korzysta poprzez właśnie takie prowokowanie operacji militarnych, wiedząc, że na razie ustawodawcy nie będą wchodzić w rachubę, chyba że sytuacja nadal będzie skalować, będzie miesiąc do wyborów, to wtedy ten nastrój, te emocje w Partii Republikańskiej mogą być dużo większe. Ale jeszcze dzisiaj Donald Trump korzysta z tego, że właśnie nie ma takiego silnego narzędzia do kontrolowania tego, co robi, stąd takie operacje militarne w Iranie, stąd operacja w Wenezueli mogła się wydarzyć i stąd wiele innych takich frontów, takich ataków może zostać otwartych i tak pan redaktor mówi, też może być nagle zamknięty.
0: Jest jeszcze jeden wątek polityki Donalda Trumpa, już nie tak związany z działaniami militarnymi, to jest raczej wojna gospodarcza, bo wiemy, że Donald Trump ogłosił wprowadzenie 50% ceł na wybrane produkty z Kanady. I tak się zastanawiam, słuchając pana o wszystkich ruchach Donalda Trumpa związanych z listopadowymi wyborami. Czy tutaj też jest jakiś element długofalowej strategii? Oficjalnie Stany Zjednoczone te decyzje uzasadniają, mówiąc o cokolwiek, to znaczy dyskryminacji amerykańskich towarów. Pytanie, czy to ostrzeżenie dla Kanady jest też ostrzeżeniem dla całego świata, ostrzeżeniem związanym z cłami narzucanymi przez Donalda Trumpa.
1: Tutaj Donald Trump doskonale wie, że Sąd Najwyższy pokrzyżował jego plany celne. To jest, dzisiaj Donald Trump nie może nałożyć już takich ceł, jakie nakładał w roku 2025, ponieważ Sąd Najwyższy bardzo jasno powiedział, że cła to jest podatek, a władzę podatkową konstytucja daje tylko władzy ustawodawczej. Donald Trump jedyne, co może robić, to może na krótki czas, to o tym mówi ustawa handlowa z roku 1974, do 150 dni regulować handel, czyli może nałożyć cła tylko na szereg wybranych produktów. A nawet pod tym kątem może się okazać, że w tym przypadku ceł chociażby kanadyjskich, te cła także zostaną podane do sądu i w przeciągu pół roku do roku Sąd Najwyższy zablokuje też i ten model takiego samodzielnego nakładania ceł nawet na te wybrane produkty. Więc tutaj ta polityka celna obecnie jest taka bardzo chybotliwa, jest bardzo dużo wątpliwości natury po prostu prawnej. Czy ten handel na pewno można tak w dowolny sposób sobie zmieniać, można tak szybko zdejmować i nakładać obroty handlowe. to jest Donald Trump, to jest jego polityka, ona jest długofalowa pod tym względem, że Donald Trump nie sam jako on, ale jego wyborcy, oni wywodzą się bardzo często z okręgów, które mają traumę lat 90. Kiedy ja mówię trauma lat 90., to ja mam na myśli przede wszystkim umowę o wolnym handlu nafta. To była ta umowa z Kanadą i z Meksykiem, która poprzez globalizację, poprzez otwarcie rynków dokonała bardzo dużych negatywnych zmian na południu kraju, czy nawet na północy kraju. To jest, a globalizm dla bardzo wielu wyborców prowincji amerykańskich kojarzy się po prostu bardzo źle. I Donald Trump, kiedy w roku 16 czy w roku 24 mówił Make America Great Again, to on generalnie miał na myśli też między innymi to, żeby Stany Zjednoczone na nowo były producentem, eksporterem, a nie były importerem. I stąd był ten taki pomysł z szokiem celnym, żeby w ten sposób jakby odwrócić ten bieg historii od lat 90. i żeby na nowo tą politykę produkcyjną móc budować. Okazało się jednak w roku 25, że to nie jest takie proste, ponieważ brakuje infrastruktury, ponieważ wiele regionów, w których kiedyś działały wielkie sieci produkcyjne, one dzisiaj są podupadłe. Trzeba było tam rozbudować drogi, trzeba było dobudować mieszkania, trzeba byłoby zapewnić jakikolwiek standard życia dla tych mieszkańców, którzy mieliby się tam przeprowadzić. I teraz ten rok 2026 ja bym nazwał rokiem przejściowym. To jest teraz Departament Handlu z Departamentem Skarbu. Oni próbują mniej w ramach szoku, ale bardziej w taki bardziej skoncentrowany sposób wyszukiwać, gdzie ten powrót produkcyjny mógłby nastąpić i gdzie można byłoby spróbować w konkretnych sektorach na nowo wspomóc amerykańską produkcję. I kiedy patrzymy i słyszymy o tych kolejnych groźbach ceł, to jest z jednej strony, to jest oczywiście retoryka Donalda Trumpa, który ma wiele zarzutów wobec władz kanadyjskich, ale to jest retoryka polityczna. Te cła są popierane przez wielu członków administracji Białego Domu nie z powodu niechęci do Kanady, ale właśnie z chęci powrotu do tej Ameryki lat 50., Ameryki lat 60., czy tej Ameryki, która nie była ofiarą globalizmu, tylko była tą Ameryką, która potrafiła skupować talenty, skupować fabryki, skupować wszystko właśnie u siebie. I stąd ten taki dziwny sojusz polityczny, który obserwujemy, tych jastrzębich polityków, bardzo często izolacjonistycznych, czy antyinterwencjonistycznych, takich jak J.D. Vance'a, a z drugiej strony Donalda Trumpa, takiego bardzo silnie agresywnego w polityce zagranicznej, on może działać, bo i jedna strona, i druga strona, one chcą doprowadzić do tego samego, tylko że mówią nieco innym językiem. Więc tu jest pewnego rodzaju długocelowa strategia. Nie wiem, czy ona jest, czy Donald Trump sobie z niej zdaje sprawę, ale jego współpracownicy ewidentnie sobie z tego zdają sprawę. Oni chcieliby kończyć swój urząd w roku 2029 w styczniu, móc powiedzieć, że udaje im się powoli odwracać te negatywne trendy globalizacyjne, które zaczęły się, czy to od nafta, czy jeszcze wcześniej, od lat 80.
0: No a przede wszystkim zobaczymy, jak na politykę Donalda Trumpa wpłyną listopadowe wybory. Bo tak jak pan powiedział, jeśli wygrają demokraci, to być może ruchy prezydenta Stanów Zjednoczonych zmienią nieco swój kształt i swój kierunek.
1: Dokładnie. Najważniejszą władzę, jaką demokraci, nawet jeżeli demokraci odzyskają jedną izbę reprezentantów, zawsze to jest jedna potężna władza, to jest władza budżetowa. Nie da się uchwalić budżetu bez zgody obu izb. A w tym budżecie demokraci będą mogli wymuszać wszystko, co będą chcieli i będą mieli ten mandat wyborczy, na który będą mogli się w tych konfliktach z Donaldem Trumpem powoływać. A Donald Trump, co my pamiętamy z roku 2018 i 2019, on nie potrafi rozmawiać z opozycją, on nie potrafi rozmawiać z demokratami, a co gorsza, Donalda Trumpa bardzo łatwo sprowokować. W roku 2018 w grudniu udało się go sprowokować Nancy Pelosi. Hakim Jeffries jest nieoficjalnym uczniem Nancy Pelosi i jeżeli on zostałby speakerem Izby Reprezentantów, on tak samo będzie prowokować Donalda Trumpa do tego, żeby to on eskalował sytuację, a sam Jeffries wyjdzie przed kamerę i powie, my jesteśmy ugodowi, my chcieliśmy kompromisu, ale to republikanie są ścianą.
0: Rafał Michalski, amerykanista o najnowszych kierunkach polityki do administracji Donalda Trumpa w magazynie Na Dachu Świata opowiadał państwu. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Rafale.
1: Dziękuję.
0: A my już za chwilę będziemy w Nikaragui. A skoro tak, to odrobinę karaibskich klimatów i Katia Cardenal, czyli artystka właśnie z Nikaragui w utworze Brazos de Sol, Słoneczne Ramiona.

0: Doktor Marcin Fatalski, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jest moim kolejnym gościem w dzisiejszym magazynie Na Dachu Świata. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To na początek cytat. Niech zapomną o tym wszystkie te partie dotąd opłacane przez Jankesów i Somozistów. Nigdy nie wrócą do władzy w drodze wyborów, choćby nie wiem, ile kasy im dali Jankesi. Bo już nigdy wyborów nie będzie. Nigdy, nigdy, nigdy. To jest oświadczenie prezydenta łamane przez dyktatora Daniela Ortegi. No i gdybyśmy mieli to sprowadzić do absurdu, to można by powiedzieć, że on ma dla obywateli Nikaragui dwie wiadomości, dobrą i złą. Bo ta dobra jest taka, że nie będzie więcej prześladowania opozycji i sfałszowanych wyborów, a druga jest taka, że tych wyborów nie będzie wcale. Więc pytanie, panie doktorze, czy Nikaragua stała się już Koreą Północną Ameryki Łacińskiej?
1: Chyba jeszcze nie. Pan powiedział, że to jest ta dobra wiadomość. Ja rozumiem oczywiście pewien rodzaj ironii zawartej w tym komentarzu. Jest taka, że tam nie będzie prześladowań opozycji. No daleki byłbym od tego. Oczywiście są takie kraje, właśnie jak Korea Północna, której opozycji nie ma po prostu. Były takie kraje w Ameryce Łacińskiej i tacy dyktatorzy, którym udawało się opozycję w sposób definitywny wyeliminować. To jest też przykład kraju bliskiego regionalnie czy geograficznie Nikaragui, czyli Republiki Dominikany. Był tam taki krwawy dyktator swego czasu. Też właściwie nie było dyktatury, przepraszam, opozycji w warunkach, kiedy on rządził. No i w takich systemach oczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której prawdopodobnie nie ma już ryzyka, że nastąpi obalenie władzy drogą normalnej procedury demokratycznej. Natomiast inne są możliwości. To znaczy póki co w Nikaragui jeszcze są jakieś głosy opozycyjne, jeszcze jakieś grupy opozycyjne są, to jest raz, dwa. Taki system może ulec zmianie, czy ten porządek może zostać zmieniony przez to.

0: istotne. No bo te jego słowa o tym, że nie będzie wyborów, to jest trochę przykład na to, że każdy dyktator, jeśli nie będzie ostrożny, to może zostać obalony. I chyba Daniel Ortega doskonale o tym wie, bo przecież on sam tę drogę w tym swoim dążeniu do władzy w Nikaragui przeszedł.
1: Tak, to jest jeden z takich przykładów rewolucjonistów, którzy sami później stali się, można powiedzieć, niekiedy nawet zwielokrotnioną formą tego typu tyrana, którego sami odsuwali od władzy. I to jest chyba nieustająca, nie wiem, debata tak historyków, pisarzy, twórców nad tym, jak to się dzieje, że ludzie, którzy płacili niejednokrotnie ciężką monetą własnego życia za walkę z jakimś reżimem opresyjnym, sami później stają się skorumpowanymi tyranami, żyjącymi niejednokrotnie w przepychu, który potępiali kiedyś, zawłaszczającymi państwo, a przede wszystkim zadającymi cierpienie tym, którzy się tej opresji przeciwstawiają, prawda? Jest to no, temat rzeka, można powiedzieć, dotyczący natury ludzkiej, dotyczący tego, co władza potrafi z człowiekiem zrobić. Ortega jest przykładem człowieka, który walczył z tyranią. Nikaragua to jest przykład jednego z tych krajów, które zostały bardzo ciężko doświadczone przez historię. Dla nas te historie krajów Ameryki Środkowej są często poza wyobrażeniem. Skala przemocy, skala także ubóstwa, skala różnego rodzaju przemocy, przemocy politycznej, ale także przemocy ekonomicznej. Pamiętajmy, że to są kraje często należące do grupy najuboższych państw świata. To jest właśnie przykład Nikaragui, ale możemy tam znaleźć także inne przykłady. I to są państwa, w których tradycji demokratycznych prawie nie ma, a jeżeli są, to one są wątłe i stąd zresztą możliwość funkcjonowania takich figur jak Daniel Ortega. Ortega to jest człowiek, który angażował się w walkę z reżimem Somozów. Stąd to nazwisko, które tam pada w początku pańskiej wypowiedzi.
0: Somoziści.
1: To był dyktator Somoziści, tak. Rodzina Somozów rządziła z błogosławieństwem amerykańskim zresztą, Nikaraguą przez dekady. To nie jest tak, że Amerykanie z upodobaniem patrzyli na ten typ dyktatora, powiedzmy to sobie od razu. To właśnie w kontekście Somozów przypisuje się prezydentowi Rooseveltowi to zdanie, że kiedy miał odznaczać Somozy, to ja wiem, że to jest, tu pada takie słowo, które ja zastąpię słowem łajdak. Ja wiem, że to jest łajdak, ale to jest nasz łajdak, prawda? Mhm. Prezydent Stanów Zjednoczonych użył tutaj innej frazy. I rzecz w tym, że oni rządzili właśnie do końca lat 70. Zostali obaleni w wyniku rewolucji sandynistowskiej. To był ruch sandynistowski, ruch wyzwolenia narodowego, który walczył z tą dyktaturą Somozów i rozpoczynają się rządy właśnie rewolucji sandynistowskiej. Sandyniści to był taki ruch bardzo eklektyczny wewnętrznie, tam były bardzo różne nurty tego ruchu, tak jak zazwyczaj bywa w rewolucjach, bo rewolucje łączą tych, którzy się po prostu dyktaturze przeciwstawiają. Tam było bardzo dużo. Tam byli i ci, którzy byli bliżej religii czy kościoła, i ci, którzy byli bardzo radykalnymi działaczami lewicowymi. No, uprośćmy to, powiedzmy, że to jest lewicowy ruch rewolucyjny. Dlatego zresztą Amerykanie w pewnym momencie zaczynają wyraźnie wspierać, żeby już nie chodzić tutaj w szczegóły, to jest prezydentura Reagana, zaczynają bardzo wyraźnie wspierać walkę tej opozycji, zbrojnej opozycji z sandynistami i to są ci słynni kontras. Stąd zresztą ta głośna swego czasu afera, która była pierwszym poważnym rysem na prezydenturze Ronalda Reagana, chodzi o aferę Iran-Kontras po prostu. Tutaj akurat przy okazji możemy wspomnieć Iran, który teraz też jest w ogniu, czy tam wokół spraw międzynarodowych. Chodziło o to po prostu, że Amerykanie sprzedawali Iranowi wówczas już wrogiemu Stanom Zjednoczonym broń po to, żeby finansować nielegalnie tę partyzantkę Kontras w Nikaragui. No ale tak mówiąc już, żeby uprościć tę historię, rzecz polega na tym, że ten kryzys nikaraguański, ta wojna domowa i ten chaos, który trwał latami po prostu, on powoduje, że nie mogą w Nikaragui wykształcić się zdrowe mechanizmy wymiany władzy, bo ona faktycznie była zmieniana. Tam się odbywały wolne wybory w pewnym momencie. Mówimy o latach 90., kiedy przyszła ta fala demokratyzacji w Ameryce Łacińskiej. Ona także dotyka Nikaragui. No ale cóż z tego, skoro ci prezydenci, którzy wygrywali, zmagali się z opozycją, która nie szanowała reguł demokracji,

0: No bo jeżeli wygrywali umownie, powiedzmy, centryści czy liberałowie, to sandyniści byli przeciwko. Dochodziło do podziału w łonie liberałów. Część jednoczyła się z sandynistami i występowali przeciwko aktualnie urzędującemu prezydentowi. Wszyscy w sumie zawsze byli skorumpowani. Wszystkich dotyczyły zarzuty korupcji. I nawet jeżeli ci sandyniści przez pewien czas byli na, powiedzmy, nie tyle na marginesie, bo nigdy nie byli na marginesie, ale nie sprawowali pełni władzy, to zawsze byli jakoś obecni na tym, w tym krajobrazie polityki nikaraguańskiej, aż wreszcie Daniel Ortega, którego autorytarne tendencje były coraz bardziej widoczne już w latach 90., on dochodzi na drodze wyborów do władzy. Tylko teraz też oczywiście możemy porozmawiać o tym, dlaczego w ogóle jakby Nikaraguańczycy czy Latynoamerykanie, Latynosi są rozczarowani demokracją. No są, te badania już w latach 2000, początku lat 2000 pokazywały, że tam było większe rozczarowanie czy mniejsze zaufanie do demokracji niż na Bliskim Wschodzie. No to bardzo dużo mówi o poziomie rozczarowania demokracją. On dochodzi do władzy, ale to też nie jest taki krzyk rozpaczy Nikaraguańczyków, bo on za sprawą metody obliczania głosów, czy inaczej, nie tyle obliczania głosów, bo to źle by też brzmiało, za sprawą sposobu wyłaniania prezydenta, który wówczas przyjęto, doszedł do władzy mając niespełna 40% głosów. Tyle tylko, że ją później skonsolidował w sposób nielegalny. No i mamy właśnie takiego autorytarnego przywódcę, który, od razu dodajmy, przez dłuższy okres czasu udawał, że tam są
1: No
0: wybory.
1: właśnie, ja się tak zastanawiam, panie doktorze, czy te jego słowa zrobiły jakieś wrażenie w kraju, bo Ortega doszedł ponownie do władzy w 2007 roku. Po tym 2008 wybory niby formalnie jeszcze się odbywały, ale albo były fałszowane, albo były manipulowane, albo wręcz fikcyjne, więc tak naprawdę może dla obywatela Nikaragui no to niewiele się zmieni, mówiąc brutalnie, jeśli tych wyborów nie będzie, skoro nawet jeśli były, to były po prostu nieuczciwe.
0: To zależy o jakiej grupie wyborców mówimy, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, to nie jest tak, że demokracja zrobiła wielkie wrażenie na Nikaraguańczykach. To jest trochę tak, jak w ogóle było w latach 90., że mieszkańcy globu, także tego globalnego południa, wyobrażali sobie, że demokracja przyniesie sprawne rządy i dobrobyt. To jest ten moment, który my kojarzymy z hasłem końca historii Fukuyamy. Ten Fukuyama najczęściej jest tak, powiedzmy, w uproszczeniu interpretowany, żeby już nie mówić ostrzej. Mówi się o tym, że on obwieścił koniec historii. Nie, on raczej powiedział, że niczego lepszego niż liberalna demokracja i wolny rynek nie da się wymyślić. I że w związku z tym to jednak mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie te społeczeństwa wolą ten model, ale on oczywiście nie powiedział, że więcej historii nie będzie. I ona wraca. Historii rozumianej jako spory społeczne, wojny domowe, konflikty międzynarodowe. I ona wraca na naszych oczach z całą mocą. Wraca w Ameryce Łacińskiej w postaci dużej akceptacji dla rządów niedemokratycznych, także dlatego, że właśnie wiele tych społeczeństw doświadczyło ogromnego rozczarowania. No tak jak mówię, Nikaragua była krajem, w którym demokracja nie przyniosła wyraźnie powodu. Tam w pewnym momencie było 800% inflacji. Bezrobocie notowane, oficjalne 25%, nieoficjalne pewnie dwukrotnie większe, jak pisali autorzy. Innymi słowy, mamy do czynienia z krajem, który bardzo boleśnie doświadczał tych zmian lat 90., 80., tej straconej dekady, początku 2000. Ale to nie jest też tak, że zupełnie nie chcą tam ludzie zmiany, choćby z tego względu, że Ortega również nie rozwiązuje problemów, bo gdyby było tak, że mamy do czynienia z systemem politycznym i z rządem, który jest niedemokratyczny, a odpowiada na potrzeby i oczekiwania społeczne, to mielibyśmy do czynienia oczywiście z sytuacją bardziej skomplikowaną. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, że Nikaragua nie jest krajem, który stanowi przykład, gdzie autorytarny przywódca rozwiązuje problemy i powoduje, że następuje wyraźne podniesienie stopy
1: Znaczy,
0: życiowej
1: on
0: społeczeństwa.
1: poniekąd rozwiązuje problemy, usuwając tych, którzy te problemy demaskują. No to jest sposób działania
0: No więc
1: Daniela
0: właśnie,
1: Ortegi.
0: tak, nie ma wolnych, nie ma, czy eliminuje wolne głosy, ludzi się zmusza do emigracji, oni z emigracji tam publikują. No i mamy społeczeństwo zakneblowane, a przecież jedyną formułą skanalizowania niezadowolenia społecznego są wybory. Właśnie na tym polega demokracja. żeby był rzeczywisty wybór. Rzeczywisty wybór, on ich pozbawia tego rzeczywistego wyboru. No oczywiście nie wiemy, jak szybko ten system zacznie pokazywać, stawiać opór. No, pamiętajmy też o tym, że to jest 80-letni człowiek. Mówimy o Danielu Ortedze, o przywódcy, autorytarnym przywódcy, prezydencie, współprezydencie, bo mówimy cały czas o człowieku, który rządzi własną małżonką, też wielce oryginalną figurą.
1: Tak, właśnie możemy zaraz o tym powiedzieć. Jak pan dokończy myśl, to chciałem przejść do
0: rządu. Ja bym powiedział, że tak, to nie jest społeczeństwo obywatelskie, na pewno w takim sensie, w jakim mówimy o społeczeństwach europejskich, ale to jest także społeczeństwo, które będzie chciało jakoś dać wyraz swojemu niezadowoleniu, ponieważ nie widzę takiej perspektywy, abyśmy mieli do czynienia z przywódcą, który może tam zaprowadzić modernizację autorytarną. Takie przykłady mamy w historii, gdzie dyktatura została zakończona nie dlatego, że społeczeństwo stawiało ogromny opór z powodów politycznych i braku wolności, bo społeczeństwo do pewnego stopnia akceptowało niedemokratyczny system władzy. Znaczy dobrobyt w zamian za wolność. I to może działać. Są takie przykłady historyczne. Nie sądzę, żeby Nikaragua była takim przykładem.
1: A czy są jeszcze jakieś przykłady w obecnym oczywiście układzie sił, kiedy je państwem rządzi małżeństwo, mąż i żona? Bo Rosario Murillo od zeszłego roku jest współgospodarzem Nikaragui, współprezydentem. Na czym polegał ten ruch Daniela Ortegi, żeby wynieść swoją małżonkę do funkcji współprezydenta?
0: To jest osoba, która ma ogromny wpływ polityczny po prostu i on usankcjonował ten wpływ polityczny. Pan pyta o to, czy mamy takie przykłady.
1: No bo to jest chyba niecodzienne, że ktoś, kto prowadzi autorytarną władzę, chce dzielić swoją władzę z kimś innym, nawet jeśli tym kimś jest jego żona.
0: Tak, ale my chyba musimy na nich patrzeć jako na jedność polityczną. Oni współistnieją ze sobą. No i szukając przykładu, żeby odpowiedzieć na pana pytanie, znajduję, choć to nie była współpraca sformalizowana w takim sensie, jakim jest ona w Nikaragui. To jest przykład Juana Perona i Evity Peron. Znaczy, jeżeli miałbym szukać właśnie takich przykładów, gdzie umałżonka odgrywa istotną rolę polityczną, no to są to przykład, to jest przykład argentyński. Znaczy, to była małżonka, która albo była taką heroiną, powiedzmy, ludową, bohaterką ludową, to jest właśnie Evita Perón. Perón, przypominam, to był polityk argentyński, który prowadził politykę takiego rozdawnictwa, populizm argentyński, tylko że wtedy to się dało robić, dlatego że Argentyna miała ogromne dochody z eksportu żywności. No populizm zawsze jest systemem, który funkcjonuje, dopóki można coś rozdawać. Później się kończy. I tak samo peronizm się skończył, tylko że Evita już nie żyła. Ale ona była taką, peronizm w rozumieniu rządów Perona, bo peronizm jako taki nigdy się chyba nie skończy w Argentynie. Natomiast ona była właśnie przykładem takiej bohaterki ludowej, która współdziałała ze swoim mężem w cementowaniu tej bazy wyborczej. I podałem przykład żony Perona, ale kolejna jego żona, już ostatnia, no bo on zmarł, Izabela Perón przyjdzie do władzy po nim. Mamy małżeństwo Kirchnerów, całkiem nieodległa to już historia, bo ta peronistowska to są lata 50., 70., natomiast ta kirchnerowska to są lata już 2000. Najpierw Kirchner był prezydentem, później jego żona w Argentynie. Czyli mamy takie sytuacje, kiedy małżeństwo tworzy pewnego rodzaju spółkę polityczną.
1: No i ciekawe, kto faktycznie tutaj władzę wykonuje, bo jeśli przyjąć, że każda żona ma jednak władzę nad mężem, to może i politycznie tutaj Rosario Murillo rzeczywiście ma jeszcze ostrzejsze spojrzenie na władzę niż jej mąż.
0: Pewnie ma dużą intuicję polityczną. Ona się wywodzi z innej grupy społecznej. To był rewolucjonista, ona pochodzi z klasy wyższej, ale była za taka głodna życia, nie wiem, szukam tutaj właściwej frazy. Ona kształcona była wprawdzie w dobrych szkołach, elitarnych szkołach, ale kiedy tylko wróciła do kraju, to bardzo wcześnie wyszła za mąż, żeby chyba uniknąć skandalu. Rodzina doprowadziła szybko do małżeństwa, później przychodzi rozwód, później kolejny rozwód. Ona wreszcie spotyka na swojej drodze Ortegę i jakkolwiek, tak jak mówię, wywodzi się z elit społecznych, to staje się towarzyszką życia, prezydenta, przywódcy ruchu rewolucyjnego, który później zostaje zinstytucjonalizowany, czyli staje się taką, no tak, właśnie taką rewolucją, która później już czerpie przyjemność ze sprawowania władzy, prawda? I ona też czerpie przyjemność ze sprawowania władzy, jest taka przerysowana z tymi swoimi ozdobami, z którymi występuje, z tym sposobem obecności publicznej, no ale bez wątpienia widać, że ona jest współrządząca, nie tylko, nie jest dekoracja, ona towarzyszy mu rzeczywiście, ona go wspiera, ona mu doradza, ona wreszcie stoi za nim, tak jak stała w czasie, kiedy zarzucona, kiedy pasierbita zarzuciła Ortezę, no wykorzystanie seksualne.
1: No i chyba zdaje się, że zmusiła swoją córkę nawet do zmiany zeznań.
0: Właśnie. A mówimy o kobiecie, która wspominała, że ojczym wykorzystał ją seksualnie, kiedy miała 11 lat. No i to go nie zatopiło politycznie. Ona wycofała te zeznania, a później powiedziała, że wycofała je pod przymusem. Więc mamy do czynienia z dość ponurym obrazem małżeństwa, które stanowi właśnie taką spółkę polityczną, zdecydowaną zrobić wszystko na drodze do utrzymania i konsumowania władzy.
1: No i chyba tutaj jeszcze musimy wspomnieć o bardzo krwawym etapie tych rządów, rok 2018 i brutalne zdławienie takiego buntu narodowego, w wyniku którego ginie 355 osób, wiele osób zostaje wygnanych. Mamy tutaj nawet polski wątek, bowiem w latach 2018-2022 nuncjuszem apostolskim w Nikaragui był polski biskup Waldemar Sommertag, który też w pewnym momencie spotkał się z bojówkami prezydenckimi i ostatecznie został zmuszony, żeby Nikaragułę opuścić. Natomiast tych nazwisk, którego ofiarami w mniej lub bardziej dotkliwy sposób byli obywatele Nikaragui i nie tylko, jest znacznie więcej.
0: Tak, jest znacznie więcej i proszę zwrócić uwagę, że właściwie to jest opowieść właśnie o państwie, w którym opozycja ma ogromnie skomplikowane warunki działania, dlatego że rządzący, to jest kwestia pewnego rodzaju tradycji politycznej, tego prezydencjalizmu latynoamerykańskiego. Tam ten rodzaj współistnienia ośrodka władzy, jaką jest głowa państwa, a parlamentu, bardzo szwankuje. Ja już nie mówię o tak rozwiniętych formach jak francuska, gdzie zgromadzenie i prezydent muszą się dogadywać. Czy amerykańska, przecież niezależnie od postępującej takiej trumpizacji partii republikańskiej, to i wśród republikanów widzimy głosy, które potrafią prezydentowi bardzo ograniczyć pole manewru, zwłaszcza ostatnio. A Ameryka Łacińska, zwłaszcza Ameryka Środkowa, to jest przykład takich krajów, państw, systemów, w których ta osoba sprawująca władzę wykonawczą, czyli głowa państwa, no po prostu kompletnie dominuje w systemie i temu sprzyja kultura polityczna, bo tam wszyscy oczekują, że będzie jakiś jeden człowiek, który będzie odpowiedzialny. Potrzebują takiej figury rządzącego, prawda? To też sprzyja temu, to poziom kultury politycznej, która jest osadzona bardzo w tej tradycji caudillo, czyli tego przywódcy wojskowego, bardzo często przywódcy latynoamerykańskiego. No jest takie oczekiwanie na silnego człowieka. No stąd zresztą te częste zamachy stanu, przewroty, no ale ten silny człowiek, kiedy spotyka się z oporem, to właśnie potrafi doprowadzić do sytuacji, w której kilkaset osób ginie w zamieszkach, prawda? No i tu brakuje, oni bywają ograniczani różnego rodzaju sankcjami ze strony tych państw albo wspólnot, które starają się wymuszać pewne standardy. Mówimy tu o Stanach Zjednoczonych i warto powiedzieć o tym, że także rządzonych przez Donalda Trumpa.
1: No właśnie, chciałem zapytać, co na to Stany Zjednoczone i czy Nikaragua na arenie międzynarodowej jest osamotniona, nie licząc państw autorytarnych, które pewnie z uznaniem patrzą na to, jak władzę sprawuje Daniel Ortega i Rosario Murillo. Czy tutaj jakieś kroki ze strony innych mocarstw typu Stany Zjednoczone są od czasu do czasu podejmowane?
0: Może powiedzmy tak, wróćmy do tego momentu naszej rozmowy, kiedy wspomniałem o tym, że Stany Zjednoczone były uwikłane w ogóle w wojnę domową w Nikaragui, ponieważ wspierały realnie...
1: Ale to mówiliśmy o rządach Ronalda Reagana, to jakiś czas temu już było.
0: Właśnie, i później, a później już się to kończy. I to, co można powiedzieć, że co jest wspólnym mianownikiem tych rządów późniejszych, to fakt, że nie było tam woli, aby wywrzeć naprawdę solidny nacisk na Nikaraguę, bo rzeczywiście te rządy, czy to Obamy, czy nie wiem, Bidena, czy nawet Trumpa, one albo nakładały, albo kontynuowały sankcje nałożone na poszczególne osobistości, były ograniczenia, które spotykały Nikaraguę, gospodarcze ograniczenia, ale nigdy nie było tam tyle determinacji, jaką na przykład Donald Trump wykazał w przypadku Wenezueli, albo teraz wykazuje w przypadku Kuby. Można to tłumaczyć na różne sposoby, chociaż pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Nikaragua nie jest zupełnie, nie wiem, obojętna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, bo to, o czym pan wspomniał, to co łączy Daniela Ortegę z innymi autorytarnymi przywódcami, to nie jest kwestia tylko autorytaryzmu, to jest kwestia pewnej wspólnoty ideowej, no to jest sojusznik Moskwy. Mhm. Jeżeli spojrzeć na to w ten sposób, i on o tym otwarcie mówi, on w ogóle próbuje, nie wiem, iść taką jakąś dziwną trzecią drogą przez politykę międzynarodową, bo on jednocześnie chciał współpracować z tymi wspólnotami antyamerykańskimi, to była Wenezuela, Boliwia swego czasu, a jednocześnie nie wykluczał współpracy gospodarczej, przepraszam, ze Stanami Zjednoczonymi, z krajami no, północy powiedzmy. No ale prawda jest taka, że on jest jednak politykiem, który jest afiliowany bardziej politycznie właśnie po stronie Moskwy czy też Pekinu, i z tego powodu nie powinien niknąć z radarów Waszyngtonu. I może być tak, że właśnie będzie te radary Waszyngtonu wracał, tylko że Waszyngton, no, można odnieść wrażenie, nie postrzega z różnych powodów Nikaragui jako takiego fundamentalnego problemu.
1: No bo pytanie uważano, w jaki sposób tak. Nikaragua mogłaby się przysłużyć Rosji, co byłoby problemem dla Waszyngtonu?
0: Czy można by sobie wyobrazić krańcową sytuację, na przykład obecność jakichś doradców wojskowych, albo na przykład doprowadzenie do sytuacji, w której Moskwa mogłaby destabilizować chociażby południową granicę amerykańską falą uchodźców, ale to, co właśnie sprawia, że Ortega nie naraził się jeszcze Trumpowi, to jest fakt, że on dość skutecznie chociażby walczył z przemytem narkotyków. Bo to jest tak, że on grzmi tą swoją retoryką antyamerykańską, ale z Nikaragui nie płynie taka fala uchodźców do Stanów Zjednoczonych, żeby to martwiło Donalda Trumpa, a też mimo właśnie tej retoryki nikaraguańskie władze raczej współpracowały z Amerykanami w zakresie zwalczania przemytu narkotyków. Czyli można powiedzieć, że to był rodzaj takiego niegrzecznego dziecka, które wykrzykiwało różne groźne słowa pod adresem tego wielkiego giganta na północy, ale w gruncie rzeczy nie robiło nic, co by tego giganta, czy co by wzrok Donalda Trumpa na to państwo właśnie miało skierować. Ale to jest tak, że to się może skończyć ze względu na to, że tacy dyktatorzy jak Ortega bywają czasami w poczuciu, iż to jest właściwa droga, przepraszam, żeby zabezpieczyć się przed upadkiem, przed przeciwnikami, zaczną robić coś, co się nie spodoba temu wielkiemu sąsiadowi i po prostu zrobią wbrew własnym interesom coś na przykład właśnie takiego, co spowoduje, zerwą chociażby współpracę w zakresie zwalczania narkotyków, przemytu narkotyków. I to już byłby powód, dla którego Donald Trump mógłby się zdecydować na coś, co by wspierał chociażby Marco Rubio. Ale to też, proszę zwrócić uwagę, Marco Rubio bardzo jest zainteresowany Kubą. On jest emocjonalnie zainteresowany Kubą. I o ile Departament Stanu wydał stosowne doświadczenie w sprawie Nikaragui, no to Rubio prawdopodobnie nie jest aż tak zaangażowany w sprawie nikaraguańskie, ale to się może zmienić. Wszystko może zmienić.
1: Tym bardziej, że na razie Stany Zjednoczone pewnie gdzieś tam skupieniem są przy innych frontach, że tak powiem. Na koniec, panie doktorze, no bo tak zastanawiam się, Danielowi Ortedze, mówiąc nieelegancko, już raczej bliżej niż dalej, czy on razem z żoną zabezpieczyli się na tyle, że Nikaragua jest i w zasadzie pozostanie własnością klanu Ortega Murillo, biorąc pod uwagę to, że Rosario Murillo ma 9 dzieci, 7 z Danielem Ortegą. Czy tutaj ten klan będzie jeszcze długo decydował o kształcie Nikaragui?
0: No, oczywiście trudno odpowiedzieć na takie pytanie jednoznacznie,
1: nie,
0: ale...
1: bo może na przykład wiemy coś o takich autorytarnych zapędach dzieci Daniela Ortegi.
0: No tak, ale nawet jeżeli mają autorytarne zapędy, to nie wiemy o czynnikach, które mogą osłabić ten autorytaryzm. Dlatego, że autorytaryzm, zwłaszcza jeżeli jest izolowany, zwłaszcza jeżeli nie ma silnych podstaw gospodarczych, no to on jest narażony na to, że go zmiecie jakiś kryzys gospodarczy. To zresztą wpłynęło na przykład na fakt, że sandyniści w swoim czasie rozpoczęli negocjacje pokojowe w wojnie domowej, którą prowadzili. Dlatego, że państwo o tak słabej gospodarce jak Nikaragua jest niesłychanie podatne na presję zewnętrzną. Więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że no, przy zachowaniu oczywiście odpowiednich, nie wiem, przy braku istotnych czynników, które by osłabiały tę dyktaturę, to oni są w stanie oczywiście rządzić, ale jeżeli gospodarka będzie się staczała, to będą mieli kłopot. No tak jak z Somozami. Ich też podważyły problemy, których się nie spodziewali, prawda? Problemy naturalne. Więc z tego punktu widzenia ja bym powiedział, że raczej nie jest to dyktatura, którą bym uważał za niesłychanie trwałą, biorąc pod uwagę wyłącznie wolę jej kontynuacji, bo tam jest sporo czynników zewnętrznych, które mogą tę dyktaturę Ortegi i albo jego następców no po prostu erodować, obalić. Takiego scenariusza też się możemy spodziewać.
1: Tym bardziej, że jeden z czołowych nikaraguańskich opozycjonistów, Felix Maradiaga, też pozbawiony obywatelstwa, zmuszony do emigracji do Stanów, ocenił, że działania Ortegi to tak naprawdę nie oznaka siły, ale wyznanie strachu. Zobaczymy, czy te słowa się potwierdzą. Doktor Marcin Fatalski, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, był moim gościem, moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Radio 357.
1: W magazynie Na dachu świata teraz Izrael i Strefa Gazy. W minioną sobotę co najmniej 9 osób, w tym troje dzieci, zginęło w dwóch izraelskich atakach na miasto Gaza. Obrażenia odniosło ponadto 7 osób, w tym czworo dzieci. Jednocześnie izraelska armia szybko i wydaje się, że bez większego rozgłosu buduje długi wał ziemny, który oddziela okupowaną przez nią część strefy od reszty tego palestyńskiego terytorium. O tym, jakie kroki mogą być teraz podejmowane w Strefie Gazy, zarówno ze strony Izraela, jak i ze strony Hamasu, porozmawiam z kolejnym gościem. Marek Matusiak, koordynator projektu Izrael i Zatok w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mija 9 miesięcy od ogłoszenia zawieszenia broni i tak się zastanawiam, czy właśnie ten wał, o którym też za chwilkę sobie powiemy, to jest taki realny i namacalny dowód na to, że to zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a Hamasem to jest fikcja?
2: To tylko, to wszystko zależy od tego, jak sobie przyjmiemy kryteria oceny rzeczywistości. Mnie od początku, kiedy to porozumienie o tak zwanym zawieszeniu broni zostało zawarte jesienią zeszłego roku, wydawało się bardzo mało prawdopodobne, żeby ono kiedykolwiek wyszło poza pierwszą fazę, czyli powiedzmy poza zakończenie tych działań wojennych na taką bardzo dużą skalę. Wszystkie te kolejne kroki związane z jednej strony z rozbrojeniem Hamasu, a z drugiej strony z sukcesywnym wycofywaniem się Izraela z zajętych przez niego fizycznie części Strefy Gazy, wszystko to wydawało mi się bardzo mało prawdopodobne. I niestety rzeczywiście tak jest, no, że tak naprawdę największe osiągnięcie tego porozumienia znów o tak zwanym zawieszeniu broni to jest to, że skończyło się zabijanie na wielką skalę, ale w dalszym ciągu trwa zabijanie na mniejszą skalę i w dalszym ciągu trwa fizyczna okupacja ponad połowy terytorium Strefy Gazy przez armię izraelską. Na tej ponad połowie terytorium Strefy Gazy nadal trwa jej systematyczne burzenie, takie równanie z ziemią. Więc tak, no, jeżeli przyjmiemy za punkt odniesienia jakby całokształt czy całość tego planu, który miał być zrealizowany, no to zdecydowanie trzeba powiedzieć, że to zawieszenie broni nie działa. Natomiast rzeczywiście ludzie nie giną w takim tempie, w jakim ginęli przez wcześniejsze 2 lata, chociaż giną w tempie coraz szybszym, bo między, zdaje się, kwietniem a dniem dzisiejszym zabito w Gazie 300 osób, czyli łącznie już około 1100-1200 od momentu, kiedy to tak zwane zawieszenie broni weszło w życie.
1: No, ani Hamas nie został rozbrojony, ani Izrael też nie wycofał się ze Strefy Gazy. Pytanie, czym ma być ten wał ziemny? On jest według Associated Press długi na 23 kilometry i stanowi pewnego rodzaju barierę w rejonie tak zwanej żółtej linii, czyli tej granicy, która oddziela część Strefy Gazy pozostającej pod kontrolą izraelską od tej, na której władzę utrzymują Palestyńczycy.
2: Przede wszystkim nie ma nic takiego formalnie jak żółta linia. Żółta linia wzięła się stąd, że Izrael w którymś momencie zaczął takimi betonowymi blokami pomalowanymi na żółto wyznaczać czy oznaczać tą granicę między tym terytorium, które kontrolował do zawartego jesienią ubiegłego roku porozumienia broni. Zresztą układając czy jakby demarkując tę linię przesuwał ją o kilkaset metrów albo ponad kilometr w głąb tego terytorium, którego nie kontrolował wcześniej, ale nie ma w sensie w wymiarze prawnym nic takiego jak żółta linia. To nie jest zapisane w żadnym porozumieniu, to nie jest termin prawny, to należy sobie jasno powiedzieć. To jest po prostu coś, co Izrael ustanowił w przestrzeni, tak naprawdę powiększając to terytorium, które kontrolował wcześniej. Teraz jeszcze dalej niż ta żółta linia powstaje ta bariera, o której pan mówi, tak? Czyli Izraelczycy raz przesunęli powiększyli kontrolowane przez siebie terytorium, ustawiając te bloki, a teraz drugi raz je powiększają, kopiąc ten wał. Rzeczywiście to tempo jest imponujące, no bo uświadommy sobie, że Gaza wzdłuż, czy tak jakby dłuższy bok tego terytorium to jest 40 kilometrów, a ten wał ma już ponad 20. No i i jest to taka bardzo już solidna bariera, która rozgranicza te dwie części strefy Gazy. Wiele osób uważa, że to jest po prostu jeszcze jeden element mający na celu utrwalenie izraelskiej obecności, izraelskiej kontroli. Mnie też się tak wydaje.
1: Czyli jest to po prostu kontynuacja zasiedlania się w strefie Gazy.
2: Znaczy może nie zasiedlania się, no bo tam na razie nie ma ludności cywilnej. Co prawda różni politycy izraelscy, w tym należący do obecnego rządu, odgrażają się, że tam powróci izraelskie osadnictwo cywilne. Jak na razie do tego nie doszło, jak na razie mamy tam armię izraelską. Więc myślę, że to jest utrwalanie, ale po prostu izraelskiego stanu posiadania i takie przyzwyczajanie Palestyńczyków i przyzwyczajanie świata też do sytuacji, w której Gaza jest podzielona, trwale podzielona na dwie części, z których większa jest pod kontrolą, bezpośrednią kontrolą izraelską i na tej większej właściwie nie ma Palestyńczyków, tak? Znaczy spośród ponad 2 milionów Palestyńczyków, którzy zamieszkiwali strefę Gazy przed 7 października, zdecydowana większość jest na tym terenie, którego Izraelczycy fizycznie nie kontrolują, czy może raczej gdzie fizycznie ich nie ma, bo oni go de facto kontrolują tylko bez swojej fizycznej obecności tam, ale kontrolują go z zewnątrz, kontrolują go z powietrza, kontrolują go od morza, kontrolują go poprzez drony, więc to nie jest tak, że tamta część jest nieokupowana. Ona też jest okupowana i też jest kontrolowana, tylko bez fizycznej obecności izraelskiej armii.
1: No jest to na pewno jakiś sygnał wysłany przez Izrael do tego, jak dołączymy ten niedawny marsz izraelskich osadników i aktywistów, którzy przeszli przez tę zamkniętą strefę wojskową na granicy ze strefą. No to można odczytać to jako kolejny taki sygnał, w którym izraelska administracja i aktywiści wysyłają sygnał, że Gaza będzie nasza na zawsze.
2: Tak, chociaż należy zawsze pamiętać, kiedy mówi się o osadnikach, czy tych teraz w kontekście Gazy, czy tych na zachodnim brzegu, no to na zachodnim brzegu to jest, czy we wschodniej Jerozolimie, tam to jest znacznie większy temat, bo na zachodnim brzegu mieszka ponad 500 000 izraelskich obywateli, a tutaj dopiero mówimy o ewentualnych przyszłych osiedlach. Trzeba mieć świadomość, że to by się wszystko nie wydarzyło bez państwa izraelskiego. To jest taki błąd, powiedziałbym, poznawczy, często popełniany, kiedy mówi się o tym regionie, kiedy przedstawia się tych osadników jako jakiegoś takiego niezależnego aktora. No, znaczy istnieją Izraelczycy, Palestyńczycy i osadnicy jako trzeci niezależny aktor, który coś robi, ma jakieś plany, ustanawia pewną rzeczywistość. To nie do końca tak jest. To znaczy bez państwa izraelskiego, bez jego ochrony, bez jego zgody, bez wsparcia, osadnictwa albo by nie było, albo nie byłoby go na tę skalę. I to dotyczy przede wszystkim zachodniego brzegu, ale Gazy też. To znaczy mówię to wszystko, żeby powiedzieć tyle, że w Gazie nic się nie wydarzy, dopóki państwo izraelskie nie wyrazi na to zgody. Tak? To znaczy tam się nie wydarzy nic samorzutnie. Tak? Znaczy takie wyobrażenie, że tam wkroczą jacyś ludzie, rozbiją namioty albo przyjadą z przyczepą kempingową i zaczną tam mieszkać, to się nie wydarzy, dopóki państwo izraelskie na to nie pozwoli. Jeżeli się wydarzy, to znaczy, że izraelski rząd ten albo jakiś następny podjął taką decyzję.
1: A czy izraelscy osadnicy są bezwarunkowo wspierani przez rząd Izrael, przez państwo, czy tutaj też opiera się to na pewnego rodzaju układzie warunkowości jakiejś?
2: To zależy, którzy, zależy gdzie. Ja bym powiedział tak, znaczy państwo izraelskie wspiera osadnictwo, kropka. Osadnictwo na zachodnim brzegu, tak jak mówiłem, ponad 500 000 izraelskich obywateli, osadnictwo we wschodniej Jerozolimie, która też, przypomnijmy, jest jednym z palestyńskich terytoriów okupowanych, chociaż Izrael twierdzi, że ją anektował i że to jest jego terytorium państwowe. Osadnictwo na tych terytoriach jest zgodne z polityką państwa izraelskiego. Państwo izraelskie jej chce, państwo izraelskie ją wspiera, państwo izraelskie ją umożliwia, państwo izraelskie ją ochrania, legalizuje i tak dalej, i tak dalej. To powiedziawszy, istnieją pewne grupy, które chcą ten proces jak najbardziej przyspieszyć. Takie grupy szczególnie mocno ideologicznie zmotywowane, to jest taka specyficznie izraelska mieszanka fanatyzmu religijnego z fanatyzmem narodowym. To są ludzie, którzy by chcieli, żeby ten proces toczył się jak najszybciej, jak najbrutalniej w stosunku do Palestyńczyków i po popychają, próbują zmusić własne państwo, żeby to, co robi, robiło jeszcze szybciej. Więc to są, powiedziałbym, różne poziomy. To znaczy absolutnie ekspansja izraelskiego osadnictwa jest polityką państwa izraelskiego, konsekwentnie od dekad prowadzoną przez wszystkie kolejne izraelskie rządy, chociaż z różnym poziomem entuzjazmu i w różnym tempie. Natomiast oprócz tego są też środowiska, które oddolnie próbują na ten proces wpływać, przyspieszać go, rozszerzać, domagają się właśnie teraz zasiedlania Gazy, przywrócenia izraelskiego osadnictwa w Gazie. I te środowiska mają swoją reprezentację w aktualnym izraelskim rządzie, ale akurat ci politycy, o których w tej chwili mówię, no to nie są ci, do których należy ostatnie słowo, bo ostatnie słowo należy do premiera Netanyahu i dopóki on nie zdecyduje, że osadnictwo w Gazie ma się wydarzyć, to ono się nie wydarzy. Natomiast tak, no jakby bezpośrednia ekspozytura czy bezpośrednie przedstawicielstwo tych najbardziej sfanatyzowanych środowisk też jest reprezentowane w izraelskim rządzie.
1: Tak, sprawdzam, jak arena międzynarodowa reaguje na tę poszerzającą się ekspansję. Widzę, że Holandia ogłosiła zakaz importu towarów z tych izraelskich osiedli na okupowanych terytoriach, czyli dołącza do Irlandii, Belgii i Hiszpanii, ale wydaje mi się, że to jednak są takie bardzo zdawkowe sygnały z krajów Unii Europejskiej, że no tej ekspansji trzeba postawić jakiś, no trzeba się po prostu przeciwstawić.
2: No Izrael, jak wiadomo, ma bardzo potężnych protektorów w postaci przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które no, bardzo dużo robią, żeby Izraela żadne konsekwencje prowadzonej przezeń polityki nie spotkały. Natomiast w Unii Europejskiej mamy grupę państw, które są bardzo zdeterminowane do tego, żeby Izrael za wszelką cenę ochraniać przed konsekwencjami ich polityki. Jak wiadomo, specyfika Unii Europejskiej jest taka, że nie trzeba przekonywać wszystkich, wystarczy, że się przekona parę państw, które będą blokowały potem różne decyzje na forum Brukseli czy na szczeblu Brukseli. W przypadku Izraela to są na pewno Niemcy. Niemcy są bardzo konsekwentnie państwem, które niby wydaje jakieś tam komunikaty krytyczne, wyraża swoje zaniepokojenie. Natomiast jak przychodzi co do czego, to bardzo konsekwentnie blokują jakiekolwiek decyzje, które mogły być dla Izraela niekorzystne. Takim państwem są też Czechy na przykład, które mają bardzo długą tradycję właśnie bezwarunkowej polityki proizraelskiej. Do niedawna takim państwem były Węgry, no ale na Węgrzech zmienił się rząd, ten obecny wydaje się być cokolwiek bardziej otwarty na rozmowę o tym, żeby jednak Izrael jakoś tutaj wysłać do Izraela komunikat, że jego działania są niedopuszczalne, ale na przykład już Słowenia, która do niedawna należała do absolutnie najbardziej propalestyńskich państw w Unii Europejskiej, teraz ma nowe kierownictwo polityczne i to nowe kierownictwo polityczne z kolei należy do najbardziej proizraelskich rządów w Unii Europejskiej. Więc to Izraelowi absolutnie wystarczy. Znaczy Izrael nie musi przekonywać wszystkich, natomiast wystarczy, że ma tę taką w sumie nie bardzo dużą grupę bardzo, bardzo oddanych mu państw i dzięki temu może zerwać każdy konsensus. Udawało mu się do tej pory, spodziewam się, że będzie mu się udawało nadal.
1: Czy biorąc pod uwagę, że ten konsensus jest taki bardzo płynny i taki bardzo, no jak widać, niejednoznaczny, można powiedzieć, że w Strefie Gazy jest jakieś miejsce bezpieczne dla Palestyńczyków?
2: Nie, absolutnie nie. Znaczy już zanim nastąpił atak z 7 października, to znaczy powiedzmy 6 października, Strefa Gazy była na terytorium trudnym do życia, bo de facto odciętym od świata i kontrolowanym przez Izrael właśnie. Nie było tam na stałe izraelskich żołnierzy, natomiast Izrael kontrolował to terytorium, jakby granice jego dookoła, no, dostęp z morza, dostęp z powietrza, kontrolował bardzo wiele jakby niezbędnych do życia aspektów, takich jak, nie wiem, dostawy energii elektrycznej. Natomiast odkąd zaczęła się wojna, od momentu, kiedy Hamas zaatakował, a Izrael tego samego dnia zaczął bombardowania, niedługo potem zaczął też inwazję lądową, to tak naprawdę tam nie ma bezpiecznego miejsca do życia. Teraz terytorium Gaza została właściwie zniszczona w 60, 70, 80% według różnych szacunków. Zginęło tam oficjalnie ponad 70 tysięcy ludzi, czy zostało zabitych, raczej nie zginęło. Zostało zabitych ponad 70 tysięcy ludzi, to jest oficjalna statystyka, ale należy liczyć się z tym, że ta liczba jest jest większa, bo, no, bo nawet nie było warunków do tego, żeby wszystkie ciała wydobyć spod gruzów, więc zapewne ta statystyka jest wyższa. No i tak jak mówiłem wcześniej, no ponad 2 miliony ludzi gnieździ się na jakimś kompletnie zrujnowanym, bardzo ograniczonym terytorium i wciąż zabijani są tam ludzie. Tak? Znaczy niby od 9 miesięcy, jak powiedział pan na początku, trwa zawieszenie broni, ale w czasie tego zawieszenia broni zabito kolejny 1000 ponad ludzi i to tempo tego zabijania wzrasta, tak? To znaczy długo ta liczba się gdzieś tam utrzymywała na poziomie 700-800, po czym w ciągu ostatnich miesięcy wzrosła o kolejnych 300 osób. Więc no takie tam są warunki i ja się niestety nie spodziewam, żeby cokolwiek się mogło zmienić w tym zakresie.
1: No jeśli chodzi o wsparcie jeszcze państw dla Strefy Gazy, to kilkanaście dni temu Komisja Europejska uruchomiła tę inicjatywę, której celem jest wsparcie odbudowy Strefy Gazy po wojnie. 883 miliony euro to się wydaje kroplą w morzu potrzeb, jeśli chodzi o koszta potrzebne, żeby jakkolwiek próbować Strefę Gazy odbudować po zniszczeniach.
2: No przede wszystkim tam nie ma warunków do tego, żeby rozpocząć ten proces, tak? Znaczy niby jest to porozumienie, ten plan pokojowy Trumpa, który przewiduje, że w którymś momencie powinny powstać warunki umożliwiające rozpoczęcie odbudowy Gazy, ale te warunki jak dotąd nie zaistniały i moja obawa jest taka, że nie zaistnieją. I od początku bałem się tego, że to wszystko tak zawiśnie w którymś momencie w jakiejś takiej próżni, tak? To znaczy, że niby nie będzie już wielkiej wojny, ale nic poza tym nie uda się osiągnąć i w tych warunkach żadna odbudowa nie będzie możliwa i no niestety to jest właśnie ten scenariusz, który się realizuje, więc jedną kwestią jest dostępność funduszy na odbudowę, ale drugą kwestią jest to, czy tam w ogóle istnieją warunki do tego, żeby tę budowę rozpocząć i obawiam się, wydaje mi się, że tych drugich w tej chwili nie ma i nie jestem przekonany, czy jest szansa, że zaistnieją w jakimś przewidywalnym horyzoncie czasowym.
1: Marek Matusiak, koordynator projektu Izrael i Zatoka w Ośrodku Studiów Wschodnich. Bardzo serdecznie panu za tę rozmowę dziękuję.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: A my słuchamy Amal Murkus, jednej z ważniejszych palestyńskich artystek.

0: Wczoraj gabinet Wasyla Tofana, bezpartyjnego przedsiębiorcy, został zaprzysiężony. Nowy rząd ma pomóc rządzącej partii Działania i Solidarności przełamać kryzys wizerunkowy wywołany aferami korupcyjno-kumoterskimi w jej szeregach. Czy to doświadczenie biznesowe nowego premiera ułatwi starania Mołdawii o akcesję do Unii Europejskiej i jak wpłynie na gospodarkę i przeprowadzanie jednak niepopularnych reform? O tym wszystkim będę rozmawiał z kolejnym gościem dzisiejszej audycji, pan Jakub Pieńkowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Patrzymy na Mołdawię w momencie, kiedy zaprzysiężony jest nowy premier, a raptem po 8 miesiącach ustępuje Aleksandru Munteanu. I to jest chyba dobry moment, żeby przyjrzeć się na liczne problemy, kryzysy, konflikty wewnętrzne w kraju, który dosyć mocno stara się o przyłączenie do Unii Europejskiej. To zaczynając tę naszą rozmowę, panie Jakubie, uporządkujmy to zaczynając od pytania, dlaczego w ogóle raptem po ośmiu miesiącach Mołdawia ma nowego premiera?
1: No rzeczywiście jest to sytuacja zaskakująca, ponieważ Aleksandru Munteanu zapowiadał, że będzie pełnić swoją funkcję przez całą kadencję, a ustąpi najwyżej w tym momencie, jeżeli nie zdoła zrealizować swojej podstawowej obietnicy, czyli przygotowania kraju do akcesji do Unii Europejskiej, co obiecał, że nastąpi samo przygotowanie w 2028 roku, a docelowo Mołdawia według tego planu miałaby przystąpić do Unii do 2030 roku. Tymczasem Munteanu dosyć niespodziewanie ustąpił 3 lipca w dość trudnym momencie dla rządzącej partii Działania i Solidarności. To jest partia prezydent Maji Sandu. Maja Sandu faktycznie zakulisowo cały czas tą partią kieruje. A co skłoniło Munteanu do dymisji? Tutaj się nałożyło chyba kilka rzeczy. Z jednej strony to był taki przedłużający już się kryzys, który rozgrywał się w samym rządzie, rozgrywał się w samej partii. Munteanu nie był jej członkiem, był niezależnym, bezpartyjnym technokratą i to powodowało, że nie miał oparcia w strukturach partii, nie miał oparcia w samej prezydent Sandu, więc różne jego pomysły, także dotyczące obsady personalnej poszczególnych stanowisk w rządzie czy w administracji rządowej, no nie napotykały na zrozumienie ze strony działaczy partyjnych i samej prezydent. Drugim elementem, który spowodował, widać było po Munteanu rozgoryczenie, zawód tym, jak to jego premierostwo wyglądało, to drugim elementem była reforma fiskalna, którą Munteanu przygotował, która miała zacząć wchodzić od jesieni tego roku, a osiągnąć docelowo pełnię realizacji w przyszłym roku. Natomiast ta reforma była niepopularna właśnie, bo przewidywała m.in. podwyżkę podatku VAT na podstawowe produkty z 8 do 20%, ale przede wszystkim ta reforma napotkała na bardzo dużą krytykę wewnątrz samej partii PAS. Tutaj Munteanu nie znalazł oparcia. No i wreszcie takim chyba bezpośrednim powodem, pretekstem, który pozwolił Munteanu uwolnić się od wszystkich obciążeń i złożyć urząd, była afera, która wybuchła w firmie Moltasa, to jest taki odpowiednik naszej agencji żeglugi powietrznej, tylko w innej formie prawnej. To jest firma, która zarządza przestrzenią powietrzną nad Mołdawią. No i tam okazało się, że między innymi prezes tej firmy skłamał w swoim CV, twierdząc, że ma licencję pilota, której faktycznie nie miał. Też rzecznik firmy, krewna prezydent Majsandu została zatrudniona poza konkursem, uzyskując niebotyczne jak na wynagrodzenie.
0: No, Maja Sandu nawet odniosła się do tej afery, komentując sytuację związaną ze swoją kuzynką. W jednym z wywiadów powiedziała: niestety w każdej lub prawie każdej rodzinie jest przynajmniej jedna osoba, która robi głupstwa i sprawia kłopoty. No więc tak jakby sugerowała, że Anastazja Taburcianu jest taką czarną owcą w rodzinie pani prezydent.
1: No, Maja Sandu się od niej odcięła. Ja też tutaj nie podejrzewam, żeby sama Sandu w jakiś sposób stała za tą nominacją. To raczej była kwestia decyzji działaczy drugiego, może trzeciego nawet szeregu, którzy chcieli się jakoś wkupić w łatki, licząc na jakieś tutaj później jakąś wdzięczność ze strony rodziny Sandu. Natomiast no, koniec końców sytuacja bardzo zaciążyła na wizerunku partii, rządu, samej Sandu, bo przecież to ugrupowania jako swój sztandarowy cel właśnie stawiały walkę z korupcją. No i w tych okolicznościach Muntianu złożył urząd, sam nie podając tej sytuacji bezpośredniego powodu, zachował się dosyć enigmatycznie.

0: decyzja o jego rezygnacji nie przyszła z Pałacu Prezydenckiego?
1: Chyba raczej tutaj to była wewnętrzna decyzja samego Muntianu. Widać było, że to jest pewne zaskoczenie także dla działaczy partyjnych. No też sytuacja była tak wymyślona od początku przez samą PAS i Sandu z powołaniem Muntianu, że powołanie bezpartyjnego technokraty z jednej strony pozwala partii zdystansować się od dotychczasowych niepowodzeń, od krytyki, że dąży do upolitycznienia państwa, instytucji państwowych. No a z drugiej strony też można było Muntianu się bez specjalnego bólu pozbyć, ponieważ właśnie nie miał on żadnego oparcia w samej partii, można było się od niego tutaj bardzo łatwo odciąć. I ten sam manewr faktycznie jest powtórzony przy nominowaniu nowego.
0: Jak pan ocenia te dążenia Mołdawii i deklarację Maii Sandu, że Mołdawia do 2030 roku chciałaby dołączyć do Unii Europejskiej? Czy analizując stopień, no jednak trudności tych spraw wewnętrznych, jest to w ogóle realne?
1: Tutaj z jednej strony Mołdawia rzeczywiście dokonuje bardzo szybkich reform, ale z drugiej strony ten plan jest chyba nad wyraz ambitny, bo przewiduje on, że do 2026 roku, do końca roku, Mołdawia otworzy wszystkie klastry negocjacyjne. Dotychczas otworzyła dwa. Do 2028 zakończy negocjacje i będzie gotowa do podpisania traktatu akcesyjnego i ostatecznie wstąpi do Unii w 2030 roku. Jak popatrzymy, jak wyglądają postępy akcesyjne państw Bałkanów Zachodnich, to ten plan wydaje się nad wyraz optymistyczny. Poza tym też musimy pamiętać, że Mołdawia tutaj pozostaje związana w takim nieformalnym tandemie akcesyjnym z Ukrainą. Unia Europejska traktuje te kandydatury właśnie jako tandem, więc to, że Mołdawia szybciej wykonuje reform, nie oznacza, że nie będzie opóźnień po stronie Ukrainy i to będzie hamować także Mołdawię. W tej chwili, no mimo że formalnie jest tak, że każdy kraj powinien być rozliczany ze swoich własnych osiągnięć, to ten tandem cały czas funkcjonuje i nie ma widocznej zgody po stronie Unii Europejskiej, aby te państwa rozdzielić. Też na razie Mołdawia tutaj tego się nie domaga, ponieważ obawia się jakichś retorsji ze strony niezadowolonej Ukrainy. No i też znaczna część państw unijnych, w tym Polska, też pozostaje wobec tego pomysłu sceptyczna, ponieważ obawia się, że doprowadzi to do izolacji Ukrainy właśnie na tej ścieżce integracji europejskiej. No i jest też problem taki, że Mołdawia by mogła osiągnąć większe postępy i wystąpić teoretycznie szybciej w Unii niż państwa Bałkanów Zachodnich, które są na liście znacznie, znacznie dłużej.
0: No właśnie, ja o tych pomysłach Mołdawii dotyczących akcesji do Unii jeszcze powiem, ale chciałem to troszkę porównać na przykład do sytuacji Macedonii Północnej czy Serbii, które też się starają przecież o dołączenie do Unii, a od bardzo, bardzo dawna nic poza ten status krajów kandydujących nie udało im się uzyskać. Czy na tym tle Mołdawia jednak wykonała więcej pracy?
1: No, Serbia jest o tyle trudnym przykładem, że rządzący tam faktycznie prezydent Aleksander Vučić deklarował europejskie aspiracje, natomiast faktycznie tych reform nie było, rządził w sposób coraz bardziej autorytarny, więc Serbia tutaj niejako odpada. Macedonia ma o tyle inną sytuację, że macedońskie postępy akcesyjne są zablokowane przez Bułgarię, która podnosi w kwestie relacji dwustronnych, problemy w relacjach dwustronnych dotyczących

0: przede wszystkim wpisania Bułgarów do macedońskiej konstytucji jako narodu państwotwórczego. No, natomiast no, to jest to, z czym Polska bardzo długo walczyła w ramach Unii i wiele innych krajów, aby proces integracji miał charakter czysto techniczny, czyli spełnienie wymogów powoduje przejście do kolejnych etapów integracyjnych, natomiast nie powinno, państwa członkowskie nie powinny wykorzystywać procesu integracyjnego do tego, żeby załatwiać swoje jakieś problemy dwustronne.
1: A jednocześnie jest też cały czas problem Naddniestrza, czyli tego regionu teoretycznie, który jest integralną częścią Mołdawii, a faktycznie no, funkcjonuje tam nieuznawane przez żadne państwo na świecie quasi państwo, czyli Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Chociaż słyszałem ze strony urzędników Unii Europejskiej, że ta kwestia Naddniestrza w ogóle nie bierze udziału w tych staraniach Mołdawii o akcesję. To znaczy, że ten region, w którym jednak te wpływy rosyjskie są dosyć mocne, nie wadzi Unii Europejskiej na tej drodze Mołdawii do akcesji?
0: To jest skomplikowana bardzo sytuacja tak naprawdę, ponieważ z jednej strony rzeczywiście to jest poważne wyzwanie, bo to jest kwestia chociażby kontroli granic. Zakładając, że Mołdawia by weszła do Unii, a Ukraina nie, czy też weszłaby później, no to jest cały bardzo długi odcinek tej faktycznej granicy ukraińsko-naddniestrzańskiej, która byłaby bez kontroli granicznej, bez kontroli celnej także. Natomiast równocześnie Unia Europejska tutaj zadeklarowała, że nie będzie wymagać rozwiązania problemu naddniestrzańskiego, czyli w praktyce reintegracji Mołdawii, że nie będzie tego stawiać jako wymogu uprzedniego do integracji europejskiej. Inaczej bym przecież to doprowadziło do sytuacji, kiedy Rosja, która kontroluje faktycznie Naddniestrze, cały czas by ten proces mogła skutecznie sabotować, mogłaby skutecznie go blokować. Poza tym jest też precedens po stronie unijnej. Przecież do Unii został przyjęty Cypr, mimo że na jego konstytucyjnym terytorium istnieje analogiczna, nieuznana międzynarodowo separatystyczna Turecka Republika Północnego Cypru, więc teoretycznie do Unii przystąpił cały Cypr, natomiast do momentu reintegracji regulacje faktycznie nie obowiązują na północy wyspy i tutaj prawdopodobnie by analogiczna sytuacja została zastosowana po stronie mołdawskiej. I też musimy pamiętać, że Mołdawia jest państwem słabym, niewydolnym i kwestia naddniestrzańska znajduje się dopiero na którymś tam miejscu wyzwań, z którymi to państwo się boryka. Nie ma presji po stronie ani władz, ani społeczeństwa mołdawskiego, żeby proces reintegracji pchnąć do przodu. A też, szczerze mówiąc, władze mołdawskie nie są tym procesem w tym momencie zainteresowane, ponieważ obawiają się, że mogłoby to doprowadzić do jeszcze większego osłabienia państwa, ponieważ do jego struktur faktycznie byłaby włączona tamtejsza społeczeństwo, to jest mniej więcej 400 tysięcy ludzi, ono raczej prorosyjski, często o mentalności takiej jeszcze postsowieckiej. Naddniestrze jest głęboko zoligarchizowane, skryminalizowane i to wszystko by dodatkowo jeszcze osłabiło Unię Mołdawię. Mołdawski jest mniej więcej taki. Najpierw przystąpimy do Unii, a potem niejako samo się rozwiąże, przy czym gdzie to jest gdzie to się mieszka i za co ma konkretnie odpowiadać, nie jest w żaden sposób dookreślone.
1: No, na razie ze strony tej Republiki Naddniestrzańskiej płyną oskarżenia w stronę Kiszyniowa i Unii Europejskiej, że władze Mołdawii dążą do militaryzacji, aby stworzyć warunki do ataku na Naddniestrze. To tak nawet dla laika brzmi to bardzo takim prokremlowskim, prorosyjskim przekazem.
0: No ale to jest w sumie od początku istnienia Naddniestrza, więc to akurat nie jest nic nowego, właśnie oskarżenia o militaryzację Mołdawii, o dążenie do podboju Naddniestrza. Do tego jeszcze dochodzą oskarżenia, że tak naprawdę Mołdawia dąży do zjednoczenia z Rumunią i tutaj Rumunia będzie uczestniczyć w tym podboju Naddniestrza, więc to się pojawia od 30 lat, to nie jest nic nowego.
1: Panie Jakubie, to w takim razie o problemach Mołdawii jeszcze chciałem porozmawiać, bo jest to kraj, który należy do tych o najszybciej spadającej liczbie ludności na świecie. Co czwarty Mołdawianin mieszka za granicą, a ja trafiłem nawet na taką gorzką anegdotę, w której jeden z dziennikarzy opowiada, że zgodnie z lokalną tradycją, gdy ktoś umiera, grób powinno wykopać 8 mężczyzn, tylko że w niektórych wioskach w Mołdawii trudno znaleźć 8 dorosłych mężczyzn. I to jest jakby ta anegdota, która pokazuje, jaki problem demograficzny, jaki problem z ludnością ma Mołdawia. Czy ten nowy rząd przedstawił jakieś propozycje dotyczące, jak z tego impasu pod tym względem wyjść?
0: No tutaj nowy premier Wasile Tofan stawia przede wszystkim na rozwój gospodarczy, zdynamizowanie tego rozwoju, aby Mołdawia stała się w końcu atrakcyjnym krajem do życia i to by miało sprzyjać wyhamowaniu emigracji, może skłonić także niektórych ludzi do powrotu. Więc szczerze mówiąc, zrobić się tutaj nie da. Mołdawia jest maleńkim krajem, właśnie w tej chwili jednym z najbiedniejszych w Europie. No i to naturalnie sprawia, że ludzie emigrują. Dla wielu Mołdawian jest to bardzo łatwe, ponieważ mają równocześnie obywatelstwo rumuńskie i wyjeżdżają jako obywatele Unii Europejskiej. To im pozwala na swobodne nie tylko podróżowanie po Unii, ale także podejmowanie studiów, podejmowanie pracy. No i z tym procederem naprawdę trudno będzie walczyć, jeżeli Mołdawia nie będzie atrakcyjnym krajem do życia. Tutaj nowy premier właśnie ma pomysł na zdynamizowanie gospodarki, zapowiada, że pierwsze efekty już powinny być widoczne po 100 dniach jego rządów. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Natomiast no, stawia on przede wszystkim na uproszczenie przepisów, żeby stały się one, jak sam określił, jednymi z najbardziej przyjaznych do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Planuje ograniczyć biurokrację, dokonać audytu, restrukturyzacji, prywatyzacji, także przedsiębiorstw państwowych, które są nierentowne, zamiast uprościć przepisy, zelektronizować system celny, system podatkowy. No zobaczymy, jak mu to wszystko wyjdzie.
1: A co z tym pomysłem, nie wiem, on pewnie też wraca raz na jakiś czas, ale w styczniu prezydent Maja Sandu powiedziała, że gdyby w referendum pojawiło się pytanie o zjednoczenie Mołdawii z Rumunią, to ona zagłosowałaby na tak. Jak Mołdawianie podchodzą do tego pomysłu i czy to jest w ogóle realne?
0: Ten pomysł wraca nieustająco jeszcze od 89 roku, kiedy zaczęła się odwilż i ten powolny jeszcze wtedy proces rozpadu Związku Radzieckiego i budzenia się tożsamości narodowej w poszczególnych republikach. Tutaj pamiętajmy, że teren dzisiejszej Mołdawii bez Naddniestrza w dużym uproszczeniu, to do 1940-44 roku była część Rumunii, zwana Besarabią, więc mieszkańcy Republiki Mołdawii mówią językiem rumuńskim, wielu się uważa za etnicznych Rumunów, część się uważa za Mołdawian tutaj, którzy są w jakimś stopniu pokrewni Rumunom, część się uważa oczywiście za zupełnie oddzielny naród, natomiast ta kwestia unijna, ta idea cały czas jest obecna w debacie publicznej zarówno w Mołdawii, jak i w samej Rumunii, mimo że jest faktycznie niemożliwa do realizacji w przewidywalnym czasie, ale to cały czas powraca. No tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli na statystyki, to sondaże wskazują, że mniej więcej 70% Rumunów by, gdyby doszło do takiego referendum, opowiedziałoby się za zjednoczeniem, a po stronie mołdawskiej jest to mniej więcej 40 kilka procent. Większość jest cały czas przeciw, część jest niezdecydowana. Natomiast no, czemu Sandu w ogóle podniosła tę kwestię wówczas? No bo wiadomo było, że to wywoła histerię po stronie środowisk prorosyjskich, po stronie tej części ludności, która jest mu pomysłowi niechętna. Otóż według mnie to była, to nie był pewien taki lapsus z tej strony, czy też nie dała się po prostu podpuścić temu dziennikarzowi, któremu udzielała wywiadu, tylko to była też przemyślana strategia, aby trochę przestraszyć, trochę zmobilizować partnerów po stronie Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że to był ten moment, kiedy proces akcesyjny Mołdawii był faktycznie zablokowany, bo Węgry cały czas wetowały postępy akcesyjne Ukrainy, a Mołdawia była powiązana z nią, jest dalej powiązana z nią, ten nieformalny tandem, więc blokada Ukrainy powodowała, że także Mołdawia nie mogła otworzyć pierwszego klastra. Więc to był pewien taki straszak, że jeżeli proces integracyjny nie zostanie uruchomiony, to Mołdawia ma plan B na wejście do Unii.
1: Ale gdybyśmy mieli tak sterylnie oceniać te słowa Mai Sandu, która powiedziała, że coraz trudniej jest krajowi takiemu jak Mołdawia przetrwać i istnieć jako demokracja, jako suwerenne państwo, to albo to była taka bardzo ryzykowna zagrywka wabank, no albo rzeczywiście przemyślana strategia, bo tak się zastanawiałem, czytając tę wypowiedź, czy rzeczywiście te starania, te dążenia do pro-zachodniości, pro-europejskości Mołdawii są na tyle duże, że prezydent kraju ryzykuje takim stwierdzeniem, w którym jest w stanie postawić na szali autonomię swojego kraju i jednak jakąś pozycję jako przywódca państwa, mówiąc, że w sumie to moglibyśmy się zjednoczyć z Rumunią, byleby tylko wejść do Unii Europejskiej.
0: No ale pamiętajmy właśnie o kontekście. Z jednej strony te zablokowane aspiracje, a po stronie polityków rumuńskich i mołdawskich bardzo często pojawia się takie stwierdzenie, że owszem, tutaj Rumuni i Mołdawianie są braćmi. Nawet Rumuni twierdzą, że uważają po prostu Mołdawię za drugie narodowe państwo rumuńskie, ale taka najbardziej pożądana forma zjednoczenia polegałaby na tym, że pewnego dnia Mołdawia przystępuje do Unii Europejskiej, przystępuje do strefy Schengen i zanika ta bariera na prucie. Ludzie mogą się swobodnie przemieszczać, te więzy odnawiać, a równocześnie z punktu widzenia Rumunii to byłoby idealna sytuacja właśnie, żeby Mołdawia przystąpiła do Unii jako niepodległe państwo, a nie się zjednoczyła, ponieważ z jednej strony udźwignięcie reintegracji jest powyżej możliwości Rumunii, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Tutaj pamiętajmy, jakie obciążenia dla Niemiec, no nawet dzisiaj przecież, mimo że minęło ćwierć wieku, stanowią obszary wschodnie świętej pamięci NRD. Z drugiej strony Rumunia by brała na siebie problem naddniestrzański, problem Gagauzji, a jeszcze z trzeciej strony, gdyby Mołdawia przystąpiła jako niepodległe państwo do Unii, a nie część Rumunii, to wtedy w Unii są dwa państwa rumuńskie i mają one dwa głosy.
1: No właśnie, no więc ciekawe. Myślę, że to jednak jest pomysł, który raczej do realizacji tak szybko nie przejdzie, ale niewątpliwie te starania proeuropejskie Mołdawii widać bardzo, bardzo wyraźnie. Jakub Pieńkowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był gościem naszej audycji. Panie Jakubie, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dzięki.
1: Pozdrawiam.

I to już wszystko, co dla Państwa przygotowałem. Byliśmy na dachu świata. Zastępując kolegę Michała, niech jeszcze odpoczywa. A co? Schodzimy z dachu, bo na horyzoncie już złodziej czasu. Tak jest. Godzina 14, nie chce być inaczej. Krzysztof Zimoch, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Chciałem powiedzieć, że koniec tej włóczęgi przez festiwale i wakacje, ale przecież ja w sierpniu znowu wyjadę. No dobrze i bardzo się z tego cieszę. Minęła godzina 14, ja tylko powiem, że Krzysiek Zimoch fantastycznie wspiął się na dach świata. Zapraszamy jeszcze niejednokrotnie. A teraz jest 14, o teraz.
1: Złodziej czasu.
0: Julia Nowaczyńska jako realizatorka, Monika Mędrok-Karbowska jako wydawczyni, Marcin Cichoński. Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Złodziej Czasu. Mamy dzisiaj kilka niespodzianek. Na pewno zajrzymy do Gdańska, gdzie przed chwilą byłem na męskim graniu, ale przecież męskie granie się zakończyło, a taka wystawa jak Sonosfera będzie tam trwać i bardzo dobrze, że będzie trwać. Połączymy się z Gosią Sadowską, dyrektorką artystyczną Nowych Horyzontów, bo tam się dzieją rzeczy kapitalne. Jak sobie zobaczyłem na przykład, że Cinema Paradiso będzie pokazywane publicznie na rynku, to aż zastanawiałem się, czy 1 sierpnia nie skoczyć do Wrocławia. Tak, tak, tak, takie rzeczy tam będą. Odwiedzi nas także Bela Komoszyńska na żywo, tu będzie w studiu. I dodatkowo rzutem na taśmę udało się załatwić, że będziemy mieli dla Państwa, ale to raczej w drugiej godzinie, bilety wstępu na koncert zespołu Drink the Sea, który to koncert w Polsce jest planowany. I mamy na dodatek po 14. To niespodzianka, nikt się nie spodziewa. Piosenkę dnia.

0: Seth Smiles oraz John Porter, nagranie zatytułowane Plastic World. Warto zwracać uwagę na takie niezwykłe mosty pokoleniowe w polskiej muzyce. 4 minuty po godzinie 14. Mówiłem, że wróciłem z Trójmiasta i w zasadzie do Trójmiasta teraz od razu wracam, bo tam się dzieją fantastyczne rzeczy. Powitam bardzo gorąco panią Annę Walter oraz panią Natalię Szulgę, kuratorki wystawy Sonosfera Nadbałtycki Centrum Kultury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ja przyznam szczerze, że samo miejsce, w którym się Sonosfera została zaplanowana i od dzisiaj rusza, czyli Centrum Świętego Jana, jest dla takich przedsięwzięć rzeczą naprawdę niezwykłą. Kto tam był choć raz i trafił na, nie wiem, koncert, wystawę, cokolwiek, to wie, że po prostu się to zapamiętuje. Ale powiem też, że jest to niezwykła historia, ponieważ ja w Radiu 357 też dość dużo mówię o ekologii różnie rozumianej, o przyrodzie. A ekologii audialnej pamiętam, że wspominaliśmy tylko raz, a to jest niezwykle ważna historia. Jak te wszystkie kropki połączyć? I jeszcze pod hasłem Sonosfera, niech panie opowiedzą.
1: Pomysł na wystawę powstał z wieloletniej obserwacji centrum oraz naszej pracy tutaj. Centrum Świętego Jana, nasza zabytkowa siedziba, mieści się w samym sercu miasta, głównego miasta. I tutaj w sezonie ruch turystyczny oraz już jutro otwarty jarmark zazwyczaj mocno wpływają na tą tkankę dźwiękową miasta. I to jest taka przestrzeń, w której można się wyciszyć, w której turyści oraz mieszkańcy odwiedzają ją, żeby się wyciszyć. I to był jakby początek naszego pomysłu, żeby opowiedzieć o tym, żeby zachęcić do refleksji, jak te dźwięki, które nas otaczają na co dzień, wpływają na nasze samopoczucie, na koncentrację, na sposób odbierania tego całego otoczenia, w którym żyjemy. I staramy się pokazać jakby tymi treściami oraz pracami artystycznymi na wystawie, dać odbiorcom lepiej zrozumieć te to codzienne doświadczenie związane ze słyszeniem i świadomie jakby ułatwić im świadome kształtowanie środowiska dźwiękowego wokół siebie.
0: Centrum Świętego Jana jest, jak powiedzieliśmy, miejscem niezwykłym. Co, bo skupiamy się na dźwięku, ja zapytam tak przewrotnie, a co zobaczymy wchodząc od dzisiaj do, dodajmy, do 18 października i oglądając, a także słysząc, nie słysząc Sonosfery?
3: To zobaczymy, to przede wszystkim taką przestrzeń z tekstami edukacyjnymi. Teksty te powstały dzięki Magdalenie Świerczyńskiej-Dolot z Fundacji Audionomia.
0: Znanej z Radia 357 reporterki, oczywiście, dodam tylko, tak jest.
3: Oraz dzięki Mikołajowi Jaroszowi ze Stowarzyszenia Komfort Ciszy. I teksty te właśnie zachęcają do świadomego odbierania przestrzeni. Pokazują też, w jakim miejscu się znajdujemy. Można podczas czytania ich, oglądania, można też zeskanować kody QR, sprawdzić, jak wygląda mapa akustyczna Gdańska, Gdyni, sprawdzić, jak wyglądają normy dźwiękowe. Więc z jednej strony chcemy edukować i mówić w ogóle o tym komforcie ciszy. Jeżeli chodzi o to, co widzimy, to identyfikacja wizualna tej wystawy jest bardzo delikatna, bardzo stonowana, ponieważ nie chciałyśmy dodawać tego wzrokowego, tej mocy wzrokowej. Chciałyśmy, żeby odbiorcy faktycznie mogli skupić się na dźwięku, w związku z czym oprócz faktycznie tych tablic można zobaczyć instalacje artystyczne, ale są to instalacje głównie dźwiękowe.
0: Niesamowity pomysł na to, żeby zupełnie inną przestrzeń nas przenieść w czasach, kiedy jesteśmy tak naprawdę zarówno dźwiękiem, światłem też, ale dźwiękiem przebodźcowanym. Bardzo trudno jest w 2026 roku uciec w jakiekolwiek miejsce, w którym nie dotrze do nas żaden odgłos poza odgłosem natury, bo nawet bardzo często, będąc na łące, samolocik nad nami przeleciał. Jak w środku Trójmiasta zrobić taką przestrzeń?
3: Jeżeli chodzi o to, jak zrobić taką przestrzeń, to my też zdajemy sobie sprawę z tego, że cisza jest obecnie pojęciem bardzo abstrakcyjnym. Zresztą od zawsze jest pojęciem abstrakcyjnym, bo też nie oszukujmy się. Miasta, które nam się wydają, że kiedyś były ciche, one wcale takie nie były. To nie jest tak, że to jest wymysł XXI wieku, takie przebodźcowanie dźwiękowe. Stare miasta, średniowieczne, renesansowe również były głośne. Ale to, jak my chciałyśmy podejść do tego tematu, to też fakt, że samodzielnie możemy kreować tę przestrzeń wokół siebie i skupiać się na tym, żeby chociaż 10 minut w ciągu dnia znaleźć na świadomy odbiór audialny, ale też na to, żeby znaleźć po prostu sobie takie miejsce wyciszenia. I to, co proponujemy w Centrum Świętego Jana, to też medytacja prowadzona, która powstała we współpracy z marką Intu. I medytacja ta pozwala, pomimo tego, że w Centrum Świętego Jana również nie będzie takiej bezwzględnej ciszy, ona pozwala jednak skupić się na tym, co słyszymy, co widzimy i pobyć chwilę ze sobą.
0: Dziękujemy pięknie i zapraszamy do Centrum Świętego Jana. To Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku właśnie przygotowały. Pani Anna Walter i pani Natalia Szulga były naszymi gościniami. Dziękuję pięknie.
3: Dziękujemy bardzo.

0: Well, to jest z have no name you too. A pani Kamila napisała do mnie z Poznania: jutro i w niedzielę będę na festiwalu Go On Stage w Poznaniu, między innymi Błażej Król i Martylda Łukasiewicz. Radość jest. I to jest tekstówka, czyli to jest coś, co w naszej aplikacji. Ale za chwilę to ja powiem o czymś jeszcze, co mamy w aplikacji.
1: Złodziej czasu.
0: No bo zamiast się zwijać, się rozwijamy i mamy ciągle nowe pomysły. I teraz pomysł jest taki, żeby audycji, nie tylko audycji Co Państwo Lato, ale także audycji Złodziej Czasu towarzyszyła sonda. Ona pierwszym razem będzie mało inwazyjna i nie będzie wymagała zastanowienia, w zasadzie stwierdzenia stanu faktycznego. Czy Państwo tak robią, czy Państwo tak nie robią? Otóż proszę wejść do naszej aplikacji i znaleźć audycję. Ona się powinna pojawiać na pierwszym miejscu, ta, która teraz trwa. I proszę znaleźć sondę. Tam jest sonda z prostym pytaniem. Czy latem chodzę do kina? A zastanowiłem się nad tym, będąc w środku tygodnia, koło godziny 13, na filmie Odyseja odrabiałem zaległości męsko-graniowe i tam było bardzo dużo ludzi. O godzinie 13 w środku tygodnia w wakacje. I tak się zastanawiam, czy to jest tylko mój zwyczaj, że czasem do kina w lato uciekam, na przykład, żeby tam była klimatyzacja i żeby było chłodniej, a przy okazji oglądać dobry film, o ile oczywiście ta klimatyzacja działa, ale to inny temat. No właśnie, jak Państwo to odbierają? Czy latem chodzę do kina? Proszę dać znak, jesteśmy bardzo ciekawi Państwa głosów, które poznamy tak mniej więcej 15 minut przed zakończeniem audycji.

One of these mornings, Moby. A Moby przyjedzie w sierpniu do naszego kraju w Warszawie, ale biletów już podobno nie ma. No nie dziwię się, bo to przecież bardzo popularny artysta. Też bym poszedł bardzo chętnie na koncert tego wykonawcy.

Lighthouse Family High, kto pamiętał? 28 minut po 14 pod choinkę kupiłem sobie projektor i zamontowałem w sypialni. No właśnie, więc nie chodzę do kina, napisał pan Michał. Po pierwsze przypomniał mi pan, żeby kupić lampę do rzutnika, bo to, że projektora, przepraszam, żeby właśnie sobie na ścianie wyświetlać różne filmy, ale tym mnie pan nie przekona, ponieważ no co, ja miałbym 3, 4 czy tam 5 miesięcy czekać, aż Odyseja wejdzie na streamingi. Czy chodzą państwo do kina latem? Proszę odpowiedzieć w naszej sondzie, w aplikacji. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Wiem, co odpowie nasza następna gościni. Właśnie, za chwilę odwiedzimy piękny Wrocław.

Rozmowa z Wrocławiem chwilę poczeka, ale zwrócę Państwa uwagę w tym czasie na niezwykły serial, który pojawił się na Apple TV. Twórca to jest Jonathan Trooper, a mamy tam niesamowitą, naprawdę zaskakującą obsadę. W roli głównej jest Anna Taylor-John, ale czy Timothy Olyphant, czy Annette Bening, czy Anjouan Ellis Taylor, to są osoby, które tam odgrywają bardzo ważną rolę i ten serial wciąga niezwykłą intrygą już w zasadzie od pierwszego odcinka, a im dalej, tym mamy jeszcze bardziej gęsto. Trochę mamy tutaj, ja sobie po pierwszym odcinku wymyśliłem,

Peter Gabriel, come talk to me. 41 minut, 42 minuty po godzinie 14. Czy latem chodzę do kina? Sonda czeka na Państwa w aplikacji. Bardzo proszę o głosy. Za 15:16 poznamy dokładne wyniki. Wychodząc właśnie z kina w lato z Odysei, zaatakowała mnie od razu w mediach społecznościowych reklama serialu, którego specjalnie mi reklamować nie trzeba. Przypomnijmy wiadomość bardzo ważną. Mobland, Strefa Gangsterów powróci 21 września. Jest takie odliczanie nawet, że to już tylko 59 dni. Bardzo na to czekam, a przy okazji tak zderzając się z jednej strony z Odyseją, a z drugiej strony z Moblandem, to przyszło mi do głowy, że wszyscy opowiadają te same historie, tylko umiejscowiają ich je w innym miejscu, w innym czasie i posługują się innym językiem. Teraz przed Państwem dwa nagrania jednej grupy. Ona przyjedzie do Polski 10 listopada 2026 roku. Przyjedzie do Łodzi i bardzo pragnę tam pojechać. No jeden z takich najbardziej świeżych zespołów, który proponuje nam, niby wszystko znamy, ale oni układają je w takie piękne dźwięki.

Jungle kapitalnie grają. Jeszcze raz powiem, na YouTubie udostępnione przez kanał Arte można zobaczyć ich niesamowity koncert zagrany w metrze. Takie wydarzenia czasem artyści robią, że wykorzystują tkankę miejską do tego, żeby pojawić się i zagrać dla ludzi, którzy się kompletnie tego nie spodziewają. Fantastyczny występ Jungle, przypomnijmy, 10 listopada w Łodzi. Someday, Somewhere w propozycjach do listy piosenek Radia 357. A to nagranie niedawno zostało przywrócone i pokazane w jednym z seriali.

0: Patrząc z boku, połączenie kompletnie innych światów, ale co może być bardziej amerykańskiego jak Keith Urban i John Mayer grających razem Guitar Man. Za chwilę godzina 15, za 5 minut dokładnie.
1: Złodziej czasu.
0: Bela Komoszyńska w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ja powiem, że cieszę się na każdą wizytę, bo ty przynosisz albo taki pierwiastek świata bardzo realistyczny i na przykład rozmawiamy o wspomnieniach, o pamiętnikach, albo przynosisz taki pierwiastek bardzo metafizyczny i podróżujemy po światach. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie. Na początek zadam ci pytanie, które zadajemy wszystkim słuchaczom w Radio 357. Czy latem chodzę do kina?
2: Ja uwielbiam kino plenerowe latem, co jest niesamowitym doświadczeniem, ale jeszcze w tym roku niestety nie byłam, ale byłam w kinie na fantastycznym filmie, który bardzo Państwu polecam. To jest dokument muzyczny Monterey Pop. Debiut Janis Joplin, jej pierwsze kroki na scenie. Ten niesamowity, historyczny koncert Jimiego Hendrixa. Także to było coś...
0: Bo od razu, przepraszam, że tak powiem, tak? Wszyscy mówiąc o początkach sceny rockowej, folkowej w Stanach Zjednoczonych, mówią Woodstock, a ten Monterey to było jedno z najważniejszych wydarzeń w tamtym czasie.
2: Okazuje się, że tak. I właśnie ja zrozumiałam to, obejrzawszy ten film, który też mnie zaskoczył taką swoją medytacyjnością, że tam naprawdę muzyka odgrywa pierwsze skrzypce. Nie ma tam żadnych komentarzy. Po prostu muzyka sama mówi za siebie. Więc ona jest taką główną bohaterką. Ci niesamowici artyści tamtych czasów. Mama St. Papas. Nie Anuszka Shankar, tylko jej tata. Niesamowity koncert. A drugim bohaterem tego filmu jest publiczność. Niesamowite kadry, niesamowicie uchwycone to, jak ci ludzie przeżywali tę muzykę, więc ja byłam zachwycona, zupełnie spodziewałam się czegoś innego, właśnie czegoś dynamicznego, szalonego, takiego Woodstock, idąc na ten film, a okazało się, że to jest taki przepiękny, medytacyjny film o muzyce i o tym, jak publiczność na żywo wtedy reagowała na muzykę. Przepiękni ludzie.
0: Bo wydaje mi się, że słowo medytacja jest słowem klucz, ponieważ to były czasy, kiedy muzyka się w ogóle zmieniała, była na ogromnym zakresie. Z jednej strony mieliśmy już tego Elvisa, ale z drugiej strony ci bardowie przemieniali się z bardów, takich nawet można powiedzieć trybunów, wychodzili przed ludzie i nagle takie Monterey było festiwalem, ale z drugiej strony miejscem kontemplacji. A czy to samo obserwujesz teraz na festiwalach, podróżując po Polsce jak długa i szeroka w 2026 roku? Czy festiwale teraz są przestrzenią kontemplacji, czy przede wszystkim tańca i rozrywki?
2: Powiem ci tak, że ja zawsze bardzo się cieszę i wzruszam, jak ludzie jeżdżą na festiwale i uczestniczą, niezależnie od tego, w jakiej formie. No Monterey to były krzesełeczka, to była po prostu publiczność, bardzo duża ilość, ale ludzie siedzieli tam na krzesłach i słuchali. Teraz na festiwalach nie ma tych krzesełeczek, tylko rzeczywiście jest rozrywka i mnóstwo innych rzeczy dookoła muzyki, ale to też jest super. W sensie, że wiadomo, że ludzie zajmują się swoimi telefonami na koncertach, na festiwalach.
0: Właśnie chciałem o to zapytać, o taką przestrzeń, kiedy ludzie przychodzą i wiesz, tak naprawdę z jednej strony, no bo jeżeli mamy koncert, czy to był kiedyś wcześniej trasy na przykład zespołu Sorry Boys, czy to są koncerty czyjeś w klubie dedykowane takie temu, żeby się poświęcić, żeby się pasjonować, no to jest prościej. A ty musisz... w dobrym tego słowa znaczeniu, walczyć o atencję. Bo tam mamy ludzi, którzy ze sobą rozmawiają, którzy przyszli trochę piknikowo. I czy to jest dobre dla artysty mierzyć się z taką publicznością?
2: Myślę, że to jest znakomite, bo wtedy tak naprawdę jest ta mobilizacja na trochę innym poziomie niż w klubie, kiedy wiesz, że przyszli ci ludzie, którzy doskonale znają twoją płytę, przyszli tylko na ciebie i od razu masz ułatwione zadanie i płyniecie od razu na wspólnej fali. Natomiast na festiwalu ludzie przychodzą często nie znając danego artysty albo przychodzą na kogoś innego i musisz ich oczarować, złapać ich uwagę. Ja to osobiście bardzo lubię. Jest to duże wyzwanie, ale każdy lubi inne wyzwania. Ja bardzo lubię duże sceny, lubię festiwale. To jest dla mnie zupełnie inny rodzaj koncertu, oczywiście niż klubowy, ale... Ja się nie obrażam za to, że festiwale są nie tylko o muzyce dla ludzi, że to są spotkania towarzyskie, relacje na Insta i wszystko dookoła muzyki, bo też bardzo wiele razy widziałam, jak właśnie z takiego rozgadanego tłumu na festiwalu po drugiej, trzeciej piosence ludzie milkną i dają się uwieść artyście na scenie i to jest właśnie wtedy tak, o to chodziło, udało się. Więc myślę, że nie ma co dyskredytować tego, że jest to takie miejsce, gdzie nie zawsze muzyka jest najważniejsza, ale ostatecznie i tak jest.
0: Ja mam wrażenie, że tegoroczny skład Babiego Lata to są trzy panie, które widzą więcej. Trzy dziewczyny, które mają w sobie ten pierwiastek, o którym wspomniałem, metafizyczności i spojrzenia na muzykę i rzeczywistość w inny sposób. Bo to, czy to mamy Natalię Grosiak, chociaż ona potrafi być bardzo przy ziemi, kiedy śpiewa Tak mi się nie chce na przykład. Ale czy ten nowe zjawisko na naszej scenie Katia. Jak to jest połączyć takie siły i kurczę, wy musicie ze sobą nie tylko wyjść i zaśpiewać, ale przedtem musicie ze sobą współpracować i tworzyć. I połączyć to w dobrym tego słowa zaznaczeniu, te trzy artystyczne szaleństwa w jeden spójny, nowy projekt.
2: My marzyłyśmy o tym, żeby mieć zespół jeszcze wcześniej z Natalią Grosiak, ponieważ znamy się od wielu lat i już współpracowałyśmy muzycznie, więc śmiałyśmy się, że cudownie byłoby kiedyś założyć taki girls band jak Boy Genius na przykład. No i kiedy przyszło zaproszenie od festiwalu Ersteletnie Brzmienia, żebyśmy stworzyły taki zespół z Katią, nie znałyśmy się osobiście wtedy bliżej. Poznałyśmy się w grudniu na takim wyjeździe kompozycyjnym, gdzie spotkałyśmy się we trzy, miałyśmy usiąść i stworzyć nasze wspólne autorskie piosenki. No i wiadomo, że każda z nas potrafi to robić oddzielnie, ale każda z nas jadąc ze swojego miasta stresowała się, jak to nam wyjdzie, kiedy się spotkamy we trzy i zaczniemy razem pisać.
0: Ja przepraszam, ale ja powiem jeszcze coś. To są trzy silne charaktery.
2: I to są trzy silne charaktery, więc mogło być różnie, ale okazało się od razu, w zasadzie od pierwszego momentu, że mamy takie wspólne flow, że jesteśmy na takiej wspólnej fali, że my w 5 dni napisałyśmy całą płytę. Uważam, że pięknych piosenek, naprawdę wzruszających. Pracujemy nad tym projektem od grudnia, więc spędziłyśmy od tego grudnia mnóstwo czasu razem.
0: A co było większe przed pierwszym koncertem? Entuzjazm, że wreszcie to się ziści i ta praca ciężka zostanie przekazana publiczności? Czy mimo wszystko, mimo bardzo licznych twoich koncertów, które były w przeszłości, jakiś element, nazwijmy to, tremy?
2: Jutro mamy pierwszy koncert.
0: Jutro.
2: Wspólny, tak. Więc jest specyficzny rodzaj tremy, bo
0: musimy... Myślałem, że już zagrałyście to razem, przepraszam.
2: Jutro, tyle się działo i zrobiłyśmy cztery single, już wydałyśmy tych napisanych przez siebie piosenek, więc miałeś prawo pomyśleć, że my już jesteśmy po koncertach, bo tyle się działo. Ale jutro jest ten pierwszy koncert i o tyle on jest inny niż nasze solowe koncerty, że my musimy naszą energię rozłożyć na nas trzy i być w trzy, więc dla nas jest to nowe doświadczenie. Ale już mamy za sobą próby generalne, wszystko wiemy, że działa wspaniale. Mamy cudowny zespół złożony tylko z samych kobiet. Mamy jednego mężczyznę, Lesmana, a pozostałe wszystkie niesamowite instrumentalistki. Więc mamy tak silnie kobiecą energię na scenie, że naprawdę jest to piękny koncert, mimo że sama będę w nim uczestniczyć, ale mówię to, żeby docenić i te instrumentalistki, innych muzyków i te dwie wspaniałe artystyki, z którymi będę na scenie, czyli Natalię Grosiak i Katię. Naprawdę jest to bardzo ważne wydarzenie w moim życiu muzycznym. I no, 4 single się ukazały do tej pory. 5 z tych 10 piosenek, które napisałyśmy, będzie tylko i wyłącznie na koncertach wykonywana. I to jest bardzo taki niezwykły projekt, od początku oparty o czynnik ludzki. My niczego nie zrobiłyśmy korespondencyjnie. Wszystko, co robiłyśmy, tworzyłyśmy, pisałyśmy, nagrywałyśmy w studiu we trzy, stojąc do jednego mikrofonu, tak jak dawniej się robiło. Więc postanowiłyśmy, że chcemy wszystko robić razem i myślę, że to czuć w tej muzyce, że tam jest ta prawdziwe uczucie między nami.
0: Uśmiecham się, bo za chwilę porozmawiamy o kolejnym bardzo mocno kobiecym projekcie. A właśnie, ale najpierw Dwa Słońca, Babie Lato, a za chwilę wracamy do rozmowy.

0: bardzo.
1: Tak, tak, my rozmawiamy podczas tego, to nie jest tak, że milkniemy. Dwa słowa przed chwilą, Babie Lato, czyli Bela Komoszyńska, Natalia Grosiak i Katia, to będzie można usłyszeć na koncertach. Natomiast ja przyznam szczerze, że ja z kolei nie do końca wiem, z której strony zacząć rozmowę, bo od tych początków rozmowy na temat egzotycznych wysp i co one oznaczają w twoim życiu, może być kilka. Więc ja zacytuję Olgę Czyżykiewicz, która na swoim Instagramie zwróciła się bezpośrednio do ciebie, mówiąc, wiem, jak bardzo intymny jest dla ciebie ten projekt. I z opowiadaniem o intymnych projektach w radiu, czy w jakichkolwiek wywiadach jest problem. No bo z jednej strony dziennikarz chciałby zapytać, co się dzieje, a z drugiej strony jest to sprawa intymna. W jaki świat nas prowadzasz egzotycznymi wyspami?
0: Ten utwór ma taką historię. Ja napisałam go 2 lata temu, w lipcu. Rok temu powstał teledysk do tej piosenki. I przez rok ten utwór nie miał swojej premiery. A teraz myślę, że jest bardzo dobry moment, żeby się w końcu ukazał. Więc ta moja podróż od momentu skomponowania tego utworu do premiery, to teraz z perspektywy czasu mogłabym powiedzieć, że no to była taka podróż na egzotyczne wyspy. I często tak jest z piosenkami, że gdzieś to są jakieś przepowiednie, jakieś rozmowy z podświadomością. Więc ja sobie byłam na tych egzotycznych wyspach. Egzotyczne wyspy dla każdego oznaczają co innego, bo to może być i piekło, i raj utracony. Każdy sobie te egzotyczne wyspy inaczej wyobraża, a jak wyruszamy w taką podróż, no to nie wiadomo tak naprawdę, co na takiej wyspie znajdziemy. Ale ja przez ostatni rok potrzebowałam poprzebywać w ciszy właśnie na takich egzotycznych wyspach. Te wspaniałe twórczynie, które stworzyły teledysk.
1: Tak, powiedzmy o tej historii, bo to jest tak, bo ja wrzuciłem hasło Olga Czyżykiewicz,
0: tak,
1: imię i nazwisko
0: konkretne.
1: Wróćmy
0: do Olgi i teledysku.
1: Olga jest wybitną polską twórczynią teledysków. Ona tworzyła w zasadzie dla większości tych najważniejszych, ale za każdym razem i dumna jest, że nie korzysta z AI i jest dumna jest, że potrafi tworzyć takie bardzo charakterne i charakterystyczne, odrębne światy. A to jest trudne, bo mamy bardzo krótką formę, która jest uznawana za krótki film i w ciągu tych 3-4 minutach w korespondencji z tekstem i z artystą, artystką, trzeba stworzyć zupełnie coś nowego.
0: Olga myśli epicko, myśli bardzo magicznie i ma bardzo swój taki indywidualny styl myślenia obrazami, bardzo, bardzo mi bliski. No a ten teledysk powstał w ramach jej takiej masterklasy, że ona zaprasza co roku w zasadzie ma taką masterklasę, gdzie dla jakiegoś artysty stworzy teledysk. I 5 kobiet się akurat do mojego teledysku zgłosiło, więc to taka bardzo też kobieca energia. I jak dostałam scenariusz pierwszy, popłakałam się. Bardzo to było głębokie, sięgające do jakichś takich archetypów kobiecości, do życia kobiety. Więc te egzotyczne wyspy, one jakoś tak głęboko zinterpretowały, że ja byłam w takim zachwycie, że one tak bardzo weszły w moją głowę i w serce. I później jakby był też taki duży sprawdzian tego scenariusza, kiedy ja im powiedziałam, że mam trudniejszy czas w życiu i nie jestem w stanie teraz opublikować tego teledysku i czy one zaczekają. I one,
1: się
0: zgodziły w pełnym takim zrozumieniu i wsparciu i powiedziały, że zaczekają, aż będę gotowa. Więc zaczekały, więc dzisiaj wszystkie jesteśmy bardzo szczęśliwe, że w końcu ten utwór i teledysk się ukazuje. Zapraszam też Państwa bardzo do obejrzenia tego teledysku, bo przez rok to wszystko jeszcze jakiejś takiej innej głębi nabrało. Więc wylądowałyśmy w końcu w dobrym miejscu i jest w końcu ta
1: premiera. Jestem zaskoczony, jak wiele twoich twarzy, oblicz tam widać.
0: 5 albo 6 co najmniej.
1: No, myślę, że więcej.
0: I myślę, że no, każdy z nas ma te różne części siebie. Tak? Mhm. I to jest czasami bardzo trudne, żeby samemu zaakceptować to, że mamy różne swoje oblicza i różne swoje części i w różnych momentach naszego życia jest jakaś ta część dominująca. Więc ja tam pokazuję jakiś przekrój chyba siebie. W tym teledysku i różnych swoich momentów w życiu. jakieś takie, to też jest podsumowanie, przez to, że też powiem Państwu taką ciekawostkę, że wszystkie kostiumy, które są prawie wszystkie w tym teledysku, a jest ich dużo, to są moje kostiumy koncertowe, w których ja występowałam na różnych trasach Sorry Boys, z mojej szafy, z mojego archiwum. Więc to też jest takie znaczące. Nie było to zaplanowane, ale różne rzeczy się czasami dzieją energetycznie, tak jak my nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo czasami pozornie przypadkowe rzeczy mówią, więc bardzo tam dużo jest różnych symboli, też takich psychologicznych, myślę. Więc bardzo ta podróż była długa, ale myślę, że przez premierę i ujawnienie tego jest jakiś etap tej podróży zakończony.
1: I powiedzmy sobie, ja miałem taki odbiór, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że takiej Beli jeszcze nie słyszeliśmy.
0: Myślę, że mogłoby Państwo zaskoczeni, znając jakieś moje wcześniejsze dokonania, zaskoczenie być może.
1: No i teraz powiedz mi, jaki to jest drogowskaz? Prawdziwy czy fałszywy? Bo jeżeli artysta prezentuje pierwszy singiel z czegoś, co ma być całością, mamy zapowiedź, że jesienią jeszcze tego roku, ma być to jakaś większa całość, pewnie album, no to czasem jest tak, że artysta robi mrugnięcie okiem i jako pierwszy singiel wcale nie wybiera coś najbardziej charakterystycznego dla płyty. Jak to będzie w tym przypadku?
0: Dobry jest twój trop, a ten utwór tak naprawdę też jest takim pomostem pomiędzy tym, co robiłam w Sorry Boys, a tym, co będzie na mojej solowej ścieżce. Więc więcej rzeczy jesienią, jeszcze nie cały album, ale single kolejne z mojej solowej ścieżki. A Egzotyczne Wyspy myślę, że są czymś takim pośrednim, co może przypominać jeszcze Sorry Boys, a jednocześnie jest czymś zupełnie nowym, więc to też jest taka ścieżka w drodze.
1: Celowo nie poprosiłem, żebyś się przygotowywała, bo to zawsze jest najlepiej, jak to jest niespodzianka. Ja tylko powiem, że Bela Komorzyńska była w studiu Radia 357. Pięknie ci dziękuję, jak zwykle.
0: Dziękuję.
1: A ta niespodzianka dla słuchaczy na koniec to jest taka, że artyści w tej audycji na koniec sami zapowiadają nagranie, więc czyń honory, bardzo proszę i ja bardzo dziękuję za wizytę w studiu. A to jest twoja zapowiedź, Bela Komorzyńska przedstawia.
0: Zapraszam Państwa na moje egzotyczne wyspy.

Petro Boys, 21 minut po godzinie 15, 17 października 2026 roku. 17.10.26 w warszawskim klubie Proxima zaprezentuje się zespół Drink the Sea. Całkiem ciekawe pomysły mają na kompozycję i na to, jak wykorzystywać niby ten świat dźwięków, który doskonale znamy. Proxima też mi się kojarzy jak najbardziej dobrze z wieloma koncertami. Ostatni Fountain of DC tam świetny był, widziałem. Ale przechodząc do rzeczy. Dwa podwójne zaproszenia na Drink the Sea w październiku w Warszawie. Wystarczy do mnie napisać cichy@radio357.pl. Kto pierwszy, ten lepszy.

Drink the Sea zagrają w październiku w Warszawie. No niestety, zaproszeń już nie mam. Bardzo szybko zostały rozdane i się temu faktowi nie dziwię.

David Bowie. No, David Bowie pojawi się dzisiaj na ekranie kinowym, na rynku we Wrocławiu, bo tam na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty będzie taka sekcja filmów, które są pokazywane publicznie, na które każdy może przyjść, to a propos tego kina letniego. I między innymi dziś David Bowie pojawi się w filmie Labirynt.

0: 15:32. Zapraszamy Państwa do Wrocławia, zapraszamy Państwa na festiwal Tauron Nowe Horyzonty, który potrwa już od wczoraj, potrwa do 2 sierpnia. Gosia Sadowska jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gosiu, znamy się od dawna, pracując kiedyś w przekroju dwa biurka od siebie, więc nie będziemy udawać i mówić do siebie na pan, pani. Ja powiem ci szczerze, chciałem ci zawsze to powiedzieć, jak patrzę na to, co robicie z Nowymi Horyzontami, ale ty masz fajną pracę. Ale podejrzewam też, że pełną
1: nawzajem.
0: że pełną stresu i wyzwań, bo przygotować taki program to jest rzecz kapitalna. Zacznę od tego, co jest w dobrym tego słowa znaczeniu najbardziej otwarte dla ludzi i te pokazy, które są na rynku. Kto wpadł na ten szalony pomysł, żeby tak różne filmy pokazywać, tak artystyczne, a jednocześnie no, w jakiś sposób na ludzi otwarte, bo z jednej strony mamy i Cinema Paradiso, mamy i Wartość Sentymentalną i Labirynt przeze mnie wspominany. Czy tu jest jakiś specjalny klucz, żeby te filmy do pokazów rynkowych dobierać?
1: Co roku jest inny klucz oczywiście. Mamy jakby różne powody, żeby niektóre tytuły się na rynku znalazły, tak jak na przykład w tym roku, który jest rokiem wajdowskim, prezentujemy Pokolenie na rynku właśnie, jako jeden z naszych tytułów. Sentimental Value, który wspomniałeś, znalazł się w naszej selekcji. Uznaliśmy, że to jest bardzo dobry moment, żeby go też właśnie pokazać szerokiej publiczności. W związku z retrospektywą reżyserki Marii... Może nie, przepraszam, to jest Sentimental Value. W związku z tym, że mamy też sekcję Oslo Reykjavik, więc to był taki fajny przypis do tej sekcji, a tego filmu premierowo nie pokazywaliśmy. Nie mieliśmy takiej możliwości wówczas, więc teraz jest dobry moment na to, żeby już ten jeden z najważniejszych filmów ostatniego roku, prawda, znalazł się tutaj i mogli się nim cieszyć, tym darmowym pokazem. Ludzie, którzy niekoniecznie przychodzą do kina Nowe Horyzonty, ale chcą być częścią tego festiwalu i chcą doświadczyć właśnie tych wspólnych seansów na rynku w różnych bardzo warunkach pogodowych. Także są różne powody, dla których pokazujemy taki, a nie inny zestaw i cieszę się bardzo, że uważasz, że on jest różnorodny i że odpowiada na różne zapotrzebowania i gusty, bo na tym nam właśnie bardzo zależy. Łączymy klasykę z filmami nowszymi, łączymy kino bardziej popularne, tak jak Point Break na przykład, tak. Z właśnie filmami takimi ambitnymi, z ambitną klasyką. Liczę na to, że te seanse będą tak jak co roku pełne.
0: No,

0: świat emocji i to wydaje nam się zupełnie inna kraina.
1: To prawda, chociaż myślę, że jeśli chodzi o emocje, o których wspomniałeś, to ta północ dzisiaj zupełnie jakby zmienia ten emocjonalny pejzaż nie tylko własnego kraju, ale w ogóle kina. Twórca Sentimental Valley, wartości sentymentalnej, Joachim Trier jest autorem powiedzenia, które zrobiło wielką furorę w świecie filmu. Powiedział, że tenderness is a new punk, czyli czułość jest nowym punkiem i to jego kino rzeczywiście tego dowodzi. I kino właśnie twórców, szczególnie z Norwegii, jest właśnie bardzo takie otwarte teraz na emocje, na rodzaj szczerości, na autentyczność, na odwagę przeżywania, taki bezwstyd emocji. Pokazujemy również, wracamy do filmu Dreams z serii Sex Love Haugerunda, który tutaj też pokazywaliśmy rok temu. To też będzie taki seans właśnie przypominający o tej jakby nowej emocjonalnej odsłonie kina północy, która się okazuje nie być tak zimne, jak sądzimy, tylko wręcz przeciwnie. Zdecydowanie ociepla swój wizerunek.
0: Jeszcze o jednej rzeczy wspomnijmy, bo oczywiście cały program można znaleźć na nowyhoryzonty.pl. Zachęcamy gorąco. Jeżeli ktoś jest celowo lub przypadkiem we Wrocławiu, zachęcamy gorąco, żeby zabłądzić do kina w ten letni czas i podotykać, czasem nawet pójść na ślepo w jakiś film, który nam nic nie mówi, ale gwarantujemy, że to będzie uczta artystyczna, ale bliska memu sercu jest sekcja Młode Horyzonty, ponieważ tam znajdują się filmy, które pokazują, że ten świat filmów dla dzieci, obrazów i historii, emocji, to nie tylko ta charakterystyczna kreska Pixara, Disneya, tylko to są czasem zupełnie inne światy, które potrafią wciągnąć dzieci i autentycznie zaangażować.
1: Tak, bardzo na tym zależy. Mamy takie poczucie, że trochę wychowujemy sobie przyszłą publiczność w ten sposób. Młode Horyzonty to jest część naszego stowarzyszenia, bo festiwal Nowe Horyzonty powstaje w stowarzyszeniu Nowe Horyzonty. I właśnie Młode Horyzonty razem też z festiwalem i z tą jakby taką rozbudowaną edukacją, programem edukacji całorocznym jest częścią stowarzyszenia i myślimy, że to są takie właśnie bardzo komplementarne części, że wychowujemy publiczność, że uczymy, jak poprzez kino można rozmawiać, że dzieci od przedszkola do właściwie 18 roku życia mogą obcować też dzięki nam z kinem artystycznym, z kinem ambitniejszym, z kinem dokładnie tak jak mówisz, niekoniecznie wyrastającym tylko właśnie z jednego schematu i z jednego jakby jakiejś takiej jednej wizualnej sztance. To są bardzo różnorodne opowieści, ale myślę, że właściwie no jest to, zgadzam się z to, może to jest jedna z najbardziej istotnych jakby aktywności i bardzo się cieszę, że się także jakby tym zajmujemy, ponieważ kino to dziecięce jest nieustannie jakoś tak lekceważone czy też niedowartościowane. Chcemy to zmieniać i też wierzymy właśnie w to, że to jest taka część szerokiej edukacji, która później sprawi, że no ludzie będą mieli po prostu trochę jakby inny głos, inne spojrzenie na rzeczywistość, inne spojrzenie na świat. Bardziej krytyczne, może mądrzejsze, tak.
0: Trzymam kciuki, żeby tak było. Jeszcze powiedzmy, podpowiedzmy tym, którzy są gdzieś w Polsce na wakacjach, mogą także uczestniczyć w festiwalu. Także dzięki wersji online, która jak najbardziej jest dostępna.
1: Jak najbardziej.
0: Tak jest, zachęcamy.
1: Tak, do 9 sierpnia.
0: Nawet trochę dłużej niż wersja we Wrocławiu. Gosia Sadowska, biegnij dalej na festiwal. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Biegnę, a tak mam za chwilę wstęp do filmu. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No tak, te festiwalowe emocje chyba teraz było słychać bardzo wyraźnie. Zapraszamy Państwa gorąco na ten festiwal Tauron Nowe Horyzonty do Wrocławia. Wersja standardowa 23 sierpnia, wersja online do 9 sierpnia.

0: on, come on. Show 'em.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Tak sobie patrzę, Julia, co tutaj powrzucał Krzysiek sobie do nagrań. Jest nagrań, bo przecież wiesz, popołudniówka piątkowa, kultowa rzecz. No i jest parę niespodzianek, jest.
3: Radio 357.
2: Krzysiek Tubilewicz, autor najlepszych memów w Radiu 357, będzie dzisiaj autorem popołudniówki.

BNB, Tripping Over Time. 11 minut do 16. Pierwsze koty za płoty, pierwsza sonda za nami w audycji Złodziej Czasu. Także ze względu na to, że rozmawialiśmy o festiwalu Nowe Horyzonty, ale także pojawiła się gdzieś Odyseja i nie tylko, bo cały czas bardzo dużo wieści ze świata kina do nas dociera. Zadaliśmy pytanie, czy latem chodzimy do kina. No właśnie, bo niektórzy twierdzą, że kino to jest taka domena zimniejszych czasów, kiedy już jest ciemno i nie ma co robić, nie ma tych aktywności na dworku. No właśnie. Czy latem chodzimy do kina? Tak, 73%, nie 27%. A jak dobrze się schować w taki upał 40-stopniowym, w dobrze schłodzonym kinie, każdy wie.

Państwo prowokują i pytają, że dzisiaj rusza najlepsza liga świata i to zaczyna się meczem w Radomiu, Radomieka z Wieczystą Kraków, a my z Anką Tatarską nic tego nie komentujemy. Powrócimy do tego, tym bardziej, że Raków Częstochowa też gra w pucharach, więc będzie co komentować. Także o filmach i serialach myślę, że też porozmawiamy. Ale teraz zapraszam Państwa na poniedziałek do Kieruj się na południe. O godzinie 11.20 Sławek przybył, dyrektor artystyczny festiwalu Fama, będzie naszym gościem. Ogłosimy program. Niezwykły program. Wiem, ale nie powiem i tyle. Monika Mędroch-Karpowska była wydawczynią, Julia Nowaczyńska zrealizowała i jeszcze realizować będzie, a Marcin Cichoński mówi Państwu do usłyszenia, idzie do domu.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Tu Radio 357. Minęła godzina 7. Minęła godzina 16. Zaczynamy więc nasz popołudniowy program. Na początek serwis informacyjny. Andrzej Rutka.
2: Prawo i Sprawiedliwość wyklucza ze swoich szeregów ponad 30 posłów, którzy nie ulegli ultimatum, jakie w ubiegłym tygodniu postawił członkom partii prezes Jarosław Kaczyński. Chodzi o Mateusza Morawieckiego i jego stronników działających w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Rezygnację polityków z szeregów partii ogłosił Jarosław Kaczyński, choć formalnie jest ona pokłosiem braku podpisania przez nich deklaracji lojalności.
3: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię.
2: Mówi Jarosław Kaczyński. Odpowiadając na decyzję prezesa, Mateusz Morawiecki powiedział, że żadnej lojalki nie podpisze oraz że ponawia propozycję zrezygnowania z funkcji wiceprezesa PiS, która to propozycja ma być wśród 21 punktów kompromisu, jakie były premier przedstawił prezesowi partii. Więcej na ten temat powiemy już za chwilę w raporcie Radia 357. Trzymanie psów i kotów na uwięzi będzie zakazane. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Będzie ona obowiązywać po roku od ogłoszenia. To drugie podejście do wprowadzenia zakazu. Pierwsze przepisy Karol Nawrocki zawetował w ubiegłym roku. Jednocześnie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W jego ocenie te przepisy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Prokuratura bada aferę wycieku danych pacjentów w poznańskim ośrodku usług medycznych. Sprawę służbom zgłosiły władze miasta, które przekonują, że wyciek danych to akcja sabotażowa. Jeden z pracowników ośrodka miał zmienić w systemie dane wybranych pacjentów, dopisując do ich nazwisk słowo VIP, a następnie zrobił zrzut ekranu i przesłał go do redakcji portalu zero.pl, mówi zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
4: W przypadku kilku osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem, doszło do udostępniania ich danych osobowych, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
2: O sprawie władze miasta dowiedziały się w momencie, gdy redakcja zwróciła się do nich z pytaniami. Pracownik ośrodka został odsunięty od wykonywania obowiązków. Według władz miasta jest związany ze środowiskiem anarchistów. Warsztaty, wykłady i demonstracja działania słynnej Enigmy. To złoży się na polski weekend w Bletchley w południowej Anglii. To tam w czasie II wojny światowej złamano kod niemieckiej maszyny szyfrującej, co przyspieszyło zwycięstwo aliantów. A polski weekend ma przypomnieć, że fundamenty pod ten sukces podłożyli polscy kryptolodzy, którzy jako pierwsi rozgryźli wczesną wersję Enigmy. Z Londynu Adam Dąbrowski.
5: Data jest nieprzypadkowa, bo to 25 lipca 1939 roku odbyła się konferencja kryptologiczna w Pyrach.
6: Nasi kryptolodzy przekazali stronie brytyjskiej Enigmę, już rozszyfrowaną, i ważne dokumenty, które pomogły w czasie II wojny światowej aliantom.
5: Mówi Radiu 357 Anna Trec-Bromley, szefowa Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. W programie m.in. spotkania z historykami, w tym potomkiem Alana Turinga Dermotem, koncert polskich piosenek z lat 40. oraz demonstracja działania Enigmy. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
2: I korespondencją z Wielkiej Brytanii kończymy ten serwis, kolejny za niespełna godzinę.
1: Informacje sportowe ma dla Państwa Tomek Gorazdowski.
7: Na początek o mistrzostwach. Trzy polskie florecistki i trzech szablistów przeszło eliminację i awansowało do turniejów głównych z udziałem 64 szermierzy Mistrzostw Świata w Hongkongu. Pierwsze medale rozdane zostaną w sobotę. A w Tallinie Łukasz Czapla zdobył brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Świata do ruchomej tarczy w konkurencji 40 mixed. Przebiegi szybkie i wolne. A teraz fragment piłkarski, a w zasadzie piłkarsko-trenerski. Ważne rzeczy działy się dziś w Europie. Jurgen Klopp, były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu, został selekcjonerem reprezentacji Niemiec.
8: Und trotzdem ist es heute so mit der Entscheidung, mit der Vertragsunterschrift, ist ein sehr, sehr besonderer Tag für mich. Ich möchte mich bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben, sowohl von DFB-Seite wie eben auch von Red Bull-Seite, weil bestehende Verträge sind dazu da, dass zumindest darüber gesprochen wird, wie man sie vernünftig auflöst. Ich glaube, das ist uns gelungen.
7: To dla mnie bardzo szczególny dzień, kiedy podpisałem kontrakt. Chciałem podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili, niemieckiemu Związkowi Piłki Nożnej, Red Bullowi, że zwolnił mnie z obowiązującej umowy, mówił na konferencji prasowej Klopp. Zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu niemieckiej drużyny narodowej w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Zmiana również w Belgii. Tam Holender Mark van Bommel został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Belgii. Z trenerem Garcią nie przedłużono kontraktu mimo awansu Belgii do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Nie udało się natomiast we Włoszech. Sepp Guardiola odrzucił ofertę Włoskiej Federacji Piłkarskiej dotyczącą objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji tego kraju. Jak powiedział podobno Hiszpan przedstawicielom Włoskiej Federacji, po 10 wspaniałych latach w Manchesterze City chce zrobić sobie przerwę od piłki nożnej, aby skupić się na rodzinie. O piłce będzie dzisiaj więcej, bo rusza Ekstraklasa w kraju. O 17:30 w poszerzonym sporcie zapowiem dzisiejsze spotkania. Mam nadzieję też na rozstrzygnięcia w kolarstwie. Jedzie Tour de France i Tour de Pologne-Pain.
1: Wieczorem w całym kraju sporo chmur, w pasie od Warmii, Mazur i Suwalszczyzny przez Podlasie, Mazowsze, Pogórny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie z gradem, najchłodniej będzie na obszarach podgórskich. Karpat od 14 do 17 stopni, ogólnie w całym kraju od 18 do 23. Wiatr słaby, choć w czasie burz porywisty.
9: Radio 357.
1: Z tą 17 to oczywiście takie myślenie życzeniowe. Krzysztof Tobilewicz, kłaniam się Państwu dziś ponownie. Bartek Wasilewski i Julia Nowaczyńska w tym składzie zapraszamy Państwa na najbliższe 3 godziny. Już teraz podam oczywiście koordynaty. Mam nadzieję, że się przydadzą. 510-357-357, popołudniówka małparadio357.pl. No ale coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli tekstówki w naszej aplikacji, można napisać bezpośrednio do mnie, ale można też nagrać swoje przemyślenia. To są oczywiście głosówki. Zacznijmy zatem. To Julio Iglesias.

0: To popołudniówka w Radiu 357. W piątek jest punktualnie 10 po 16.
1: To jest raport 357.
0: Zegary skończyły odliczanie w trzech największych stacjach informacyjnych w telewizjach. To odliczanie miało miejsce do północy oczywiście. O najbardziej westernowej godzinie głos zabrał Jarosław Kaczyński. Nie było niespodzianki, tak możemy przyznać, bo jest rozłam w największej partii opozycyjnej. Grupa Mateusza Morawieckiego opuszcza Prawo i Sprawiedliwość. Oficjalnie dalszych planów jeszcze nie ma. Nieoficjalnie powstanie nowa partia skupiona wokół byłego premiera. A w studiu Michał Trantał.
2: Dzień dobry i drodzy państwo, w tym wszystkim bardzo ważne są słowa, bo Jarosław Kaczyński ogłosił dziś rezygnację polityków związanych z Mateuszem Morawieckim.
3: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
2: I tak tłumaczył to prezes Kaczyński. Piotr Müller sugeruje wyrzucenie z ugrupowania. Żaden z członków Prawa i Sprawiedliwości, który jest w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, nie złożył rezygnacji z członkostwa w partii. Oświadczenia, które były przedstawiane do podpisu, nie dotyczyły członkostwa w partii, napisał na X-ie europoseł i były rzecznik Mateusza Morawieckiego. Sam były premier przekonuje, walczyliśmy, aby pozostać w PiS-ie.
4: My do końca pracowaliśmy na scenariusz jedności, pracowaliśmy w kierunku porozumienia, zgody. My jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować, bo jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa, przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany.
2: Wiemy, że grill zaplanowany na 31 lipca, dziś już nazywany piknikiem merytorycznym, jest aktualny. Wiemy też, ile były premier ma szabel.
4: Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów, bo wiem, że i tutaj pojawiały się różne liczby.
2: Różnica wynika z tego, że w ekipie Morawieckiego jest także zawieszony Krzysztof Szczucki oraz posłowie Agnieszka Ścigaj i Marek Jakubiak z koła Wolni i Republikanie.
5: Jest mi przykro dlatego, że jeszcze do wczoraj byłem przekonany, że moi koledzy ockną się i nie ulegną presji, którą wywierał na nich Mateusz Morawiecki, jak już dzisiaj wiemy.
2: Tak sugeruje kandydat na premiera PiS Przemysław Czarnek, a gościem raportu 357 jest Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Czy to jest największy kryzys w historii Prawa i Sprawiedliwości, no już długiej historii tej partii?
6: Na pewno największy rozpad, bo tych rozpadów, tych odejść posłów było już kilka. Było powstanie Partii Polskiej jest najważniejsza, było odejście Zbigniewa Ziobry, ale nigdy tak duża grupa posłów nie odchodziła z PiS-u, więc jakby w tej skali tak, jest to największe rozejście się w partii opozycyjnej.
2: A dlaczego każda ze stron buduje swoją narrację, jedni o byciu wyrzuconym, drudzy o rozłamowca? Dlaczego to jest tak ważne dla nich?
6: No bo mają wspólnych wyborców. Znaczy bazą dla przyszłej partii Mateusza Morawieckiego są dzisiejsi wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Więc od tego, jak oni ocenią tę sytuację, kto zawinił, kto ponosi odpowiedzialność za ten rozpad, to tak się potoczą te losy tych wyborców, czy wybiorą Prawa i Sprawiedliwość, czy partii Morawieckiego. Tak było za każdym razem, jak to chodziło do rozłamów. Ci rozłamowcy zawsze mówili, nie, my nie chcieliśmy odejść, chcieliśmy zostać, ale nas wyrzucono. A Jarosław Kaczyński mówił, że tego już wystarczy, chcieliście rozbić prawicę. Pewnie takim punktem też będzie stosunek do rządu Donalda Tuska, czyli rozłamowcy pomagają Tuskowi osiągnąć kolejną kadencję i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu taki taniec, który zawsze się odbywa przy tego typu wydarzeniach.
2: Mateusz Morawiecki mówi, że jest zaskoczony, że on nie wie, co będzie dalej, no ale wydaje mi się, że on doskonale wie, że taka jest narracja. No wkrótce powstanie partia polityczna albo coś, co może być wkrótce partią polityczną. Co musi zrobić Morawiecki i jego ekipa, by nie utonąć na samym początku swojej działalności? Jak widzi pan pierwsze sondaże takiej partii Mateusza Morawieckiego?
6: Akurat tą wypowiedź o zaskoczeniu, ja bym w to uwierzył. To znaczy na pewno Mateusz Morawiecki nie był gotowy i przygotowany na to, żeby z Prawa i Sprawiedliwości odchodzić właśnie teraz, w tym momencie. I uważam, że tego planu na razie nie ma. Są hipotetyczne sondaże, to znaczy nawet Ogólnopolska Grupa Badawcza przeprowadzała taki sondaż w kwietniu, czy taką hipotetyczną partię Mateusza Morawieckiego ktoś by zagłosował. Tam w tym sondażu wychodziło to 5,5%. W innych sondażach są w okolicach tego samego wyniku. To jest słaby wynik jak na start, więc tutaj jest bardzo silna bardzo silna presja teraz na środowisko Mateusza Morawieckiego, jak na tej powierzchni się utrzymać, bo faktycznie jakby największa różnica, największa zmiana z naszej perspektywy firmy sondażowej jest taka, że od nowego sondażu musimy pytać o jedną partię więcej. Ostatnio tak się wydarzyło, gdy zaczęliśmy pytać o partię Grzegorza Brauna. Ona mocno namieszała na prawicy, dzisiaj w sondażach w okolicach 10%, a skoro jakaś partia dostanie te dodatkowe procenty, no to ktoś musi stracić.
2: Dobrze, to jeszcze sprawdźmy, co na to koalicja rządząca. Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie, tak napisał w sieci Donald Tusk.
7: Zobaczymy, co będzie dalej. Ja jako marszałek Sejmu mogę tylko powiedzieć, że pewnie będą również zmiany dotyczące wielkości. Pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie. Czekamy, jak to będzie wyglądało.
2: A to już marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. Czy dla rządzących rozłam to tylko kosmetyka, czy Donald Tusk będzie musiał przestawić swoje wektory i PiS już nie będzie tą główną partią, z którą będzie Donald Tusk walczył?
6: Znaczy dla dzisiejszych rządzących to na pewno, jeżeli rozpada się opozycja, to jest dobra wiadomość. Chociaż im bardziej Donald Tusk czy Włodzimierz Czarzasty będą chcieli pomóc klubowi Mateusza Morawieckiego i tam okazywać jakąś sympatię i radość z tego, tym gorzej dla Mateusza Morawieckiego, bo tą bazą dla jego wyborców są dzisiejsi wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, czyli wyborcy bardzo krytycznie nastawieni do obecnego rządu, do Donalda Tuska i marszałka Czarzastego, więc tutaj ta okazywana radość i szczęście może zaszkodzić Morawieckiemu bardzo mocno w tych przyszłych właśnie sondażach.
2: A załóżmy, że Mateusz Morawiecki wejdzie do Sejmu jako partia, założy tę partię i pana zdaniem Mateusz Morawiecki prędzej będzie koalicjantem PiSu czy Donalda Tuska? No bo ja obstawiam, że Mateusz Morawiecki może stać się takim nowym PSL-em, czyli koalicjantem wszystkich.
6: No to taki scenariusz absolutnie nie wierzę, a samą zapowiedź tego, że Morawiecki mógłby być koalicjantem Tuska, jeżeli słyszy to teraz jakiś wyborca PiSu, to on się dwa razy zastanowi, czy na niego zagłosować. Ja dzisiaj uważam, że samodzielny start Mateusza Morawieckiego za rok w wyborach parlamentarnych to jest dzisiaj najmniej prawdopodobny
2: scenariusz. Czyli wielkie połączenie przed wyborami.
6: Pewnie tak, jest rok na to, żeby się na nowo dogadać i porozumieć. Nawet dla Mateusza Morawieckiego to dzisiaj jest najlepsze rozwiązanie, bo jeżeli partia w pierwszych sondażach oscyluje wokół progu, no to najczęściej tak historycznie było, że ta partia potem kończyła poniżej progu, czyli posłowie nie wchodzą do Sejmu.
2: Gościem raportu 357 był Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
6: Dziękuję bardzo.
0: To był Michał Trętał, raport 357. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi i komentarze. Pan Rafał konstatuje, nasz słuchacz, to była wspólna decyzja Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka. Czekamy na Państwa komentarze, na przykład tekstówki, taka opcja w naszej aplikacji, na przykład głosówki, również Państwo chętnie korzystają z takich możliwości, ale można też tradycyjnie zadzwonić albo napisać maila. W aplikacji to jest jeszcze dzisiaj jedna opcja w ramach trwającej audycji, ale o tym już za chwilę.

0: To absolutnie Lionel Richie w popołudniówce w Radiu 357. Co jeszcze w naszym programie? Zastanowimy się, rozmawiając z ekspertem, nad sensem być może większym nowej propozycji Karola Nawrockiego, czyli drugim już pytaniu referendalnym. No, obiektywnie myślę, ujmując sprawę, niezabarwionym tak bardzo i nie tak bardzo z tezą, jak propozycja pierwsza. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? To jest pytanie, które może państwa... Oj, nawet Jean-Michel się dostał mi pod spodem, dziękuję. To jest to pytanie, na które mielibyśmy odpowiadać gremialnie pod koniec września, jeżeli Izba Wyższa przystanie na nową propozycję prezydenta. Co jeszcze w programie? Wybierzemy klasycznie kierunkowy plus 33. Z Markiem Brzesińskim porozmawiamy. No niestety, drodzy państwo, myślę, że spektakularne w swojej skali zatrważające pożary to jest coś, co Francuzów najbardziej w tym momencie niepokoi, ale obierzemy jeszcze jeden kierunek. Zakręcimy dość solidnie tym globusem, ponieważ połączymy się z Koreą.
1: 세계 유산 가치의 수호 의지를 담은 수문장 타고 의식입니다.
2: As we open this 48th session in Busan, I wish to once again thank the Republic of Korea for reminding us what collective action can achieve.
0: Z kim porozmawiamy w Korei? Z wiceprezydentką Gdyni. Delegacja z Gdyni przebywa na zlocie UNESCO. Gdynia ma bardzo duże szanse już w ten weekend, drodzy państwo, konkretnie modernistyczne Śródmieście Gdyni, dostać się na do tej zaszczytnej listy światowego dziedzictwa. Zastanowimy się, jakie są szanse, jaki jest klimat na miejscu. A co jeszcze w programie?
3: Mi się kojarzy policja z tym, że będę musiał się z czegoś spowiadać, udowodnić swoją niewinność.
4: Mnie nigdy nie dotknęło żadna nieprzyjemność, aczkolwiek widzę doniesienia medialne, które pokazują różne sytuacje.
0: 107 lat temu powołano polską policję państwową. Zastanowimy się, jak obecnie postrzegamy policjantów. Wspominałem o pytaniu referendalnym, ale my będziemy mieć do państwa do godziny 19 inne pytanie. W jakiej sprawie?
5: To jest zgromadzenie osób, które chcą poczuć miłość.
6: Pod Krakowem, oj tu piękne krzewy! Zagrojcie tu, chłopcy, dla Adama i dla Ewy.
0: Nie wiem, czy państwo widzieli te specyficzne obrazki. Na krakowskim rynku głównym zorganizowano wesele. Zorganizowano je, obchodząc przepisy prawa, pozorując zgromadzenie publiczne. Z sekretarzem Krakowa zastanowimy się, na ile problem jest duży, bo władze miasta próbują coś z tym zrobić, a na Starym Mieście w Krakowie to, jak wiemy, nie jedyna problematyczna sytuacja. I teraz to pytanie do państwa, no bo mamy okazję zaproponować sondę. Ta rozmowa, będziemy ją jeszcze przypominać, do godziny 19, a w naszej aplikacji można zagłosować. Drodzy państwo, półlegalne wesele na rynku krakowskim, na rynku głównym w Krakowie. Klasa czy obciach? Taka ankieta jest do państwa dyspozycji. Tam dodatkowo jeszcze moje zdjęcie z City Breaku, bo miało być wakacyjne, miało być City Breakowe. To nie jest Kraków, jak się państwo zapewne domyślą. Proszę zerknąć.

0: Wątki czechosłowackie przerywamy. Z nami na oczach słuchacz pan Leszek. Dzień dobry.
1: Kłania się panie redaktorze. Czy wolno mi słowami radosnymi ogłosić, tak jak onegdaj pewna pani aktorka ogłosiła koniec komunizmu? Ja bym chciał wszelkim rodakom ogłosić dzisiaj, 24 lipca 2026 roku, zakończył się w Polsce kaczyzm. Kłaniam się nisko wszystkim i bardzo gorąco wszystkich pozdrawiam.
0: To jest telefon od słuchacza pana Leszka. Choć to nie jest jedyna opinia w sprawie rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, bo zdania są podzielone, są nawet teorie spiskowe w tej sprawie. Zachęcamy państwa do kultury osobistej i do zabierania głosu na antenie.

0: To popołudniowy program w Radiu 357, a z nami na łączach Marek Brzeziński. Witaj, Marku.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Wspominałem już państwu, że nie masz zbyt wesołych wieści, jeżeli chodzi o pożary we Francji. Skutek kolejnej fali upałów jest naprawdę źle.
1: Jest naprawdę źle do tego stopnia, że prezydent Piątej Republiki Emmanuel Macron zaapelował do swoich europejskich, czyli nas wszystkich europejskich partnerów o to, żeby pośpieszyli na pomoc, przede wszystkim jeśli chodzi o samoloty, te, które służą do gaszenia ognia. Są nie tylko samoloty Canadair, to są kanadyjskiej produkcji fantastyczne maszyny. Podziwiam je. Lądują na jeziorach, lądują na rzekach i wtedy płynąc po nich jak takie malutkie katamarany, to one jednocześnie tankują wodę, którą rozsypują potem, trudno powiedzieć rozsypują, bo rozsypują też środki przeciwpożarowe. Natomiast uruchomiono również śmigłowce i tych śmigłowców jest sporo, ale tego wciąż jest za mało, tym bardziej, że te kanadery są już troszeczkę przestarzałe i po prostu brakuje części zamiennych. No i tutaj jakoś rząd francuski nie stanął na wysokości zadania, nie zorganizował na to budżetu. Natomiast uruchomiono, wojsko ruszyło do akcji i uruchomiono Airbusa A400M. To jest taki samolot transportowy, wojskowy, który ma właściwie taką moc jak cztery kanadery. Czyli to jest ogromna moc rozpylania tych wszystkich środków. Płoną góry, płoną lasy. To nie jest cytat z znanej piosenki, ale to właściwie w każdym zakątku Francji w tej chwili są pożary. To jest przerażające. Var, departamencie, który jest położony kilkadziesiąt kilometrów od Marsylii, no tam jest po prostu wypalona ziemia. Ja osobiście, to mnie bardzo dotknęło też, dlatego że tam często jeżdżę na wakacje do Cap Ferret, to jest taki ogromny półwysep helski nad basenem Arkaszon na południe od Bordeaux i położony między właśnie Zatoką a Atlantykiem ze wspaniałymi, cudownymi plażami i są rewelacyjne lasy. W tych lasach Niemcy w czasie II wojny światowej zbudowali ścieżki asfaltowe na szerokość motocykla z przyczepą, bo oni się obawiali, że właśnie te plaże będą miejscem lądowania aliantów. No jak się okazało, jak historia pokazała, pomylili się w srodze.
0: Marku, ale to niemniej przede wszystkim taki kluczowy skutek, no jest ich wiele, tych przerażających, ale masy ludzi są ewakuowane, prawda?
1: No nie tylko ewakuacja, jest tysięcy ludzi, bo z tego właśnie miasta, o którym mówię, miasteczka Cap Ferret, mojego ulubionego miasta wakacyjnego, tam ewakuowano 20 tysięcy turystów i mieszkańców. Przewieziono je na drugą stronę Zatoki właśnie do Arkaszon. Natomiast Biscarrosa dzisiaj z kolei też płonie. Biscarrosa to jest z kolei położone po drugiej stronie Zatoki, takie miejsce u stóp najwyższej wydmy w Europie Pyli. I tam w tej Biscarrosie znajduje się poligon rakietowy francuski, ale oczywiście tam też ćwiczą inne państwa NATO, Amerykanie i Anglicy i Niemcy. No i to jest nad całą Zatoką położone i tam jest drama, tam kempingi są ewakuowane, tam jest kolejnych kilkadziesiąt tysięcy osób wywiezionych z tamtego rejonu.
0: Ciężko w jednym wejściu, Marku, w jednym łączeniu powiedzieć o wszystkim, co się dzieje. Zaryzykuję tutaj, bo z pewną skrajnością, to znaczy jednocześnie, no spory to kraj, ale tam, gdzie mogą, trwają letnie karnawały.
1: Tam, gdzie mogą, trwają letnie karnawały i to jest bardzo piękne, dlatego że nad Sommą, to jest z kolei, jesteśmy w tej chwili w północno-zachodniej części kraju. Tam w tych miasteczkach, kurortach położonych nad morzem, w Pikardii, w Normandii, tam się odbywają właśnie karnawały. Ludzie się bawią, tańczą, są tak zwane bale dla wszystkich na ulicach, uliczne bale. Ludzie są poprzebierani, przebierańcy. No, po prostu zabawa na całego. Ale, żeby tak nie było znowuż wesoło, to ja może skończę o wojnie z komarami.
0: To jest kolejne z wyzwań, oczywiście no, zachowując proporcje nieco mniejsze, ale bardzo na masową skalę to się dzieje we Francji?
1: Tak, tak. To znaczy, wiesz, to co mi się tutaj bardzo podoba, to to, że właśnie znów wrócę na ten basen Arcachon do Coffere. Tam mnóstwo było komarów, ale tam zawsze się prowadzi od maja taką akcję rozpylania środków przeciwkomarowych i rzeczywiście ta plaga jest mniejsza, no ale ogólnie rzecz biorąc w skali krajowej jest to dotkliwa rzecz i po prostu apteki są oblężone, jeśli chodzi o te wszystkie środki przeciwkomarowe. Natomiast lekarze ostrzegają, że niektóre z tych środków są tak spreparowane, że one zamiast odstraszać, to przyciągają komary. No paradoks. To zupełnie Beckett się kłania i UNESCO.
0: Pożary, wojna z komarami, ale też letnie karnawały to seria obrazków z Francji. Marek Brzesiński z nami na łączach. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia.
1: Miłego czasu.
0: Ta piosenka jest częściowo po francusku.

0: Popołudniówka w piątek, 24 dzień lipca w kalendarzu. Czy to jest nawiązanie do nietypowego święta? 107 lat temu powołano polską policję państwową. Obchodzimy więc święto tej formacji. Służba jest wymagająca, no i konieczna, a jak postrzegamy funkcjonariuszy, to wszystko sprawdzał Antek Pyzel.
1: Pan policjant porządku pilnuje, przechodniów na pasach.
2: Choć od małego jesteśmy uczeni pozytywnego stosunku do policji, bywa tak, że ta relacja z czasem ulega nadszarpnięciu.
3: Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę.
2: Dziś swoje święto obchodzi służba, bez której na ulicach mogłaby zapanować anarchia, a mimo tego widok srebrno-niebieskich samochodów często budzi w nas niepokój.
4: Nie kojarzy mi się ten widok z dbaniem o moje bezpieczeństwo. Bardziej mi się kojarzy policja z tym, że będę musiał się z czegoś spowiadać, udowodnić swoją niewinność.
5: Chciałabym, żeby ten stosunek był pozytywny, ale nie wiem, czy policja musi coś zrobić, musi sobie na to zasłużyć, czy po prostu trzymam się jakichś negatywnych wspomnień i dlatego jest jak jest.
6: Mnie nigdy nie dotknęło żadna nieprzyjemność, aczkolwiek widzę doniesienia medialne, które pokazują różne sytuacje, gdzie policja jest ich częścią.
2: Choć trzeba przyznać, że w rankingach zaufania publicznego policjanci mają się nieźle. W tegorocznym badaniu SW Research zajęli 20 z 56 miejsc. Pod nimi znaleźli się m.in. listonosze, psychoterapeuci czy kasjerzy.
7: Nie oszukujmy się, że będziemy mieli takie zaufanie, jak chociażby koledzy czy koleżanki ze Straży Pożarnej.
2: Podinspektor Robert Opas, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji.
7: Tutaj te interwencje wyglądają zupełnie inaczej. My bardzo często, no niestety, musimy wykonywać interwencje wobec zwaśnionych grup. Czasami jesteśmy elementem walki politycznej.
5: Duży wpływ na to, jaki mam stosunek, mają wydarzenia związane z tymi ruchami kobiet sprzed paru lat, gdzie policja nie zatrzymywała się w pewnych sytuacjach.
4: Poznałem miłych policjantów, którzy byli mi w stanie pomóc w niektórych sytuacjach, ale niestety proporcja jest taka, że poznałem więcej policjantów, którzy raczej mieli jakiś problem. Albo go generowali, albo nie pomagali go za bardzo rozwiązać.
7: Ja nie mówię, że zawsze jesteśmy bez winy, bo tego typu sytuacje też staramy się wyjaśnić. Chcemy transparentnie pokazywać to, w jaki sposób pełnimy tą służbę. Jedna negatywna sytuacja bardzo często niestety przekłada się na to, że mówi się źle o pracy funkcjonariuszy.
2: Warto pamiętać, że policjanci, choć niektórzy myślą inaczej, to też ludzie. I po ludzku reagują na ludzkie odruchy.
5: Mam prawo jazdy od 20 lat. Do tej pory byłam kontrolowana jeden raz. Było miło. Aczkolwiek zaznaczyłam panu, że pierwszy raz mnie kontroluje, więc chciałabym, żebym zachowała miłe wspomnienia.
8: Dzisiaj miałam sytuację z policją. No i w sumie to dostałam pouczenie, uśmiechnęłam się i panowie też się uśmiechnęli. To jest moje podejście do policji, że raczej uśmiechem da się z nimi dogadać.
2: Wszystkim policjantom życzymy zdrowia, spokoju i niewielu zlecanych interwencji, żeby mogli nieśpiesznie patrolować ulice, a może nawet wpaść na ciasto i partię szachów do zaprzyjaźnionego księdza.
0: Antek Pyzel zajął się dzisiejszym świętem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, czekamy na komentarze od państwa.

go right. I dim the lights and think about you.

0: Kwadrans pozostał do godziny 17. No i nie brak opinii, drodzy Państwo. Słuchacz pan Tomasz tekstówkę wysyła do nas. Ja uważam, że ten rozłam w Prawie i Sprawiedliwości to jest kontrolowana maskarada. Wykreowany konflikt, otoczenie byłego premiera ma zabrać elektorat KO. Już słyszałem opinię, że ci, którzy są niezadowoleni właśnie z obecnych rządów, zagłosują na partię Morawieckiego. No i po wyborach prawica jako całość miałaby większość. Ten niby rozłam to realny problem dla Koalicji Obywatelskiej, pisze słuchacz pan Tomasz i pozdrawia. I pozdrawiamy i czekamy na Państwa głosy, ale sporo możliwości kontaktu z nami. Przypomnę jeszcze, że w naszej aplikacji trwa sonda związana z jednym z podejmowanych przez nas tematów. Półlegalne wesele odbyło się na Rynku Głównym w Krakowie. Czy to klasa? Czy to obciach? Z sekretarzem Krakowa do godziny 19 porozmawiamy, że jest to dość problematyczny precedens. A już tymczasem Paweł Sołtys i Piotr Kuczyński.
1: Dobre notowania.
2: Kuczyński oczywiście z domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry panie Piotrze, słyszymy się.
3: Dzień dobry redaktorze. Oczywiście słyszymy się.
2: Fantastycznie. I Xelion nadal w afiliacji, więc zakładam, że tutaj
3: ponieważ
2: pan nie prostował. No to dobrze, fantastycznie. Panie Piotrze, no sporo dzieje się na rynkach i sporo dzieje się, powiedziałbym, niepokojącego, jeśli chodzi o perspektywy walki z inflacją, no ponieważ tak, wczoraj Europejski Bank Centralny postanowił nie zmieniać stóp, ale to nie było nic, powiedziałbym, uspokajającego, jeśli chodzi o to, co dzieje się wokół tej decyzji. No bo tak, ropa naftowa drożeje w związku z tym, że eskaluje konflikt na Bliskim Wschodzie, a konkretnie między USA a Iranem. Do tego patrzę teraz sobie też na krzywe rentowności amerykańskich obligacji, no to jesteśmy ho-ho, powiedziałbym najwyżej od roku, a nawet półtora. Polskie obligacje oczywiście też podążają tym śladem. No, nie wygląda to, jakby banki centralne miały mieć ułatwione zadanie w walce z inflacją, zwłaszcza jeżeli dorzucimy do tego jeszcze nowe otwarcie w amerykańsko-światowej walce celnej.
3: Tak, no oczywiście ma pan nadal całkowicie rację. To jest bardzo duży dylemat dla banków centralnych na całym świecie, dlatego że przecież wszyscy wiedzą, a bankierzy centralni na pewno to wiedzą i zresztą od czasu do czasu to mówią, że podwyżkami stóp procentowych nie obniżą ceny ropy, prawda? A to, co widzimy na rentowności obligacji, o czym pan mówił, mnie to też bardzo niepokoi, bo to jest bardzo wyraźny trend i widziałem wczoraj 5,20 na rentownościach 30-letnich amerykańskich, ponad 4,70 na dziesiątkach. Gdzieś jest nieco lepiej, bo ropa tanieje, dlatego że Houthi powiedzieli, że ta cieśnina Bab al-Mandab, czyli brama US, jest otwarta, a zamknięta jest tylko dla Arabii Saudyjskiej. No to trochę zdjęło ten niepokój z rynku, ale im wyżej cena ropy, tym większa rentowność obligacji, a banki centralne tego nie są w stanie stłumić. Podnosząc stopy procentowe, będą tłumili gospodarkę, która i tak jest tłumiona przez wysokie ceny paliw. Także no, dylemat no, niegodny pozazdroszczenia.
2: No naprawdę będą mieli twardy orzech do zgryzienia bankierzy centralni. A tymczasem powiem panu szczerze, że ja to byłem zaskoczony tym, jak w obliczu tych wszystkich doniesień zachowuje się chociażby warszawska giełda. No bo mieliśmy w tym tygodniu no dosłownie o włos od rekordu wszechczasów.
3: Tak, GPW w lipcu zachowywała się po prostu znakomicie.
2: Fenomenalnie,
3: mnie to nie. Tak, to absolutnie. Rzeczywiście tam brakowało 100 punktów już chyba niecałych, nawet być może do rekordu wszechczasów na WIG-u 20, bo WIG bił ciągle rekordy wszechczasów.
2: Oczywiście, jak najbardziej.
3: Tak jest, także no, znakomicie się zachowywała. Wie pan, jest jeden plus, który jest minusem. Bo można by było, trawestując nieco klasyka o tych ujemnych i dodatnich plusach. To znaczy ten plus jest taki, że u nas nie ma na giełdzie praktycznie, no oprócz tam niewielkiej ilości mniejszych spółek, spółek, które zajmują się sztuczną inteligencją i na pewno nie ma takich, które produkują układy scalone, czyli wie pan, pamięci i tak dalej, chipy tak zwane w tej chwili w nowomowie.
2: Szkoda, że takich nie ma.
3: No to mówię, to jest ten plus ujemny, dlatego że plusem jest to, że nie szkodzą oni giełdzie, a w Stanach Zjednoczonych właśnie ostatnio, owszem, w kwietniu pomagały bardzo sektor półprzewodników, a w tej chwili to właśnie AI, czyli sztuczna inteligencja i sektor półprzewodników szkodzą indeksom. No, jak mówię, u nas tego nie ma, dzięki czemu, a nasza gospodarka trzyma się bardzo dobrze, naprawdę bardzo. Widział pan ostatnie dane o produkcji, o sprzedaży detalicznej, dość wyraźnie lepsze od oczekiwań. Naprawdę wygląda to w tym roku nieźle, więc nic dziwnego, że inwestorzy zagraniczni, którzy to widzą, bo naprawdę, uwierzcie mi państwo, to ja ciągle mówię, to nie jest to, że ja tutaj popieram rząd i dlatego to głoszę, ale ja czytam ludzi, którzy z zagranicy, dziennikarzy zagranicznych, którzy się wypowiadają na temat polskiej gospodarki, naprawdę w samych superlatywach.
2: Mm-hmm. No i patrzę też na to, jak radzi sobie w tym wszystkim nasza waluta i powiedziałbym, że tutaj też naprawdę można powiedzieć, że wygląda to dobrze. Dzisiaj widać nawet taki ruch z 4,33 na 4,31, jeśli chodzi o parę euro złoty. Też można powiedzieć, że złoty, mimo że naprawdę jest pod presją i to wyraz tego jest to, że jesteśmy jednak powyżej tej granicy 4,30, to jednak jednak trzymamy się mocno.
3: Jeżeli chodzi o euro złotego, czyli tę parę, to wygląda po prostu ciągle znakomicie, bo tak prawdę mówiąc, czy 4,20 czy 4,30 to nie jest wielka różnica, ale chociaż jest to niewielki plusik dla eksporterów zawsze, prawda? No dostaną więcej złotych za euro, a eksport u nas jest głównie do strefy euro. Złoty reaguje na to, co się dzieje na rynku globalnym w stosunku do dolara. No wczoraj dolar się umocnił, no to złoty stracił. Dzisiaj dolar się niespecjalnie umacnia, a właściwie nawet chyba troszkę traci, no to złoty zyskuje. No i to jest tylko i wyłącznie ta zasada. Nie dopatrywałbym się tutaj lokalnych, czyli naszych polskich problemów czy zalet naszego rynku. Tylko i wyłącznie odzwierciedlenie ruchów globalnych działa na złotego.
2: My prześlizgnęliśmy się troszeczkę po temacie obligacji, ale chciałbym do tego jednak wrócić, bo jednak rentowności są na wysokich poziomach. Czy pana zdaniem to będzie rodzić jakieś potencjalne wyzwania dla ministrów finansów w różnych krajach,
3: no aby wie sfinansować pan, dług? Widzieliśmy już w tym roku rentowności 10-latek polskich powyżej 6%, co prawda chwilowo, ale widzieliśmy. Wczoraj widziałem 5,7, 5,8, no nie wiem ile w tej chwili jest, pewno około 5,70.
2: To jest 5,77 wysoko. W tej chwili, tak.
3: No właśnie, no tak.
2: Ale no podjechaliśmy to jest dosyć... pod 5,9, także to jest
3: no
2: naprawdę...
3: No tak, tak. Koło szóstki to jest naprawdę bardzo wysoko, tylko znowu to jest ten problem, to jest korelacja z ceną ropy. Czy to jest problem dla ministra finansów i Polski? No jeżeli będzie emitował teraz dług, no to będzie niestety za niego nieco więcej płacił. Czy to są duże różnice? Zależy jak ile tego długu wyemituje. Ja na jego miejscu dałbym na wstrzymanie, poczekałbym, że może jednak pan Trump przed wyborami postanowi coś zrobić, żeby cena ropy spadła. No i wtedy rentowność spadnie i wtedy można emitować ten dług. Nie śpieszyłbym się z emisją długu teraz w tej sytuacji, kiedy rentowności szaleją.
2: Jasne. No to na koniec jeszcze nasz kącik surowcowy. Jeśli chodzi o kakao, to 5400, więc jechaliśmy z tego szczytu. Ale również niżej notowane jest złoto. To tak na koniec tylko zapytam o ten złoty akcent.
3: Wczoraj tylko, bo przez parę dni w tym tygodniu zachowywało się po prostu naprawdę zadziwiająco dobrze. Zobaczymy, no, czy to jest tylko parę dni, czy więcej, ale wygląda na to, że to 3930 stało się bardzo mocnym wsparciem.
2: Bardzo dziękuję. To były dobre notowania w Radiu 357 z Piotrem Kuczyńskim z Domu Inwestycyjnego Xelion. Do usłyszenia.
0: Pięć minut, drodzy państwo, pozostało do godziny 17. Przypomnę, że w naszej aplikacji trwa sonda, ponieważ półlegalne, to jest myślę bezpieczne określenie, takie wesele zorganizowano na rynku głównym w Krakowie i pytamy państwa, czy to klasa, czy obciach. Tutaj pan Paweł jeszcze rozwija w tekstówce swoje zdanie, że to jest zdecydowanie obciach. No jest jeszcze kilka gorszych określeń. A czy to jest utwór jak z wesela? To już proszę też we własnym sumieniu rozstrzygnąć.

0: To jeszcze kolejna z wątpliwości mailowych. Pytanie o ten termin półlegalne. To taka propozycja z mojej strony bezpośrednio, drodzy państwo, bo tu sugestia, że rządzący Krakowem powinni stosować prawa, które sami stanowią. No, oni mogliby odmówić, gdyby złożono wniosek o imprezę masową. Imprezę taką w postaci wesela. O. Natomiast wniosek dotyczył zgromadzenia publicznego i to już sprawa nie jest taka prosta, bo można jedynie śledzić rozwój takiego wydarzenia i tam na przykład zwrócić uwagę, że impreza wymyka się spod kontroli, że staje się właśnie jakąś imprezą po prostu, a nie zgromadzeniem publicznym. No, Polacy czasami czekają na takie wyzwania, powiem. Na przykład, jeżeli chodzi o prohibicję, tak, zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, to na przykład sklepy są przerabiane na bary. I tutaj mamy do czynienia z taką średnio chyba pożądaną najbardziej przez mieszkańców. Jeszcze jacyś zostali mieszkańcy z rynku głównego w Krakowie? Chyba niewielu ich jest. No, ale średnio na pewno oni pożądają takiego rozwoju sytuacji. Tymczasem, drodzy państwo, informacje dla kierowców.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.
2: Skoda. Komu w drogę?
3: Dzień dobry. Czas sprawdzić, gdzie dziś drogowcy postanowili nieco spowolnić ruch. Oto najważniejsze informacje z krajowych tras. W województwie śląskim na drodze krajowej 81 między Włoszczycami a Żorami trwają roboty drogowe i obowiązuje ograniczenie do 70 km na godzinę. Zalecamy szczególną ostrożność. W województwie lubuskim na drodze krajowej 22 między Gorzowem Wielkopolskim a Strzelcami Krajeńskimi drogowcy malują oznakowanie poziome. Obowiązuje nas ograniczenie do 60 km na godzinę. Województwo świętokrzyskie, DK73, Pacanów. Mamy 50 km na godzinę i ruch wahadłowy. Tym razem to nie wina Koziołka Matołka, ale robót drogowych. W województwie śląskim, na drodze krajowej 74 między Paradyżem a Żarnowem w miejscowości Solec również trwają roboty drogowe, a kierowców obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę, gdyż powstaje nowa droga dla pieszych. W województwie świętokrzyskim na drodze krajowej 79 w Łubnicach kolejne roboty drogowe, kolejne wahadło i ponownie 50 km na godzinę. Na koniec ciekawostka z Estonii. Zimą powstają tam specjalne drogi lodowe prowadzące przez zamarznięte jeziora i zatoki i okazuje się, że na tych drogach nie wolno mieć zapiętych pasów. Ja życzę państwu szerokiej drogi, zielonych świateł i do usłyszenia.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
0: Tu Radio 357, tym razem minęła 17. Czas więc na serwis informacyjny na naszej antenie. Serwis, który przygotował i przedstawi państwu Andrzej Rutka.
4: Co najmniej 10 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym w obwodzie kijowskim w Ukrainie. Celem był jeden z poligonów, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Systemów Bezzałogowych. To nie jedyny dziś rosyjski atak. W wyniku bombardowania Słowiańska w obwodzie donieckim zginęło co najmniej 5 osób. O możliwych scenariuszach zakończenia konfliktu prezydent Zełenski będzie w przyszłym tygodniu osobiście rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem. Do spotkania w Waszyngtonie ma dojść we wtorek, po tym jak ukraiński przywódca weźmie udział w pogrzebie senatora Lindseya Grahama. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który dziś decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości, a razem z nim grupa polityków, w tym 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. To m.in. Piotr Miller, Michał Dworczyk i Olga Semeniuk-Patkowska. Morawiecki zapowiedział na konferencji w Sejmie, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku strony stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
5: ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
4: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Za tydzień były premier i jego Stowarzyszenie Rozwój Plus organizują spotkanie z ekspertami i sympatykami. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. W ostatnich kilku dniach benzyna zdrożała w sumie o 30 groszy za litr. Olej napędowy ponad 45 groszy. Ceny diesla na części stacji zbliżyły się, a nawet przekroczyły barierę 8 zł za litr. Perspektywy na kolejne dni są nie najlepsze, przyznaje analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
6: To niestety jeszcze korekty ceny w górę, ponieważ zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
4: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest nadal daleka od stabilnej. Podczas ostatniej fali amerykańskich nalotów na Iran zaatakowano główną bazę marynarki wojennej irańskiej Gwardii Rewolucyjnej nad Morzem Kaspijskim. Donald Trump zaś poinformował, że rozważa potężny atak na Iran. Zaznaczył, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Jutro obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. To inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych, która ma przypominać, że większości tragedii nad wodą można zapobiec dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Szczególną ostrożność warto zachować nad brzegiem morza.
7: Według danych ONZ każdego roku na świecie tonie około 236 tysięcy osób. Z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Utonięciom jutro na plaży Gdynia Śródmieście przy wejściu numer 6 przygotowane zostanie specjalne stanowisko edukacyjne.
8: W namiocie na gdyńskiej plaży miejskiej każdy będzie mógł zapoznać się z podstawami pierwszej pomocy oraz przetestować i udoskonalić swoje umiejętności w tym zakresie na profesjonalnych manekinach szkoleniowych. Będzie można również z bliska zobaczyć sprzęt wykorzystywany na co dzień w ratownictwie wodnym oraz przypomnieć sobie najważniejsze zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
7: Mówi Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gdynia. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej kampanii #GoBluePoland prowadzonej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia. Gabriela Bączek, Radio 357.
4: A ratownicy zaś przypominają, że warto korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, stosować się do ich poleceń, unikać alkoholu przed wejściem do wody i przede wszystkim nie przeceniać swoich umiejętności. I na koniec kolej, która będzie tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy i teraz pasażerów czekają nowe stawki. Najmocniej wzrosną ceny za większe bagaże, tłumaczy Mateusz Gdowski, rzecznik Intercity.
9: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
4: Od teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje jedna stawka – 11,90 zł. W tym serwisie to wszystko. Kolejny o 18.
0: A w nocy początkowo na wschodzie przelotny deszcz, lokalnie mogą też pojawić się burze, nad ranem mogą wystąpić opady deszczu. Na samym wybrzeżu miejscami mogą też pojawić się silne mgły. Najchłodniej będzie na obszarach podgórskich od 7 do 9 stopni, w większości kraju od 10 do 13, a najcieplej na wybrzeżu 14-15. W czasie burz wiatr porywisty.
2: Radio 357.
0: 5 minut po godzinie 17, to jest popołudniówka w piątek w Radiu 357. Pan Marek pisze, to jest wiadomość poprzez tekstówkę i polecam Państwu tę opcję. Co do rozłamów Prawie i Sprawiedliwości, jest to kolejna ściema i do wyborów się zagoi. Można też wysłać głosówkę, można też zadzwonić, można napisać tradycyjnie maila. Ze wszystkich tych opcji Państwo korzystają i bardzo, bardzo dziękujemy. Jest też opcja ankiety, przypominam, czy to klasa, czy obciach. Zorganizować sobie, obchodząc przepisy prawa, w taki półlegalny sposób, wesele na rynku głównym w Krakowie. A to jest nasza piosenka dnia.

0: Seth Smiles i John Porter, Plastic World, to jest nasza piosenka dnia, 24 dzień lipca w kalendarzu. To jeszcze w sprawie wesela na rynku głównym w Krakowie.
1: Czy nam w tym kraju naprawdę musi wszystko przeszkadzać? Ludzie tańczą na ulicach, bawią się. Źle. Nie tańczą, nie wychodzą. Źle. Zawsze wszystko źle. Jakiś taki dziwny mental w tym kraju. Pozdrawiam.
0: To głosówka w sprawie, w której mogą Państwo głosować w naszej aplikacji. Trwa ankieta, czy to klasa, czy obciach. Zorganizować sobie, obchodząc przepisy prawa, wesele na samym środku rynku głównego w Krakowie. Rozumiem, że zdaniem słuchacza sekretarz miasta, z którym porozmawiamy, to taki trochę niszczyciel dobrej zabawy. Myślę, że perspektywa byłaby trochę inna, gdyby to pod Pana oknami zorganizowano takie właśnie wydarzenie. Ale Państwo komentują jeszcze to, co zostało ogłoszone dziś w samo południe.
2: Dzień dobry. Ja tylko tak z tytułem wyrazu współczucia dla wszystkich wyborców PiSu, no bo tak sobie wyobrażam, że ludzie, którzy teraz usłyszą, że człowiek, który przez 2 lata był wicepremierem, a później 6 lat premierem rządu, który PiS wyasygnował, pan Morawiecki był jednak agentem Tuska, który zinfiltrował ich środowisko, to musi być naprawdę szok. Albo dysonans poznawczy.
0: Na pewno elektorat powinien i otrzyma jakąś opowieść jeszcze o tym rozłamie. Zerkam na ekrany telewizorów, jeżeli chodzi o stacje informacyjne. Frakcja Morawieckiego to już określenie, które przewija się na paskach i przedstawiciele tej frakcji będą już gościć i wciąż komentować sprawę. No ale my mamy jeszcze kilka innych tematów.
3: Popołudniówka 357.
0: Z nami analityk do spraw energii i klimatu Fundacja Polska z Natury, Daniel Czyżewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Prezydent Karol Nawrocki proponuje już drugie pytanie w ramach referendum dotyczącego Zielonego Ładu. Czy jest Pani Pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Czy Pana zdaniem to pytanie jest już lepsze, bardziej właściwe w ramach referendum i czy jest dostatecznie precyzyjne?
4: Na pewno jest uczciwsze niż to pierwsze pytanie, które zawierało tezę w sobie, czy właściwie zawierało w sobie odpowiedź. To pytanie jest proste i dosyć neutralne, jak rozumiem, mające zwrócić uwagę na politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Gdyby takie referendum miało się odbyć, no to już wszystkie sprawy, wszystkie opinie w jakiejś kampanii referendalnej, pewnie obóz prezydenta czy szerzej prawicy mógłby zawrzeć, no ale w pytaniu referendalnym nie powinno być tez tak jak w poprzedniej jego wersji.
0: Natomiast czy da się odpowiedzieć tak lub nie wobec tak szerokiego projektu? No, właściwie co Pana zdaniem oznaczałoby odrzucenie potencjalne unijnej polityki klimatycznej?
4: No to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest bardzo głęboko wpisana w jej funkcjonowanie, w jej strukturę, w jej przepisy prawne, czy właściwie też takie cele cywilizacyjne wręcz Unii Europejskiej i rezygnacja. Czy nie da się de facto zrezygnować z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, jednocześnie w niej pozostając? My możemy w ramach tej polityki negocjować, planować, realizować inwestycje i podejmować rozmaite aktywności, ale całkowita z niej rezygnacja jest właściwie niemożliwa, będąc krajem członkowskim Unii Europejskiej. Oczywiście, no, pytanie jest dość krótkie i dość proste, te potencjalne referendalne, ale temat niesamowicie skomplikowany, zawierający przeróżne segmenty, obszary rzeczywistości, od ekonomicznych przez społeczne i kulturowe, więc prosta odpowiedź tak lub nie, nie wiem, czy tutaj jest możliwa.
0: No właśnie, a co by nam potencjalnie groziło, gdyby tutaj zgodnie z wolą polityczną gdzieś obozu prezydenta takie referendum się odbyło i potoczyło? Na przykład jakieś kary albo utrata części środków unijnych. Ale też od razu zapytam, czy to by się przełożyło na rachunki za energię po prostu?
4: sensie wyjście Polski z tej polityki klimatycznej, czyli by się przełożyło na rachunki. No w takim szybkim, natychmiastowym sensie to pewnie by się przełożyło, bo fundamentalnym instrumentem polityki klimatycznej jest system handlu emisjami, system handlu uprawnieniami do emisji CO2, które obciążają polską energetykę i wpływają na rachunki za energię, więc w tym kontekście rachunki by się obniżyły, aczkolwiek no jest to znacznie bardziej skomplikowany system, czy skomplikowany problem, ponieważ energetyka na całym świecie się reformuje, nie tylko w Unii Europejskiej. Unia Europejska jest pionierem, jest grupą państw, która wyznacza pewne standardy właściwie w skali globalnej, ale energetyka na całym świecie się reformuje. Nasza branża węglowa również z obiektywnych przyczyn ekonomicznych jest wygaszana, zwijana, po prostu jest nierentowna, więc ta energetyka nasza i tak by się zmieniała nawet bez tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Unia Europejska o tyle popełnia błędy w tej polityce, że nakłada więcej kar i sankcji za brak realizacji inwestycji, za brak zmniejszania emisji, niż zachęt, niż impulsów ekonomicznych, żeby na przykład wśród krajów członkowskich pojawiały się firmy, które sprzedają sprzęt, infrastrukturę do czystej energii. Tutaj Unia Europejska rzeczywiście popełnia błędy, bo głównie karze za to, że dany kraj nie osiągnie danego celu do któregoś roku, niż daje zachęty, niż proponuje rozwiązania skalowalne, ekonomiczne, tak jak to robią na przykład Chiny.
0: A czy kojarzy pan, jak to wygląda w innych krajach wspólnoty, to znaczy emocje, protest wobec założeń Zielonego Ładu, to oczywiście tak, ale czy gdzieś dyskusja jest tak daleko posunięta, gdzieś rozważa się właśnie referenda?
4: Rzeczywiście ta dyskusja w innych krajach też trwa, ale pamiętajmy, że Unia Europejska jest blokiem państw, jest wspólnotą państw, tylko że każde z tych państw jest inne i ma inną pozycję, historię i sytuację gospodarczą i także energetyczną. Oczywiście we Francji mogą być protesty w jakimś okresie przez drogi transport czy nakładane dodatkowe obciążenia na transport spalinowy. No ale Francja na przykład ma energetykę praktycznie zeroemisyjną, więc tam nie ma problemu ETS-u. Są różne wycinki tej polityki energetycznej wybrzmiewają w danych krajach, ale tak ostrej kłótni wokół tych dosyć fundamentalnych spraw, które nie powinny budzić tylu emocji, jak w Polsce, to raczej nie ma.
0: Bardzo dziękuję za tych kilka minut. Analityk do spraw energii i klimatu Fundacja Polska z Natury, Daniel Czyżewski, był naszym rozmówcą w Radiu 357. Do usłyszenia.
4: Dziękuję bardzo.

0: Popołudnie w 357. Myślę, że za niecałą godzinę porozmawiamy sobie z sekretarzem miasta Krakowa w sprawie imprez, które zgłaszane są jako zgromadzenia publiczne i jest z tym problem. Taki problem zgłasza część mieszkańców i taki problem dostrzegają władze miasta, ale zdania są podzielone.
1: Dzień dobry, ja w sprawie imprezy w Krakowie. Dzisiaj sam idę na taką imprezę, co prawda w Warszawie, ale impreza jest przewidziana dla 20 osób, bo mniej więcej tyle zmieści się do ogródka kawiarnianego, w którym będzie koncert, ale nie będzie 20 osób, będzie nas więcej, także pozdrawiam mieszkańców ulicy Malczowskiego w Warszawie, zapraszam na koncert.
0: O, to słuchacz trochę dokłada do pieca, jeżeli myślimy sobie o tych osobach, które się sprzeciwiają tego typu wykorzystywaniu przepisów. No i z tego, co kojarzymy, to zjawisko jest raczej ogólnopolskie, dotyczy też innych dużych miast, co raczej się w tym momencie potwierdziło. Drodzy Państwo, popołudnie w Radiu 357, czas zatem najwyższy połączyć się z panią profesor Katarzyną Kosińską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem.
0: No i zacznijmy jak zwykle, bo tutaj pięknym pretekstem do przemyśleń o naszym języku jest korespondencja od słuchacza. Pan Sebastian, wierny patron, pyta o słowo spartaczyć.
2: No właśnie, spartaczyć, prawda? Mamy spartaczyć, jest też partacz, partaczyć. To ogólnie chodzi o słowa takie związane z osobą, no partacz na przykład, która wykonuje coś niestarannie, no spartaczyła robotę, prawda? To znaczy zrobił ktoś coś tak źle, bo nieumiejętnie, że no właściwie ten na przykład produkt, który on wytworzył, nie nadaje się do użytku. I to jest właśnie partacz i właśnie taką czynność nazywamy partaczeniem. I dawniej, bo to jeśli chodzi o znaczenie, natomiast w ogóle bardzo ciekawa historia jest tego słowa. Dlatego, że dzisiaj oczywiście partacz jest i tak samo spartaczyć to są wyrazy bardzo negatywnie nacechowane. Natomiast dawniej to było słowo całkiem neutralne, partacz i oznaczało rzemieślnika, ale takiego rzemieślnika, który nie był zapisany do cechu, nie należał do cechu, tylko po prostu tak powiedziałabym na wolną rękę, z wolnej stopy działał. Nie wiem, jak, czy dzisiaj no, ktoś, kto nie należy do jakiegoś na przykład stowarzyszenia zawodowego, prawda, który tam ma jakieś standardy i tak dalej, tylko działa poza taką organizacją i to już było w XV wieku. No i teraz proszę, zastanówmy się, jak to mogło się stać, że z takiego słowa, które oznaczało rzemieślnika właśnie, który nie był zrzeszony w cechu, przeszło w znaczenie takiego osoby, która wykonuje swoje prace tak byle jak i po prostu nieumiejętnie. No bo tak, jak był poza cechem, no to nie miał uprawnień, prawda? Nie miał też tego nadzoru jak właśnie takiego jakiegoś organizacyjnego, ale też jego wyroby były tańsze i wcale nie było tak, że musiały być gorsze. Natomiast ponieważ była konkurencja, panowała konkurencja, i partacze byli bardzo zwalczani przez tych rzemieślników no, właśnie należących do cechu, dlatego że, no, że tamci byli tańsi, no to właśnie ci rzemieślnicy zrzeszeni w cechach, no po prostu robili im czarny PR, mówiąc po współczesnemu, robili im po prostu bardzo ich negatywnie opisywali. No i właśnie to z tego powodu ten partacz zaczął oznaczać, no właśnie najpierw jak wiadomo wcześniej był to po prostu rzemieślnik to spoza cechu, potem kiepski rzemieślnik, a teraz no w ogóle ktoś, kto wykonuje swoją pracę właśnie nieudolnie.
0: A czy podobne znaczenie współcześnie, no to chyba tak, ale czy podobne pochodzenie takie, które zmieniało znaczenie, ma słowo fuszer? No bo to mamy fuszerkę, prawda?
2: No właśnie, jest fuszer, też fuszerować, fuszerka. No i można powiedzieć, że dawniej, że znaczy tak, po pierwsze dzisiaj to są w zasadzie synonimy. Ktoś właśnie odstawił fuszerkę, czyli spartaczył robotę, czyli źle wykonał swoją pracę. I to się wzięło, fuszer pochodzi z niemieckiego fuszer. A, jeszcze powiem o pochodzeniu partacza, ale to za chwilkę, bo to ciekawe. I ten fuszer początkowo tak, jak właśnie ten polski partaż, to był właśnie ten rzemieślnik spoza cechu, ale właśnie przypisywano mu, albo rzeczywiście tak było, że nie miał kwalifikacji i działał nielegalnie często, no i właśnie z tego się wzięło to współczesne znaczenie. Ale właśnie skoro powiedzieliśmy o tym, skąd się wziął Fuscher, tak jak powiedziałam tutaj z niemieckiego, to ciekawe jest pochodzenie tego słowa partacz, a mianowicie najprawdopodobniej, albo inaczej, powiem tak, kiedyś istniał czasownik partać. Partać. Może powiedzmy, że mamy na przykład dzisiaj takie słowo jak parciany, na przykład parciany worek, prawda? Czy, przepraszam, mówiło się też gacie parciane. Czyli taki worek parciany to był worek wykonany z takiego płótna grubego, nie, powiedziałabym, nie jakiegoś eleganckiego, tylko takiego najprostszego. I właśnie i taki parciany to znaczyło. To dlatego, że takie właśnie takie grube płótno to był part. I teraz partać, ten dawny czasownik partać, no to właśnie oznaczał tyle, co wykonywać takie, no, takie płótno, takie właśnie takie grube płótno, a że to było, tak jak powiedziałam, najprostsze, to znaczy tam w zasadzie nic nie trzeba było mieć, żadnych umiejętności, to no to słowo, ten czasownik partać, zaczął oznaczać tyle, co po prostu wykonywać prace nie wymagające kwalifikacji. I to właśnie było kiedyś partać, wykonywać prace nie wymagające kwalifikacji, no i stąd się wziął partacz i potem partaczyć i spartaczyć.
0: Profesor Katarzyna Kłosińska o słowach partacz i Fuscher, i mam nadzieję, że słuchacz pan Sebastian jest tutaj absolutnie zadowolony z tej kompletnej odpowiedzi.
2: Również mam nadzieję.
0: Kłaniam się.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Pozdrawiam. Do usłyszenia już za chwilę sport.

0: Jednak elektryzuje Państwa kwestia wydarzeń związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Absolutnie będzie jeszcze czas w naszej popołudniówce, żeby wczytać się w Państwa komentarze. Jeszcze do godziny 18 wybierzemy się do Korei w sprawie Gdyni, a tymczasem... Informacje sportowe ma Tomek Gorozdowski.
1: Wraca piłkarska ekstraklasa. Trzeba przyznać, z roku na rok coraz ciekawsza i coraz lepsza. Dziś dwa pierwsze spotkania sezonu. O 18:00 Radomiak zagra z Wieczystą Kraków. O przeciwniku mówi trener zespołu z Radomia Tomasz Kaczmarek.
2: To jest zespół w 100% gotowy na ekstraklasę. To tak trzeba szczerze powiedzieć, to nie jest pierwszoligowy zespół, to nie jest Beniaminek, to jest... zespół, który już w pierwszej lidze był zespołem ekstraklasowym. Jak popatrzymy na zawodników, na jakość, na ich CV, na ich umiejętności, teraz jeszcze mocno dodali jakości, także pod takim względem myślę, że to będzie pierwszy bardzo dobry test dla nas, dobry sprawdzian. My na to jesteśmy gotowi, ale wiemy też, że gramy z dobrym przeciwnikiem.
1: A o 20:30 w Szczecinie Pogoń zmierzy się z Legią. Legia, która w ostatnich sezonach wymieniana była w gronie faworytów, w tym sezonie do nich raczej nie należy. Raczej nie. Mówi trener Legii Marek Papszun.
3: Musi być widać, że to jest zespół z charakterem, dążący zawsze do zwycięstwa. No i oczywiście istotne jest, żebyśmy grali jak najlepiej, żebyśmy w wyniku sportowego, który ma dać też pozytywne emocje naszym kibicom i taką dumę z tej drużyny, drużyny z charakterem, drużyny, która zawsze walczy o zwycięstwo i wygrywa. Oczywiście kolejnym elementem jest styl, w jakim gramy i dążymy do tego, żeby ten styl był jak najlepszy.
1: Mecz tej pierwszej kolejki to chyba starcie Lecha Poznań, mistrza Polski z Krakowią. A teraz przypomnę trenerskie informacje dnia. Jurgen Klopp został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Zastąpił na tym stanowisku Nagelsmana. Holender Mark van Bommel został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Belgii. Wracający do zdrowia środkowy naszej reprezentacji siatkarskiej Jakub Kochanowski nie znalazł się w 15-osobowym składzie na turniej finałowy Ligi Narodów, który w przyszłym tygodniu odbędzie się w Chinach. W ćwierćfinale 30 lipca Polacy zagrają z Ukraińcami. Tego samego dnia Włosi spotkają się z Amerykanami, a dzień wcześniej mecze Słowenia-Turcja i Japonia-Chiny. A teraz kolarstwo. Holenderka Lorena Wiebes wygrała w Zamościu. Pierwszy etap i zdobyła koszulkę liderki kolarskiego wyścigu Tour de Pologne Women. Przed metą w Zamościu doszło do kraksy, wiele zawodniczek leżało, a Holenderce się udało dojechać do mety. I dalej kolarstwo, ależ wymagający etap dziś w Tour de France. Oni wspinali się dziś pod Alpe d'Huez.
4: Chciałoby się rzec już 19 etap Tour de France. Wydawałoby się, że króciutki 128 km, ale wystarczy spojrzeć na drogę. Ta trasa zawstydziłaby dwugarbnego wielbłąda. Ma tyle wzniesień. Wysokie Alpy, start w Gap. Latem miasto tętni w karnawałowym rytmie. Teraz żyje błyskiem szprych. Narciarstwo, kolarstwo, piłka ręczna, ale także rugby i futbol amerykański. To uprawia się w Gap. Katedra Matki Boskiej i świętego Arnu. Miejsce pielgrzymek. No i oni ruszyli. Na poboczach tłumy, flagi. W Pirenejach były baskijskie, teraz głównie trójkolorowe, francuskie, to oczywiste. Ale i norweskie, niemieckie, belgijskie. Jest i ogromna Polska, biało-czerwona z orłem po środku. Miło się robi na sercu. Uciekają już na starcie, ale peleton nie zna litości. Potem kolejni śmiałkowie rzucają rękawice liderowi. W końcu odrywa się spora grupa. Mają ponad 3 minuty, prawie 4 już. Dochodzi do 5 przewagi nad peletonem. Droga Napoleona. Tędy cesarz wraca.

0: Druk znów się wije i pnie do góry, jeszcze raz do góry. Nie, i fatalny upadek. Austriak niczym Wilhelm Tell z kuszy wymierzył jak w jabłko na głowie syna, tyle że trafił prosto w owinięty ochronną pierzynką słup. Podnosi się z trudem, wsiada na rower, kuleje, jedzie. Po drodze opatrują mu otarte do krwi kolano. Goni peleton, mknie nad turkusem jeziora, wciśniętego między skały, brodate zielonymi lasami. Kręty most przerzucony nad rzeką, meta, znów spinaczka, bardzo stromo, cały czas do góry, do góry, do góry, ponad 14 km podjazdu, 8 stopni kąt nachylenia, dopiero ostatnie metry to są łagodniejsze, ale wtedy płuca już trzeszczą jak poduszka wypchana wysuszonym sianem. U podnóża podjazdu Pogaczar ruszył w pościg, jest niesamowity, Słoweniec jest po prostu wyjątkowy. Alpe d'Huez, stacja narciarska, gniazdo orłów, no i meta. A jutro zębiska rekina w górę i w dół i wspinaczka na Galibier. Tam trudno samochodem podjechać, a co dopiero na rowerze. Galibier, 2640 metrów nad poziomem morza, wyżej niż Rysy w Tatrach. Le Bourg d'Oisans, tam będzie start, a meta też znów w Alpe d'Huez. Znów, ale z drugiej strony, z innej strony i znów potężne wspinaczki. Bez czekanów i bez raków, ale za to no nogi już zaczynają chyba trochę odczuwać te ponad 3000 kilometrów. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
1: No i wyjaśniło się, nie ma jednak mocnych na słoweńskiego Terminatora. Tadej Pogaczar jeszcze kilka kilometrów przed metą miał 3 minuty straty do prowadzącej trójki, ale kiedy przycisnął na pedały, nie było co zbierać. To Pogaczar, lider Tour de France, wygrywa dzisiaj legendarny podjazd pod Alpe d'Huez. Martinez na drugiej pozycji, a walczący ile sił w nogach Ekwadorczyk Carapaz przyjeżdża na miejscu trzecim. W klasyfikacji generalnej przewaga Pogaczara tylko wzrasta.
2: Radio 357.
3: To jeszcze krótki komentarz od Państwa. Podobny głos w sumie już na naszej antenie wybrzmiał, to jest tekstówka. Kiedyś Jarosław Kaczyński wzywał Zbigniewa Ziobro do powrotu, że wszystko, co było złe, zapomnijmy, a teraz wystarczy w miejsce Zbyszka, cytuję, podstawić Mateusza. I tak to się moim zdaniem, pisze słuchacz Panarek, skończy na krótko przed najbliższymi wyborami.

0: Trzeba nam gonić dalej, drodzy państwo. Jeszcze sporo propozycji w audycji, oby ciekawych. Gaśnice w samochodzie. Okazuje się, że musimy je mieć, ale liczy się tylko to, żeby je mieć, bo gaśnica może sobie liczyć nawet ćwierć wieku i być niesprawna. Taki jest przepis, ale apteczki mieć nie musimy. W przyszłym roku ma wejść nowe rozporządzenie, które ma to zmienić. Jak się okazuje, nowelizacja przepisów ma dotyczyć samochodów zarejestrowanych po 21 marca przyszłego roku, czyli zmieni się raczej niewiele. No to przyjrzyjmy się temu, jak wyglądają te nasze nieobowiązkowe apteczki.
1: A jaka brudna. Tutaj jest.
2: Plaster, brudne wszystko.
1: Tak, gazik.
3: Z apteczkami samochodowymi w Polsce jest sprawa ciekawa.
4: Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl.
3: Ponieważ zdecydowana większość kierowców przekonanych jest, że to są obowiązkowe elementy wyposażenia samochodu, tymczasem od dawna już tak nie jest. Niestety, mogę powiedzieć.
5: Zgodnie z dziś obowiązującymi przepisami w Polsce, apteczka nie należy do obowiązkowego wyposażenia samochodu prywatnego.
4: Nadkomisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji.
5: Obowiązkowe wyposażenie auta wskazuje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku.
6: Zmienią się przepisy w przyszłym roku i będzie obowiązek, żeby wozić ze sobą apteczkę. Tylko tyle, że to będzie obowiązek dla samochodów zarejestrowanych po ostatnim dniu marca 2027.
7: Rozumiem. Też tego nie pojmuję.
1: Dla mnie no to jest potrzebne, no. Niech się coś nawet mi stanie w tym samochodzie albo zobaczę gdzieś wypadek.
3: Apteczkę akurat polecam każdemu z sobą wozić. Być może nie jesteśmy idealnymi ratownikami, ale też powinniśmy się zapoznać z tym, jak uratować życie. Na szczęście tego uczą już teraz najmłodsze dzieci nawet w szkołach. Warto mieć taką apteczkę i co jakiś czas do niej też zajrzeć. Co tam jest, czy się coś nie przeterminowało.
1: No jakieś bandaże dwa zostały i wielki plaster, nawet nic tu nie ma, żeby jakąś ranę umyć.
5: Zachęcam wszystkich państwa do tego, żeby jednak posiadać ze sobą apteczkę. Zwracam też uwagę, żeby była to apteczka dobrze wyposażona. Ona być może będzie nieco droższa, ale będzie zawierała więcej elementów i w sytuacji, kiedy mam nadzieję taka sytuacja nie nastąpi, ale życie pokazuje, że czasem chcemy chociażby udzielić komuś pomocy i w takim momencie nie będziemy po prostu mieli środków do tego, żeby to zrobić. Niezbędnym wyposażeniem jest trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnica.
6: Po co jest taki przepis, że trzeba wozić gaśnicę, ale ona może być kompletnie niesprawna?
7: Dziwne jest to, że trzeba mieć gaśnicę niesprawną. Liczy się sztuka, nieważne czy jest sprawna, czy jest aktualna.
6: Gaśnica, którą wozimy w aucie, może być przeterminowana nawet o 20 lat.
1: Tak, natomiast no ja akurat mam nową.
2: Ciekawe, ile lat sobie liczę.
1: Ale jest.
2: No, jest. Liczy się sztuka.
8: To tylko w Polsce chyba tak może być, no tak mi się wydaje.
1: Gaśnica musi być. Jest, a ile ma lat, czy działa, to już nikogo nie interesuje.
9: Skoro takie jest prawo, należy przestrzegać prawo, a gaśnicę należy mieć sprawną.
6: Wedle prawa niekoniecznie, ale według zdrowego rozsądku.
9: Dokładnie.
10: Wyjazd GBA, pożar samochodu.
0: Tematem gaśnic, apteczek i przepisów zajął się Tomek Jeleński.
11: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A my już, drodzy państwo, za chwilę, zgodnie z zapowiedzią, przeniesiemy się do Korei, żeby porozmawiać o Gdyni.

0: popołudniowy program w 357. No, ja nie miałem, drodzy państwo, jeszcze okazji powiedzieć na naszej antenie takiego zdania, że łączymy się z Koreą. Łączymy się z wiceprezydentką Gdyni Oktawią Gorzeńską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam z Busan, z Korei Południowej, gdzie właśnie trwa 48. sesja Światowego Komitetu Dziedzictwa.
0: Oczywiście. I to jest powód, dla którego pani wraz z całą delegacją właśnie w Korei Południowej gości, ponieważ decyzja UNESCO w sprawie wpisu modernistycznego Centrum Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa może zapaść już w niedzielę albo w poniedziałek. Państwo są już jakąś dłuższą chwilę właśnie tam na miejscu, na drugim końcu świata. Zapytam w ten sposób, bo to jest na pewno okazja do wielu spotkań i rozmów. Gdyby pani miała opowiedzieć komuś tam na miejscu, na przykład komuś z Korei, o wyjątkowości Gdyni, nie mając na to połowy dnia, tylko bardziej parę zdań, to jakby to brzmiało?
1: Powiedziałabym, że przepiękne miasto, gdzie było które było tak zaprojektowane, żeby łączyło się z morzem, modernistyczna architektura, która zapraszała do tego, żeby mieszkać i żyć wygodnie. Spójne, wizjonerskie miasto w północnej części Polski.
0: Unikatowe rzeczywiście na skalę światową?
1: Unikatowe na skalę światową ze względu na właśnie spójną wizję, spójną myśl urbanistyczną i architektoniczną, bo przypomnę, że wpisujemy zarówno, myślimy o budynkach, które są, czyli 450 kamienicach mieszczących się w centrum miasta, jak i o tej myśli urbanistycznej. Wyjątkowe ze względu na to, że miasto jest też otwarte na morze.
0: No i jak wrażenia z dotychczasowego pobytu? Być może właśnie z tego typu rozmów państwo na pewno mają masę zdjęć, masę argumentów za tym, żeby to wyróżnienie otrzymać. Jak takie rozmowy przebiegają?
1: Pobyt tutaj w Busan tak naprawdę rozpoczęliśmy dzisiaj. Jesteśmy pierwszy dzień, a panel, sesja komitetu trwa już od kilku dni. Atmosfera oczywiście wyczekiwania i ogromnej wiary i nadziei z naszej strony, ale też zabiegów dyplomatycznych. To praca, która zaczęła się wiele, wiele lat temu, bo droga oczywiście do tego, żeby taki wpis uzyskać, to są lata całe. Można powiedzieć, że mówimy o prawie 20 latach, kiedy ta myśl o tym, żeby chronić nasze gdyńskie dziedzictwo modernistyczne się rozpoczęła. Dzisiaj jesteśmy na finiszu, który do łatwych nie należy, bo oczywiście przedstawiliśmy wszystkie argumenty merytoryczne i KOMOS, czyli takie gremium eksperckie, potwierdziło wyjątkową wartość naszego dobra, a dzisiaj to już zabiegi dyplomatyczne. Mamy nadzieję, że ambasadorowie, którzy są w komitecie już w najbliższych dniach, czyli w niedzielę, najpóźniej w poniedziałek, podejmą decyzję o wpisie. Jesteśmy dobrej myśli, dlatego że mogę to po raz pierwszy powiedzieć tak głośno i już otwarcie, że 13 krajów wsparło nas, a przypomnę, że poza Polską jest ich jeszcze 20, czyli większość mamy za sobą. Powiem od razu, że tutaj nie ma głosowania, tylko podejmuje się decyzje w ramach takiego dialogu, też dyskutowania nad decyzją, a my taką decyzję o wpisie będziemy mieli przedstawioną w naszym imieniu, w imieniu Polski. Uczynił to Kazachstan, jest to już wniesione na piśmie.
0: To czy ja mogę zaryzykować taką tezę, że to już prawie pewne? Nie chcę zapeszyć oczywiście.
1: Jesteśmy ostrożnymi optymistami, tak się chyba najlepiej mówi i ja tego będę się trzymała, bo wiadomo, chciałabym powiedzieć, że już jesteśmy prawie w tym miejscu, ale wiemy o tym, że rzeczywistość, w tym dyplomatyczna, polityczna, bywa różna, dlatego poczekajmy.
0: Oczywiście. Nominowany obszar to jest kwartał o powierzchni prawie 90 hektarów, to jest Śródmieście Gdyni. No i powiedzmy sobie krótko o tym, że to jest już obszar dotychczasowo wyróżniony. Mam tu na myśli oczywiście tę polską rangę rozmaitych możliwości, żeby takie wyróżnienie popełnić, prawda?
1: Oczywiście, to jest pomnik historii, ale to jest oczywiście też obszar chroniony, dlatego dzisiaj, kiedy mówimy o wpisie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to myślimy o tym, żeby przede wszystkim ta wartość modernizmu gdyńskiego została doceniona w skali międzynarodowej, czyli to jest taki najwyższy poziom uznania dla tego, co wykonali architekci przedwojenni,
0: a proszę
1: którzy
0: powiedzieć,
1: tworzyli nasze miasto od podstaw.
0: To wspaniałe wyróżnienie, jeżeli nastąpi pozytywna decyzja UNESCO. Czy to będzie miało jakieś wyczuwalne, widoczne może konsekwencje? Gdzieś będzie jakieś oznaczenie, będzie łatwiej pozyskać państwo jakieś kolejne środki na ochronę, na konserwację?
1: Oczywiście liczymy na to, że będzie nam łatwiej pozyskać środki na modernizację, na renowację naszych zabytkowych budynków.
2: Wiemy o tym, że takie punkty w różnych konkursach, gdzie startuje się o granty, są przyznawane, ale przede wszystkim myślę, że to jest docenienie też, tak jak mówiłam wcześniej, ogromnej pracy, ogromnego wysiłku zbiorowego. Gdynia w tym roku celebruje swoje setne urodziny, więc to jest też taki wyjątkowy moment. I teraz idę dalej. W tym roku mamy w mieście bardzo wielu gości, którzy przybywają na urodziny, bo kalendarz uroczystości wydarzeń jest bardzo bogaty. Myślimy też o tym, że wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO przełoży się oczywiście na to, że będziemy w Gdyni gościli więcej turystek i turystów, że goście będą zatrzymywali się w mieście na dłużej, że będą zanurzali się w gdyński modernizm, poznawali go, będziemy tę markę jeszcze bardziej rozwijać.
0: A czy jest jakaś łyżeczka dziegciu ewentualna, czy są jakieś obawy mieszkańców, właścicieli nieruchomości na tym obszarze?
1: Pojawia się wiele pytań dotyczących tego, czy wpis na listę, jakie niesie skutki dla właścicielek kamienic, które znajdują się właśnie w naszym modernistycznym centrum. Tutaj powtarzamy, że nic się nie zmieni, to jest obszar już dzisiaj chroniony, dlatego i tak trzeba uzgadniać wszelkie działania z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jedyna rzecz, która dochodzi dodatkowo, to informacje, które będziemy musieli przekazywać na temat większych inwestycji planowanych w centrum lub w strefie buforowej, czyli w tym pasie, który okala, jest taką opaską dla naszego centrum modernistycznego. Uspokajamy, mówimy, nic się nie zmienia, ochrona jest. To również wpis na listę to jest też potwierdzenie, docenienie tej ochrony, którą w mieście od wielu, wielu lat prowadzimy.
0: To jeszcze zapytam panią na koniec o taką polecajkę już bardzo punktową. Czy pani ma jakiś swój ulubiony gdyński modernistyczny adres, miejsce? Bo podkreślmy, że to są nie tylko elewacje budynków bardzo charakterystyczne, ale też piękne detale, to są klatki schodowe, inne elementy architektury. Poprosimy o jakąś polecajkę dla słuchaczy 357.
1: Chciałabym polecić Bankowca, gdzie mieści się prywatne muzeum, mini muzeum w Bankowcu, które prowadzi Maria Piradow-Ling, oczywiście w imieniu większej grupy osób, które w tym Bankowcu mieszkają, czyli też wspólnoty mieszkaniowej. Wyjątkowe miejsce, które pokazuje, jak Gdynia powstawała, jak powstawał właśnie tenże Bankowiec. 12 września w tym miejscu będzie premiera filmu poświęcona właśnie przedwojennemu architektowi, który do Gdyni przyjechał z Lwowa. Dodam jeszcze tylko, że zachęcam też do tego, żeby korzystać z oferty naszego szlaku modernistycznego gdyńskiego i oferty przewodników. Jest w Gdyni tak wiele osób, które w ciekawy sposób potrafią oprowadzić po mieście. Pozwolę sobie wskazać m.in. Arka Brzęczka, który właśnie zaprowadzi nie tylko na klatki schodowe, ale też do podziemi, a tak jak w Bankowcu możemy wejść do starego schronu, czy na przykład na strychy. Serdecznie zapraszam do Gdyni.
0: Zapraszała wiceprezydentka miasta Oktawia Gorzańska, która wraz z delegacją z Gdyni przebywa w Busan w Korei Południowej, w którym to Busan już w niedzielę albo w poniedziałek może zapaść bardzo słuszna dla Gdyni decyzja o wpisaniu modernistycznego Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zatem nie zapeszamy, ale trzymamy kciuki i pozdrawiamy z Warszawy. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Moc serdecznych pozdrowień. Thank you.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Tymczasem minęła godzina 18, a to Radio 357. Czas na kolejny serwis informacyjny w Radiu 357. Przygotował go i przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
2: Ulewne deszcze przetaczają się właśnie przez wschód kraju. Silne opady w Polsce mogą zaś być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy. Jest to wynik zmian klimatycznych, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
2: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalnie chłodnego w Polsce lipca. Widać je właśnie na południu kontynentu, gdzie gorące i suche lato doprowadziło do serii bezprecedensowych pożarów lasów. Z powodu pożarów władze Hiszpanii ogłosiły stan wyjątkowy na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu, w której nakazano ewakuację ponad 20 tysięcy osób. Na południowym zachodzie Francji ewakuowano z kolei 43 tysiące osób. Madryt i Paryż zwróciły się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości po tym, jak grupa około 40 posłów skupiona wokół Mateusza Morawieckiego odmówiła podpisania tzw. lojalek, jakich wymagał od nich prezes partii, ten uznał, że ta decyzja wyklucza ich z szeregów PiS.
4: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
2: Mówi Jarosław Kaczyński. Formalne decyzje w sprawie wykluczenia mają zapaść we wtorek. Mateusz Morawiecki unikał dziś odpowiedzi na pytanie o to, czy zamierza założyć nową partię. Wszystkie plany dotyczące przyszłości musimy przedyskutować, zapowiedział były premier. Wieczorem w Waszyngtonie odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Pierwotnie wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta Donalda Trumpa i członków jego administracji. Udział w gali ma wziąć prezydent Trump. Nie wiadomo jeszcze, czy wygłosi przygotowane wcześniej przemówienie, w którym komentatorzy spodziewali się ostrych ataków na światowe media. Prawie 20 nowych urządzeń, 12 dni wspólnych szkoleń i warsztatów z udziałem ponad 60 uczestników to główne efekty zakończonego właśnie polsko-ukraińskiego projektu SURLAB. Współpraca między Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie i Lwowskim Szpitalem Obwodowym dla Weteranów Wojen i Represjonowanych trwała 2 lata. Korzyści są wielowymiarowe, mówią rzeszowscy i lwowscy lekarze.
5: Lekarze i całe zespoły medyczne uczyły się od siebie nawzajem, mówi Patryk Hasior, zastępca dyrektora do spraw klinicznych i lecznictwa w rzeszowskim USK.
6: Z naszej strony ten wkład był pewnie trochę większy w kontekście doświadczeń w zakresie chirurgii robotycznej, ale na pewno od kolegów z Ukrainy możemy się nauczyć trochę więcej w zakresie medycyny interwencyjnej.
5: Czyli medycyny pola walki. Nie do przecenienia jest wiedza, ale też wymierne efekty unijnych grantów. O nich kierownik projektu Andrzej Słodki.
7: Remonty, budowy nowych nawet oddziałów przy szpitalach, niezliczone ilości różnego rodzaju sprzętu, urządzeń, nowe karetki.
5: W rezultacie chodzi przecież o pacjentów, mówi dyrektor generalny szpitala we Lwowie Wołodymyr Krasiocha.
8: Mamy zaraz możliwość wykorzystywać współczesne, małoinwazywne technologie dla lekowania pacjentów z urologii, ginekologii i onkologii.
5: Rzeszów, Maria Kornaka, Radio 357.
2: Przedsięwzięcie sfinansowano dzięki programowi Interreg Next Polska-Ukraina. A jutro w południe w Gdańsku ruszy jarmark świętego Dominika. Rozpocznie się od symbolicznego przekazania kluczy do miasta kupcom. W tym roku z powodu remontów w centrum jest kilka zmian organizacyjnych. Między innymi sprzedawcy antyków na jarmarku zostali przeniesieni z długich ogrodów na targ węglowy, mówi prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
9: więc w liczbach jest trochę mniejszy, 715 wystawców, ale to jest to, o czym zawsze stawialiśmy, stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy tysiąca namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
2: Tradycyjnie po ceremonii otwarcia ulicami Gdańska ruszy parada, która przejdzie od fontanny Neptuna aż do skweru Heweliusza. I w dzisiejszych serwisach to już wszystko. Na kolejne zapraszam w poniedziałek do poranka Radia 357. Do usłyszenia.
1: A co szykuje się w sobotę w pogodzie? Na północy i wschodzie kraju okresami dużo chmur, na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich możliwy przelotny deszcz. Od 21 stopni, 22 na północnym wschodzie i wschodzie kraju, a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich, około 24 stopni w centrum, do 29 na zachodzie kraju.
10: Radio 357.
1: Już za chwilę o płycie tygodnia, ale ja jeszcze przeczytam jedną z wiadomości, bo to wątek krakowski, który już za chwilę się rozwinie. Słuchaczka pani Aga z Krakowa. Te dyskoteki na rynku są żenujące. Kto nie widział, nie słyszał, ten nie wie. I one są codziennie. Bawią się głównie zagraniczni turyści. W ostatnią sobotę byłam na koncercie w ramach krakowskiej Nocy Jazzu i on zakończył się o 22. Ciekawe, że impreza na rynku nadal trwała. Czy cisza nocna tam nie obowiązuje? Zawsze obok stoi radiowóz i stoją policjanci, którzy... zgromadzenie, w cudzysłowie, obserwują. To jest tekstówka w sprawie wesela, też w cudzysłowie, które odbyło się na rynku głównym w Krakowie. Już niebawem rozmowa z sekretarzem miasta właśnie o tym, a teraz od autora o płycie tygodnia.
11: Jest taki kadr, do którego często wracam. Zawsze próbowałem patrzeć na rzeczywistość z miejsca, z którego rzadko się patrzy. Często widzimy ten sam świat, ale nie tę samą rzeczywistość. Każdy dostrzega tylko fragment obrazu, niestety najczęściej ten, który potwierdza to, co już myśli. Znacznie trudniej próbować zobaczyć świat oczami kogoś, kto stoi po drugiej stronie.

wszystko bardziej się świeci. Ale to niewiele zmienia. Trudno oprzeć się wrażeniu, że obowiązuje podobna zasada. Biedni serwują drinki,

gdy tytanik poszedł na dno. Nie wiem, się zmieniło. Choć ta sama prawidłowość nadal się powtarza, że bogaty jest bardziej biały i więcej gada. No chyba coraz częściej, tak mi się wydaje.

0: Radio 357, tym razem na łączach z Krakowem. Z nami jest sekretarz miasta Antoni Fryczek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie sekretarzu, kto widział obrazki, ten widział. Dość może urocze, czyimś zdaniem może groteskowe i nieodpowiednie zdaniem innych. Chodzi o wydarzenie pod tytułem Wesele, które na Rynku Głównym w Krakowie miało miejsce. No była para młoda, byli goście, były tańce, była muzyka. No ale coś się chyba zdaniem was, zdaniem władz miasta wymyka tutaj spod kontroli. Co to było za wydarzenie i dlaczego mogło przynajmniej początkowo do niego dojść? Dlaczego do niego doszło?
1: Oczywiście mamy do czynienia w naszej ocenie z sytuacją, w której organizator zgromadzenia publicznego nadużywa prawa do zgromadzeń. Tak naprawdę stara się obejść ustawę o zgromadzeniach publicznych, organizując dyskoteki tak naprawdę na rynku pod przykryciem czy pod pozorem zgromadzeń publicznych. Sama konstrukcja w sobie jest dość trudna, bo pamiętajmy, że prawo do zgromadzeń publicznych to jest prawo obywatelskie, prawo chronione konstytucją. Dlatego to, jakby to powiedzieć, przeciwnik tu jest trudny. Natomiast tak, doszło do wydarzeń i to kilku już wydarzeń w ostatnim okresie, które chyba przebrały jednak taką skalę tolerancji, dokuczliwość, dolegliwość dla mieszkańców tych wydarzeń skutkuje tym, że determinacja z naszej strony jest bardzo duża w zakresie walki z tym zjawiskiem. Mamy gdzieś też świadomość, że ostatecznie sprawy rozstrzygnie pewnie sąd. Liczymy się z różnymi scenariuszami, natomiast te scenariusze nie powodują tego, że będziemy się cofać w naszych działaniach. Będziemy zdecydowani, tak jak robimy to już od półtorej tygodnia.
0: Czyli to jest nadużywanie przepisów, bo jak to jest? Wy jako magistrat musicie się zgodzić na zgromadzenie publiczne?
1: Już tłumaczę, tak. Jeżeli chodzi o zgromadzenia publiczne, to tak jak powiedziałem, korzystają z ochrony konstytucyjnej. Procedura tutaj wynikająca z ustawy Prawo o zgromadzeniach publicznych jest taka, że zgromadzenia się tylko rejestruje, to znaczy zgłasza do urzędu, natomiast nie prosi się o żadną zgodę, nie prosi się o akceptację, tylko zgłasza się, że ktoś chce odbyć zgromadzenie, podaje się datę, podaje się miejsce, podaje się szacowaną liczbę osób. I tutaj w zależności, czy mamy zgromadzenie uproszczone, czy zwykłe, w zwykłym jeszcze trzeba podać cel, przy uproszczonym tego celu nie trzeba podawać. Jeżeli chodzi o zgromadzenia zwykłe, mamy taką możliwość, żeby wydać decyzję o zakazie, ale tą decyzję wydaje się tylko w sytuacjach, kiedy są spełnione przesłanki ustawowe, to znaczy zachodzi zagrożenie życia, zdrowia bądź mienia w dużych rozmiarach, bądź też miałoby dochodzić do popełniania przestępstw.
0: Ale tutaj państwo z ramienia urzędu koniec końców chyba interweniowali, tak? To z jakiego... Jak to się udało zrobić?
1: Tak, tutaj korzystamy z innej regulacji, to znaczy z regulacji, która pozwala rozwiązać zgromadzenie publiczne. Czyli nie zakaz, a rozwiązanie zakłada po pierwsze, że dochodzi do zawiązania się zgromadzenia publicznego. Ono trwa, potem zgodnie z ustawą musi dojść do dwukrotnego pouczenia organizatora o tym, że zgromadzenie nie przebiega w sposób taki, jaki powinno przebiegać. Jeżeli organizator się nie dostosowuje, to wtedy mamy możliwość rozwiązania takiego zgromadzenia.
0: A na co się tu powołano, panie sekretarzu, w przypadku tego? Na co się powołano, że w jaki sposób nie spełnia wymogów tamto wesele nieszczęsne?
1: Już tłumaczę. Zgodnie z ustawą o zgromadzeniach publicznych, zgromadzenie to jest grupowanie osób na otwartej przestrzeni, dostępnej dla nieokreślonych osób w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu prezentowania stanowiska w sprawach publicznych. Naszym zdaniem przy tym weselu w sposób drastyczny była różnica czy dysproporcja pomiędzy reprezentowaniem stanowiska w sprawach publicznych, a zabawą.
0: No tak.
1: Ta zabawa to było 97% czasu.
0: Ja nie chcę...
1: W związku z tym uznaliśmy, że nie spełnia to definicji zgromadzenia publicznego i rozwiązaliśmy.
0: Rozumiem. Nie chcę tutaj trywializować. No pomyślałem o tym, że na pewno każdy z nas był na weselu i każdy z nas był w takim momencie wesela, kiedy wygłaszanie stanowiska a propos spraw publicznych trwa rzeczywiście przy każdym stole. Jest coraz głośniejsze i chyba bardziej nieznośne. Każdy koło takiego wujka siedział, ale nie chcę chcę tutaj rozwadniać i bardzo komediowego charakteru w sprawie dorabiać, zwłaszcza, że słyszałem opinie tych mieszkańców, którzy są sprawą absolutnie oburzeni. Państwo domagają się zmian w zasadzie, czy teraz tak, pan wspomniał o konstytucyjnych tutaj przepisach, to byłyby zmiany w konstytucji? Śledzicie, okej, to jeszcze dopytam, tylko poproszę za chwilkę o odpowiedź, ale dopytam, czy śledzicie sytuację w innych miastach? Czy tak też jest, czy w jakichś mniejszych, większych proporcjach, w innych miastach, dużych miastach, mniejszych, też taki problem się pojawił?
1: Najpierw drobne sprostowanie, bo też żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo dużo osób żyje, jakby to powiedzieć, tą wiedzą, która jest wiedzą tiktokowo-facebookową a propos tego wesela. To może też chciałbym wyjaśnić, bo tam oczywiście byłem na miejscu i wiem, jak to wyglądało. Tak naprawdę mieliśmy do czynienia z dwoma zgromadzeniami tam na miejscu. Pierwsze to było zgromadzenie, na którym, które się zaczęło od odśpiewania hymnu Rzeczypospolitej, od Roty, potem od wykładu na temat trwałości związku małżeńskiego i tutaj jakby nie było podstaw do rozwiązywania tego zgromadzenia. I dopiero to drugie zgromadzenie, które zawiązało się później, a stanowiło kontynuację jakby tematyczną tego całego quasi performance, dało nam podstawy do rozwiązania. Dlatego to chwilę musiało zająć. Ustawa wymaga od nas uprzedniego, dwukrotnego ostrzeżenia i tak faktycznie zdarzają się różni wujkowie na weselach, którzy wygłaszają różne mowy polityczne. No niemniej jednak tutaj w tej sytuacji, jak my ostrzegamy organizatora, to on właśnie od razu rozpoczyna te mowy, utrudniając nam tak naprawdę rozwiązanie zgromadzenia.
0: To jakich zmian w prawie się domagają państwo?
1: To już, jeżeli chodzi o sytuację w innych miastach, tak, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, mamy do czynienia również w tych miastach z artystami, którzy zamiast dopełniać procedury, jakie są w tych miastach w zakresie możliwości organizowania różnych występów, obchodzą te zasady, podobnie jak w Krakowie, korzystając ze zgromadzeń publicznych. Jeżeli chodzi z kolei o zmiany w przepisach. My tutaj występowaliśmy, bo tutaj chodzi o przepisy zarówno w ustawie o zgromadzeniach publicznych, jak i w ustawie o ochronie przyrody. I występowaliśmy tutaj zarówno do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Obywatelskich, do różnych instytucji o podjęcie właśnie działań, zmian legislacyjnych. Z naszego punktu widzenia takie dwie ważne zmiany. Po pierwsze, chcielibyśmy mieć jako miasta prawo do wydawania decyzji o zakazie zgromadzeń publicznych, również tych zgłaszanych w trybie uproszczonym. Po drugie, stawiamy pytanie przed legislatorem, czy w przypadku małych zgromadzeń, gdzie tych uczestników jest, nie wiem, 10-20 osób, konieczne jest używanie nagłośnienia. Bo musimy pamiętać, że co do zasady mamy w prawie zakazane używanie urządzeń nagłaśniających w przestrzeni publicznej. Ale ten zakaz nie dotyczy legalnych zgromadzeń publicznych. Tylko moje pytanie jest, jakie jest ratio legis tego, żeby w przypadku małych zgromadzeń dopuszczać to nagłośnienie, skoro wymiana myśli, skoro przedstawianie tego wspólnego stanowiska, skoro obradowanie w tak wąskiej grupie nie wymaga używania nagłośnienia. I to przyznam się, że gdyby wprowadzić pojęcie małego zgromadzenia, na którym nie można byłoby używać nagłośnienia, to automatycznie nam eliminuje te małe grupy, które przychodzą, zawiązują zgromadzenie i dzięki urządzeniom nagłaśniającym są bardzo głośni.
0: Czy państwo mają jakieś szacunki dotyczące właśnie mieszkańców? Bo tam zdania są podzielone. Niektórym się te obrazki podobają. Czy jednak dostajecie więcej tych sygnałów negatywnych?
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o mieszkańców, tutaj też nie mamy za dużo tych mieszkańców już w obszarze pierwszej dzielnicy.
0: To tak, tam są inne problemy jeszcze na miejscu, oczywiście.
1: Tak. Ale jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy mieszkają w tym rejonie, to oni raczej, jakby to powiedzieć, pozytywnie się nie wypowiadają absolutnie w tym temacie. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy prowadzą w tym obszarze działalność, to też tutaj pozytywnych opinii nie ma. Te pozytywne opinie to trochę turyści, ale to też również trochę mieszkańcy albo Krakowa, albo w ogóle nie Krakowa, którzy najlepiej się znają na tym oczywiście, jak Kraków powinien być zorganizowany. Mówię o tych, którzy z entuzjazmem się wypowiadają o tych wydarzeniach, bo jednak uciążliwość takich sytuacji, zwłaszcza w godzinach wieczornych, kiedy ten głos odbija się od kamienic, naprawdę dla mieszkańców jest bardzo duży. I bardziej tutaj rozumiem mieszkańców niż tych wszystkich, którzy jakby bezpośrednio nie odczuwają tych dolegliwości, natomiast potrafią w mediach społecznościowych różne swoje pomysły w tym zakresie zgłaszać.
0: O czym mówił nam sekretarz Krakowa Antoni Fryczek. Bardzo panu dziękuję za te kilka minut, za poświęcony czas. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.

0: popołudniowy program w Radiu 357. Państwo komentują, są bezpośrednio zainteresowani sprawą. To tekstówka od pana Jarka, słuchacza z Krakowa. Jako mieszkanie z Krakowa mogę tylko powiedzieć, już żadne, tu cudzysłów, zgłoszone zgromadzenie na rynku mnie nie zdziwi. Czekamy na komentarze. Może państwo zaobserwowali to zjawisko, już tu będę maksymalnie obiektywny, również w innych miastach, albo tak jak słuchacz, który zapraszał wszystkich na imprezę przy ulicy Malczewskiego w Warszawie, w tym mieszkańców. Wow. Macie tego typu zaproszenia, ależ proszę bardzo. A z nami na łączach Antek Pyzel, witam cię.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Trwa turnus City Break. My w zasadzie, do czego teraz nie ma w naszej aplikacji? Jakich możliwości? Ty opiekujesz się, że tak powiem, tą sprawą. Na czym to wszystko polega?
1: Ja jestem ambasadorem tego turnusu i starałem się w tym tygodniu, w szczególności w poniedziałek i wtorek, a w pozostałe dni z pomocą moich kolegów i koleżanek z Radia 357 zachęcić państwa do tych krótkich wypadów do miast, tak żeby po prostu na chwilę się rozerwać, żeby nie planować ich przesadnie. Ja sam teraz nadaję z City Breaku, udałem się do Holandii, jeszcze jestem w Amsterdamie, sam City Break będzie odbywał się głównie w Hadze, a decyzję o tym podjąłem, jak już dowiedziałem się o tym, że będę ambasadorem tego turnusu City Break. Uznałem, że taki wyjazd może mi się przydać. Dwa tygodnie przed przyjechaniem tutaj kupiliśmy z moim kolegą bilety, żeby odwiedzić koleżankę, która właśnie być może wygrywa nagrodę na jednej z wystaw dla wyróżniających się studentów holenderskich uczelni artystycznych. Myślę, że takie wyjazdy bez planu, bez żadnych zobowiązań, to jest miejsce, w których faktycznie można odpocząć i ja, szczerze mówiąc, po takim wirze wakacyjnym pracy w radiu, bo jednak te zastępstwa dają się we znaki, potrzebuję uciec może nie tyle od tego zgiełku, od tego szumu, że dużo się dzieje, a bardziej od tych planów. Więc teraz przyjechałem, jedyne co wiedziałem, że teraz pójdę na wystawę tej mojej przyjaciółki, a reszta się okaże, reszta wyjdzie w praniu, więc do tego państwa serdecznie zachęcam, żeby też sobie na taki wyjazd pozwolić i właśnie odpocząć od tego, że wszystko musi być zaplanowane od godziny 9 do 17, a może nawet i później, dać sobie przestrzeń na taki odpoczynek i spontaniczność.
0: To jest bardzo ważna sprawa, żeby nawet w takim krótkim weekendowym wyjeździe zostawić sobie właśnie trochę luzu na rzeczy, no tak, żeby skręcić w boczną uliczkę, trochę też nie planować, żeby dać się czymś zaskoczyć. Tutaj skromna autopromocja z mojej strony, bo ja dostawałem wiele takich sygnałów, jak państwo słuchali podcastu pewnego razu w Łodzi, że Łódź jest wyjątkowym takim kompaktowym miastem na City Break właśnie. No, gryźliwi powiedzą, że tam po prostu nie ma co robić, żeby spędzać tam więcej niż weekend, albo to po prostu byłoby niebezpieczne. W każdym razie bardzo dziękuję za te sygnały, bo właśnie teraz twój entuzjazm mi o tym przypomniał. A ja państwu przypomnę, że to jest właściwie pierwotna rola tekstówek, które można do nas wysyłać, bo my tutaj z premedytacją też czekamy na państwa bieżące komentarze, ale ta opcja pisze. Ten purpurowy przycisk to jest właśnie możliwość również przesłania nam wakacyjnego wspomnienia. To ja ci życzę bardzo udanego, tego krótkiego, ale intensywnego pobytu w Holandii w takim razie.
1: Bardzo dziękuję, Krzysztofie. Mam jeszcze jedną prośbę, jakbym mógł zająć jeszcze niespełna minutkę czasu antenowego, ponieważ chwilkę dosłownie po przedłużonym serwisie sportowym wyszła na świat bardzo, bardzo ważna informacja, w szczególności dla tych z Państwa, którzy interesują się koszykówką w tym wydaniu zza oceanu. Potencjalnie najlepszy koszykarz w historii, LeBron James, po długim 3-tygodniowym czasie oczekiwania ogłosił, gdzie zagra w najbliższych 2 sezonach i gdzie potencjalnie skończy swoją koszykarską pełną sukcesów karierę. Jest to wybór bardzo niespodziewany. Mało ekspertów, mało fanów spodziewało się, że LeBron wybierze Philadelphia 76ers, bo to właśnie tam spędzi najbliższe 2 lata. To tyle. Chciałem tutaj pozdrowić bardzo Tomka Gorazdowskiego, który nie miał szansy podać tej informacji.
0: Bardzo dziękuję, że czuwasz.
1: W odległości przydać.
0: Absolutnie. Antek Pyzel, pozdrawiamy i życzymy miłego, intensywnego wypoczynku. A my już za chwilę, drodzy państwo, raz jeszcze pochylimy się nad tym, co w pogodzie.

0: Editors. No to usłyszymy wtedy, kiedy, drodzy Państwo, miesiąc będzie się mniej więcej zgadzał z pogodą, tak myślę, bo niektórzy tutaj zarzucają trwającemu lipcowi, że jest trochę listopadowo, a zatem zadajmy kilka pytań w związku z pogodą. Bo mamy z nami na łączach panią Agnieszkę Prasek z IMGW. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No to jest perspektywa na pewno osób, które przycelowały dawno w jakąś urlopową sytuację w drugiej połowie lipca i są delikatnie mówiąc rozczarowane. Ale ja wspominałem, że już o 30 stopni zahaczy gdzieniegdzie temperatura w sobotę. Czy jest szansa, są jakieś lepsze widoki na nieco bardziej wakacyjną aurę?
1: Dokładnie tak. Już właściwie dzisiejsza noc przyniesie dużą dawkę pogodnego nieba. Jedynie tutaj na wschodzie jeszcze będzie zaznaczać się wpływ frontu atmosferycznego i będą jeszcze występować opady deszczu, ale już w dniu jutrzejszym ta spora dawka tych promieni słonecznych będzie utrzymywać się właściwie na przeważającym obszarze kraju i temperatury już wyraźnie będą wzrastać, bo właściwie na zachodzie już temperatury będą dochodzić do 29, do 30 stopni, w centrum 24-25 stopni i w niedzielę już spodziewamy się także tych wartości 30-stopniowych na przeważającym obszarze kraju, bo to i na zachodzie, i południu, w centrum kraju także te temperatury do 30 stopni, nad morzem temperatury będą wahać się w przedziale do 26 stopni, ale w niedzielę od zachodu, od północnego zachodu nasunie się kolejny front atmosferyczny, który przyniesie zarówno i przelotne opady deszczu i burze. Natomiast te temperatury oczywiście będą jeszcze spadać z początkiem tygodnia, bo tam lokalnie do 23, do 21 na zachodzie, w centrum jeszcze 25, 26 do 27 stopni, tutaj głównie na południu kraju, ale to będzie sytuacja przejściowa. Ponieważ już w połowie tygodnia, a właściwie od czwartku, spodziewamy się już temperatur powyżej 30 stopni. Czyli można powiedzieć, że końcówka lipca i początek sierpnia zapowiada się z temperaturami nawet powyżej 35 stopni, czyli przed nami kolejna fala upału.
0: Czyli to przegięcie w drugą stronę to nie są chyba zbyt optymistyczne dla nikogo informacje. Ale bardzo dziękuję za tę szeroką, nakreśloną perspektywę i życzę miłego pogodnego weekendu. Agnieszka Prasek z IMGW z nami na łączach. Do usłyszenia.

0: wyłącznie windowanie cen mieszkań w wielkich miastach, że tubylcy są zapewne wdzięczni, a i planeta no, będzie narzekać z powodu emisji spalin. Znaczy problem z wynajmem krótkoterminowym to jest jedno, natomiast nie wiem, panie Robercie, jakie pan widzi rozwiązanie. To znaczy jak? Zakazać city breaków? Nie wolno odwiedzać dużych miast przez turystów? Wydaje mi się, że nie powinniśmy jakoś tak szukać te przesady w drugą stronę. To popołudniówka w 357, więc to jest najwyższy czas, żeby połączyć się, tym razem połączyć z Martą Kulą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marta, jesteś w Gdyni. My już rozmawialiśmy o Gdyni, być może wkrótce mieście UNESCO, ale twoje powody obecności tam są oczywiście jazzowe.
1: Oczywiście. Być może słyszą państwo śpiew mew i szum fal, bo jestem nad morzem. Dziś w Gdyni piękna, słoneczna pogoda. Przypomnę, że w tym roku świętujemy stulecie istnienia Gdyni. Podobnie zresztą jak świętujemy stulecie urodzin Milesa Davisa, a zatem Gdynia ma coś wspólnego z jazzem, ma też coś wspólnego z jazzem od 22 lat, bo dziś, teraz właśnie w Gdyni 22. edycja Ladies Jazz Festivalu. To festiwal poświęcony kobietom jazzu i dziś na estradzie również pojawi się znakomita kobieta Stacey Kent i z tej okazji pomyślałam sobie, że w cyklu z Wielkiej Płyty po jej album właśnie sięgniemy. Tych wielkich płyt ma w swoim dorobku sporo, ale dziś wyjątkowo nie zajrzymy w daleką przeszłość, a będzie to płyta tegoroczna, bo to artystka wciąż aktywna, wciąż poszukująca i w tym roku w kwietniu wydała album A Time for Love. To piękna, bardzo intymna płyta, na której Stacey sięga po repertuar od standardów jazzowych po znane, popularne piosenki, bo takie też śpiewa przez całą swoją karierę. Ma bardzo szeroki repertuar, także autorski. Ten autorski współtworzy z mężem Jimem Tomlinsonem, muzykiem, saksofonistą oraz pisarzem Kazuo Ishiguro. To człowiek, który został nagrodzony Nagrodą Nobla. Znakomity pisarz, ale także autor wielu, wielu tekstów dla Stacey Kent. W trójkę tworzą taki artystyczne trio i naprawdę piękne rzeczy spod ich pióra i z ich instrumentów i głosu Stacey wychodzą. Bardzo państwu polecam jej twórczość, a dziś w cyklu z Wielkiej Płyty, jako się rzekło, A Time for Love, fragment tegoż albumu i jestem ciekawa, kto rozpozna. Oczywiście, czyja to piosenka.

No a skoro już zrobiło się tak nastrojowo, wieczorkowo, lirycznie, to jeszcze tekstówka od pani Anny z Torunia. A propos imprez na Starówkach, rynkach tych wzbudzających kontrowersje wydarzeniach. U nas jutro w Toruniu Silent Disco, właśnie na Starówce, czyli idealne rozwiązanie, bo chaosu nie będzie. Mamy pozdrowienia z Grodu Kopernika, bardzo dziękujemy. To na przykład coś takiego, propozycja od kolegi Bartka na Silent Disco, jak najbardziej, chociaż trochę szkoda, nie, że Silent.

0: Eagles. To widziałem z daleka, ale Eagles of Death Metal, to już pewnie prowadzący pasma byłby bardziej rozczarowany. Pozdrowienia dla pana Kuby. Drodzy państwo, jeżeli wciąż macie ochotę na polityczne komentarze dotyczące wydarzenia dnia, tygodnia, miesiąca, może roku, to właśnie wylądował nowy film na naszym YouTube'owym kanale. Na rozmaite pytania dotyczące przyszłości Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzi szukali dziś Eliza Olczyk i Robert Feluś w rozmowie z Michałem Trantałem.
1: Czy to, co wydarzyło się, to największy kryzys w historii Prawa i Sprawiedliwości?
2: Myślę, że tak. Myślę, że rzeczywiście większego nie było, choć Prawo i Sprawiedliwość kilka istotnych kryzysów zaliczyło. No, pierwszy to był naprawdę poważny wtedy, gdy odeszli wiceszefowie partii w 2007 roku, uznając, że partia już nigdy nie wygra żadnych wyborów. Już wtedy tak uważali, bo źle jest kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego. Później był rozłam spowodowany przez grupę Polska jest najważniejsza, czyli to byli ludzie, którzy zaangażowani byli w kampanię prezydencką Jarosława Kaczyńskiego. Potem był kolejny rozłam, to tym razem odeszła grupa Solidarna, późniejsza Solidarna Polska. Się okazywało, że mimo takiego upustu krwi jednak istotnego, partia ciągle się trzymała. No ale wydaje mi się, że teraz tak dobrze nie będzie. Partia się postarzała, lider jest już, bym powiedziała, w sile wieku, żeby nie mówić, że jest już po prostu starszawy i nie może się nastawiać na długi marsz, bo to już nie w tym wieku się człowiek nie nastawia na długi marsz. A odchodzi grupa ludzi młodych, to znaczy jak na polityków i jak na standardy PiSu. Młodych, aktywnych i na pewno będzie to istotny upust krwi, ale to nawet nie jest kwestia tego, że to jest kryzys w samym PiSie, bo to jest też kryzys na scenie politycznej. Cała scena polityczna odczuje tę zmianę, ten rozłam.
1: Kiedy Zbigniew Ziobro opuszczał Prawo i Sprawiedliwość, miał 11 posłów bodajże. Teraz Mateusz Morawiecki może mieć 30-40, myślę, że liczenie szabel będzie trwało. Czy ta liczba posłów coś zmienia, Robercie?
3: Wiesz co, ona zmienia przede wszystkim symbolicznie na tej scenie i w tej formacji, że naprawdę duża grupa pod mocnym, młodym liderem postanawia zrobić coś, co do tej pory się odbywało tak bardziej, w mniejszym stopniu. I mówiąc o kryzysie w PiSie, ja bym też powiedział, że to jest największy do tej pory kryzys, ale Jarosława Kaczyńskiego, bo nawet jak on, jak ktoś tam spod jego skrzydeł wychodził, właśnie jak Ziobro, Kurski, to jakoś to w ogóle wszystko trochę spływało po prezesie i po partii. Zresztą prezes w łaskawości swojej potem pozwalał wrócić na łono, prawda? Tym wszystkim łobuzom, rozłamowcom.
0: A zatem czy to koniec Prawa i Sprawiedliwości, a może to taki gambit, trochę teatr, zamieszanie? Te rozmowy znajdą już państwo na YouTube'owym kanale Radio 357 Talk.

0: Rozbijaliśmy się przepięknie. Na koniec naszego popołudniowego spotkania za chwilę usłyszymy się z tymi, no tam obecnie bardzo chyba jednak nie bujało. Powiem Państwu jeszcze o wynikach naszej sondy. 95% głosujących uznało, że półlegalne wesele na rynku głównym w Krakowie to jednak obciach. Czy to niespodzianka, czy nie? Na pewno cieszymy się z takiej kolejnej możliwości kontaktu z Państwem i tych sąd jeszcze trochę będzie do końca wakacji. Marcin Łukawski, Mateusz Fusiarz z nami na łączach. Dzień dobry.
1: Ortografii.
2: Dzień dobry.
0: Słuchajcie panowie, ja w zasadzie przekażę pytanie od naszej słuchaczki i myślę, że jakoś zdołacie się wytłumaczyć. Dobrze? A propos dzisiejszej listy piosenek?
2: No dawaj.
3: Dosłownie, czemu zawsze jest lista tam, gdzie mnie nie ma? Akurat w moim regionie. Ostatnio jak było w Toruniu, to też nie mogłam. To w ogóle nawet nie wiedziałam. Bez sensu. Wściekłam się.
4: Ty się tłumacz, ty byłeś w Toruniu.
2: No byłem, ale pani nie było.
4: Nie?
2: Nie spotkaliśmy się.
4: A pani jest teraz tutaj z nami, czy nie?
0: No nie, właśnie nie, bo jest tam, gdzie... Wy jesteście tam, gdzie jej nie ma, a ona tam, gdzie was.
4: A gdzie ona jest?
2: Tam, gdzie
0: nie wiem.
2: Tam nas nie ma.
0: No właśnie.
2: Nie jest to trochę filozoficzna taka rozkmina?
4: Tak.
0: Czy macie, panowie, kapoki już założone od wyjścia z samochodu, rozumiem?
4: Maty nie chce założyć kapoka.
2: Nie, ale mam slipki.
0: O, proszę. Chciałem i nie chciałem zadać jakiegoś pytania eskalującego w tym momencie. Mam nadzieję, że...
4: założone.
0: To jest bardzo ważna i bardzo precyzyjna informacja. Mam nadzieję, że to będzie bezpieczny rejs i nie będzie za bardzo bujało do godziny 22.
2: Jak się widzieliśmy rano, Krzysztof, to miałeś inne nastawienie do tego naszego spotkania dzisiaj.
0: Ja chciałem się z wami zabrać. Ja chciałem się z wami zabrać. Tak, ale to był długi dzień. Mam nadzieję, że to będzie piękny też wieczór. Dla was na miejscu, dla naszych słuchaczy na miejscu, tych, którzy są, bo tych, których nie ma, no to wściekli są oczywiście. No ale wszystkich też przed radioodbiornikami. Marcin Łukawski, Mateusz Fusiarz, w ogóle nie powiedzieliśmy, gdzie jesteście chyba, ale to się wszystko wyjaśni po godzinie 19.
4: Ja jestem tu.
0: O.
2: A ja tam.
0: A my stąd pozdrawiamy.
2: Tam, gdzie pani nie ma.
0: Z Julią Nowaczyńską i z Bartkiem Wasilewskim. Oj, coś się kliknęło.

0: No to mamy 19. A przepraszam, że przerwałem jeszcze, ale już chyba możemy powoli zaczynać, także jest 19.
1: Dzięki dobrej energii zmieniamy świat na lepsze. Partnerem audycji jest Fundacja PVE Dobra Energia.
2: Radio 357.
0: I pływająca lista piosenek, 19 minęła, a jak pływająca lista piosenek, to jest taka mała tradycja, że tę listę akurat zaczyna pan kapitan Michał Czajkowski.

0: Ja sobie tak myślę, drodzy Państwo, że ja bym to trochę przytrzymał, bo dopiero teraz jesteśmy na antenie. To jeszcze raz proszę.
1: Nie. Jeszcze raz.
0: Państwo tego nie widzą, ale Marcin jest najodważniejszy, bo on tak trochę z pokładu na ziemię i z ziemi na pokład po prostu.
1: Chodź, spróbujesz. Nie chciałeś nakładać kapoka?
0: Co, ja nie wiem, czy jak ja tak będę skakał, to mi się zaraz jakaś choroba, nieważne.
1: No. Musisz patrzeć na jakiś stały punkt.
0: Bądź moim stałym punktem.
1: Dobrze, patrz tutaj. Patrz na mnie. Witamy
0: Lista
1: serdecznie.
0: Lista piosenek jest tutaj teraz.
1: Co, pamiętasz, jaki numerek mamy?
0: Tak.
1: To powiedz.
0: Dobrze. Już ci mówię, tylko sprawdzę. 248 odcinków listy piosenek już było.
1: Tak, jesteśmy na pływającej liście piosenek. Czekaliśmy na to cały rok, a już na pewno czekaliśmy od licytacji grudniowej.
0: Oj tak, zdecydowanie.
1: I wiemy, że to się teraz wydarzy, że my właściwie będziemy tylko tak tutaj takim elementem pomagającym, bo są z nami dwie prowadzące.
2: Dzień dobry.
1: Kasia.
3: Dobry.
1: I Nina. I one dzisiaj będą przede wszystkim Państwu prezentowały to, co się poukładało, jeśli chodzi o głosowanie patronów.
0: Powiem Ci tak, jak ja pierwszy raz prowadziłem listę piosenek, to byłem przepotężnie zestresowany. A tutaj widzę pewność
2: Jestem
0: siebie.
2: Jestem przepotężnie zestresowana.
0: Nie, w ogóle nic z tych rzeczy jest tutaj. Dużo pewności siebie, dużo takiego zdecydowania, energii i trochę też takiego luzu.
2: Córka jest zdecydowanie spokojniejsza.
1: Mówimy tutaj otwartym tekstem. Nina dzisiaj będzie prowadziła listę, takie mam wrażenie. Jest moc. Jest?
3: Jest
1: okej?
3: Jest okej.
1: Tak?
3: Bywało gorzej.
1: Tak? Kiedy?
3: Na sprawdzianie.
1: Tak myślałem, że jakiś sprawdzian tutaj zaraz padnie. No ale zaczynamy.
0: I odebrało mowę po prostu. Jest okej.
1: Okay. Jest okej. Okay. Damy radę.
2: Damy z siebie wszystko.
0: Damy sobie radę. Drodzy Państwo, to jest w ogóle wspaniała historia. Można zaglądać na nasze media społecznościowe, zobaczyć jak to wszystko tutaj nad zalewem koronowskim wygląda, bo ja sobie tak czasami pozwalam powiedzieć, że jest was milion, ale dzisiaj to się naprawdę chyba bardzo nie pomyliłem. Jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich, którzy się pojawili tutaj. To teraz ja, tak?
1: Leć.
0: O, będzie zdjęcie. No. Marcin?
1: Uśmiech, proszę. Zaczynamy. 248 notowanie listy piosenek Radia 357. My mamy oczywiście adres mailowy, ale mam wrażenie, że dzisiaj może być troszkę rzadziej wykorzystywany, ponieważ...
0: W ogóle on jest ostatnio trochę rzadziej wykorzystywany, bo tekstówki jak się pojawiły, to królują.
1: To tekstówki zapraszamy serdecznie, to proszę zaglądać do aplikacji. No, ale też będzie mnóstwo rzeczy, które będziemy Państwu opowiadali. Będą goście na pewno. Już tak patrzę sobie delikatnie w stronę Niny, która rok temu tutaj siedziała i dała radę razem z Agatą, więc da się, spokojnie, obok Iwonka. Iwonka jest pierwszą prowadzącą listę wyjazdową pływającą, więc też wie, że jest fajnie i że będzie dobrze.
0: Naprawdę nam się fantastyczna, solidna ekipa uzbierała, ale też ekipa Radia 357 tutaj na miejscu za wszystko odpowiada Michał Foltak, jest z nami też Zosia Winiarska, a w Warszawie jeszcze Julia Nowaczyńska, wkrótce Szymon Puliś, a także nieoceniona Halina Wachowicz.
1: Oczywiście, czuwa nad nami Halinka, tak. Wiecie co, trochę więcej potrzeba, bo Halinka nam się troszkę przeziębiła. Więc na zdrowie i pozdrowienia. Teraz zostanę uduszony, że zdradzam takie tajemnice.
0: Tak.
1: Ale tutaj
0: z
1: sami
0: swoje. Z drugiej strony zwykle tak bywa, że jednak Halinka, jak nas prosi, żebyśmy czegoś nie robili, to my to jednak
1: to oczywiście, robi. Że tak. A poza tym Mateusz Pusiarz.
0: Dzień dobry. I Marcin Łukawski, odpowiednio potężny aplauz, prawda? Potężniejszy, tak jest, to jest to.
1: No to co? Zapraszamy, zaczynamy. Panie gotowe?
2: Zaczynamy.
1: No to zaczynamy. Macie listę? Tutaj macie całą karteczkę.
2: A, że już?
1: No to tak. Już!
0: Zaczynamy od dołu i będziemy jechali tutaj. To w ogóle nie patrzymy na to jeszcze. A co to jest?
1: To niespodzianka jest. Co to jest? Nie, tutaj na 50.
2: Na 50. Plastic World, Seth Meyers and John Porter.
1: Tak jest.

0: To było miejsce 50. i to jest nowość. I to też od razu możemy powiedzieć, że w sekcji Mały Głos mamy ile nowości? Te na czerwono, to podpowiem. Jest ich...
1: Sześć.
2: Ja liczyć nie umiem, więc nie wiem.
3: To z matematyki był ten sprawdzian, rozumiem.
0: No, dokładnie o tym pomyślałem. Tak? Matematyka słabo?
3: Tak. Nie, no gdzie słabo? Dobrze. Jest okej.
2: Okay. Nie.
0: Mama? Nie.
2: Nie jest słabo.
0: To dobrze. Lecimy dalej.
2: To kolejna piosenka na miejscu 49. Don't Forget Me, Charlie Winston i Mina.

0: Na miejscu 49, to już się dowiedzieliśmy, ale przypomnijmy, Don't Forget Me, Charlie Winston i Mina. I tak sobie pomyślałem, że oczywiście jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tam, gdzie nie wszyscy są, ale no, państwo są, więc gdzie indziej, więc będą takie momenty, gdzie jednak spróbujemy to trochę przemycić, więc napisała do nas pani Basia, chciałam pozdrowić mojego ukochanego Dawidka, który zawsze dba o to, bym zagłosowała na listę 357, dzisiaj słuchamy osobno, ja z Krakowa, a on z Zakopanego, tęsknię bardzo i ściskam, twoja Basia. My ściskamy wszystkich, którzy akurat nie mogą być teraz tutaj z nami, ale słuchają listy, bo zawsze jest to dosyć solidne grono.
1: No i pytanie, czy jest głosowane, drogie panie?
2: Było głosowane.
1: Tak jest, tak?
2: Tak jest.
3: Ja nie głosuję.
0: No to minie, dzisiaj minie.
2: Jeszcze nie ma uprawy.
0: Następnego razu już będziesz chciała głosować.
1: Nie dają? Mama nie daje tam chociaż dwóch głosów? Nie?
0: Ale nie głosujesz, bo nie chcesz czy nie możesz?
3: Różnie bywa.
2: Nie wnikajmy.
3: Czasami mi się nie chce.
1: O, rozumiem.
3: No, ale też ogólnie to jakby do niedawna w ogóle nie wiedziałam, że istnieje takie coś jak...
1: Głosowanie?
3: Tak.
2: Nie podkopuj tutaj rodziców.
0: Ale zauważyliście wszyscy, że przed chwilą było to jak w Shreku, był ten taki gość, co trzymał takie transparenty. I tak teraz aplauz i teraz, a teraz o. No to teraz było więcej tego drugiego. Ale nadrobimy, nie? Będzie lepiej.
1: Mamy teraz 3 godzinki, żeby to wszystko jakoś tam poukładać.
0: Słuchaj, ja mam wrażenie, że to będzie wyglądało tak, jak powiesz mamie, mamo, wolałabym jednak posłuchać listy, niż uczyć się do sprawdzianej. Mama powie...
1: Z matematyki.
0: No dobra, no to no jak lista, to lista.
3: Pewnie tak będzie. Tak będzie.
1: Skończyła nam się piosenka, mam wrażenie.
0: Tak. Mamy może jakąś kolejną?
3: Chyba już nie ma, chyba to koniec. No, teraz ty.
2: Still no good, Kaleo.

0: No to jak? Dobry bit?
1: Dobry bit.
0: Dobry bit. Dobry, dobry.
1: To na miejscu 47.
2: A już bez komentarza, lecimy dalej po prostu.
0: Co tu komentować?
1: Somewhere jungle.
0: Aha, to już nie gramy następne?
1: Tak.
0: Dobra, Julia, gramy następne, to już.

0: Jesteśmy do dyspozycji mailowej, jesteśmy do dyspozycji tekstówkowej i teraz dowód na to, że tekstówkę można wysłać z każdego miejsca na kuli ziemskiej. Z każdego. Na przykład stąd, bo właśnie przyszła taka wiadomość. Cześć, pozdrawiamy z ekipą z Kocyka po lewej w Tazbirowie na pływającej liście. Kto to? Proszę pomachać.
1: Który to kocyk?
0: Z lewej strony, przepraszam.
1: Aha. Twoja lewa to moja prawa.
2: Pytanie, która lewa?
0: No właśnie, z której lewej? No i teraz nie ma oczywiście odważnego, ale tak czy inaczej zapraszamy serdecznie do pisania.
1: Oczywiście, napisał pan Mateusz, serdeczne pozdrowienia dla żony Patrycji i synka Mieszka, którzy z teściem Grzegorzem właśnie spełniają marzenie o wysłuchaniu listy na żywo i spotkaniu redaktorów prowadzących. Gdyby synek już zasnął w trakcie listy, to może by tak trochę ciszej, ale Mieszko się trzyma, Mieszko jest zawsze pierwszy.
0: Mieszko jest w uderzeniu. Zrobił nam tu już mały show, ale bardzo dobrze. Brawa dla Mieszka.
1: Brawa dla Mieszka, no przecież. Jest. To jest dla ciebie, przyjacielu.
0: Chyba coś...
1: Taką znakomitą czapkę z Kubusiem Puchakiem.
3: Czapka Mieszka zrobiła.
2: Na licytację.
1: Będziemy myśleć. Dobrze, Nina, bo tam trzeba sytuację ogarnieć dalej.
0: Ty mama, tym razem.
3: Może pozdrowimy brata.
0: Brawo.
3: Marta, mojego brata. Synusia, który jest w domku. Marcia, pozdrawiamy cię serdecznie.
1: No Nina tak mnie chętnie.
0: No, słyszałem do mnie, go nie pozdrawiam.
2: I tak, i jeszcze moich kuzynów i ciocię, wujka...
3: Tak, od razu do mojego brata Macieja, żonę Martynę, Wandzie i Tymka.
2: I Tymka.
1: Tak, tak. Na antenie nawet się swojego imienia potrafi zapomnieć, także w ogóle się nie przejmuj.
2: Życie.
1: Życie.
0: Jest nowelo, wiadomo.
1: To jak tam kolej... Teraz będzie co?
3: Miejsce 46, Pyrite, Tori Amos.
0: Mhm.

0: Tutaj jest taka koncepcja się narodziła, żeby czytać tak, jak...
1: się pisze.
0: Tak.
2: To zapraszamy.
1: Miejsce 45. Dollar Bill Jack w Hite.

0: sobie pomyślałem, drodzy Państwo, że za tę zapowiedź Jack White na koncertach zabiera telefony. Ja myślę, że on by ci go nie oddał, Nina.
1: To teraz, jeśli ktoś z Państwa się włączył i słucha i nie wie, o co chodzi, to ja przypomnę, jesteśmy na pływającej liście piosenek Zalew Koronowski. Jest z nami Nina, jest Kasia, czyli osoby, które... No właśnie, nie wylicytowały, tylko otrzymały to prowadzenie w prezencie tak. Od Niny, która jest tam.
2: Nina i serdeczne
1: roku.
2: Ukłony dla mojej teściowej, a babci Niny za ten prezent, bo rzeczywiście wspaniałe uczucie tu być, tu siedzieć.
1: Powiedzcie,
2: i
1: co się wydarzyło, jak się dowiedziałyście, że to tak będzie.
3: Ja leżałam i jak słuchałam tych wszystkich piosenek, to mówiłam, że szybciej, kiedy ta licytacja. I jak babcia tak pośpiesznie licytowała, bo się chyba śpieszyła, to ta druga pani to miała takie, ale pani Nino, ale co tak szybko, dlaczego tak niemiło? I jak babcia powiedziała, że to dla osób, które najbardziej kocham, już wiedziałam, że dla mnie, żartuję, ale tak nie wiedziałam dokładnie, dlatego to będzie, dla kogo
2: tak
3: to będzie.
2: Czułyśmy w kościach, że tak może być.
0: No pewnie
2: być.
0: Nie dla Marka, nie? No bo...
1: Dobrze, już jesteśmy, jest z nami też ta pani, która też licytowała i ona się jeszcze dzisiaj pojawi, więc będzie bardzo, bardzo duże grono, no ale dobrze, udało się, tak?
3: Tak.
1: Działamy dalej?
3: Nie,
1: nie? Jak nie? Jak nie?
2: Działamy.
0: Ja, do 22 musisz wytrzymać, Nina.
2: Miejsce 44, The Empty Street, New Sunday.

0: Uważajmy na siebie i lećmy dalej.
1: Nie wiesz, co się wydarzy, kiedy otwiera się mikrofon. To ja tylko dodam, że to The Empty Streets i New Sunday to jest kolejna nowość w sekcji O Mały Głos. I to już jest trzecia, jeszcze trzy przed nami, ale to jeszcze nie teraz, bo mamy kolejne miejsce przed sobą.
2: Czyli 43.
1: No chyba.
2: First Light, Lana Del Rey.
0: Ale jak się umawialiśmy, że jak czytamy?
2: Przepraszam. Pierwsze światło, Lana Del Rey.

0: Lana Del Rey za nami po raz ósmy. Chyba się nic więcej nie wydarzy, jeśli chodzi o miejsce, więc powyżej 35 się nie spodziewamy, ale jeszcze za dwa razy może sobie posłuchamy. To co?
1: Miejsce 42, Aśka Marcin Januszkiewicz.
0: I to jest jeszcze jedna nowość.

0: 42 miejsce Aśka i Marcin Januszkiewicz. To utwór, który ukazał się dokładnie tydzień temu, czyli w rocznicę śmierci Asi Kołaczkowskiej. Tak to wygląda na 42. w 248. notowaniu, a my jesteśmy z naszymi prowadzącymi. Kasia, Nina. Nina, Kasia, proszę bardzo. W czym możemy pomóc? Co dalej?
1: Kolejna piosenka to Superpowers i ja bym ją chciała zadedykować każdej kobiecie albo każdej dziewczynie, żeby po prostu, no, nie podawały się. I jest to, nie wiem, chyba wykonawca, Kasabian. Można przeczytać jako karabin.
0: Oni tego nie sprawdzają, ale śmiało. Czyli co?

0: Zespół Karabin za nami.
1: Był chyba taki w ogóle zespół Karabin.
0: Karabin?
1: Tak. Ale nie będziemy teraz tego...
0: Nie rozstrzygamy, tak.
1: Tak precyzyjnym będąc, to jednak jest Kasabian i to było Superpowers.
0: Z specjalną dedykacją od Niny. I cóż my tam dalej będziemy mieli, drugie panie?
2: Miejsce 40. Życie jest piękne, Skubas. I chciałabym zadedykować mojemu mężowi, na którego teraz patrzę, bo życie przy nim jest po prostu piękne.
3: Nie chcę się...

0: Na miejscu 40 z 41 Skubas i życie jest piękne. Państwo cały czas wysyłają wiadomości, tekstówki, maile i my to staramy się sprawdzać, ale oczywiście sami Państwo słyszą, że jest jeszcze sytuacja do przypilnowania, chciałem zauważyć, ale jest wiadomość od pana Wojciecha. Hej panowie kapitany, tak siedzę przed łodzią, słucham listy, obserwuję co tam się dzieje, zastanawiam się, czy ta pływająca lista piosenek nie zamienia się czasem w odlotową.
1: O, no, może być.
0: Co ty na to, Nina?

0: Na miejscu 39. piąta nowość w sekcji o mały głos, czyli Breakup in Reverse Teddy Swims, występował niedawno na Openerze, a jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba 6 dni temu jeszcze na Colors of Ostrava, to też niedaleko było, można było się wybrać do Czech i sobie posłuchać Teddy'ego.
1: Chłopak jest w okolicy.
0: No.
1: No.
0: A wiesz, jak mówimy na tego Teddy'ego Swimsa?
2: Pływak.
0: Tadzio.
1: Dobrze.
0: Nina skomentowała to takim szyderczym uśmiechem.
1: W sensie, co ty chciałeś?
0: O co ci chodzi? Moje nazwy są lepsze.
1: Co ty chciałeś? Teddy Swims to za nami i to było miejsce, przypomnę państwu, życzliwie 39, czyli jeszcze chwilkę mamy sekcję Mały Głos. I cóż tam dalej?
2: I na miejscu 38 Mary Lee z Cinnamon Gum.

0: Dobry.
1: Dobry.
0: Czyli gość od Argentyny.
1: Argentyny.
0: Ale teraz tutaj był pałac Lubimy. Kultury.
1: O. Lubimy?
2: Dobrego. Nie, koniecznie Argentynę. W sensie nie jestem fanką piłki nożnej. Mam język. Okay, to
1: nie,
2: mam.
0: Tak, jasne. Nie, oczywiście. Myślałem, że może jakiś problem ze stekami jest albo coś, a tam dobre steki. Dobre.
1: To za nami. No to jeszcze miejsce 36 i to będzie ostatnia, szósta nowość w sekcji Mały Głos.
2: I'm never gonna rest in peace, Green Day.
1: Green Day.

0: Ale było, było, było tańczone, widziałem, widziałem, bioderka były tam delikatnie, więc dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Proszę, proszę.
1: Green Day, mhm. I'm never gonna RIP.
0: I to jest cała sekcja Mały Głos i mamy tutaj taki momencik, żeby teraz powiedzieć dobry wieczór, panie kapitanie.
2: Ahoj.
1: A pana już słyszeliśmy, pan trąbił.
0: Pan trąbił. Jest z nami właściwie gospodarze, bo jest Agata Czajkowska, Michał Czajkowski, czyli pan kapitan. Jesteśmy na Łodzi i...
1: Przepraszam bardzo, przyjacielu. Czy tak się wita gości w audycji? Przepraszam.
0: No właśnie.
1: O, właśnie.
0: Ja muszę zapytać, zacząć od Agaty, jeśli pan pozwoli, panie kapitanie. Dobrze, mogę, mam zgodę. Kapitana, bo tak sobie pomyślałem z drugiej strony. Jesteście gospodarzami i wpadli do was fantastyczni goście. Jak to jest?
3: Bardzo, bardzo się cieszymy, że tacy wspaniali goście do nas wpadli i że moje szalone marzenie sprzed kilku lat spełniło się ponownie i znowu możemy tutaj gościć wspaniałych słuchaczy Radia 357. Cudowni, uśmiechnięci, pełni dobrej energii ludzie, bardzo pasujący do nas, także bardzo się cieszymy, że możemy was wszystkich gościć.
1: Nie wiem, czy ktoś już oglądał Odyseję, ale znakomicie wywiązaliście się z prawa Zeusa, naprawdę. Tak.
0: Tak.
1: Wszyscy to złapią jeszcze, ale wkrótce wszyscy.
0: Ale potem opowiesz.
1: Co do tego spełnienia marzenia. Usłyszałem piękne zdanie, które chciałbym, żeby jeszcze raz padło na antenie, bo to może kogoś zainspiruje, że marzenia się nie spełniają, a...
3: Marzenia się spełnia. Wierzę w to bardzo. Dzisiaj spełnia się moje kolejne marzenia i życzę tego też państwu. Spełniajcie swoje marzenia.
0: To właśnie za sprawą marzenia Agaty stało się to, że lista pływająca jest tu, gdzie jest i za to serdecznie dziękujemy, ale właśnie licytacja polegała na tym, że licytujemy mam wyłączony mikrofon, czy co?
1: Nie, zabrałem ci muszkę.
0: Co? Ale dlaczego? To była moja ulubiona.
4: On woli krawat.
0: A, bardzo dziękuję, Nina.
1: Na przykład ja nie wiedziałem, że marzyłem o prowadzeniu listy z Niną, ale się spełniło.
0: Powinniśmy tu mieć taką perkusję, która robi
1: no tak.
0: Po każdym wejściu Niny, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że to część tego wylicytowanego prezentu, bo druga część to jest pływanie z panem kapitanem. Panie kapitanie, dokąd płyniemy?
2: No przed siebie płyniemy. Myślę, że będzie moc atrakcji jak co roku. Pewnie będą skoki z tarasu. Może będzie też wypłynięcie z przypiętą rozdzielnią elektryczną.
0: Zaraz.
2: No tak się nam zdarzyło. Krzysiu z Iwonką pewnie pamiętają.
0: Czy nie wszystkie cumy wróciły na pokład?
2: No, już nie będziemy wspominać tego, ale było wesoło.
3: Ale lubimy przygody, tak. Nie boimy się wyzwań.
0: Nina, czy ty masz jakieś marzenia, żeby sobie gdzieś tutaj popłynąć, coś zobaczyć? Bo teraz możemy to załatwić. Pomyśl chwilę, jeszcze mamy sekundę na to, żeby...
1: Zaryzykuję to stwierdzenie. Nina, czy ty może masz jakieś pytanie?
4: Mam pytanie, czy mogę wrzucić kogoś do wody?
0: Czy to jest plan?
1: Myślę, że tak. Niebezpiecznie patrzysz na mnie.
4: Mateusz już się
2: kąpał, z tego co wiem dzisiaj. Ktoś już się kąpał, ale chyba jak czworonożny przyjaciel.
3: Ja widzę chętnych dziennikarzy, którzy chcą się wykąpać.
0: Także Mati losowaliśmy, wyciągnąłeś tę krótszą zapałkę.
1: A mówiliśmy, że krótsza nie pływa.
0: Aha.
1: No. Ja mam jeszcze do pana kapitana, bo tutaj teraz akurat jest bez nakrycia głowy, ale zastanawiam się, jak się pan pojawia w takim tutaj miejscu, jak tutaj ten przepiękny Zalew Koronowski. W takim nakryciu głowy to jest tak, widać, że ludzie patrzą tak, oho, przyszedł.
0: To on.
2: No nie wiem, być może. Bardzo rzadko ją zakładam, tą czapeczkę.
1: Ale dzisiaj była parę razy, ja tak miałem, oho, dobra.
2: Dostaję ją zawsze od seniora, właściciela portu. No ale wzbudza zainteresowanie.
0: To ja może zapytam wprost to, o co Mati nie zapytał, czy może pożyczyć.
2: Oczywiście, jest tutaj gdzieś, zaraz przyniosę.
0: Dobra,
1: o,
0: załatwiłem.
1: Bo ona tutaj przed chwilą leżała, ja tak nie wiedziałem, że nawet mogę ją przesunąć, nie? Bo to takie,
0: no właśnie.
1: No wręcz sakralne.
4: Nieważne. Respekt.
1: Tak, bardzo, bardzo.
0: Bardzo dziękujemy za to, że jesteśmy tutaj, że możemy być i że możemy się tak fajnie spotykać z całą rzeszą patronów Radia 357. To teraz. Agata Czajkowska, Michał Czajkowski, pan kapitan. Bardzo dziękujemy. Możemy przejść do notowania głównego.
1: Zobaczmy, co tam Nina wymyśliła teraz na 35, tak?
4: Mało kto mnie pewnie zrozumie, ale teraz piosenka Diablo, Deep Purple.

0: No to tak, na miejscu 35. Ja się nie pokuszę o takie wymówienie tego tytułu.
1: Ale proszę powtórzyć, śmiało.
0: Deep Purple to było oczywiście. Napisali pani Luiza i pan Radek. Radek z Liverpoolu, który był gościem jakiś czas temu Michała Olszańskiego w audycji W Cztery Oczy. I ja sobie pozwolę, żeby jednak Nina przeczytała tę wiadomość.
2: Uwaga, treść. Dzień dobry. Nina wymiata. Uciski dla nowej prowadzącej. Ma dziewczyna gadane. Dwie emotki. Czekam na więcej takich e-maili.
1: Proszę się nie krępować. Lista @radio357.pl albo tekstówka w aplikacji. To jest bardzo prosty guziczek. To co?
3: Diablo.
0: Na 34.
2: Dziękuję za tego e-maila.
0: No chyba. No. Na 34?
1: Mamo.
4: 34 nie ma miejsca jak dom mrozu.

0: Na 34. Nie ma miejsca jak dom na wodzie. Z mrozu.
1: Patrzymy na was wymownie.
2: Teraz ty. Zapowiadaj.
3: No dobrze, córka mówi, matka robi. 33, Dansyteria Madonna. -9.

0: Madonna, bardzo się o nią martwiłem, bo tak rzeczywiście jeszcze do piątku rano to było niedobrze.
1: Bardzo średnio.
0: Było średnio i była poza notowaniem, ale jakoś szczęśliwie, nie wiem co Antek tam zrobił dzisiaj między 9 a 12, ale jakoś tak.
1: No to co zwykle, po prostu pięknie powalczył o listę.
0: Tak, tak. Antoni, dziękujemy.
1: A ja bym chciał powiedzieć, że już godzina za nami.
2: Dzięki dobrej energii zmieniamy świat na lepsze. Partnerem audycji jest Fundacja PVE Dobra Energia.
3: Radio 357.
0: Pływająca lista piosenek Radia 357. Jesteśmy nad Zalewem Koronowskim. Jesteśmy z naszymi prowadzącymi, czyli Kasia i Nina.
4: Witam.
0: Jeszcze raz, dobry wieczór.
4: Witamy.
0: I będą tańce.
1: Na pewno.
4: Tak, a teraz zanim nasz gość zapowie piosenkę, ja tylko powiem, że ja ją bardzo lubię.
0: Gościa czy piosenkę?
5: Mam nadzieję, że mnie też. Skorzystałam z bycia ciocią i dostałam przywilej, Nina odstąpiła mi swojego slota i teraz takie dwa słowa prywaty, bo obiecałam. Moje dwie przyjaciółki, Marta i Sara, które również są psychowankami tutaj, powinny być z nami. Jedziemy za tydzień do
1: Wrocławia. Psychowankami Niny, rozumiem.
5: Oczywiście, że tak. Widzimy się za tydzień we Wrocławiu na męskim graniu, stąd ten wybór, więc piosenka następna to jest Tańczą, Męskie Granie Orkiestra. Dzięki, Nina.
0: Czy wy macie jakiś układ? A nie, już grają.
1: No, a szybko śpiewają. O!

0: Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia tegorocznego.
1: Ależ powiedz.
0: Że trzykrotnie byłem już świadkiem tego, jak właściwie to sześciokrotnie, nie powinienem powiedzieć za dużo. Kilka razy już widziałem, jak orkiestra wykonuje ten utwór i na żywo...
1: Dają radę.
0: Bardzo. Bardzo zachęcam, żeby to sprawdzić sobie.
1: Czy publiczność jest zadowolona wtedy?
0: Ja, patrząc na to, co robi publiczność, mam wrażenie, że to, że są dwa single, to nikomu nie przeszkadzało, bo wszystko na pamięć.
1: Ciocia Agata, no musimy powiedzieć, kto to był i zapowiadał. Agata w zeszłym roku współprowadziła listę piosenek. Jak było?
2: Fenomenalnie. Chociaż były osoby, które były nieobecne, nikomu nic nie wypominając.
1: Czy są w zielonych
0: koszulkach? Ale ja nie obiecywałem wtedy.
2: Nie, no ale tam dało się odczuć. Teraz Nina i Kasia mają trochę przywilej, ale nie, absolutnie było fenomenalnie. Właśnie to, co mówiłyśmy, czas leci, tu się zagina jakaś czasoprzestrzeń. Po prostu Nina już chce mi zabrać mikrofon, więc będę musiała zaraz jej oddać. Ale
1: Mamy absolutnie więcej.
2: Mam nadzieję, że dziewczyny mają takie same doświadczenia, jak my z mamą tu miałyśmy, bo no każdemu polecam, no licytujcie. Raz, że...
3: Potwierdzamy, zachęcamy, warto tu być.
2: No a teraz ja już kończę, bo Nina przejmuje głos i wiadomo, że ciocia tutaj musi zamilknąć.
4: Jeszcze tylko powiem, że żałuję, że nie ma z nami Kuby Strzyżkowskiego.
1: Aha.
4: Chciałabym jego podpis na koszulce.
1: A.
2: Będziemy musieli to załatwić.
1: To jest do załatwienia.
0: Myślę, że przekażemy to. Pan Kuba może słucha. Pozdrawiam.
3: Niektórzy na licytacji dużo pieniędzy za to dają, Nina.
1: No to co?
4: Wiem, ale i tak. Ale bardzo dziękuję.
1: Dobrze.
0: To co, teraz mamy?
1: Tak.
4: Tu bym chciała.
1: Tutaj? Dobrze, a gdzieś w konkretnym miejscu?
4: Nie.
1: Dobrze.
0: Powiedz teraz nam tylko, to może Kasiu powie.
3: To może nowość.
1: Dobrze.

0: A to już. Myśmy się trochę zasłuchali.
1: Ale w sumie mamy prowadzących do tego, żeby przeczytali tytuł, więc bardzo proszę.
0: Teraz można.
1: Ten, co był teraz, a nie ten kolejny. Nie, aż tak się nie śpieszymy.
2: Myślę, że gdyby tata mógł zadedykować mi tą piosenkę, to by to zrobił. Piosenka nazywa się Kochana córeczko, złącz nogi. Matylda Łukasiewicz.
3: Kochana córeczko, jeszcze

0: To było miejsce 30 z 30 i 15 tydzień, a jeśli chodzi o miejsce 31, co było nowością, to właściwie też jeszcze powinniśmy Państwu wyjaśnić, że...
1: Że to był wirtuoz Nigdy nie umiera. Ktoś gra Chopina. I to był Jerzy Grunwald oczywiście.
0: Który rok?
1: No. Grunwald.
2: 1400 coś tam.
1: Dobrze.
0: Jury zalicza.
1: Tak. Wyrównało się z poprzednim tytułem.
0: Prawda. Cóż, teraz będziemy mieli... A właśnie, nie powiedzieliśmy, że mamy 17 utworów, które awansują, 7 bez zmian, 9 spadków i że będą dwie nowości. O tym zupełnie zapomnieliśmy, więc pierwsza z nowości już była. Jeszcze jedna będzie.
1: No ale nie teraz, bo teraz będzie co? 3, 4...
0: Aha.

0: was his freedom I'll share.
1: To 29 miejsce i awans o 3 pozycje. Przypomnę tylko, że w ramach propozycji patronów w tym tygodniu, czyli po 22 w nowym zestawie do głosowania pojawi się jeszcze jeden utwór zespołu.
2: 3, 4.
1: Aha. Dobrze, Helenka się ucieszyła, bo
2: tak jest.
1: Do góry.
2: Tak, pozdrawiamy cały czas Helenkę niezmiennie. A teraz już przechodzimy do, no ja już sam nie wiem czego się spodziewać teraz.
1: Nina.
3: Tak, ale jeszcze tutaj pozdrawiamy wszystkich, którzy tu są, bo tak. Może jednak jestem trochę taka, ale jednak i tak wszystkim dziękuję. W sensie, że chodzi mi o to, że jestem divą, ale że po prostu i tak dziękuję, że wszystkim, że tu są i w ogóle tam.
1: To do Państwa, śmiało, śmiało.
2: Ale nie jesteś taka, ale divą trochę tak. No to dawaj dalej.
3: To trochę o mnie, mam nadzieję. Maja Kleszcz, Cortez na miejscu 28.
4: Plus jeden.

0: Słuchamy teraz listy i tej młodej Niny, która prowadzi to razem z wami. Muszę powiedzieć, że dziewczyna jest bystra, dowcipna, szybka. Pomyślcie, czy by nie dać jej jakiejś krótkiej audycji.
1: Krótkiej, powiada pan? Obawiam się, że, może być dłuższa. Jak tam się czujesz, Nina?
2: Jest super.
1: Jest super? Podoba ci się ta robota?
2: Tak.
1: A to jest taka robota, co byś chciała robić w życiu?
2: Tak.
1: Może być? Może. Coś innego chodzi po głowie?
3: Wydawało mi się, że coś innego chodziło po głowie.
2: No, aktorką to też bym mogła być, ale ja ogólnie mogłabym wykonywać chyba każdy zawód, byle nie siedzenie w biurze.
3: O, czyli tak aktywnie byś chciała tak trochę podoświadczać. No.
1: Siedzenie w biurze.
4: To nie ten typ.
1: Coś wygląda, że tak.
2: Byle nie matematyka.
3: Coś mi się wydaje, że nasze drogi jeszcze radiowo się gdzieś przetną. Tak mi się wydaje. To nie skończy się tylko na tej liście. Także celna uwaga, drogi panie słuchaczu. Dziękujemy za tę głosówkę. Jakby państwo mieli ochotę się też odezwać, a no, mamy taką możliwość, to zachęcam.
1: Głosówka, tekstówka, takie dwa guziczki bardzo sympatyczne w aplikacji. Zapraszamy państwa serdecznie do aplikacji. Tam proszę sobie zaglądać i korzystać. Maja Kleszcz i Cortez. Mama powiedziała, że mama Kasia, że Maja Kleszcz bardzo, tak?
5: Tak. Bardzo lubię słuchać Maji Kleszcz.
1: No i wygląda
5: i głosu, i tego, jak śpiewa, co śpiewa.
1: I zdaje się, że taki mam bardzo dobry moment Maja Kleszcz w tej chwili.
3: Tak. Jest taki pamiętać. Jeden utwór, jeszcze jeden.
5: Ten to szczególnie.
3: Może się jeszcze dzisiaj pojawi, ale kto wie, to kto państwo, wie? Państwo to wszystko wygłosowali. Lecimy chyba dalej z listą.
1: Na 27.
5: Dobrym podsumowaniem jest tytuł, tak, Krzysztof Zalewski, miejsce 27 plus 4.

0: Dobry wieczór. Taka refleksja mnie naszła a propos listy prowadzonej przez Ninę. Jeżeli jest audycja Wspieraj System, no to mamy nową prowadzącą audycji Rozwal System.
1: Wspieraj System.
2: No jest to jakaś koncepcja, tak. Oczywiście. Będziemy musieli poprosić pana Darka, żeby nagrał drugą wersję jingla.
3: Tak mi się wydaje, ale też no ja się nie spodziewałem, że będziemy mieli dzisiaj taką sensację.
2: Czekaj, bo może właściwie sama Nina mogłaby nagrać głos.
3: Swój jingiel.
2: Tak, Nina. No,
3: najlepiej by to zrobiła przecież Diva.
4: Rozwal system i zagłosuj.
2: Musimy to wyciąć. Koniecznie. Przyda się.
3: Szymon, jesteś w stanie to zrobić jeszcze do 22, bo mamy parę pomysłów.
2: No dobrze, to lećmy dalej, tak. Bo nie skończymy tego
3: Bardzo
2: dzisiaj.
3: Proszę. Tutaj osoba o po prostu aksamitnym, wspaniałym francuskim akcencie nam przeczyta kolejną piosenkę, tytuł jej.
4: Sanf et suf.
5: Zaz.
4: Ale świetnie mi poszło, powiem.

0: Zaz.
1: I to jest taki moment, w którym rzeczywiście zwykle machamy do balonika. Gdyby ktoś z Państwa reflektował, to możemy to zrobić wspólnie, co?
0: Tak jest. Pozdrawiamy redaktora, pewnie, że tak.
1: Piotrek, jak zawsze. Machamy.
0: No to tak, przed nami miejsce 25, którego nie będę zapowiadał, bo to nie dzisiaj moje obowiązki, ale tak sobie myślę, biorąc pod uwagę jego tytuł, chciałbym powiedzieć, że mimo wszystko tak jest dzisiaj.
1: Tak, i to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że też zwracam uwagę na to, że to drugi tydzień i plus 8. To się rzadko zdarza, żeby w drugim tygodniu...
0: Prędzej się spodziewałem, że jednak się pożegnamy.
1: Że się pożegnamy. Co to takiego?
2: Well Organized Ezra Collective.

0: Ezra Collective i oczywiście Lila na wokalu. Tak to państwo poukładali? Coś nam tutaj umknęło, mam wrażenie, ale nie. Wszystko mam. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
1: Cały czas dostajemy od państwa wiadomości, czy to tekstówki, czy to wiadomości mailowe i bardzo nas to cieszy. Oczywiście spróbujemy sobie to wszystko przejrzeć, ale przeczytać na antenie dzisiaj nie zdołamy, więc bardzo przepraszamy. No ale pani Ania spod Krakowa napisała, że dzisiaj pykło okrąglutko 1717 dni patronowania radiu.
0: 1717. Dobrze.
2: To moja szczęśliwa liczba, właśnie. Także...
1: 1717?
2: 17.
3: Przypadek nie sądzę.
2: Gratuluję.
1: Jeszcze raz, Nina?
3: Przypadek nie sądzę.
0: Ja też powiem, przypadek nie sądzę.
1: Agata, może dołączysz?
4: Przypadek?
5: Nie sądzę.
1: To co tam dalej?
3: Miejsce 24. Americano, Vito Bambino.

0: Tu się sytuacja delikatnie wymyka spod kontroli, bo zaczęły się tańce, góralskie tańce, jak śpiewał Wojciech Młynarski. No ale zobaczymy, co się jeszcze przytrafi. Jesteśmy nad Zalewem Koronowskim, jesteśmy na pływającej liście. 248 okrągłutkie notowanie. Kasia i Nina prowadzą, no ale jest Nina i Nina. Teraz dobrze widzę?
1: Jak już nie mojego brata, to pozdrawiam Natalię.
0: Natalię?
1: Tak, czyli jego dziewczynę.
2: Świeżą, dlatego go tu nie ma.
0: Rozumiem, to są sprawy życiowe, ale teraz mama macha, nie mów, nie teraz.
2: No wysypałam się, tak jak z tym licytacją. No babcia ma przywileje pewne. Myślę, że babci wybaczy.
3: Tak, aczkolwiek jestem z Markiem.
4: Ale Natalia nas słucha, także serdecznie cię pozdrawiamy, Natalia.
0: Natalio, ja przepraszam, to wszystko się... Ale już, lecimy dalej.
2: Dobrze, i co ja teraz powinnam powiedzieć? Rick Astley?
0: No tak.
2: Aha, dobra.
0: No tak.
2: Ale tylko, tak, już... Waiting on you, Rick Astley?
0: Tak.
2: O, minus dwa.
0: O.
2: A niespodzianka.
4: Miejsce 23.
2: 22 miejsce. No trudno.

0: To był niejaki Rick Astley. Teraz, żeby Państwo mieli jasność w temacie, zapowiadała Ricka Nina, ale nie ta Nina, co prowadzi listę, bo to Nina wnuczka, Nina babcia zapowiadała. I wszystko już jest jasne, czy ja mam jeszcze trochę tłumaczyć?
1: Wszystko jest jasne. Stwierdziliśmy, że bezpiecznie będzie, jak ja przejmę mikrofon, bo tam miało być jeszcze pozdrowienia, ale dla bezpieczeństwa tego, co tu się dzieje, uznaliśmy, że ja to przejmę.
0: Dla bezpieczeństwa, to jest dobre słowo. Agata, teraz...
1: Tak, dostałam ten przywilej, zostałam wytypowana. Bardzo mi miło, czuję się zaszczycona, bo zapowiedzieć nowość, jeszcze powiedzieć oficjalnie, że to jest Queens of the Stone Age, Easy Street, to jest wielka przyjemność. No jak to by Marta powiedziała, no co mam do stracenia?
2: Nie wiem, możemy zawsze oddać mikrofon Ninie.
1: To jest druga historia w tyle bardzo za tym, ale kiedyś może do przedstawienia.
2: 22 minuty pozostały do godziny 21, no to jedźmy z tą drugą nowością.

0: Myślę, że nowa współprowadząca listę mogłaby w Toruniu pogonić tych zbirów, którzy chcieli Mateusza Fusiarza porwać.
1: Coś pamiętasz, czy straciłeś pamięć w tej sprawie?
2: Teraz bym chciał zweryfikować te informacje, bo wcześniej usłyszałem od Niny, że potencjalnie byłbym pierwszą osobą, którą rzuciłaby do wody. A teraz słuchacz sugeruje, że jednak byś mi pomogła, bo mnie porwali prawie w Toruniu, wiesz?
1: Zbiry.
3: Jak to się stało?
2: No była taka straż, taka średniowieczna i wzięli mnie za arcyłotra po prostu. A to nieprawda, ja jestem dobry chyba. Pomogłabyś mi? Uratowałabyś mnie?
1: Teraz wyraz twarzy.
3: O. Zależy od...
2: Wiesz, bo ja w 357 znam parę osób, jakbyś chciała pracować kiedyś to.
3: A to tak, tak, pomogłabym. Tak. Nie, no żartuję. Zależy w jakiej sytuacji. Nie, no bym...
2: No w takiej porwania, to są jednak sytuacja dosyć skomplikowana.
3: Ale to pewnie mnie by porwali.
2: Nie, w życiu.
3: Jestem mniejsza.
2: Nie, ale ty jak coś powiesz, to już tak powiesz, że ludzie uciekają. No, także wyjaśniło się, jednak jesteśmy kumplami.
3: Tak.
1: Ziomeczki? Dobrze.
2: Ziomeczka. Tak się w ogóle jeszcze mówi, Nina?
3: Nie.
2: No, jak myślałem.
1: Kurczę,
3: kolejna piosenka.
2: Tak, masz rację, przejdźmy dalej.
3: Tak. Kolejna piosenka, Child in Time, Superhuman, Stranger Things version, Deep Purple. Ja bardzo lubię Stranger Things, polecam.

0: 10%.
1: Ja się bałem.
2: A ulubiony bohater?
3: Kiedyś Eleven, teraz nie wiem.
2: Steve?
3: A, no może lubię duo, Dustin,
2: Dustin
3: i Steve.
2: Steve, na pewno.
1: No tak, no, ale to tak.
2: A zadowolona jesteś z zakończenia?
3: Tak średnio, no, mierne było.
2: Mierne było, mocne słowa, jak na dwunastolatkę. No dobrze, Nina, no to chyba możesz, a nie, teraz Kasi kolej, tak?
3: Tak,
1: tak, tak.
4: Tak, chętnie. 20. miejsce, bez zmian, gruby, mały Arthur Roje, którego bardzo lubię.

0: Lista piosenek, Radia 357, lista pływająca. Jesteśmy nad Zalewem Koronowskim, przypominamy to Państwu. Współprowadzące Kasia, Nina, a także babcia Nina, też Grzegata. Cała rodzina, która po pierwsze wylicytowała, ale po drugie też współprowadzi tę listę, wylicytowała. No właśnie, teraz będziemy wracali trochę do tego, co się wydarzyło zimą w trakcie przedświątecznych licytacji na antenie Radia 357. Z nami Joanna Paciorek, Fundacja Świętego Mikołaja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jest z nami też Adnan Karakisz. Fundacja PVE Dobra Energia. Witamy.
2: Dzień dobry.
0: Czyli gospodarz. Trochę porozmawiamy o tym, co się wydarzyło. Bo z nami jest... Co to jest właściwie?
1: No jest tutaj prawdziwy Święty Mikołaj, który ma taki piękny słój. To jest słój pełen dobra i w tym słoju jest ponad 1000 różnych historii zawiniętych wstążeczkami, napisanych na małych karteczkach. I każda z tych historii to jest jakieś dziecko, któremu pomogliśmy wspólnie. Pomogliście Państwo, słuchacze Radia 357. I za to chcę bardzo serdecznie podziękować. Chcę podziękować też Fundacji PVE Dobra Energia za to, że tu jesteśmy i że jest taka wspaniała atmosfera. No i drodzy Państwo, pomogliśmy 145 rodzinnym domom dziecka. To są konkretne rodziny, ludzie, którzy pod swój dach przyjęli dzieci i przyjmują. Te dzieci są naprawdę z różnymi, zawsze właściwie trudnymi historiami i no po prostu dzieje się mnóstwo dobra. Tym dzieciom pomagamy, dzięki Państwu. To jest pomoc i edukacyjna i psychologiczna. Tam jest dużo różnych trudnych historii, więc to są różne rehabilitacje. No piękne rzeczy się dzieją. I właśnie w tym ten symboliczny swój chciałam wręczyć panu Adnanowi w podziękowaniu. No ale on jest po prostu dla wszystkich Państwa, dla wszystkich słuchaczy tu obecnych i tych na antenie. I bardzo, bardzo za to dziękuję wszystkim w imieniu Fundacji Świętego Mikołaja.
0: Joanna Paciorek, Fundacja Świętego Mikołaja. Wielkie brawa. Adnan. To jest dla Was. To jest za to, co robicie cały czas. No poprosimy o dwa słowa.
2: Tak, tu wszyscy... Zgromadzeni widzą, co dostaliśmy na nasze ręce, natomiast słuchacze nie, ale pewnie gdzieś w mediach społecznościowych pojawi się zdjęcie, żeby pewnie już niedługo. No my mamy co robić na pewno przez najbliższe kilka tygodni, bo musimy, chyba nie ma opcji, żebyśmy nie przeczytali tych wszystkich historii. Bylibyśmy nie sobą, gdybyśmy tego nie zrobili. Dobrze było panią ciebie usłyszeć nie tylko w grudniu, teraz tak w połowie roku. To jest dobry omen. Można się już powoli szykować na grudzień. My będziemy robić swoje, wy na pewno też. Mamy nadzieję, że w parze razem z radiem i z naszymi słuchaczami, więc dziękujemy.
0: Wielkie brawa. Tak to wygląda. Kiedy uda się połączyć różne elementy i dzieją się takie rzeczy jak... To jest słój z kokardkami, z historiami. Tam są po prostu ludzkie życia, historie, marzenia, inne elementy, które udaje się poprawić. I za to wielkie, wielkie, także Państwu, patronom Radia 357, wielkie dzięki. No troszkę mi pospacerowało, coś po plecach nie będę ukrywał.
3: Mi to w ogóle mowę odebrało.
0: Co proszę, to teraz.
3: Piękny gest, ale to ja nie zapowiadam piosenek tutaj, nie?
0: A, wracamy do listy. Nina, Kasia.
4: Ja przejmę, ponieważ uwielbiam Bryana Adamsa. Miejsce 19, 51st State, -4.

0: 7 minut pozostało do godziny 21 i tak sobie patrzę na naszą rozpiskę czasową, to tak myślę, że no spokojnie Piotrek będzie musiał tak z pół godziny później zacząć chyba, ale żadnych rekordów nie będziemy tutaj bić, drodzy Państwo, pięknie się wyrobimy. Przed chwilą Bryan Adams, 51st State, wiadomo komu dedykowana jest akurat ta piosenka, nie tak. Będziemy tego nie dłużej rozwijać, natomiast teraz słyszymy już kolejny utwór, to jest pan Piotr, którego Nina już, no wiadomo. Tak, rozkojarzyłem cię tym panem Piotrem, prawda?
1: Ja bardzo dziękuję za winogrona, są bardzo dobre i pozdrawiam dziadka.
2: To tylko dwa słowa a propos dziadka, bo tam też była licytacja na grudzień. Ja wiem, że przekraczamy czas, bardzo mówię szybko, dlatego, że w grudniu tata jechał z Miku Marczykiem z licytacji grudniowych. Niestety mu to zostało. Dowiózł nas w takim samym stylu. Cieszę się, że dojechaliśmy.
3: Jeździliście bokiem trochę?
2: Góra, dół, na prawo, lewo. Ja znoszę wiele, ale lekko nie było.
0: I po szutrze.
3: A taki niepozorny siedzi.
2: Ach,

0: To był Peter Gabriel.
1: I to utwór... było I Belong to the Sky.
0: I to był utwór, który miał 7 minut, a zostało nam 7 minut do godziny pełnej, ale...
1: Mogło być pięknie.
0: Aha, a ile jeszcze minut nam zostało do zagrania?
1: To już teraz nieważne. 19? Nieważne. Wiem, że teraz gramy kolejny utwór. Ja bym prosił szybko o zapowiedź tego kolejnego utworu.
2: City Walls Are Hip.
1: Tak. Wydarzyła się rzecz wyjątkowa bardzo i myślę, że wkrótce Państwu zakomunikujemy tę historię na antenie.

0: Powiem ci, że tego się słucha. Patrzę, jaki spokój na brzegu, ognisko. Bardzo sympatycznie.
1: Trochę tak, jakby wszyscy zajęci sobą.
0: I rozmawiają. Dobre jedzenie, Nina?
2: Tak, bardzo dziękuję.
0: Co jadłaś? Dobre. To różowe?
2: Chyba taką tortillę. No o.
1: Tortilla, nie bruschetta?
2: Tak, bruschetta.
1: No. Bruschetta.
0: Smakowało?
2: Tak.
0: To dobrze.
1: Tak, to było Archive i City Walls. I to było które miejsce, Nina? No tak.
0: Nie no, z talerzykiem w dłoni to nie teraz.
2: 17.
1: 17.
2: Ulubiona liczba mojej mamy.
1: Tak. A już jest 21.
3: Dzięki dobrej energii zmieniamy świat na lepsze. Partnerem audycji jest Fundacja PVE Dobra Energia.
4: Radio 357.
0: 21 minęła, jesteśmy w 248 notowaniu listy piosenek Radia 357, lista wyjazdowa, lista pływająca, Zalew Koronowski i właściwie tak patrzę, że na razie jest sytuacja spokojna, to nie jest jeszcze moment, w którym mówimy do Piotra przez radio: Piotrze, nie spiesz się do pracy.
1: Nie,
0: na
1: myślę,
0: 22.
1: że...
0: Nie, jeszcze jest.
1: Jeszcze przyjdzie na ten moment.
0: Jeszcze do tego dojdziemy, ale to nie teraz.
1: Myślę sobie, że warto przypomnieć, z kim tutaj jesteśmy nad Zalewem Koronowskim na pływającej liście.
2: A, to jest... nawet nie trzeba przypominać.
1: Masz rację, tak się wryłaś wszystkim w pamięć, że nie trzeba, ale to powiedziała Nina, jest z nami także Kasia, Agata jest z nami także na pokładzie i jest mój szanowny kolega Marcin również.
2: Agata je.
0: Ale powiedz coś, Agata, nie, jak nie krępuj się.
5: Dzień dobry.
0: Tak. I Mateusz Fusiarz także, więc zapraszamy serdecznie do słuchania. Kto się łączył, żeby nie miał wątpliwości, co się takiego dzieje.
1: A dzieje się dużo, bardzo. Przejdźmy do miejsca 16, którego postanowiliśmy wysłuchamy w całości, bo zwykle tak robimy, także tutaj nie zrobimy żadnego wyjątku.
6: Pierwsza...
0: Śmiało.
6: Pierwsza zima, Hrabi i Arthur Andrus.

0: dlaczego, czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze.

0: uszy i że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył.
1: A tutaj się przegląda zdjęcia i właśnie przyszła pierwsza zima.
0: Sięga się po małego księcia, bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
0: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
2: Umówmy się, że w des.
3: Pierwsza zima. Hrabi Artur Andrus. 6 pozycji w dół, 30 tydzień, to z 10 na miejsce 16.
4: Spojrzałeś na mnie, jakbym miał coś powiedzieć.
3: No to taką miałem nadzieję, więc spójrzmy razem teraz właśnie, mamy w drugą stronę.
4: Tak? Pojedynek na spojrzenie, rozumiem, Nina.
5: Ja myślę, że ta piosenka naprawdę może być fajna i w ogóle ja nic nie hejtuję, ale po prostu śmieszna nazwa. Piosenka nazywa się Zapalenie przedrostka z piąty.

0: Słucham listy i śmieję się do rozpuku. Bardzo mi tego trzeba było dzisiaj. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
1: Nam też, chociaż w ogóle nie spodziewaliśmy się, że tak to będzie, ale jest elegancko.
2: Ja wiem, że na antenie czasami tam, nie pamiętam, który redaktor, ale mówi, że kłaniam się nisko. To teraz ja się kłaniam nisko.
1: Bardzo dobrze.
2: Tam wysoko, nie wiem. Nisko chyba.
1: Nisko, nisko.
3: Nisko będzie lepiej.
1: Jest dobrze, jest tak. Dobrze.
2: Kłaniam się nisko.
1: O, i nawet było, potwierdzam, że było.
3: Tak, ja się zapatrzyłem gdzie indziej.
1: Gdzie?
3: Na komputer, żeby zobaczyć, ile mamy czasu. Niewiele.
1: Ci młodzi tylko w komputerze.
4: Może pozdrówmy serdecznie wszystkich słuchających dzisiejszej listy.
2: Tak.
1: O.
4: Bo tu obecnych już było, ale serdecznie pozdrawiamy wszystkich w domach.
1: To co, 14 gramy?
4: Our day will come that can dance.

0: Na miejscu 14 plus 4 mieliśmy przed chwilą Dead Can Dance z utworem Our Day Will Come, a teraz już Shade Adu, Young Lion plus 3 i uwaga, Shade Adu to 90 tygodni na liście piosenek. A pani Urszula napisała do nas razem z panem Piotrem: pozdrawiamy z serca Afryki, z parku Serengeti w Tanzanii. Zakończyliśmy dziś poszukiwania Wielkiej Piątki, więc wisienką na torcie jest wieczór z wami w namiocie, obok którego spacerują właśnie hieny.
1: Hieny. Ale serio?
0: Takie jak z Króla Lwa.
1: Co ty? Nie, no. Nie.
0: Pamiętasz tego Ediego, co on się tak śmiał?
1: Nie. Ja podziękuję. Tak, dobrze.
2: No to... Kolejną piosenkę dedykuję Szczepowi Gustaw. Piosenka nazywa się Komary, Kaśka Sochacka.

0: Ja nie wiem, czy ten wątek... No, no to śmiało, śmiało. Jeszcze raz. Dobrze. Ale śmiało. A jak było na obozie? Opowiedz troszkę.
1: Bardzo fajnie.
0: Dziękuję. To właściwie mamy jasność.
2: Czy ja być może zastanawiam się, może zgadnę, że na tej kanapie siedzą fanki singli Nowych Męskiego Grania?
0: No,
1: ja nie wiem. Tak.
0: Tak.
1: To znaczy tak.
0: Jednogłośnie uznajemy odpowiedź, tak, że tak.
2: Mamy teraz kolejną piosenkę do zapowiedzenia i myślałem, że będzie to dla was przyjemność, ale może się pomyliłem.
3: Nina, obudź się, proszę cię. Twoje.
4: Nina zjadła i troszkę przesypia.
1: Nie, na miejscu 11 też piosenka, którą bardzo lubię. Nareszcie Męskie Granie, Orkiestra 2026.
4: Dedykujemy ciocie Martynie, która bardzo lubi Igora Harbuta. Ja się

0: Zdaje się, że tam wystąpił Igor Herbut.
1: Ten pozdrawiany wcześniej?
0: Ten pozdrawiany wcześniej.
1: Nawet niemało go było tam.
0: No tak, bo to męskie granie orkiestra, a Igor Herbut w orkiestrze jest.
1: To a było... także Zalia i także Vito Bambino.
0: Niejaki. Które to było miejsce, przypomniał panie? 11. I teraz jest taka sytuacja, że będzie mała rzecz, która troszkę się zrodziła przed chwilą właściwie. Taki pomysł. Jest to reakcja na to, co się wydarzyło jakiś czas temu. No tak to właśnie się toczy na pływającej liście piosenek. Iza Oleszczuk, Fundacja PVE Dobra Energia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu.
0: A co państwu?
1: Znany na naszej antenie głos.
0: Tak. Prawie, że tak. A co państwu przyszło do głowy?
2: Postanowiliśmy, jak to my, podzielić się dobrą energią i tym wspaniałym prezentem od Fundacji Świętego Mikołaja i mamy taki pomysł, żeby te wspaniałe, rozgrzewające serce historie rozdać państwu, bo chcemy, żeby każdy patron, każdy słuchacz radia poczuł, że właśnie to państwa wielkie serca sprawiły, że dzieci z rodzinnych domów dziecka mogły otrzymać pomoc, więc za chwilę Agata i Karolina z fundacji przejdą z tym słojem pełnym wspaniałych historii i po prostu podzielą się nim z państwem, bo chcemy, żeby państwo zabrali ze sobą do domu nie tylko te wspaniałe wspomnienia z dzisiejszego wieczoru, ale właśnie to dobro, które razem zrobiliśmy i robimy od lat.
0: Taki pomysł. Tak jak mówiła Joanna Paciorek z Fundacji Świętego Mikołaja, to są te historie, z którymi jesteśmy też, w związku z którymi trwają licytacje przedświąteczne w Radiu 357 i to, co się udało zrobić, to są te historie w tym słoju, bardzo kolorowym, bo to są kolorowe wstążeczki, ale proszę zabrać do domu, przeczytać czasem. My mamy w studiu taki podobny słój, też od Fundacji Świętego Mikołaja. Tam są imiona, nazwiska osób, którym udało się pomóc. I jak się wchodzi do studia i spojrzy na ten słój, to jakoś człowiekowi lepiej w życiu.
1: I tak sobie pomyślałem, że te historie też możecie przekazywać dalej, bo jeśli będzie ktoś, kto taką historią poczuje się natchniony i będzie chciał porozmawiać z nami w grudniu i też pomóc, to myślę, że to też będzie miało piękne przełożenie na to, co będzie dalej się działo i w fundacji, i na świecie po prostu. Także fajnie.
0: Do dzieła.
1: Tak jest.
0: Działajmy. Proszę zaglądać do słoja. Iza, bardzo dziękujemy za pomysł i lecimy dalej. Lecimy.
3: Miejsce 10, Street of Dreams, YouTube.

0: To jest YouTube.
1: Tak. I wtargnęliśmy sobie do top 10. Tak. Czasowo wyglądamy całkiem przyzwoicie, myślę, ale jeszcze się
2: to jest
1: dużo
2: zapowiedź
1: może...
2: katastrofy. Jak to sobie w pewnym momencie pomyślimy, nie,
1: może
2: spokojnie, to na pewno różne rzeczy się
1: jeszcze wydarzy. Zawsze możemy zostać zagadani przez kolejnego prowadzącego i wtedy...
2: Nina? Nic? Nie. Dobra, jeszcze na razie nie. To było YouTube. Ja tylko powiem Państwu, że w nowym zestawie do głosowania po 22 będzie jeszcze jedno YouTube. Takie połączenie sił Martin Garrix i YouTube i dorzuciłem.
1: Ten
2: to.
1: Martin? Mhm. Ten Garrix?
2: Tak. Ten sam.
1: Dobry?
2: Nie wiem,
1: jeszcze
2: słuchałem.
1: Zobaczymy.
2: Nie, słuchałem. Jest takie do zestawu tak. do głosowania.
1: Ale powiedzieliśmy, że wtargnęliśmy do top 10, ale sytuacja była taka, że wcześniej mieliśmy umówione, że miejsce 9 będzie zapowiedziane przez jeszcze jedną osobę.
2: Jest z nami pani Michalina. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór państwu.
1: Tam było walczone w grudniu, co?
3: Było, było, ale niestety bezskutecznie.
2: A który raz? Ile razy pani próbowała?
3: Trzeci. Niby do trzech razy słowa sztuka, wsparcia. Więc się wyzerowało. Zaczynamy od nowa.
1: Pytanie po prostu jeszcze, jak dużą rodzinę ma pani Nina, prawda?
2: Nina, jak tam? Panie się zmierzyły w finale, no i tak się potoczyły sprawy, że tutaj jest Kasia i Nina i licytują, ale nie możemy tak zrobić, że nie, że nic, że całkiem ten. To się umówiliśmy na zapowiedź jedną.
3: Miejsce 9, Anioły. Mrozu, Julia Pietrucha.

0: Nieźle. Bo nie, o komarach rozmawiamy, to... że nie jest.
1: Nie, myślałem, że masz na myśli coś innego. Ja mam na myśli, drodzy Państwo, to, że przepiękny utwór za nami, Mrozu i Julia Pietrucha, Anioły Pojedynek na miejscu 9.
0: Zapowiedziany przez panią Michalinę, oczywiście.
1: Tak jest.
0: I gratulujemy.
1: Oczywiście.
0: I czekamy na...
1: Ale w ogóle to się wspaniale złożyło.
0: Co się złożyło?
1: Bo pani Michalina była druga.
0: Tak.
1: A teraz mamy kolejny utwór i Argentyna też była druga.
0: Nie uprzedzając tak. sytuacji.
1: Raz mi się zdarzyło, raz mogłem chyba.
0: Która z pań?
2: To tylko dopowiemy, że śpiewa dobry i jest na 8. miejscu.
0: A było kibicowane w ten mundial?
2: Było, bo mąż jest kibicem, więc ja obok...
1: A komu?
3: Ja nie wiedziałam, komu.
2: A komu? No, it's coming home. Ja po prostu towarzyszyłam.
3: Kibicowałam temu, kto wygra.
1: It's coming home i znowu nie przyjechało. Jaka szkoda.
2: Ale piosenkę lubimy bardzo, tak.
3: Piosenka Argentyna.
4: Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

Ależ skranie. I teraz będzie okazja, tak? Kiedy popatrzmy, czy to będzie dwa.

0: Argentyn, co ty robisz, Argentyn? No trochę tak było rzeczywiście w trakcie tego finału, co oni tam robili.
1: Podczas większości meczów, tak sobie myślę.
0: No ale wiesz, były takie mecze, że co ty robisz? A potem było, co ty robisz? No, przepraszam, no, trochę mi się wyrwało, ale...
1: Troszkę się też ulało, mam wrażenie.
0: Troszkę
1: był
0: tak.
1: Taki żal delikatny.
0: Delikatny, troszkę. Ale było słychać?
1: No.
0: No, przepraszam.
1: Tak. Czyli pan był za Hiszpanią jednak w finale?
0: No. Także przejdźmy dalej.
1: No, tak. Jest teraz utwór do zapowiedzenia, którego no, oczywiście nie ja zapowiem z racji moich dzisiejszych nieobowiązków, ale pomyślałem sobie, że ma wspólnego coś z naszymi dawniej południowymi sąsiadami.
0: Ma.
2: I uwaga, tutaj też przeczytam tak, jak się to pisze. Jaulus Lover de Rolling Stones.
3: Tudzież? 7. Czechosłowakia, tak?
0: Czechosłowak.
1: Czechosłowak.
2: Czechosłowak.

0: Czechosłowak. Przepraszamy Państwa bardzo serdecznie przy radioodbiornikach, że to się wydarzyło, ale teraz uwaga, uwaga. Dobry wieczór. Kogusza, kogusz będziemy pozdrawiać?
1: Pozdrawiamy nasze dzieci i wnuka Dawida, który jest malutki, ale pewnie nas słucha.
0: Zbyt Goszcz.
2: A my w imieniu moim i Janka pozdrawiamy naszych harcerzy z 10. HDŻ z Katowic i Szczep Gustaw, druh Neninę również. I Janek jutro kończy 13 lat, więc Janek, idź swoją drogą, głowa na karku, serce na dłoni, nigdy odwrotnie.
3: Śpiewamy 100 lat Jankowi,
4: ale taki szybki. Janek, jesteś najlepszy i masz super koszulkę nie Realu Madryt.
5: Dla Gosi i Macieja z Łubianki od Basi i Krzysztofa z Bydgoszczy.
6: Serdeczne pozdrowienia i życzenia dobrego dnia lecą za ocean dla tych, którzy słuchają nas tam, zaczynając swój dzień. Małgosiu, Macieju i Zosiu, serdeczne pozdrowienia dla Was oraz serdeczne pozdrowienia dla Brendy i dla Romy.
7: Marcin pozdrawia żonę Dominikę, córkę Marcelinę, syna Maksymiliana i córkę Melanię.
4: Nazbierało się trochę, trzeba było sobie przypomnieć.
8: Nasze dzieci Martynę i Piotrka z Poznania i całą zaprzyjaźnioną ekipę z listy piosenek z Montowni od Marii i Krzysztofa z Leszna.
0: Oj, Montownia.
1: Waldek pozdrawia swoje dzieci ukochane, Zuzię, Bartka i Janka i wnuka Adasia. Dzięki.
9: Agatko, Marcinie, Weroniko, Bartku, Wiktorze i żono. Wszystkiego najlepszego.
10: Jola Jagoda pozdrawia kolegów i koleżanki z Lublina. Żaba, ciebie też pozdrawiam, bo czekam, kiedy przyjedziesz za rok razem ze mną tutaj na listę. Dzięki.
4: Musi pani sobie szybko komara. O, udało się.
11: Pozdrawiam mojego syna Wojtka i rodziców Renaty i Piotra, którzy się bawią nad morzem. Miłej zabawy.
12: Pozdrawiam mojego męża Witasa, który jest tutaj ze mną i świetnie się bawi. Dzieciaki Janka i Gabę, naszych wszystkich przyjaciół, między innymi Tomka i Emilię i moją super ekipę z Gostynia. Pozdrawiała Agata z Poznania.
0: Mała przerwa.

0: No to sprawdźmy czujność naszej prowadzącej Niny, które to miejsce Artur Rojek Dawid podsiadło Yeti. No właśnie, no właśnie, znowu tam coś innego było.
1: To jest miejsce szóste.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wracamy. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Ania z Połczyna pozdrawia. Tosię, Piotra, syna Bartka, Anię, Gosię i Jadzie, z którymi tutaj przyjechałam.
2: 6 paluszków naliczyłem.
3: Życzę miłego wieczoru. I Rafała jeszcze, o matko, zabije mnie.
2: 7 paluszek.
4: Dobry wieczór. Agata i Litka pozdrawiają chłopaków Adasia i Jarka, którzy byli zbyt leniwi, żeby z nami przyjechać. Bawimy się super. I jeszcze pozdrawiam Bartosza, który jest na końcu kolejki. Wszystkiego dobrego.
0: Oto, panie Bartoszu, trzeba będzie rewanżyk jakiś.
5: A ja chciałam pozdrowić Madzie i Helenkę z Niderlandów, które są teraz na urlopie, ale na pewno nas słuchają. Pozdrawiam was, dziewczyny.
6: Łukasz z Bydgoszczy, a w zasadzie z Sępólna Krajeńskiego, spełnia marzenia z Radiem 357, także pozdrawiam całą rodzinę. No i moja córka też by chciała kogoś pozdrowić.
7: Tak, ja Kinga pozdrawiam całą ekipę ze Szkoły Szaleziańskiej z Bydgoszczy i jeszcze miłego wieczoru.
0: Dziękujemy.
2: My to się chyba widzieliśmy przed chwilą.
8: Tak, druga kolejka. Iwonka, słyszysz mnie? Siedzisz tam na ławeczce i machasz do nas. Pozdrawiam cię serdecznie, czyli Lublin pozdrawia Lublin.
9: Ja chciałbym pozdrowić moją siostrę i dziadków.
0: Powiedz jeszcze kto, żeby cię rozpoznali. O głosie pewnie się udało, ale podpowiesz.
9: Pozdrawia Janek Ostróżka.
0: No i super.
10: Pozdrawiam męża, z którym tutaj jestem, córkę Hanię, która jest na obozie w tej chwili, no i rodziców z Kamieńska, Leszka i Bożenkę.
11: Pozdrawiam męża Jarka, Liviusza, syna, koleżanki, znajomych, ta Zbirków, Diablice, Honoratę i Beatę.
0: Bardzo mi się podoba, komplet. Kiedy mówiliśmy, że zróbmy to szybko.
2: Słuchajcie, to zagramy teraz jeszcze troszkę
0: tak.
2: I wrócimy do sprawy, dobra?
0: Jak tam, Kasia, jesteście czujne?
12: Tak.
2: Co robimy?
12: Tak, miejsce piąte?
2: Piąte.
12: SOS Chaosu Nosowska.

0: Co słucha osu? Nosowska oczywiście i to jest drugi tydzień, piąte miejsce, bez zmian. Drugi tydzień jakoś taki łagodny był dla dwóch utworów. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Zobaczymy, co będzie dalej, ale wiem, co usłyszymy dalej, bo na męskim graniu będzie można Katarzynę Nosowską właśnie z tym swoim nowym repertuarem spotkać, między innymi w Krakowie i w Warszawie, a kolejnych artystów już mieliśmy okazję dwukrotnie i oni też będą wracali z nowym materiałem w październiku. I kto to będzie?
0: Która z pań?
2: 6 minut mądrości, a wykonawcę przeczyta Katarzyna.
3: Fish Emadę Tworzywo.

0: Wers drugi.
1: 6 minut mądrości, Fish MAD. No i będziemy musieli tak podkreślić te 5 minut, 6 minut mądrości tak. Na pozdrowienia.
2: Ale poczekaj, bo jeszcze muszę odpowiedzieć Tomkowi Gorazdowskiemu, który mnie wyzwał.
1: Wyzwał.
2: Prosił, żebym użył 3 słów w jednym zdaniu w tych pozdrowieniach, a pozdrawiamy oczywiście ekipę z ulicy Majorki w Warszawie. Biorąc pod uwagę, jaką ewolucję przeszedł język, no to od kontrabandy do kontrabasu nie jest daleko.
1: I co, Tomku Gorazdowski? Można? Takie było zadanie, challenge taki, żeby te 3 słowa padły w tym jednym zdaniu.
2: Ustałem?
1: Ustałeś.
2: Dziękuję.
1: Ustał? Brawo. No to lecimy dalej.
2: Jestem wzruszony.
3: To my pozdrawiamy siostry Tosię i tatę.
4: No ja bym chciała jeszcze pozdrowić moją mamę dodatkowo i ekipę z Jarocina. Oni będą wiedzieli, która to ekipa, nadciągają kumulusy. Pozdrawia Sylwia.
1: Takie hasła idą. Też było challenge, że takie zdanie trzeba zbudować?
3: I Aniela.
5: Do Bydgoszczy będę jeździł, żeby posłuchać radia 357 na żywo, właściwie do końca.

0: Ronowa i pozdrawiam wszystkich tych słuchaczy, których tutaj nie ma. Radacze 5-7, a tak naprawdę pozdrawiam żonę, która tam siedzi na leżaczku.
1: Druhu, słuchamy. Druh Władek Koronowo pozdrawia wszystkich harcerzy chłopca ZKP Koronowo, wszystkich harcerzy, którzy są pod namiotami. Słuchajcie, jest dobrze.
2: Buziaki dla Naski, Maćka, Felka, Kostka i ekipy, z którą tu jestem. Dzięki.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Pozdrawiamy żonę Agnieszkę, córkę Ritkę.
1: Młody człowieku? Nie.
5: Babcie i dziadka. I ciocie i wujka.
1: Koniecznie.
4: Ciocie, wujka, przyjaciół Agatę, Jarka z Litką i Adamem z tyłu.
6: Dzięki.
2: Magda, pozdrawiam mojego męża Kubę, moje dzieci, kolegę Jacka, który jest po drugiej stronie jeziora i grupę z Twittera.
3: Pozdrawiamy. Druga strona odpowiada. Jak tam?
7: Mogę? A ja chciałbym pozdrowić wszystkich studentów i pracowników Politechniki Bydgoskiej, a pozdrawiał ojciec dyrektor. A jeszcze Anioła i Lorenzo.
1: Dobrze. Cokolwiek się tu wydarzyło, spoko.
8: Asia i Sebastian z Tychów pozdrawiają całe Tychy, znajomych, rodzinę z Nadmorza, z Tychów, ze Studzienic, Pszczyny, Czechowic, Dziedzic i oczywiście było pochlipywane 2 tygodnie temu na ślubie Karolinki. Redaktor Marcel życzył, czy będzie pochlipywane? Tata Bastek wtedy życzył. I było pochlipywane.
1: Jestem dumny. Słuchamy.
9: Jole, Jolu, pozdrawiam cię. Jolu, to ja. Poznajesz mnie. Pod kocykiem leżysz, leż zdrowie i pozdrawiamy cię wszyscy.
1: Dużo zdrowia.
3: Dobrze, prędziutko, bo nam się
1: 6 minut kończy.
10: Tomek z Bogoszowa, pozdrawiam córkę Milkę, żonę Ilonę, Przemka, Wojtka i doktor Martę z Wałbrzycha. Dziękuję.
1: Górnik co? Wałbrzych. Górnik Wałbrzych był na pierwszym.
3: Na Wałbrzych. Mhm.
5: Ja chciałbym pozdrowić wujka Kubę i ciocię Elenę.
1: Janek.
11: A ja pozdrawiam moich 2 synów, którzy tutaj są i jutro mają imieniny. Krzysia i Kubę. Jesteście the best.
3: To jest dobry pomysł, nie? Czekamy do północy i mamy imprezę.
12: Bardzo serdecznie pozdrawiam Tomasza, który mieszka na Lazurowym Wybrzeżu i właśnie nas słucha. Całuję cię, Tomek, mocno.
1: Wiesz, że jesteś teraz na Lazurowym Wybrzeżu? Słuchany?
3: No ja w sumie trochę jestem nawet na takim.
1: Prawda?
3: Tak. Jest to pan Fisz i pan Emadę do końca.
1: Ale patrz, jaki księżyc.

0: 6 minut mądrości pisze Madę Tworzywo, jeszcze udało im się troszkę dokończyć utwór.
1: Tomek napisał, że nie ewolucja, tylko ewaluacja. Ale już za późno.
0: Już po wszystkim. Wyszło jak wyszło, ale wyszło bardzo dobrze. To jest lista pływająca.
2: Dzięki dobrej energii zmieniamy świat na lepsze. Partnerem audycji jest Fundacja PVE Dobra Energia.
0: Pływająca lista, Zalew Koronowski, Kasia i Nina. Lista wylicytowana. To ty. To ty. I co tam robimy? Co tam robimy? Bo niby jesteśmy bezpieczni czasowo, ale...
3: Zapowiadamy piosenki.
0: To róbmy to.
3: Miejsce trzecie. E.ON. Ponownie Maja Kleszcz.

0: na miejscu trzecim. Eon ma jak kleszcz.
1: Eon. Uwaga, uwaga, drodzy patroni. Proszę skierować ku nam oczy swe, ponieważ sprawa jest. Co się takiego wydarzyło, Hania Tasbir? Czyli, no właśnie, za sprawą państwa Tasbirów jesteśmy tutaj, także w tym porcie rodzinnym. Co to jest?
2: To jest tort z okazji naszego jubileuszu, 30-lecie działalności portu jachtowego Tasbirowo i czwarte urodziny Fundacji PVE Dobra Energia. Połączyliśmy swoje siły i dzięki temu jest ta wspaniała impreza ze wspaniałymi patronami i słuchaczami Radia 357. Zapraszamy na tort.
1: Tort jest po pierwsze
3: panie,
1: błękitny.
3: Tutaj jest w ogóle jakiś żagiel z marcepanu.
1: Jeszcze się tu żagiel bieli. Przepraszam, wyrwało mi się może za bardzo. Za bardzo?
3: Nina? Troszkę za bardzo, prawda?
4: Mogę pokroić.
1: Tak?
3: Nie ma problemu.
4: Nie, żartuję.
1: To ja poproszę.
3: W końcu się do czegoś przydasz.
1: Minusik.
3: Czyli jednak wpadnę do wody. No dobrze.
1: Droga Haniu, wielkie, wielkie dzięki. To co, kroimy?
2: Tak, kroimy, oczywiście.
1: Proszę.
3: To poczekaj, niech Maja dośpiewa.
1: A, dobrze.
3: Zapowiemy kolejny.
1: Tylko wiesz, tort przed kiełbaską. Damy radę.
3: Ja nie chcę się podpisywać pod niektórymi słowami.

0: Maja Kleszcz i Eon.
1: Udało się, tak. Udało się.
0: Czyli mamy miejsce trzecie za sobą i pomyślałem sobie, że skoro mamy tutaj eksperta od języka francuskiego, to mimo wszystko jednak poprosiłbym Ninę, żeby zapowiedziała miejsce drugie.
2: Bonjour, pardon, merci, c'est l'indien.

0: Céline Dion. Pani by pozwoliła jeszcze pani Nino raz tytuł, jeśli mogę prosić.
1: Bonjour, pardon, merci.
0: Merci. Tak, to było miejsce drugie. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o to wydanie. Zleciało szybko trochę.
2: Troszkę chyba za szybko.
0: Jak było? Oj, tak.
2: Jakie odczucia, drogie panie?
0: Podobało?
3: Wspaniałe.
0: Tak?
3: Zapraszam tu każdego. Załóżcie, jeśli ma możliwość to przeżyć, jest niesamowite.
1: Załóżcie mi tą audycję.
2: Tak? No będziemy myśleć na pewno. Gorąco.
0: Rozwal system, dobrze. Taki cykl w poranku możemy wygospodarować. Pomyślimy o sprawie.
2: Kasia... Od poniedziałku do piątku masz czas? O 6 rano?
0: Kasia, Nina, to są autorki dzisiejszego wydania listy piosenek. Wylicytowana pływająca lista. Bardzo dziękujemy wam, jeśli się podobało, to super.
3: Bardzo dziękujemy.
2: Tutaj chyba się wszystkim podobało.
0: Dały radę?
2: Tak będzie też, jak będziesz aktorką na scenie. To tak też będzie bywało czasami.
3: Już tak bywa.
0: Już tak bywa?
2: Ta przeszkodliwa. Jak Céline Dion prawie.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy patronom, słuchaczom, wszystkim tym, którzy są tutaj dzisiaj z nami. No i też przychodzi taki moment, w którym jeszcze też oddajemy głos gospodarzom, gospodyni Agata. Dzięki wielkie.
4: To my dziękujemy ekipie Radia 357 za to, że podjęli ten pomysł szalony i są z nami po raz czwarty i mamy nadzieję, że to nie jest ostatni. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. To jest dla nas wspaniałe wydarzenie i cudowne przeżycie. I chyba nie tylko dla nas, bo jak widać, słuchacze też są zachwyceni. Myślę, że są zachwyceni. Było pięknie. Zasłużyliśmy chyba ciężką swoją pracą wspólnie na ten piękny wieczór, bo i marina spokojna, i woda spokojna, i piękne niebo, piękne ognisko, cudowna atmosfera, wspaniali ludzie, moc dobrej energii. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim. A ja ze swojej strony tak fundacyjnie dziękuję całej naszej cudownej ekipie, która wszystko dzisiaj przygotowała i było naprawdę fantastycznie, bardzo perfekcyjnie, bardzo, bardzo dziękujemy. I gospodarzom również, Hania cały czas kroi ten piękny tort. Bardzo, bardzo dziękujemy rodzinie Tazbirów, którzy nas tutaj pięknie goszczą i mamy nadzieję, do zobaczenia za rok. Dziękuję.
0: Agata Czajkowska, Fundacja PVE Dobra Energia. Ja muszę powiedzieć, to rzeczywiście ekipa Fundacji PVE Dobra Energia to się nie wydarzyło tak po prostu. To są długie godziny, a właściwie i miesiące, bo już dużo, dużo wcześniej rozmawialiśmy o tym ciężkiej pracy organizacyjnej. Iza, Natalia, wielkie, wielkie dzięki. Karolina, Michał, Adnan, ściskamy was i bardzo dziękujemy za gościnę. No i tak.
2: A my pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj przy liście pracowali, czyli w Warszawie Szymon Kulisz, wcześniej Julia Nowaczyńska, Halina Wachowicz, tutaj na miejscu Michał Foltak, Zosia Winiarska, Nina.
1: To ja.
2: Kasia. Agata była z nami.
0: Nina
2: również była z nami. I pani Michalina zapowiadała utwór i w ogóle było fantastycznie.
0: Mateusz Pusiarz.
2: Dziękuję bardzo. I oczywiście Marcin Łukawski.
0: Bardzo, bardzo państwu dziękujemy. Już możemy, Szymon, grać, bo i tak chyba jesteśmy jednak po 22:00. Miejsce pierwsze przed nami.
3: Kowalski własnego losu spięty.
2: No tak. Obowiązki.
0: Nie, to jeszcze raz na czysto, żeby było. Proszę bardzo.
2: 3, 4.
3: Kowalski własnego losu spięty. Miejsce pierwsze.
0: Woo! Kasia, dzięki.

I to jest miejsce pierwsze kolejnego notowania listy piosenek 357 z pięty Kowalski własnego losu. Tobaczewski własnego losu. A, właściwie Kowalski własnego losu. 3 minuty po 22:00.

Jeden z tych piątków wakacyjnych, kiedy jestem tutaj w studiu. No bo akurat przerwa w męskim graniu. Za tydzień Wrocław, później za dwa tygodnie Kraków, później znowu dwa tygodnie przerwy i grande finale Warszawa. Bemowo. Ale na razie jesteśmy tutaj. Jutro Artur Gaweł w Zielonym Żoliborzu. Zapraszam w imieniu autora bardzo serdecznie. A Szymon Kulisi, Piotr Stelmach dla Państwa i do Państwa będą, no jeden będzie mówił, drugi będzie wszystko pięknie realizował do północy.

Coś długo nie witaliśmy tym zespołem i coś długo tego zespołu nie było tuż po 22 w piątki. No tak, zapraszam bardzo serdecznie raz jeszcze. To jest nasz stały początek DNA, audycji Głośni jak miłość. DNA, audycji Ofensywa sprzed lat pod innym adresem radiowym. No ale trudno udawać, że czegoś takiego nie było i że nie ma kontynuacji, bo ona jest i była i... tyle. Mysłowic, czyli z rozmyślań przy śniadaniu i przebudzenie właśnie z tej płyty. Karolina Skrzyńska będzie naszym gościem, jak kto woli naszą gościnią, za kilkanaście dobrych minut, bo o Nocy Wilka, jej płycie trzeba porozmawiać. Obiecaliśmy to sobie z Karoliną już rok temu podczas Męskiego Grania, kiedy artystka występowała w zespole Męskie Granie Orkiestra 2025. Wiedzieliśmy, że taka płyta się ukaże, taka płyta się ukazała i trzeba ją trochę szerzej omówić, bo tak przy okazji jednego z singli, chyba utworu tytułowego, Karolina tutaj była, ale obiecaliśmy sobie tę rozmowę, że do niej wrócimy i wrócimy dzisiaj. To na pewno. Teraz tak, wszelkiego rodzaju kontakt z nami, ależ bardzo proszę, media społecznościowe, oficjalne profile Radia 357 tam. Proszę tam zaglądać, tam się odznaczać, a jeśli chodzi o mój profil facebookowy, no to stosowna grafika. Też obiecuję, że ona się wkrótce zmieni, bo też pracuję nad tym, żeby to wszystko jednak odznaczało się pewnym płodozmianem, żeby nie było tylko jednej stałej otoczki tego wszystkiego. Zatem to już wkrótce. Na razie jeszcze pod starym szyldem stosowna grafika i wirtualna lista obecności. Proszę się tam wpisywać. No i mail piotr.stelmach@radio357.pl. Piszemy. Do utraty tchu.

Tak, Mysłowic. Ta sama płyta, czyli z rozmyślań przy śniadaniu. 1997 rok. 14 minut po godzinie 22. No trudno, żebym ja nie nawiązał do tego, co się stało wczoraj. A wczoraj były kolejne urodziny Martina Gore z norweskiego zespołu. I w Warszawie to były dziwne losy tego koncertu, bo on miał być na letniej scenie Progresji. Został przeniesiony do klubu Progresja. No i od wczoraj też czytałem kilka takich wypowiedzi konkretnych, że dobrze, że tak się stało. Trudno, żebym dzisiaj do tego nie nawiązał. Zatem co? Co robimy teraz? Patrzymy, jak ciężarówki transportują swoje cenne ładunki.

0: Dla wszystkich robali, dla wszystkich kruków krążących nad naszymi głowami, droga wciąż będzie wspaniałym placem zabaw. Dopiero po jakimś czasie, mniej więcej 2 godziny po tym koncercie, dosyć szokującym doświadczeniem dla mnie, było uświadomienie sobie, że tam nie było żadnych, czytaj, żadnych wizualizacji. Nic. Nul. Nul. Nul. Ale nikt tego nie pamięta. No, tak. To, co się wczoraj tam zadziało w progresji, jeżeli chodzi o koncert zespołu Suede, to jednak był trochę inny wymiar koncertów klubowych. Niebywałe. I co więcej, jeżeli posłuchamy takich płyt jak Night Thoughts, jak The Blue Hour, no właśnie z końcówki tego drugiego albumu, o którym wspominałem, czyli The Blue Hour, teraz Flytipping przed chwilą. Jeżeli uświadomimy sobie, że na scenie wczoraj w progresji, oczywiście Neil Codling czasami siadał przy instrumentach klawiszowych, ale i tak to było wszystko bardzo soté, odarte z tej teatralnej, pięknej, czasami może trochę patetycznej otoczki. Gitary grały główne role, no i szalejący diabeł wcielony koleś, który podpisał z Mefistofelesem pakt. Czyli Brett Anderson. No to mniej więcej dostaniemy obraz tego koncertu z jednej strony korzenny, taki bardzo surowy, a z drugiej strony przepiękny, hałaśliwy, choć przepiękny. Tak sobie myślę, jeżeli The Rolling Stones są najlepiej starzejącym się zespołem w historii ludzkości, to Suede jest najlepiej nie starzejącym się zespołem aktualnie. Cudowne.
1: Radio 357.
0: 23 minuty po 22. To teraz uwaga, uwaga.

0: Tak, zapowiadali, że to zrobią, zrobili to. Czyli Someone, Somewhere and Sometime. Wcześniej zespół Simple Minds, a później miała być przeróbka She's Like the Wind Patryka Swayze. No i jest, Hidden by Ivy. Właśnie w takiej wersji. Anonsowana, zapowiadana Karolina Skrzyńska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i co tam słychać?
1: Dobrze.
0: W świecie liry korbowej i instrumentów.
1: I innych korb.
0: I innych korbek i korb, tak?
1: Tak. No dobrze, dobrze się wszystko dzieje. Płyta śmiga.
0: Noc Wilka.
1: Noc Wilka, tak.
0: My ją anonsowaliśmy, znaczy tak, umówiliśmy się na to, że będziemy o tej płycie mówić rok temu. Mówiliśmy o singlu, o utworze tytułowym podczas jednej z twoich wizyt tutaj i tak. umówiliśmy się na wizytę taką dłuższą, która
1: tak
0: właśnie
1: jest.
0: Teraz. Ale jeszcze na coś się umówimy, żeby to studio trochę żyło, też inną muzyką, to jeszcze garaż trzeba zrobić. Ale to,
1: tak,
0: wiesz,
1: koniecznie. I to też o tym mówiłeś już chyba rok temu.
0: No, no, no. Ale wiesz co, jak przyjdą do garażu ci wszyscy muzycy, którzy byli na płycie, to tak trochę może wyburzymy ścianę jedną.
1: Albo no, wszyscy... na ogóreczki. Sezon akurat, wiesz, na robienie słoików. Trwa.
0: Słuchaj, ile jest osób w takim zespole? Co to jest w ogóle za twór?
1: Na stałe, i to już naprawdę od kilkunastu lat, jest większość osób, które zagrały na tej płycie. To jest Bart Pałyga. W tym świecie folkowym, quasi-folkowym, muzycznym, filmowym są to nazwiska naprawdę które się przewijają przez wiele przepięknych projektów. I to jest właśnie Bart Pałyga, to jest Mateusz Szemraj, Hubert Giziewski, Wojtek Lubertowicz, Jakub Mielcarek, to jest ten mój męski pierwiastek. I z chłopakami nagrywaliśmy i drugi album, i teraz trzeci. Wspierają mnie też jak zawsze moje bardzo bliskie mi przyjaciółki. Też wspaniałe artystki i wokalistki, Magda Pamuła, Dorota Kałodziej i Ola Zawłocka. No i też pojawili się goście. Pojawił się Tomasz Świerk na fortepianie. Pojawił się Maciek Sadowski na mugu, więc w ogóle wprowadziłam trochę elektroniki po raz pierwszy w ten mój akustyczny światek.
0: I wtedy to gra w sposób pełny, tak?
1: Tak. Tak, wydaje mi się, że tak, ale też dało mi to największą możliwość operowania między tymi kameralnymi aranżacjami, bo i takie są, a poruszaniem się między wielowarstwowymi utworami, jeśli chodzi o prowadzenie instrumentów chociażby.
0: Ja nie wiem, czy myśmy kiedyś już to omówili, poruszyliśmy to, ale to, co robisz, jest bardzo filmowe. Bardzo w kinie.
1: Coś
0: zgodziłabyś się?
1: Tak, tak, tak, tak. I to bardzo gdzieś też współgra z tą moją drogą muzyczną, bo rzeczywiście od kilku lat ten film też po mnie sięga i bardzo, bardzo jest mi tam dobrze. I wydaje mi się, że to jest... jedno wynika trochę z drugiego, że też moja konsekwencja w tym, jak śpiewam, jak gram, jak myślę muzycznie, wreszcie gdzieś tam też zaczęła wpasowywać się jako taki puzzle, który różni kompozytorzy wkładają do tych swoich układanek muzycznych.
0: No wiesz, ja się bardzo cieszę z tego, dlatego że w ogóle goszczenie ciebie i rozmawianie o tej muzyce jest taką... Wiesz co, takim pięknym wypełnieniem jakiejś misji jednak. Dlatego, że dzisiaj radiostacje zapomnij. One w ogóle misje mają w innym punkcie ciężkości.
1: I w innej minucie, wiesz?
0: W innej minucie. A to jest właśnie coś takiego, że myślę sobie, że okej, pewnie świata w tym 357 nie zbawimy, ale może jedno miasto w tym świecie zbawimy. Żeby tam byli ludzie, którzy... ewidentnie do tego miasta przyjeżdżają z własnej nieprzymuszonej woli i chcą słuchać napisów początkowych albo końcowych. To po to jest Noc Wilka między innymi.
1: Tak, z tym się absolutnie zgadzam. I wiesz, może świata nie zbawimy, ale, no, zabrzmi to kolokwialnie, ale na pewno możemy poruszyć, ruszyć, może trochę zmienić jakiś świat, jeden.
0: Super.
1: Bo na pewno mój świat tak funkcjonuje też dzięki tym dźwiękom i dźwiękom muzyki filmowej chociażby.
0: To jest piękne. Ale wiesz co, chciałbym zacząć muzycznie przygodę, tą rozmowę, to spotkanie od czegoś, co korby nie ma. De facto.
1: No. Bo ja to mam ściągę na ścianie za tobą. I ja widzę, co chcesz puścić.
0: No.
1: Nie, bo tutaj wiesz, już wielowątkowość mi się włączyła.
0: Słuchaj,
1: bo ten projekt... utwór też jest bliski mi trochę.
0: Grechuta
1: bardzo.
0: Herbuta. To jest.
1: Wiesz co, nie ma korby, bracie.
0: No nie ma korby. No słuchaj, jakby nie było, widzę cię na scenie, zapowiadam ten projekt, czyli Grechuta Herbuta na męskim graniu. Widzę, że jesteś na tym podejście, tak. Grasz na skrzypcach i trudno szukać tam korby, ale z drugiej strony jest przemożna jakaś taka chęć. Mhm. No wiesz, no z siłą rzeczy robimy sobie takie zestawienia. Ja ostatnio się zastanawiałem nad tym, dobra, przypomnij sobie trzy najważniejsze utwory swojego życia. Trzy. O. Polskie.
1: Ja?
0: Czy, nie, ja.
1: Czy ty sobie
0: ja.
1: Zadałeś... A, dobra,
0: tak,
1: no.
0: Więc na pewno tobie wybaczam obywatela GC, na pewno moja krew Republiki, na pewno mhm. i chyba jednak Świecie nasz Marka Grechuty. No o, to tak. Wiesz, nie mhm. rozumiesz dlaczego, ale z jakiegoś powodu ten utwór natychmiast staje ci się ważny, jak go mhm. pierwszy raz posłuchasz. A ty teraz z Igorem Herbutem wy to ogrywacie w wersjach, tak. No, tak bym powiedział, dosyć odważnych.
1: Wiesz co, odważnych i nieodważnych. Rzeczywiście porywanie się, i nawet sam Igor mówi to za każdym razem ze sceny, a trochę już tych koncertów z Grechutą Herbuta zagraliśmy, że porywanie się na takie nazwiska, na takich artystów, to jest czasami strzał jak nie w kolano, to w głowę. Ale w tym przypadku... Igor jest bardzo wierny temu, co się tam wydarza w muzyce. Zwróć uwagę, my nawet nie przerobiliśmy tak naprawdę żadnych form. Nie, to nie jest przekombinowane, to nie jest przegrane, nadinterpretowane, to nie jest otoczone tak naprawdę niczym. Masz chłopa na scenie, który opowiada o łakociach i witaminach w ogródku swojego dziadka, a potem śpiewa w Dzikie wino zaplątani tak, że ja jako dzieciak, który wychowywał się jedną nogą w Krakowie i na tym, co się w piwnicy pod baranami i co działo się w ogóle w tym muzycznym światku Krakowa, ja tego ducha czuję. I dla mnie to jest fantastyczna, też taka sentymentalna podróż, bo ja swój pierwszy autorski koncert zagrałam właśnie w piwnicy pod baranami.
0: Widzisz, wiesz, kiedy byście to zepsuli?
1: No.
0: Kiedy na scenie pojawiłby się Paw, a na przykład ktoś by miał z was jedną wstążkę więcej. To w ogóle, to już tak. Do widzenia, dziękujemy.
1: Tak, tak. Mhm. Wiesz, jak się wsłuchasz nawet w to, jak Igor tam śpiewa, to bardzo, bardzo wyraźnie można złapać chociażby w Wiośnie. To zwróć uwagę, on nawet trochę przejął i nie chcę powiedzieć bawi się, bo to też dorabia trochę ten ogon pawi, ale...
0: Balansuje. O.
1: Balansuje i przejął trochę tą manierę, to też nie chcę, żeby to zabrzmiało pejoratywnie, ale ten charakter i sposób śpiewania samego Grechuty. I jest to absolutnie fantastyczne, bo to nie jest, on nie jest tam przebrany. Tam nikt nie jest przebrany. Tam żaden muzyk się nie przebrał za kogoś, kto teraz będzie udawać, czy nie wiem, Anawę, czy łapać tego, tą postać.
0: To jest trochę tak, jakby oglądać film, w mhm. którym żaden z aktorów nie gra.
1: Tak, trochę takie obsadzenie, wiesz, naturszczykami, nie? I jestem absolutnie przekonana, że to nie są tylko moje spostrzeżenia, bo ja bardzo lubię też rozmawiać z ludźmi po koncertach i wydaje mi się, że wszyscy tak to odczuwamy.
0: Dobra, to najpierw to, żeby to był dobry wstęp, dobre intro, a później już tylko Noc Wilka.

0: Marek Grechuta, Janawa, Świecie Nasz i też jako projekt specjalny Grechuta Herbuta w ubiegłym roku i w tym roku na Męskim Graniu. Ja w ogóle mam wrażenie, że tam coś się stało na tej trasie festiwalowej, ponieważ z niemałą satysfakcją odnotowuję fakt, że na scenach, w tym na scenie dużej, tam się dzieją rzeczy takie, bym powiedział, niezasięgowe. I to jest cudowne. Wspaniałe.
1: Absolutnie.
0: Ale zasięgowe też się dzieją, ale te niezasięgowe też.
1: Tak, ale wiesz co, mam wrażenie, że te niezasięgowe wcale nie mają mniejszej mocy niż te zasięgowe. I właśnie przez to, że one są inne w jakimś sensie, to one też na dłużej zapadają w pamięć.
0: To jest zaszczyt, żeby mówić o Nocy Wilka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Powiedz mi, dobra, to wyjdźmy od takiego pytania. Możesz się uśmiechnąć. Na czym polega śpiew gardłowy?
1: Dlaczego miałam się uśmiechnąć? No,
0: bo ja tu już, wiesz, myślę, że poważne pytania. Dlatego, jeden z muzyków, on uprawia to śpiewanie.
1: Tak, uprawia i to uprawia rzeczywiście w sposób mistrzowski. Prowadzi też warsztaty w Polsce i nie tylko. I mowa tu o Barcie Pałydze, który też gra na różnych dziwnych instrumentach smyczkowych, kolanowych. Bart jest w ogóle niesamowitą postacią, jest niebywale inspirującym człowiekiem, bardzo, bardzo wrażliwym, bardzo uduchowionym. Wiesz, jak myślisz o niektórych artystach i wydaje ci się, albo masz takie przeczucie, że oni naprawdę czują i widzą więcej, że są trochę jakoś z innej tej gliny, albo mają jakieś inne łącze, no to jest właśnie Bart.
0: Ludzie, którzy spadli na ziemię.
1: Tak. Tak, tak, tak. No i to bardzo dawno temu. Gdzieś tylko się, wiesz, przepotwoczwają.
0: A ty też spadłaś?
1: Nie wiem tego, wiesz, nie wiem. Mówią trochę tak, że tak. Ale ja to się wolę trzymać tej po prostu korby, że korba do korby ciągnie i stąd się wzięła u mnie lira korbowa jako instrument główny.
0: Co to jest za muzyka? O czym to jest muzyka?
1: O Nocy Wilka.
0: Okej.
1: Okay. Mówisz, tak? Czy o śpiewie gardłowym?
0: No, znaczy właśnie ta płyta już, teraz już nawiązuje
1: do płyty. I ten śpiew gardłowy rzeczywiście jest tam też ważnym elementem, bo dla mnie ten rodzaj emisji głosu jest taki bardzo ziemny, on jest taki brunatny, on jest taki bardzo ukorzeniający. I Noc Wilka trochę o tym właśnie jest. O tym powrocie do ziemi, do... Ale nie rób miny.
0: No wiesz
1: nie
0: co?
1: Widzą, ale czekaj.
0: Bo wow, okej, dobra.
1: Zaraz zrobię twist.
0: Dobra.
1: To jest powrocie do ziemi, ale do tej ziemi w postaci matki natury i takiego pierwotnego czucia świata. Żeby go czuć bardziej zmysłami, a nie próbować go przeintelektualizować. Ona się wydaje też trochę ciemna, trochę nocna, stąd też ten tytuł. Ale wydaje mi się, że jej jakby takim głównym przesłaniem jest, żeby wrócić do siebie. Do tego siebie pierwotnego, dawnego. Do tego bez tych wszystkich narzuceń, bez tych wszystkich nakładek codzienności, konwenansów, tego co wypada i tego co nie wypada. Tego jak powinniśmy czuć, jak powinniśmy się odnajdywać w grupie. Ale bardziej chodzi tutaj o ten zwrot do samego siebie i do tego posłuchania siebie.
0: Dobrze, no to jeżeli mówiłaś o tej ziemi, to się zdziwiłem, dlatego że wiesz co, pamiętasz scenę z Matrixa, kiedy Neo miał ten...
1: Chciałam tak dziecko nazwać.
0: Przepiękny motyw z tym odpędzaniem, właściwie uchylaniem się od kul. Mm-hmm. I on zrobił taki, Keanu Reeves zrobił taką pozę. Ona jest troszeczkę taką pozą z okładki. Jesteś takim Matrixem.
1: A, wiesz, że nigdy nie patrzyłam na to w ten sposób? No faktycznie.
0: Uciekasz przed czymś, czy
1: bardziej raczej... się otworzyłam na coś,
0: dobrze,
1: wiesz?
0: Dobrze.
1: To jest to, ale też zwróć uwagę, że żeby zrobić tutaj Keanu Reevesa, to trzeba jednak być dobrze ukorzenionym. Te nogi muszą być osadzone. I ja przez bardzo, bardzo długi czas w swoim życiu gdzieś czułam, może nie do końca czułam, ale jakby czułam konsekwencje tego braku uziemienia się sama ze sobą.

0: to tak mam wrażenie, że ta płyta opowiada o tym, że ten punkt znalazłam.
1: Tęsknica to jest choroba jakaś?
0: Tęsknica. Tak, tak. Trochę to, znaczy tęsknica to jest demon z mitologii słowiańskiej, utożsamiający nostalgię i depresję. Przedstawiana była w postaci kobiecej, która chodziła za człowiekiem i tym takim snuciem się za nim powodowała nieszczęście, smutek, nostalgię i jej pocałunek był pocałunkiem śmiertelnym.
1: Ale płyta cała zaczyna się od miniaturki. Mhm. Odczekaj na mnie.
0: Tak.
1: Co to znaczy?
0: Wiesz, to... Jest zaśpiew, jest zawołanie, czekaj na mnie, ale też jest szept mówiący o tym, że słów zabrakło, rąk zabrakło i miłości też zabrakło. I to trochę jest, to jest taki trochę punkt wyjścia.
1: Dobra.
0: Całej tej historii.
1: Nie tłumaczmy wszystkiego, ale pięknie, że tyle wytłumaczyłaś. Karolina Skrzyńska. Te dwa utwory teraz razem i wracamy do rozmowy za mniej więcej 6 minut.

0: To jest trochę tak, jakby te pieśni, bardzo trudno powiedzieć o tym, że to są piosenki, jakby te pieśni same mówiły, hej, miej na nas trochę więcej czasu. Może tak być?
1: Może tak być. I pewnie też dlatego dostaję bardzo dużo głosów, że towarzyszę w samochodach ludziom podczas podróży. Tak, tak, tak.
0: O, dobra. No. Za chwilkę wracamy do rozmowy.
2: Radio 357.
0: Głośnie jak miłość, Karolina Skrzyńska, gościnią naszej audycji. Słuchaj, ale powiedzmy o tym, bo to jest niesamowite, że znaczy nie w pewien sposób, ty po prostu grasz też koncerty stadionowe w Polsce.
1: Tak, nawet je otwieram. Nawet je otwieram, wrota się otwierają, wyjeżdżam na Mchowej Wyspie, grając na lirze korbowej, a przede mną stoi 60 tysięcy osób, więc...
0: W Sanach
1: na stadionach, tak.
0: Jak to się stało, że współpracujecie? Krótka historia.
1: Krótka historia. To pokazuje też, jak dobrze jest dobrze z ludźmi żyć, że tak to ujmę, i szanować ludzi, z którymi się pracuje, bo w zasadzie dwutorowo trafiłam tam. Z jednej strony przez polecenie Tomka Sierotko, wspaniałego mistrza świateł i mistrza oświetlenia, który notabene też świeci koncerty Lemon i koncerty Igora, który świeci też koncerty Zuzi w Sanach, a którego poznałam lata temu, jeszcze przed pandemią, kiedy grałam z takim wspaniałym zespołem, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do tego wrócimy, z Lion Shepherd, i wtedy...
0: Grałaś z Lion Shepherd?
1: No tak. Zaczynałam, słuchaj, w ogóle też wspaniała historia.
0: O, organizowałam im koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
1: To jeszcze sprzed mojej obecności tam w składzie. Bo z Kamilem to się w ogóle minęliśmy na jachach. On odbierał jednego jacha za coś, ja jednego jacha za coś. To jakby państwa wprowadzając, są to nagrody teledyskowe. I tam się poznaliśmy. I po kilku miesiącach Kamil zaprosił mnie z supportem na ich trasę koncertową. I grałam ze swoim zespołem swoje rzeczy. No i z tego supportu chłopaki wcielili mnie do swojego składu. I też w zasadzie zaczęłam od stadionów, bo pierwsze koncerty, które ja zagrałam jako członek Lion Shepherd, to były supporty przed Skorpionsami w Polsce. Więc to się jakoś tak kręci, nie? Więc z jednej strony tutaj Tomek Sierotko podrzucił pomysł mnie, managementowi Zuzi i samej Zuzi, a z drugiej strony był Luke, z którym współpracowałam i współpracuję przy muzyce do filmu Chłopi i przy koncertach Chłopów, który został z kolei poproszony o zaproponowanie intra do tego otwarcia. No to krótko jakby kończąc już tematek, Luke zadzwonił do mnie, czy nie chciałabym do tego zaśpiewać i zagrać na lirze to intro. I tak jakoś od tego intra wpadł pomysł, że skoro już to jest i to jest tak charakterystyczne, i ten instrument, i ten głos tyle wnoszą, no to powinnam być na tych koncertach ja.
0: Przy okazji Skorpionsów od razu mi się coś zwizualizowało, jakby na przykład Klausowi powiedział, tak, Klaus, myślisz
1: do... Was ist das?
0: Ja, lira korbowa in die Gruppe, ja?
1: Ty, ja nie wiem, jak jest po niemiecku lira korbowa.
0: Ich weiß es nicht auch.
1: Nic,
0: to trzeba sprawdzić. Słuchaj, dobra, ale wiesz co, to jest, i to są chyba też prezenty, nie? Że na przykład ktoś mówi, pani Karolino, ale w samochodzie u nas pani gra. Albo ja sobie
1: cudowne.
0: Myślę, pani Karolino, jak byliśmy na plaży, było 38 stopni, to w słuchawkach miałem noc wilka na przykład.
1: I to są naprawdę największe prezenty. I to naprawdę, przed kilkoma dniami wróciłam z Mazur, gdzie grałam malusieńki, w ogóle pierwszy swój Skrzyńska solo act u znajomych w Ostoi nad jeziorem Dargin. I tam już dwie piękne sytuacje mnie spotkały. Pierwsza taka, gdzie dwóch naprawdę starszych panów przejechało na rowerach, ale była straszna burza przed koncertem i oni nie dojechali na mój występ i mnie dopadli gdzieś za tą stodołą. Mówię, pani Karolino, my tak bardzo chcieliśmy, ale nie zdążyliśmy. Specjalnie na panią tutaj jechaliśmy. I to jest wspaniała laurka, a na drugi dzień gdzieś między grabkami i łowieniem w ręce rybek z synkiem w jeziorze też podpłynęła łódka. Mówi, czy to pani Karolina? No, pani muzyka jest z nami podczas takich wyjazdów i to jest super.
0: Miłość to ciemny las. Serio?
1: A nie?
0: No nie wiem.
1: No panie redaktorze.
0: Czy ja się nie znam. Ja na zapowiadaniu piosenek znam.
1: Wiesz. Ostatnio doszłam do wniosku, że jak kobieta chce mieć porządnego chłopa, to sobie musi go najpierw sama po prostu zrobić. I to jest piękny ukłon w stronę mojego synka, który jest czadowy.
0: Wiesz co, no jest to jakaś teoria.
1: No,
0: powiedział dosyć taka, no dosyć oryginalna, ale tak.
1: Okej.
0: Jak kobieta chce mieć chłopa prawdziwego, to sobie musi go po prostu
1: nie, takiego
0: zrobić.
1: Wiesz, takiego fajnego.
0: Takiego konkretnego.
1: Tak.
0: Wymyślić go musi.
1: Ja już to sobie wymyślałam, wiesz, i miał mieć dwa różne oczy, musiał umieć przerzucać naleśniki i to były takie jakieś karolinkowe dziewczęce chcenia. No zobaczymy, jak to będzie. Póki co podpisuję się pod tym cały czas, że miłość to ciemny las.
0: I jeszcze później jest utwór tytułowy. No dobra, na tej płycie jest jednak mimo wszystko więcej światła, czy trochę więcej zasłon.
1: Wydaje mi się, że jest balans, wiesz, między jednym a drugim. Jest tego, tej ciemności sporo. Ale tylko i wyłącznie po to, żeby nakłonić słuchacza i też przede wszystkim nakłonić samą siebie podczas pisania do nie zamykania się i nie zanurzania się w tym smutku i w tej ciemności, tylko zmuszenia samej siebie i tych, którzy wchodzą w ten świat do podniesienia głowy. I zobaczenia, że gdyby nie ta ciemność dookoła, to nie byłoby widać tych gwiazd.
0: Muzyka na moment, kiedy gaśnie ostatni papieros. Bardzo często sobie tak ją nazywam, bo jest taka grupa wykonawców, czy płyt, dosyć obszerna w moim życiu, gdzie sobie tam, wiesz, tak czasami...
1: Palisz!
0: Nie, już nie. Dawkuję. Nie, już nie, serio. Dawkuję i dorzucam do tego paleniska coraz to nowszych. Ale wiesz co, to jest fajne, dlatego że to, że moment, kiedy świadomie najfajniejsze w tym życiu, kiedy ono zasuwa, nie? To znaczy to jest pendolino codzienne i zajmujesz się w tym życiu muzyką, to najfajniejszym momentem dla tej muzyki, który możesz zrobić, jest wyasygnowanie specjalnie dla niej czasu właśnie w tym pędzie. I sobie myślisz sobie,
1: tak.
0: Dobra, idźcie sobie wszyscy teraz już. Spięty kiedyś napisał, noc jest lepsza, noc się do mnie nie przypieprza, po prostu. I to jest właśnie ten moment. Włączasz, do widzenia, dobranoc.
1: Wiesz, no, zmysły są dużo bardziej utulone w tym przypadku.
0: Tu na razie kropka. Jesień, garaż?
1: Zróbmy to koniecznie.
0: Karolina Skrzyńska, proszę.

Karolina Skrzyńska, Noc Wilka. Miłość to ciemny las i utwór tytułowy to przed chwilą. Myślę, że sobie nie na długo pomachaliśmy na pożegnanie, bo wkrótce garaż.

Szymon Kuliś, Piotr Stelmach, czyli Głośniej jak miłość. Takie radio dzisiaj przez 2 godziny do końca piątku, na które trzeba mieć świadomy czas i dobrze jest mu ten czas, jak mam wrażenie, poświęcić. Oczywiście ze względu na muzykę przede wszystkim. No to duże zwierzę teraz.

Miłość w czasach popkultury, czyli ta płyta. Ja nie pamiętam właściwie takiego piątku, kiedy byłem tutaj i kiedy nie było takiej listy nieobecności mojej w związku z męskim graniem. Takiego piątku bez fragmentu tej płyty. Może to i dobrze, bo to dobry omen. Nienawiść przed chwilą zespół Mysłowic. 20 minut po 23. Wirtualna lista obecności działa. Mail działa. piotr.stelmach@radio357.pl. Dziękuję za wszystkie maile. Obfita dzisiaj korespondencja, która przyszła. Nie na wszystkie odpowiem, ale wszystkie przeczytam. To obiecuję. Co dalej? To jest niezwykły pokoleniowy tandem.

0: Plastic Worlds, czyli tak, czyli Seth Smiles i gościnnie John Porter. No, brzmi to co najmniej obiecująco.
1: Radio 357.
0: No to jeszcze wrócę na chwilkę do tematu męskiego grania, bo oni będą w Krakowie. Na naszej scenie, na scenie Radia 357 i Skody. I to, uwaga, będzie pierwszy ich koncert. Pierwszy tak naprawdę koncert, sesja miała miejsce tutaj w studiu B, bo przez 13 lat ten duet nie koncertował. Spotykali się tylko, i to głównie korespondencyjnie, żeby nagrać płyty. Ale nie koncertowali. Sesja odbyła się tutaj w studiu B, a wyjście do publiczności i kontakt z nią po raz pierwszy na męskim graniu. Hidden by Ivy, oryginalnie Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime. Teraz.

Tak, przy okazji Bartek przysłał taką wiadomość, bo kiedy Karolina Skrzyńska tu jeszcze była gościnią i rozmawialiśmy o płycie Noc Wilka, to zastanawialiśmy się, jak jest po niemiecku lira korbowa. Das habe ich nicht leider nicht gewusst. Ale pan Bartek napisał Drehleier. Drehleier. I to jest jeden wyraz. Ja, danke schön. No więc mamy Hidden by Ivy, Someone Somewhere in Summertime. Przed chwilą ich przeróbka tego utworu, znanego utworu zespołu Simple Minds. 23:30. Panie Dawidzie, bardzo proszę.

Dawid Tyszkowski. Walczak? Walczyk. Przed chwilą. No to teraz jakby z innego, a może z tego samego, a kto ich tam wie, kosmosu.

czekam na męskie granie, kiedy na scenę wyjdzie ona i zaprezentuje nowe utwory. Katarzyna Nosowska, Szkoda Bra, jeden z czterech nowych singli, które się niedawno ukazały. No to uwaga, bo to są czasy i to są te głosy, które się ewidentnie z tamtymi czasami kojarzą. Zresztą minęło kilka lat. Czy nie mają się kojarzyć, czy nie mogą się kojarzyć też z czasami nowymi, ależ zdecydowanie tak. Tym bardziej, no, że koncert w Gdańsku Edyty wyborny.

0: Goodbye to the Roman Candles. Edyta Bartosiewicz. Niesamowite to jest, że jeszcze się dwa razy spotkamy z nią na męskim graniu. Zawsze się zastanawiałem, jak już ogłoszono to, jak to będzie. Że będzie otwarta przestrzeń, publiczność, sporo publiczności i ona jedyna na scenie. A to po prostu tak zabrzmiało w Gdańsku. Ten głos to właściwie przetrwa wszystko, tak sobie pomyślałem. Jest wciąż wyrazisty, piękny, ważny. To ona, Edyta.
1: Radio 357.
0: Zresztą Kaśka też. Za 16 minut północ w Głośnych jak miłość. Teraz stajemy wszyscy do walki ze smogiem.

Trochę się naczekaliśmy na ten koncert zespołu Suede. Nie jako części festiwalowej, nie jako części pewnej większej zbiorowości koncertowej. Regularny ich osobny, wyekstraktowany koncert. Warszawa, Progresja, 23 lipca 2026 roku. So Young z pierwszej ich płyty zabrzmiało i zabrzmiało też na sam koniec, na samiusieńki koniec, jako jedyny bis. Właśnie to.

Nie zawsze wszystko się udaje. Może do tej pełni szczęścia jeszcze brakowało rozmowy z Brettem. Ale przecież kiedyś niedawno powiedział, będziemy to robić wciąż i wciąż, bo sprawia nam to ogromną radość. Nagrywać płyty, jeździć w trasy, więc jeszcze może się kiedyś złapiemy. Ale wrażenia z wczorajszego koncertu, wow. No niezwykłe to jest. Zespół, który... To trochę jest tak, że niektórzy artyści czy niektóre zespoły zaczynają działalność, po czym ją kończą. A oni sprawiają wrażenie, jakby zaczęli działalność. Po płycie New Morning ją zastopowali na jakiś czas i zaczęli od nowa i wciąż za każdą płytą zaczynają od nowa. Niesamowite, w jakiej formie jest ten zespół. Gitarowy sos i to naprawdę dawkowany, podawany, eksportowany ze sceny w świat do słuchaczy. Absolutnie znakomicie. Bez bandaży. Suede, The Only Way I Can Love You, fragment albumu Autofiction. Polecam i Antidepressants, i Autofiction, i inne płyty też. Od Blood Sports wzwyż. No i co? I Do A New Morning też, ten pierwszy czas. Pierwszy okres działalności można sobie jeszcze powtórzyć. O, to wielka przygoda. Szymon Kuliś, Piotr Stelmach, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Jeszcze tylko zaproszę na to, co po północy, bo dziś w zastępstwie za Natalię Fiedler, Michał Bisiorek i jego miękkie lądowanie, to znaczy inaczej, miękkie lądowanie w jego wykonaniu. Nene Heroin na koniec i Abraham, my się usłyszymy w przyszłym tygodniu. Na antenie Radia 357 Szymon Kuliś, Piotr Stelmach.

0: Minęła północ.
1: Miękkie lądowanie.

Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Michał Bisiarek. Mam przyjemność tej nocy zastąpić Natalię Fidler. Jest to audycja Miękkie Lądowanie i będziemy wspólnie słuchać muzyki i czasem rozmawiać, ale tak nie przeszkadzająco, myślę, do godziny drugiej w nocy. Zaczęliśmy nasze spotkanie od utworu We Are Never Apart, Nicka Mulvaya. Tak się złożyło, że jakoś moja muzyczna fascynacja nie doprowadziła do tego, żebym wcześniej z tym Brytyjczykiem spotkał się muzycznie. Ale nadrobiłem to i odkryłem jego muzykę w ostatnim tygodniu, gdy jechałem na działkę i jadąc przez las niespodziewanie usłyszałem właśnie tę kompozycję. Romantycznie byłoby, gdybym powiedział, że ta piosenka wybrzmiała ze stacji radiowej, ale była to playlista i pewien algorytm to podrzucił, a ja już przyjąłem i chętnie się z Państwem podzielę. I tak się składa, że i na antenie Radia 357 Nick Mulvey za często tutaj nie pojawiał się. I nawet ten utwór po raz pierwszy wybrzmiał właśnie na rozpoczęcie naszej audycji We Are Never Apart, piękny i romantyczny i myślę, że też wpasowuje się jak najbardziej w klimat miękkiego lądowania. A my klimat zupełnie zmienimy, bo podczas tych dwóch godzin będziemy podróżować do przeróżnych miejsc muzycznych. Będzie to oczywiście Azja, bo sprawia mi pewną przyjemność poszukiwanie tam właśnie między innymi muzyki w klimatach R&B, która również jest tutaj prezentowana, ale zaczniemy od zupełnie innego klimatu. Klimatu, o którym już dawno zapomniałem. Patrzę na to z pewną nostalgią, bo wrócimy do 2017 i będziemy tutaj krążyć wokół miasteczka Twin Peaks.

Shadow od grupy Chromatics. Pamiętam rok 2017, gdy zadebiutował serial Twin Peaks, trzecia seria Davida Lyncha i Marka Frosta. Nie mogłem się doczekać na to, gdy to się wydarzy. Myślę, że ci z Państwa, którzy rzeczywiście oglądali Twin Peaks w latach 90., gdy ten serial powstawał, to zdecydowanie bardziej, bo cała historia wtedy została zakończona bardzo potężnym cliffhangerem, który nie dawał spokoju. I gdy pojawiła się trzecia seria, to zostały piękne wspomnienia po tym serialu i między innymi tym wspomnieniem jest kompozycja Shadow, która pojawiła się w jednej ze scen. Właściwie tam zespół Chromatics na żywo prezentował, grał ten utwór na scenie Roadhouse. I pamiętam, gdy już też po latach, na przykład podróżując sobie do różnych miejsc, na przykład nawet na taką działkę, o której opowiadałem przed chwilą, myślę, że jeszcze temat działkowy jest jak najbardziej aktualny. W końcu mamy wspaniałą wakacyjną porę, to pamiętam, jak zabierałem się czasami na takie wycieczki rowerowe po nocy, żeby po prostu jeździć, patrzeć w gwiazdy, była cisza, spokój, nic naprawdę wtedy nie przeszkadzało i tak cichutko włączałem czasami ten utwór, bo on tak pięknie się zaczyna, prawda, tym takim echem, który powoli narasta gdzieś z oddali, coś wspaniałego. Zostając jeszcze w klimacie Twin Peaks, jeszcze jedna kompozycja też od członka grupy Chromatics, czyli Johnny'ego Jewela i utwór Windswept, który pojawił się w serialu Twin Peaks, tym z 2017 roku.

0: good night. The end of a perfect evening. But how do you say good night? Perhaps.
1: Fly Around the World, Zed Zeddy, gościnny udział Kerli, to album z tego roku, Return to the Return of the Spectrum of Intergalactic Happiness. Jest to kontynuacja albumu z roku poprzedniego i tutaj mamy taki podwójny powrót, a na okładce retro telewizor, całość jest taka bardzo analogowa i wyświetla się na zgliczowanym ekranie tęcza. Powstał nam taki przepiękny, myślę, klimat, idealnie pasujący do nocnego przechadzania się po mieście. Dalej jesteśmy gdzieś tutaj w tych Twin Peaksowych dźwiękach, nieco sennych, onirycznych, które pozwalają na pewne przemyślenia, mając słuchawki w uszach. A teraz wpadniemy w objęcia upiornych pocałunków.

Tak, prezentują się upiorne pocałunki Ghostly Kisses i utwór Is Your Mind. To najnowszy singiel z ich nadchodzącej płyty Across the Pond, którym jestem oczarowany i koniecznie musiałem się nim z Państwem podzielić, bo gdy usłyszałem po raz pierwszy go, to poczułem takie niesamowite muzyczne otulenie i pewien spokój, nieco kojarzący mi się też z grupą DXX, a formacja Ghostly Kisses już niebawem, bo 17 listopada zagra w warszawskim klubie Niebo. A pozostając jeszcze w upiornych klimatach, to przed Państwem nagranie Ghost of You, Curtis Harding.

tanecznym krokiem zajrzeliśmy do roku 1980, to za sprawą The Rolling Stones i utworu Emotional Rescue z płyty o tym samym tytule, a wcześniej wysłuchaliśmy nagrania Ghost of You, Curtisa Hardinga z płyty Face Your Fear, rok 2017. Wracając jednak do Stonesów, muszę Państwu powiedzieć, że jestem absolutnie oczarowany i zakochany w najnowszym albumie Foreign Tongues. Fragmentu z tej płyty wysłuchamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Tak sobie myślę, że najbliżej utworowi Emotional Rescue jest chyba do piosenki Jealous Lovers, tej najnowszej płyty, a lata 80., jeśli chodzi o Stonesów, to może nie są te najbardziej, te uważane za te najważniejsze, ale ja regularnie do nich wracam i myślę, że tak trochę jest z tymi płytami, że po latach też może przez nowe pokolenie są odkrywane i stawiane w nieco innym świetle, bo jest inny kontekst i myślę, że też nie ma się tego bagażu oczekiwań, jak na przykład Stonesi powinni brzmieć. Tymczasem zajrzymy na polską scenę muzyczną. Zespół Mlecze powrócili niedawno z najnowszą płytą, drugą płytą Wiktor Opku, czyli album Niebieski.

Mleczę z nowym albumem Niebieskim. Jestem ciekaw, czy pojawią się też inne kolory w ich dyskografii. Na to czekam. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, o jakie kolory mi chodzi. Natomiast Brak Tchu, to nagranie, którego wysłuchaliśmy, to jest otwarcie najnowszej płyty, która myślę, że muzycznie jest tutaj piękniej. Zdecydowanie bardziej rozwinięte są te kompozycje, porównując do debiutu Maruda. Na razie osłuchuję się z tym materiałem, polecam Państwa uwadze, a piosenka, którą postanowiłem wybrać, żeby tutaj wybrzmiała o tej nocnej porze, zrobiła na mnie takie największe wrażenie, chyba najbardziej się z nią utożsamiłem, jako że jest to taka historia o zagubieniu się i o tym, że tak naprawdę szukamy też pewnych bodźców, pewnych komunikatów, które nas wyrwą z tej pustki, a tak naprawdę to my sami, tak sobie myślę, musimy sobie to wszystko zorganizować i tak naprawdę, kiedy my ogarniemy siebie, to wtedy może te inne rzeczy będą się pojawiać, a właściwie nie będziemy już ich tak bardzo oczekiwać z taką desperacją. Przepięknie to brzmi. Jesienią trasa koncertowa. Również polecam Państwu zobaczyć zespół Mlecze na żywo. A co przed nami? O, to jest ciekawa sytuacja, ponieważ uwielbiam obserwować basistę zespołu Gorillaz, gdy no, nie tak często, ale częściej niż kiedyś o tym myślałem, mam przyjemność zobaczyć Gorillaz na żywo na scenie. Basista koncertowy nazywa się Shay Adelaykan i ostatnio odkryłem jego nagrania, przeróżne projekty, które tworzy celowo albo z innymi, i to jest przykład nagrania z innymi.

0: Time, czyli przyjemne dla ucha dźwięki od Cranes z gościnnym udziałem Jasmine Thompson oraz Shea Delacana, który to jest basistą podczas koncertów grupy Gorillaz.
1: Radio 357.
0: Jak Państwo dobrze pamiętają, gdy tylko mam przyjemność i okazję, żeby zastąpić Natalię Fiedler w Miękkim Lądowaniu, to lubię tutaj przychodzić z pewnymi ciekawostkami z bardziej odległych zakątków świata, ciekawostkami muzycznymi oczywiście. Tym razem zaprezentuję Państwu Tamę, czyli dokładnie Jo Jong-mina. Tama to jest południowo-koreański piosenkarz R&B oraz producent. Wysłuchamy nagrania otwierającego jego płytę Don't Die Colors. To jest album z roku 2021. Na tym nagraniu pojawia się gościnnie znany południowo-koreański raper Verbal Chint. A to pięknie połączy nam się z japońskim piosenkarzem R&B, czyli Toshinobu Kubotą, którego to Państwo mieli okazję już wcześniej usłyszeć podczas mojego zastępstwa za Natalię Fiedler w Miękkim Lądowaniu. Myślę, że to będą bardzo przyjemne minuty.

0: Cry on Your Smile to jedno z najpopularniejszych nagrań Tosi Nabuku-Boty. Ostatnio artysta celebruje swoją karierę muzyczną, koncertując oraz wydał niedawno kompilację swoich piosenek przebojów zatytułowaną The Baddest Son of R&B, więc tutaj nie ma chyba żadnych wątpliwości. Polecam Państwa uwadze, a wcześniej wysłuchaliśmy Tamy i nagrania I Am Chill z gościnnym udziałem Verbal Chinta. Jestem ciekaw, jak Państwo odbierają te nagrania. Ja myślę, że i koreański, i japoński jest jak najbardziej wdzięczny do tego gatunku muzycznego i myślę, że to pięknie płynie, nawet gdy pewna bariera językowa być może tutaj powstaje, choć to się Nabuku-Bota chętnie jak najbardziej używa angielskich słów, a czasem, jak to ostatnio słuchaliśmy, śpiewa i po angielsku.
1: Radio 357.
0: To tak już na zakończenie pierwszej godziny miękkiego lądowania Quiet City, bo w końcu jest późna pora i miasto śpi. Albo nie tylko miasta. To w zależności, gdzie Państwo są i skąd Państwo nas słuchają. Quiet City, gdy pierwszy raz usłyszałem tego nagrania, które Państwo zaprezentuje, czyli Lanterns and Stars, pomyślałem sobie, wow, to brzmi jak The Blue Nile, czyli szkocka formacja, którą też chętnie Państwu prezentuję na antenie Radia 357 i wczytałem się, że to nie bez powodu, bo przecież właśnie jednym z członkiem jest Nigel Thomas, czyli perkusista The Blue Nile i stąd ta charakterystyczna melodia, a Paul Buchanan czasami również się pojawia właśnie przy tym projekcie Quiet City, więc przed Państwem Lanterns and Stars.

Jazz spotyka się z rapem, czyli dubop, ostatnia i pośmiertnie wydana płyta Milesa Davisa, rok 92. Raper i producent Easy Moby był poproszony przez wytwórnię, żeby album ukończyć. Dlatego też nie wszystkie kompozycje, które można na tej płycie usłyszeć, zostały w pełni stworzone przez amerykańskiego artystę. Między innymi ten, Fantasy, który otwiera naszą drugą godzinę tego spotkania. To jest Miękkie Lądowanie przy mikrofonie w zastępstwie Natalii Fiedler, Michał Bisiorek. Jesteśmy z Państwem do godziny drugiej w nocy. Fantasy, myślę, że pomimo wszystko to bardzo udana kompozycja i właśnie wersy Easy Moby pięknie to pasują, ale to z drugiej strony to właśnie on wybierał tak naprawdę jakie fragmenty z poprzednich nagrań Milesa Davisa, bo z roku 85 idealnie będą pasowały właśnie do tych nagrań. Natomiast pomyślałem, że na samym początku zajrzymy jeszcze do innej płyty, już nie Milesa Davisa, ale japońskiego artysty jazzowego Takui Kurody, pochodzącego z Kobe. Fly Moon Die Soon to album z 2020. Takuya Kuroda to bardzo ciekawy artysta. Pamiętam, kiedy odkryłem po raz pierwszy jego nagrania, to była płyta z 2014 Rising Sun i to właśnie utwór tytułowy otwierający tę płytę mnie zachwycił oraz Everybody Loves the Sunshine, jego interpretacja. Natomiast w 2023 roku pamiętam to bardzo dobrze, bo to był dzień po koncercie Blair na Wembley, tym, gdy promowali płytę The Ballad of Darren. W Jazz Cafe miał miejsce koncert Takui Kurody i zupełnie przypadkiem to odkryłem. Zupełnie nie spodziewałem się, że będę miał okazję, szansę, żeby zobaczyć go na żywo i to było coś fantastycznego. Nie tylko sam występ, ale to miejsce Jazz Cafe, bardzo kultowe i przepiękne i tak naprawdę wybranie się tam jest wspaniałym, myślę, wydarzeniem. W każdym razie Fly Moon Die Soon i piosenka, kompozycja, właściwie Change z gościnnym udziałem Corey King, czyli jazz i funk tym razem.

0: Once in a Lifetime. Bardzo ciekawy cover, tak myślę, utworu Talking Heads, wykonany przez Kevina Abstracta. To wszystko działo się, gdy studio filmowe A24 wprowadzało do kin amerykańskich odrestaurowaną wersję w 4K filmu koncertowego Stop Making Sense. Również i w Polsce można było się wybrać. Czy ktoś z Państwa może był? Ja planowałem, ale jakoś zupełnie się nie udało i bardzo, bardzo żałuję, ale z tego co wiem, czasami to się powtarza. Natomiast Kevin Abstract, mogą Państwo szczególnie kojarzyć tego muzyka ze sprawą grupy Brockhampton, jednak od kilku lat już zakończyli swoją działalność i Kevin Abstract rozwija karierę solową, a tak naprawdę ten cover to jest doskonała próbka tego, jak Kevin Abstract brzmi, jakie dźwięki go interesują i myślę, że to jest bardzo ciekawe połączenie ze światem Davida Byrne'a.
1: Radio 357.
0: Tymczasem zupełnie inny temat. Przechodzę do Państwa z zespołem, formacją z Korei Południowej, która nigdy nie była prezentowana, a ewentualnie bardzo rzadko, może raz, na antenie Radio 357. Mowa o BTS. Ciekawe, czy Radio 357 to uniesie i wytrzyma, ale tak naprawdę czemu miałoby się to nie udać? Bardzo proszę, utwór Swim z albumu Arirang.

Doskonały Baxter Dury, I'm Not Your Dog, a wcześniej BTS i nagranie Swim. Wracając jeszcze do BTS, to było duże wydarzenie, ukazanie się albumu Arirang, ponieważ to była dłuższa przerwa dla formacji, kilkuletnia, ponieważ członkowie BTS musieli odbyć obowiązkową służbę wojskową w Korei Południowej i wrócili i robią ogromne show, występują również w Europie, niestety nie w Polsce. Może kiedyś zobaczymy, co się wydarzy, ale myślę, że z jednej strony czasami BTS postrzegałem w kategoriach guilty pleasure, ale tak naprawdę jak się tak wsłuchać w to... To jest naprawdę często bardzo udane. Są to bardzo udane i dobrze wyprodukowane nagrania. Wracając do Baxtera Dury'ego, to był utwór I'm Not Your Dog, to pomyślałem, że wypadałoby jeszcze posłuchać Song for My Dog.

I Can Tell, zespół Death of Hatters, zaraz do niego przejdziemy, ale jeszcze wcześniej na antenie Radia 357 wybrzmiał Lunar Trips i piosenka Song for My Dog. Lunar Trips wystąpili na męskim graniu w Gdańsku tydzień temu. Obawiałem się, ponieważ koncert mógł się tak naprawdę nie odbyć, ponieważ pojawił się wtedy straszliwy cyklon i nie wiadomo było, czy wszystkie koncerty odbędą się. Na szczęście wszystko się udało i fenomenalny koncert na scenie Radia 357 i Skody od zespołu Lunar Trips. I otworzył ten zespół kącik shoegaze'owy w miękkim lądowaniu, bo jeszcze przed chwilą usłyszeliśmy nagranie zespołu Death of Heather, czyli I Can Tell z ich płyty o tym samym tytule, czyli Death of Heather. Jest to, proszę państwa, zespół z Tajlandii, z Bangkoku. I brzmi on moim zdaniem fantastycznie. Przed nami jeszcze jeden utwór, Living Slow Disaster.

pięknie to brzmi, to był zespół Death of Heather dwukrotnie. Natomiast to nie koniec, jeśli mówimy o zespołach shoegaze'owych z Tajlandii, ponieważ obok Death of Heather, którzy to wydali właśnie tę płytę w 2020 roku, to jeszcze jest jedna formacja, która nazywa się Slows. Slows pisane przez dwie litery W i przez V, proszę Państwa. W roku 2024 pojawiła się ich debiutancka, a właściwie w 2025 pojawiła się ich debiutancka płyta Perfect Evasion. Wysłuchamy nagrania 6-minutowego SWS, który jest przepięknie i doskonale płynie i myślę, że to będą dla Państwa doskonałe minuty pełne wyciszenia i bardzo wrażliwych dźwięków. Natomiast jeszcze wspomnę, że Death of Heather również gościnnie pojawia się na tej właśnie płycie Perfect Evasion. W każdym razie na antenie Radia 357 Slows.

0: Slows, czyli tajlandzka i wcześniej polska scena shoegaze'owa przejęły antenę Radia 357 i audycję Miękkie Lądowanie.
1: Miękkie lądowanie.
0: A my zmieniamy temat i też powoli kończymy nasze spotkanie. Zajrzymy teraz do Becka, ponieważ niedługo pojawi się w końcu długo wyczekiwana płyta Right Lonesome. Kompozycje m.in. In the Night Right Lonesome już dają do zrozumienia, że będziemy mieć tak naprawdę pewien powrót do takich płyt jak Morning Face, czy Sea Change, czy też Mutations z 98 roku. Również Beck zaprosił właśnie do współpracy nad płytą Right Lonesome artystów z tamtych albumów. Pomyślałem sobie, że jednak zajrzymy do tych bardziej elektronicznych brzmień już pod koniec naszego spotkania i będzie to nagranie Up All Night. Myślę, że jak najbardziej wpasowuje się w to, co dzieje się, ponieważ jeszcze nie śpimy, tylko słuchamy Miękkiego Lądowania i fantastycznych nagrań. Up All Night, Beck i album Colors z 2017 roku.

Tak jak zapowiadałem w pierwszej godzinie, wróciliśmy do The Rolling Stones i nagranie Ringing Hollows, płyty Foreign Tanks, czyli doskonały duet Micka Jaggera oraz Keitha Richardsa. Ostatnio zresztą słuchałem bardzo ciekawej rozmowy, którą poprowadził z Mickiem Jaggerem Conan O'Brien. Conan O'Brien to słynny amerykański komik, znany ostatnio z tego, że prowadził Oscary, a też między innymi wcześniej Late Night Show oraz ma swój podcast Conan O'Brien It's a Friend. I właśnie tym przyjacielem został Mick Jagger. Bardzo pasjonująca i ciekawa rozmowa o tym, jak Mick Jagger pracuje, jak zmieniał się przemysł muzyczny na przestrzeni lat, o tym, jak Mick Jagger prawie poznał Elvisa Presleya, ale niestety to się nie udało, bo pewna osoba mu tego odradziła. Bardzo polecam tę rozmowę Państwu. Myślę, że jest to wartościowy materiał i bardzo taka zwyczajna po prostu pogawędka, ale to zupełnie zwykła sprawa, jeśli chodzi o Conana O'Briena. Bardzo Państwu dziękuję za te dwie godziny. To było miękkie lądowanie. Miałem przyjemność zastąpić Natalię Fiedler. Na pożegnanie wrócimy również do Stonesów z lat 80. Płyta Dirty Work, rok 86 i utwór Sleep Tonight. Dobranoc.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Przy mikrofonie Krzysztof Zimoch, dzień dobry.
3: Radio 357.
2: Podróż na dach świata, czas zacząć. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Będziemy łączyć, opisywać, opowiadać i zaciekawiać tym, co się dzieje. A dzieje się jak zawsze sporo, proszę Państwa. Na Filipinach spotkali się szefowie dyplomacji amerykańskiej i rosyjskiej. Marco Rubio i Siergiej Ławrow rozmawiali głównie o wojnie na Ukrainie i normalizacji stosunków pomiędzy Moskwą i Waszyngtonem. Chociaż tematem była również sytuacja w Zatoce Perskiej. Ten wątek na pewno musiał być ciekawy, choćby w kontekście tropów amerykańskiego wywiadu odnośnie wspierania przez Kreml ataku irańskich dronów na obiekty CIA w Zatoce. Jak radzi sobie administracja Donalda Trumpa, mając otwartych tak wiele frontów, w które Stany są mniej lub bardziej zaangażowane? I czy zbliżające się wybory parlamentarne w USA będą miały przełożenie na ofensywną politykę Białego Domu? O tym wszystkim za chwilę porozmawiam z amerykanistą Rafałem Michalskim. Co jeszcze? Na dachu świata spojrzymy też na Amerykę Łacińską, konkretnie na Nikaraguę. Tamtejszy współdyktator ogłosił koniec z wyborami. Deklaracja przywódcy sprawującego władzę w kraju wspólnie z żoną to kolejny krok w umacnianiu autorytarnych rządów. Czy kraj, w